0: kary.
1: Wyjaśnia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Głos zabrała także obrończyni Huberta B., adwokat Karolina Miara-Olearczyk.
2: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował. Jest krucha.
1: Hubertowi B. grozi maksymalnie 8 lat więzienia. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
3: Radio Kraków ustaliło też, że pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik nakazał urzędnikom przygotować projekt zmian na ulicy Solnej, gdzie doszło do wypadku. Zmiany mają uspokoić ruch samochodów w tym miejscu. Dodatkowa broń i pomoc finansowa dla Ukrainy były głównymi tematami spotkania koalicji chętnych. Przedstawiciele państw pomagających Ukrainie obradowali w Kijowie. Ukraińcy usłyszeli zapewnienia o pomocy w produkcji rakiet dalekiego zasięgu. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Na wspólnej konferencji prasowej z niektórymi przedstawicielami krajów wchodzących do koalicji prezydent Zełenski przypomniał, że Europa przygotowuje nową transzę kredytów w wysokości 6 miliardów euro. Jak dodał, podczas rozmów omawiano także możliwości dostarczania i kupna pocisków do systemów Patriot zdolnych do strącania rakiet balistycznych. Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet. Część przywódców uczestniczyła w spotkaniu online. Bezpośrednio w Kijowie obecny był m.in. brytyjski premier Andy Burnham. Potwierdził, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Wołodymyr Zełenski poprosił nas o udostępnienie tych technologii, aby Ukraina mogła samodzielnie rozwijać te zdolności. Z radością potwierdzam dziś, że zatwierdziłem tę prośbę. Polskę na spotkaniu reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Między innymi w Warszawie i w Lublinie świętowano wczoraj Dzień Niepodległości Ukrainy. 35 lat temu, 24 sierpnia 1991 roku, Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przyjęła deklarację niepodległości Ukrainy, co uznawane jest za ogłoszenie powstania suwerennego państwa. W obecnej sytuacji to święto ma szczególne znaczenie, mówi konsul generalny Ukrainy w Lublinie Roman Szepeliak.
5: Płacimy za niego życiem naszych obrońców na wschodzie, naszymi poruinowanymi domami i miastami, ale co najważniejsze, my także płacimy za niego życiem naszych niewinnych cywilów i naszych dzieci. Ta cena jest największa i my powinniśmy razem wywalczyć tą naszą niepodległość.
3: Główne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Lublinie odbyły się przed siedzibą Konsulatu Generalnego Ukrainy w tym mieście. Utrata łączności z Cessną lecącą z Węgier do Suwałk to przyczyna utrudnień na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Do zdarzenia doszło po południu w przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Przez pół godziny loty z obu portów zostały wstrzymane, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
6: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
3: Samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w ich okolicach na bezpiecznej wysokości. Sytuacja na obu lotniskach wróciła już do normy.
7: To są aktualności jedynki.
3: Pozostawił po sobie takie powieści jak Nie halo, Sońka czy Balladyny i romanse. W wieku 50 lat zmarł pisarz Ignacy Karpowicz. Urodził się w Białymstoku, a dzieciństwo i młodość spędził na Podlasiu. Literaturoznawczyni profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska z Uniwersytetu w Białymstoku wspomina go jako niezwykłego pisarza i człowieka, który czule patrzył na świat.
8: Był trochę taki jak jego książki, czyli pełen empatii. Na pewno bardzo czule patrzył na świat i jako pisarz, i jako człowiek. I te tworzone przez niego portrety ludzkie, wspaniałe portrety kobiet, to one nie brały się znikąd, tylko właśnie z tej uważności, z jaką funkcjonował również w swoim życiu.
3: Ignacy Karpowicz był też pięciokrotnym finalistą Nagrody Literackiej Nika. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
3: Wtorek słoneczny, więcej chmur tylko na północnym wschodzie i na krańcach południowych. Tam możliwe przejściowe opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe także burze. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Suwałkach i 21 w Warszawie do 24 w Szczecinie i Rzeszowie.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Co sądzimy o tatuażach?
10: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
11: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
9: Czy wakacje

0: po jedynkę to dobry pomysł?
1: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
2: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
0: Czy jesteśmy pracoholikami?
3: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
0: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: We wtorkowej audycji odwiedzimy ośrodek rehabilitacji zwierząt Marysieńka. To tutaj leczone są dzikie ssaki poszkodowane w wyniku kolizji drogowych czy kontaktu z wolno puszczonymi psami. Wrócimy do akcji Portret Słuchacza, czyli spotkań z fotografem Wojciechem Grzędzińskim i zapowiemy już przedostatni przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem w Gołdapi.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mirzejewska. Będą pioruny dla polskiej

0: i Armii. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk tych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zakup jest finansowany ze środków programu SAFE.
1: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. Pociski te wykorzystuje się do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Podpisanie umowy na ich zakup dla polskiej armii to wydarzenie przełomowe, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej.
1: Zakup zostanie sfinansowany z unijnego programu SAFE. To jedno z wielu zamówień, ale też jedno z ważniejszych, mówiła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Nie ma chyba kraju w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów.
1: Podpisana umowa dotyczy zakupów nie tylko dla polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, Norwegii, Litwy i Łotwy. Około 80% zamówienia trafi właśnie do polskich żołnierzy. Agata Król, Polskie Radio.
0: Pioruny znajdują się również na wyposażeniu innych armii, m.in. Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Mołdawii. Stan zdrowia 8-miesięcznego dziecka po wypadku w Krakowie poprawia się. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w minioną sobotę, zginęli rodzice dziecka. 26-letni kierowca ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodniku w młode małżeństwo z dzieckiem w wózku. Niemowlę, które jako jedyne przeżyło, trafiło w stanie ciężkim do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, mówi rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
4: Na ten moment po dwóch dobach możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
0: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznaje się do winy, został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia. We Lwowie rozpoczną się dziś ekshumacje polskich żołnierzy poległych na początku II wojny światowej. Prace przeprowadzą eksperci Instytutu Pamięci Narodowej na terenie dawnego cmentarza na Hołosku. Dominika Siemińska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u wyjaśnia, że ekshumowani zostaną żołnierze polegli w walkach obronnych z Niemcami w 1939 roku.
5: Prace potrwają do października tego roku. Zakładamy około 6 tygodni jest nam potrzebne. Spodziewamy się znaleźć ponad 100 żołnierzy, którzy tam zostali pochowani.
0: Działania obejmą odsłonięcie i dokumentację mogił, ekshumację szczątków oraz zabezpieczenie materiału do dalszych badań, w tym genetycznych. Dokumentowane i zabezpieczone będą też przedmioty odnalezione przy szczątkach, które pomogą pomóc w ustaleniu tożsamości poległych i odtworzeniu okoliczności ich śmierci i pochówku. Więcej pociągów, szybsza i wygodniejsza podróż. Takie mają być efekty modernizacji trójmiejskiego odcinka linii kolejowej nr 201. Zyskają na tym zarówno połączenia aglomeracyjne, jak i dalekobieżne. W planach jest modernizacja istniejących peronów i budowa nowych przystanków. PKP PLK podpisały umowę na projekt i wykonanie prac. Czas na wykonanie tej inwestycji to 69 miesięcy, ale minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że czas ten może się skrócić.
6: Tydzień temu rząd przyjął specustawę, w ramach której na listę 20 najważniejszych inwestycji w państwie została właśnie wpisana ta linia. Szacujemy, że to jest od kilku do kilkunastu miesięcy wcześniej można zakończyć realizację tej inwestycji.
0: Inwestycja ma kosztować miliard złotych.
7: To są aktualności jedynki.
0: Uczta dla melomanów w Warszawie po raz 22 w stolicy odbywa się Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa, który zgromadził czołowe orkiestry i uznanych pianistów. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Choć filar festiwalu stanowi muzyka polska, nie zabraknie wybitnych dzieł symfonicznych i kameralnych kompozytorów europejskich. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska.
8: Chopin, wybitny twórca, polska marka eksportowa. Powinniśmy się nim chwalić, ale chwalić również tym, że był to twórca po prostu europejski. To nie mówimy tu tylko o polskiej muzyce, mówimy tutaj o muzyce europejskiej, o europejskim dziedzictwie. I ten festiwal bardzo mocno to podkreśla.
0: Wybrane koncerty będzie można usłyszeć na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, a festiwal zakończy się 6 września. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W ciągu dnia słonecznie, tylko na północnym wschodzie i na krańcach południowych może być więcej chmur, tam też może przelotnie padać. Na północnym wschodzie niewykluczone również burze. Na

0: termometrach maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie i 21 na Mazowszu, do 24 na zachodnim Pomorzu i na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie obecnie 1008 hektopaskali, ciśnienie jest stabilne.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Danuta Kryńska, dobry wieczór. Czekając na pierwsze promienie słońca, wsłuchamy się w muzyczne wspomnienia minionych dekad. Radiowa Jedynka, zapraszam na nocne spotkanie.
5: Panowie, prosimy.

Dziś piosenki polskiej emigracji. W pierwszym roku wojny Paryż był domem wielu Polaków. Niestety krótko, bo Paryż też musiał się poddać. Ale z tego jednego roku zostały też wspomnienia i piosenki nagrywane w Paryżu i tam komponowane przez Feliksa Konarskiego, nagrywane przez Renatę Bogdańską. I taka pamiątka dla Paryża teraz, Feliks Konarski.

0: Narski z własnym tekstem śpiewa wtedy ogromny przebój światowy Cole Portera Kocham Paryż.
1: Tyle miast, pięknych miast człowiek widział już. New York, Londyn, Madryt i Rzym. Ale jedno jest miasto, które jak bukiet róż pieści wzrok kolorytem swym. Kocham Paryż wczesną wiosną, kiedy kwitną białe bzy. Kocham Paryż, gdy w jesieni żółkną liście, zimą, kiedy śnieg się mieni tak srebrzyście.

Aby tylko wrócił Jaśko zdrów i żywy, będzie ze mną szczęśliwy. Pobuduję domek, ja zasadzę kwiatki, pod parkanem malwy, pod oknami bratki, sadzik

zachmurzony dzionek wciąż się skraca. Jesień już się kończy, Jaśko mój nie wraca. Pewnie pozostanie w dalekiej krainie i zapomni o dziewczynie. Szkoda cię, dziewczyno, że tak tęsknisz długo. Chyba Jaś nie wróci, pewnie znalazł drugą. Może zginął w boju.

Porywający krakowiak to taniec polski, który tańczyły kiedyś wszystkie polskie dzieci i obowiązkowo w oryginalnych strojach krakowskich. Tadeusz Faliszewski nagrał na emigracji w Londynie krakowiaka Płynie Wisła, płynie.

Wszyscy w kraju, ci starszego pokolenia, panie i panowie, bardzo lubią śpiewać „Upływa szybko życie”. I ja myślę, że ci na emigracji, którym życie też upłynęło pewnie za szybko, lubili tę piosenkę wywiezioną z kraju. „Upływa szybko życie”, śpiewa Zofia Ternet.

0: razem z Janem dziękujemy Państwu za wspólne słuchanie emigracyjnych artystów Danuta Szelechowska
1: i Jan Zagozda.

0: Jutro w Radiu Retro usłyszymy piosenki w wykonaniu zespołu Mazowsze oraz wspomnienie o jego wieloletniej dyrektorce i współzałożycielce Mirze Zimińskiej-Sygetyńskiej.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Mijają dokładnie 34 lata od premiery legendarnego albumu Unplugged Erika Claptona, który ukazał się w sierpniu 1992 roku. Ten akustyczny koncert zarejestrowany w Bray Studios w angielskim Windsor dla serii MTV stał się najlepiej sprzedającą płytą koncertową wszechczasów i przyniósł artyście prestiżowe nagrody Grammy.

Najbardziej przejmująca ballada Erika Claptona w wersji Unplugged. Artysta zadedykował ją swojemu zmarłemu synowi. Cały album jest zapisem pełnym emocji i intymności, która zachwyca szczerością oraz wyjątkowym klimatem. To płyta niezwykła, która zyskała uznanie godne jej wyrazu artystycznego i stała się jednym z najważniejszych koncertów w dorobku muzyka. Początek lat 90. nie był łatwym czasem w karierze Claptona. Występ odbył się w kameralnych warunkach. Na scenie mistrzowi towarzyszyło 7 osób, a na widowni zasiadała nieliczna publiczność. Zagrane

utwory nie były prostą składanką The Best Of, obok klasyków pojawiły się premierowe kompozycje. Tym koncertem Clapton oddał hołd muzyce bluesowej, która ukształtowała go jako artystę.

Największą niespodzianką akustycznego koncertu Erika Claptona była nowa, znacznie spokojniejsza wersja utworu Layla. Po zmianie aranżacji ten klasyk zespołu Derek and the Dominos zyskał nowe życie, zrobił ogromne wrażenie na słuchaczach i ponownie trafił na listy przebojów.

Album Unplugged Erika Claptona z 92 roku postrzegamy dziś jako absolutne arcydzieło i wzorcowy album akustyczny. Płyta przyniosła artyście 6 nagród Grammy, sprzedała się w milionach egzemplarzy i do dzisiaj pozostaje jednym z najważniejszych występów koncertowych w historii muzyki rockowej i bluesowej. Mijają dziś 34 lata od wydania tego albumu.

0: Autopromocja.
1: We wtorkowej audycji odwiedzimy ośrodek rehabilitacji zwierząt Marysieńka. To tutaj leczone są dzikie ssaki, poszkodowane w wyniku kolizji drogowych czy kontaktu z wolno puszczonymi psami. Wrócimy do akcji Portret Słuchacza, czyli spotkań z fotografem Wojciechem Grzędzińskim i zapowiemy już przedostatni przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem w Gołdapi.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Czy szef upadłej giełdy Zonda Krypto dostanie status małego świadka koronnego? Odpowiedź na to pytanie możemy poznać już dziś podczas konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów. Małgorzata Naukowicz.
4: Zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia m.in. na temat finansowania kampanii wyborczych.
5: Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
6: Na razie wiemy, że Fundacja Zbigniewa Ziobry, że Fundacja Przemysława Wiplera to były te organizacje, które przyjmowały pieniądze od Przemysława Krala, natomiast rolą organów ścigania jest ustalenie, jak to wyglądało w szczegółach.
4: Dodaje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Wyjaśnienia sprawy oczekuje też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
7: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony. Dla mnie to jest najważniejsze.
4: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują już nowe formularze umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Nowe regulacje resortu cyfryzacji spotkały się jednak ze sprzeciwem części samorządów. Tak jest m.in. w Zakopanem. Tamtejsze władze zapowiadają, że nie będą automatycznie rejestrować takich związków, powołując się na nadrzędność ustawy zasadniczej i lipcowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
8: Oczywiście bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, bo to jest nasz fundament i nasza tradycja, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
3: Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że rozporządzenie obowiązuje we wszystkich gminach w Polsce, a urzędnicy nie mają prawa odmówić przyjęcia kompletnego wniosku o transkrypcję. Demografia wymusi zmiany w szkolnictwie. Na tydzień przed końcem wakacji dyrektorzy szkół z Poznania zwracają uwagę, że spadek liczby uczniów widoczny jest w centrach dużych miast. Pogłębiającym problemem są też braki kadrowe.
9: Sporym wyzwaniem jest znalezienie nauczycieli przedmiotów ścisłych, mówi Ewa Frąckowiak.
10: To stwarza również duże kłopoty organizacyjne, bo można by powiedzieć,

0: małą szkołą się fajnie kieruje? Zdecydowanie nie. Wystarczy, że jedna czy dwóch osób nie ma w trakcie roku i jest to gigantyczny problem.
1: Nauczyciele często łączą pracę w kilku szkołach, co wiąże się z kolejnymi kłopotami, dodaje dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Poznaniu.
0: Połączyć etaty, dopasować plan, to jest duże wyzwanie.
1: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych wolnych jest ponad 11 700 etatów. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Urodzony dowódca i charyzmatyczny człowiek, tak generał Bogusław Pacek wspomina generała Mirosława Różańskiego, dowódca misji w Afganistanie i Iraku oraz były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, zmarł w wieku 63 lat. Generał Pacek podkreśla, że Mirosław Różański mógł jeszcze bardzo wiele zrobić dla obrony państwa.
4: Również z krwi i kości, który w trudnych sytuacjach nigdy się nie poddawał. Człowiek dużej odwagi, bardzo pryncypialny człowiek, który nie bał się występować publicznie i wchodzić w szranki z ludźmi, którzy mieli inne poglądy albo inne opinie w sprawach wojska.
3: Generał Mirosław Różański został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej i medalem za zasługi dla obronności kraju. Do 47 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków gangów na Haiti. 22 osoby zostały ranne. Biuro ONZ na wyspie ostrzegło, że szacunki te mogą ulec jeszcze zmianie. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do miasteczka pod Port-au-Prince późnym wieczorem w niedzielę i podpalali domy oraz zabijali przypadkowych mieszkańców. Organizacje broniące praw człowieka poinformowały nie tylko o masowych zabójstwach i podkładaniu ognia, ale też o gwałtach i porwaniach. Gangsterzy spalili również jeden z kościołów. Według władz Kęsko w ataku dokonał gang o nazwie Vivant Sam, który rząd USA uznał w zeszłym roku za zagraniczną organizację terrorystyczną. Szacuje się, że grupy przestępcze kontrolują około 70% Port-au-Prince. Na 13 grudnia tego roku w Haiti zaplanowane są pierwsze od ponad dekady wybory prezydenckie i parlamentarne. Obecnie trwa rejestracja uprawnionych do głosowania, ale jak podkreśla Associated Press, wielu ekspertów przestrzega przed ich organizacją z powodu bardzo niestabilnej sytuacji wewnętrznej w kraju. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Termometry pokażą dziś maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie i około 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie i na południowym zachodzie. Jeśli chodzi o to, co pogoda przyniesie, będzie dość słonecznie. Na północnym wschodzie więcej chmur i na krańcach południowych tam może też przelotnie padać deszcz, a na północnym wschodzie niewykluczone burze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
6: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
5: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
6: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
5: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
6: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
5: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
6: Zapraszają Ula Kaczyńska
5: i Marcin Wojciechowski.
6: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
7: Każdy poranek w radiowej jedynce ma swój klimat, ale dzisiejszy jest naprawdę wyjątkowy. Budzimy się z uśmiechem w towarzystwie prawdziwej legendy. Przed nami człowiek o niezwykłej muzycznej wrażliwości i wielkiej pasji. Elvis Costello.

Przedporanny program w Jedynce rozpoczęliśmy od dzisiejszego jubilata Elvisa Costello, od jego interpretacji utworu She z repertuaru Charlesa Aznavoura. Ta piękna kompozycja doczekała się już ponad 50 oficjalnych wersji. Jeszcze więcej coverów ma słynny przebój The Locomotion, który pierwotnie wykonała Little Eva. O twórcach tego hitu opowiemy już za chwilę.

amerykańskiej listy przebojów są Gary Goffin i Carol King. Byli oni jednym z najjaśniejszych diamentów legendarnej fabryki przebojów w latach 60. XX wieku. Duet ten połączył doskonały zmysł kompozytorski King z dojrzałymi, poruszającymi tekstami Goffina, które idealnie trafiały w nastroje ówczesnej, dorastającej młodzieży. Wspólnie stworzyli dziesiątki ponadczasowych hitów, w tym kultowe utwory takie jak Will You Love Me Tomorrow w wykonaniu The Shirelles czy You Make Me Feel Like a Natural Woman Aretha Franklin. Ich twórczość zdefiniowała brzmienie ówczesnego popu i stała się fundamentem pod późniejszą solową karierę Carole King jako niezależnej artystki.

Duet Gary Goffin i Carole King przeszedł do historii jako jedna z najbardziej wpływowych i skutecznych spółek autorsko-kompozytorskich w muzyce pop i rock lat 60. XX wieku. Jako małżeństwo oraz kluczowi twórcy słynnego nowojorskiego ośrodka Brill Building zmienili ówczesną scenę muzyczną, wprowadzając do masowych przebojów niespotykaną wcześniej dojrzałość liryczną i kompozytorską. Gary Goffin opowiadał wcześniej za teksty, a Carole King pisała muzykę. Większość wspólnie stworzonych utworów Carole nagrała później na swoich albumach solowych, choć szczyt ich popularności przypadł na nieco inne okresy i artyści ze sobą nie konkurowali. Na początku lat 60. King traktowała Elvisa Presleya jako wielką inspirację. W wywiadach przyznawała, że wraz z mężem namiętnie słuchali jego płyt i próbowali pisać kompozycje w podobnym stylu. W 2007 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się płyta Presleya z największymi przebojami. 25 sierpnia kompilacyjny album z najlepszymi singlami Presleya nie miał sobie równych w sprzedaży.

Kompilacja Elvis is King z 2007 roku to wyjątkowy zestaw 18 największych przebojów, który doskonale podsumowuje muzyczne dziedzictwo króla rock'n'rolla. Starannie wyselekcjonowane single pokazują niesamowitą drogę wokalną Presleya od drapieżnego rockabilly po poruszające, dojrzałe ballady. Ta płyta udowodniła, że ponadczasowe brzmienie Elvisa wciąż zachwyca i bez problemu broni się przed upływem czasu. Podobnie zresztą jak album Bruce'a Springsteena Born to Run, od którego wydania mija dziś dokładnie 51 lat. Krążek ten okazał się przełomem w karierze Bossa i sprawił, że to właśnie trzecie wydawnictwo w dyskografii artysty wyniosło go na muzyczny piedestał.

Jedynkowy przedporanek kończy Amy MacDonald. Ta szkocka piosenkarka, gitarzystka i autorka tekstów jest muzycznym samoukiem. W trakcie swojej kariery sprzedała już ponad 12 milionów płyt. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Myśli na dobry dzień.
1: Sierpień w Polsce szczególnie kojarzy się z wolnością. Na początku tego miesiąca przywołujemy pamięć o Powstaniu Warszawskim. Zbliżający się koniec sierpnia to przywołanie pamięci 1980 roku, zrywu Solidarności. Historie bardzo różne, ale obie przypominają, jak wiele człowiek gotów jest zrobić, żeby być wolnym. Ale w sierpniu przypada jeszcze jedna rocznica związana z wolnością. Choć jej główny bohater, gdy wszystko się zaczynało, sam wolny nie był. Kardynał Stefan Wyszyński od 1953 roku pozostawał w rękach komunistycznych władz. Rywałt, Stoczek Warmiński, Prudnik Śląski, wreszcie Komańcza. I właśnie tam, w maju 1956 roku, powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu. To niezwykły paradoks. Człowiek pozbawiony możliwości swobodnego poruszania się układa program wewnętrznej wolności dla całego narodu. Nie pisze, kiedy odzyskamy wolność, wtedy zaczniemy porządkować życie. Odwraca kolejność. Zacznijmy od siebie, od tego, czy potrafię być wierny, czy panuję nad własnymi słabościami, czy umiem przebaczać, czy jestem uczciwy wobec drugiego, czy szanuję życie, czy moja rodzina jest miejscem miłości i odpowiedzialności. Bo można otworzyć człowiekowi wszystkie drzwi, a on nadal może pozostać niewolnikiem własnego gniewu, nałogu, egoizmu, lęku, potrzeby posiadania, opinii innych. I odwrotnie, można człowieka zamknąć, odebrać mu możliwość decydowania o bardzo wielu rzeczach, a jednak nie odebrać mu tego najważniejszego – wolności wyboru dobra. Może właśnie dlatego Jasnogórskie Śluby nie są politycznym manifestem przeciwko komunizmowi. Sięgają głębiej. Prymas Wyszyński wiedział, że wolnej Polski nie zbudują ludzie, którzy sami nie uczą się być wolni. 70 lat od sierpnia 1956 roku, dokładnie 26 dnia tego miesiąca, kiedy Jasnogórskie Śluby zostały złożone na Jasnej Górze, teraz współcześnie żyjemy w zupełnie innym kraju. Nikt nie więzi prymasa, nikt nie musi prosić państwa o pozwolenie na pielgrzymkę na Jasną Górę. A jednak pytanie o wolność pozostało.

0: dzisiaj trzyma mnie na uwięzi? I od czego właśnie dziś mogę zacząć się uwalniać? Z tym pytaniem zostawiam Państwa na dobry dzień. Małgorzata Bartas, witam, do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: We wtorkowej audycji odwiedzimy ośrodek rehabilitacji zwierząt Marysieńka. To tutaj leczone są dzikie ssaki poszkodowane w wyniku kolizji drogowych czy kontaktu z wolno puszczonymi psami. Wrócimy do akcji Portret Słuchacza, czyli spotkań z fotografem Wojciechem Grzędzińskim i zapowiemy już przedostatni przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem w Gołdapi.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Sprawca wypadku, w którym w Krakowie zginęło małżeństwo, w areszcie spędzi najbliższe 3 miesiące. Zdaniem prokuratury mężczyzna umyślnie zlekceważył zasady bezpieczeństwa i tym samym doprowadził do tragedii. Jak wykazali biegli, 26-latek jechał z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił spacerujące małżeństwo. Wypadek przeżył jedynie 8-miesięczny syn pary. Prokuratura po postawieniu kierowcy zarzutu wnioskowała o areszt, a sąd podzielił jej argumentację, mówi Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie.
5: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa wynikającą z tego, że podejrzany zna niektórych świadków, a więc mógłby wpływać na składanie przez nich korzystnych dla niego zeznań, a także sąd wskazał na grożącą mu surową karę, która jest z kolei wynikiem okoliczności tej sprawy.
4: Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Polska i Ukraina wspólnie celebrowały Dzień Niepodległości Ukrainy. W Warszawie z tej okazji odbył się wieczorem koncert. Przed publicznością wystąpili ukraiński kwartet Dakha Brakha i polski piosenkarz Krzysztof Zalewski. Wydarzenie zgromadziło 1000 osób z Polski i Ukrainy.
6: Wiadomo, że jeżeli Ukraina się nie obroni, to przyjdzie na nas kolej ze strony Rosji, atak na Rosji na nas, więc to jest oczywiste, że musimy Ukrainę wspierać.
7: Przede wszystkim chciałabym podziękować Polakom za wsparcie Ukrainy i to robię od samego początku i uważam, że to jest mega ważne, ponieważ psują się relacje polsko-ukraińskie między innymi ze względu na propagandę rosyjską, więc prosiłabym myśleć przede wszystkim, a nie używać emocji.
4: Dzień Niepodległości Ukrainy ustanowiono 24 sierpnia 1991 roku. Polska była pierwszym krajem, który uznał jej suwerenność. Przedsiębiorcy apelują, żeby nie wprowadzać ich kosztem ulg dla klasy średniej. Jednym ze źródeł finansowania zapowiedzianych przez rząd zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm.
8: Na zaproponowanych przez rząd zmianach podatnicy mają zyskać nawet 3600 zł rocznie. Odbędzie się to jednak kosztem firm, które zapłacą już nie 19, a 22% CIT. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że taki ruch może osłabić inwestycje firm.
9: To jest udowodnione, że każda podwyżka podatków powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania.
8: Prezes firmy BTFG Adam Ruciński dodaje, że wyższy CIT zaszkodzi polskim firmom, a nie odczują tego międzynarodowi giganci.
10: Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego.
8: Wyższy CIT może też utrudnić polskim firmom konkurencję z zagranicznymi podmiotami. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
4: Straty związane z przyduchą w Jeziorze Koskowickim na Dolnym Śląsku będą znacznie większe niż pierwotnie szacowano. Łącznie wczoraj do utylizacji trafiło około 1,5 tony padłych ryb. Akwen częściowo czyściło wczoraj kilkudziesięciu wędkarzy.
11: Drobnica, która wpadła nam, w tej chwili znajduje się przy brzegu koło trzcin i to chcemy wszystko pozbierać, żeby nam to nie gniło i ptasu nie zjadało tego.
12: To nie jest pierwszy raz, tutaj 6. raz, a w sumie w każdym obrębie wody dzieją się to rzeczy.
13: Z uwagi na suszę hydrologiczną, systematycznie ten poziom wody i tlenu opada na tym zbiorniku.
11: Póki te projekty, które niby są tam robione, nie zostaną wdrożone, to będzie coraz gorzej.
4: Samorządowcy i instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną od kilku lat prowadzili analizy, które miały doprowadzić do natlenienia Jeziora Koskowickiego.

0: To są aktualności jedynki.
1: 25 lat po zamachach z 11 września Nowy Jork wciąż identyfikuje ofiary ataków. Jak ustaliło ABC News, po raz pierwszy zidentyfikowane ofiary zamachów, wykorzystując metodę genealogii genetycznej, która łączy badanie DNA z analizą drzewa genealogicznego.
2: Rodzina nowo zidentyfikowanej ofiary, dorosłej kobiety, nie zdecydowała się na ujawnienie swojej tożsamości opinii publicznej. Jest ona 1654 osobą, której tożsamość została właśnie oficjalnie potwierdzona. W procesie identyfikacji ofiar z World Trade Center zastosowano nowe metody i po raz pierwszy od 25 lat, dzięki wykorzystaniu genetycznej genealogii śledczej, udało się zidentyfikować kolejną osobę. Genetyczna genealogia śledcza pomagała policji w rozwiązaniu wielu spraw dotyczących niezidentyfikowanych ofiar, które przez lata pozostawały niewyjaśnione. W tym czasie biuro lekarza sądowego oraz policja zaczęły wykorzystywać tę metodę również w procesie identyfikacji ofiar zamachu z 11 września 2001 roku. W tym szczególnym przypadku istnieje 47 profili, w której identyfikacja za pomocą genealogii genetycznej może okazać się skuteczna. Stanowi to jednak niewielki ułamek spośród blisko 1100 ofiar zamachów na World Trade Center, które pozostają niezidentyfikowane nawet ćwierć wieku po tych wydarzeniach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Dziś przeważnie słonecznie, jedynie na północnym wschodzie i na krańcach południowych, okresami pochmurno i deszczowo. Maksymalnie od 18 stopni w Suwałkach i 21 w Warszawie, do 24 w Szczecinie i Rzeszowie. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali, ciśnienie lekko spada.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
4: Rozmowy, analizy i opinie.
3: I dużo muzyki.
4: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
3: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
4: Od godziny 16.
3: Zapraszamy Karolina Rożej
4: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: A na zegarze już 6 minut po godzinie 5.
0: Agrofakty.
5: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od rynku mleka, bo mamy najnowsze dane, z których wynika, że ceny mleka nadal spadają. GUS podał, że w lipcu za litr mleka płacono średnio w kraju złoty i 72 grosze. To nieznacznie mniej niż w czerwcu, ale uwaga, aż o blisko 23% mniej niż przed rokiem. Co więcej, lipiec był już 11 miesiącem z rzędu ze spadkiem ceny mleka. W kraju potwierdzono kolejne gospodarstwa z wirusem ASF. Nowe ogniska dotyczą gospodarstw z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Jedno z nich znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wcześniej zakażonego wirusem gospodarstwa. Dlatego lekarze weterynarii przypominają, że rolnicy powinni konsekwentnie stosować zasady bioasekuracji.
0: Program Pierwszy Polskiego Radia.
5: Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 zakłada rozwój nowoczesnego, konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa. Kluczową rolę w realizacji tych założeń odgrywa edukacja i przygotowanie przyszłych kadr dla sektora rolno-spożywczego. Także w tym celu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi sieć szkół rolniczych w całym kraju. Nauczyciele przybliżają uczniom założenia wspólnej polityki rolnej oraz możliwości, jakie daje plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej poznawać kierunki rozwoju współczesnego rolnictwa, w tym znaczenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. A o szczegółach ze Stefanem Krajewskim, ministrem rolnictwa, rozmawia Tomasz Matusiak.
6: Na początek powiedzmy, dlaczego powstała sieć szkół rolniczych, ile liczy placówek i jakie daje możliwości edukacji dla młodzieży?
7: Sieć szkół rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi została stworzona po to, aby zapewnić nowoczesne i praktyczne kształcenie kadr dla rolnictwa, gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie sieć liczy 66 zespołów szkół rozmieszczonych.

0: W całej Polsce od 2027 roku ta liczba będzie większa, 69 szkół. W skład tych zespołów wchodzą technika, branżowe szkoły pierwszego i drugiego stopnia, centra kształcenia ustawicznego i od bieżącego roku powstało również 13 branżowych centrów umiejętności, które też łączy z jednej strony teorię, z drugiej strony praktykę.
1: Panie ministrze, proszę powiedzieć, w jaki sposób szkoły rolnicze i ich nauczyciele współpracują z praktyką i środowiskiem rolniczym?
0: Kształcenie w szkołach rolniczych nie może odbywać się wyłącznie w szkolnych pracowniach i klasach, dlatego też bardzo ważna jest współpraca nauczycieli i szkół z gospodarstwami rolnymi, przedsiębiorstwami, instytucjami branżowymi. Ta współpraca pozwala nauczycielom lepiej poznać aktualne potrzeby rynku pracy, obserwować zmiany zachodzące w gospodarstwach, ale też lepiej przekazywać wiedzę i wykorzystywać ją w pracy z uczniami. Istotną rolę odgrywają również praktyki, staże zawodowe, wyjazdy studyjne, zajęcia praktyczne, udział uczniów i nauczycieli w wydarzeniach branżowych, targach i pokazach nowoczesnych technologii rolniczych. I właśnie to połączenie wiedzy, doświadczenia i praktyki jest jednym z najważniejszych elementów nowoczesnego kształcenia rolniczego.
1: Na koniec powiedzmy, dlaczego warto wybrać szkołę rolniczą i co może ona zaoferować młodym ludziom.
0: Szkoła rolnicza to propozycja dla młodych ludzi, którzy już dziś wiedzą, że chcą zostać rolnikami, ale to również miejsce dla młodych ludzi, którzy interesują się szeroko rozumianą przyrodą, zwierzętami, nowoczesnymi technologiami, mechanizacją, informatyką, gastronomią czy prowadzeniem własnego biznesu. Współczesne szkoły rolnicze dają możliwość zdobycia konkretnego zawodu i praktycznych umiejętności, które będzie można wykorzystać zarówno we własnym gospodarstwie, jak i na rynku pracy. Warto odwiedzić te szkoły, zobaczyć, jakie są możliwości, jak wygląda wyposażenie naszych pracowni, bo naprawdę dzisiaj to wyposażenie jest na bardzo wysokim poziomie. To jest poziom europejski czy światowy.
2: Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Instytucja zarządzająca planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Tej gitary nie da się pomylić z żadną inną Santana, a śpiewał Dave Matthews. Tak gra radiowa jedynka Kwadrans po godzinie 5. Karolina Roże, dzień dobry Państwu. Zaczynamy nowy dzień.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: A ten nowy dzień to wtorek, 25 sierpnia, to jest 237 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 128 dni. Słońce wzejdzie o 5.36, zajdzie o 19.39, czyli ten dzień będzie trwał 14 godzin i 3 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 44 minuty, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 21 minut. A imieniny dziś, 25 sierpnia, obchodzą Elwir, Elwira, Eusebiusz, Gaudencjusz, Gaudenty, Grzegorz, Hermina, Julian, Józef, Kalasanty, Ludwik, Luiza, Michał, Patrycja, Peregryn, Teodoryk i Wincenty. Oczywiście składamy Państwu najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrówka. Niech się Państwu darzy. A my dzisiaj mamy taki ultra miły temat o poranku, bo skoro w kalendarzu Dzień Polskiej Żywności, no to będziemy celebrować to, co na polskim stole jest najlepsze. No i podzieliliśmy to sobie na trzy kategorie. Zupy, dania główne i produkty regionalne.
2: Cebularz w lubelskim, krakowskie obwarzanki, bigos z naszej polskiej kapusty.
3: Pierogi, tylko ruskie się liczą.
4: Czarnina mi się wydaje, że jest bardzo smaczna, tam na Kaszubach właśnie jest jedzona.
0: No a co Państwa zdaniem jest naszą absolutną kulinarną dumą? 22 139 22 02 to jest telefon do nas. Czekam na Państwa głosy w kulinarnej sprawie. Za chwilę oczywiście sprawdzimy sobie też pogodę. Będziemy również mówić o tym, jak media społecznościowe wmawiają nam, że ciągle jest w nas coś do poprawki. To dzień dobry jedynką. Gramy. I przypominam jeszcze raz numer telefonu 22 139 2202. A teraz Melancholijnie, tak o Hemingway i Dawid Podsiadło.

0: Bill. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

0: No i muzycznie udzieliła nam się też ta melancholia końca sierpnia, końca wakacji. Wcześniej były całe lata, no to takie wspomnienie minionych wakacji, a teraz schyłek lata i Kasia Stankiewicz. Kasia Stankiewicz zresztą pojawiła się na scenie Lata z Radiem w minioną sobotę w Tarnowie i z Tarnowa dzwoni do nas pan Paweł. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, Paweł Schełma. No dzisiaj w Chełmie 8,5 stopnia, bardzo rzeźko, fajnie. Niebo bezchmurne, więc pewnie będzie słonecznie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Również serdecznie pozdrawiamy z Chełma. I Chełm pozdrawiamy. 22 139 22 02. Jak Państwo się zorientowali, sprawdzamy co w pogodzie teraz o poranku. To kolejny telefon.
2: Dzień dobry. Wielkopolska, leśny poranek, ale pogodny. 10 stopni w plusie. Pozdrawiam, Darek Iwno, Wielkopolska.
0: Dzięki za ten telefon, panie Darku. Również rzeczywiście poranek jest dosyć rzeźki. Proszę mieć to na uwadze, gdy będą państwo się szykować do wyjścia z domu. Od 6 stopni w Kielcach do 13 w Zielonej Górze, ale rzeczywiście w ciągu dnia ma być całkiem słonecznie do 24 stopni. O szczegółach jeszcze będziemy mówić, ale jeszcze sprawdzimy, co w Beskidzie Śląskim. No i wreszcie przejdziemy do tych kwestii kulinarnych, bo wybieramy dzisiaj takie danie, taką potrawę, taki produkt, z którego Polska może być najbardziej dumna.
3: Tylko 10 stopni Celsjusza, dziś do maksymalnie 19. Zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu, ale mniej niż 4 mm, więc tragedii nie będzie. Życzę dobrego, spokojnego dnia pani redaktorowi, wszystkim państwu. A co do potrawy, oczywiście ktoś powie, że schabowy z kapustą, ktoś jeszcze co innego, ale ja myślę, że taką potrawą, która najbardziej zrewolucjonizowała myślenie o Polsce kulinarne, mimo wszystko są i pozostaną polskie pierogi.
0: Dzięki za ten głos, panie Pawle. Rzeczywiście też trzeba przyznać, że niemal każdy kraj świata ma jakąś swoją wersję tego dania. Czy to są empanadas, czy to są gyoza, czy to są bao, czy na przykład samosy. No jest to wariacja na temat tego samego, ale polskich pierogów, takich jak nasze, no to nie ma nigdzie na świecie. 22 139 22 02.

0: Howard Jones, What is Love w radiowej jedynce. Wtorkowy poranek 25 sierpnia, 5:33 na zegarach. No nie da się ukryć, że poranek jest chłodny. Teraz pan Paweł z Tarnowa. Dzień dobry.
1: W Tarnowie niebo jakimiś tam pojedynczymi chmurkami, ale dosyć pogodne. Za to nocka chłodniejsza niż wczoraj. Wczoraj temperatura oscylowała w granicach 9-10 stopni, a dzisiaj wychodząc do pracy o 2:30 zanotowałem 8,5 stopnia, także no zimno, zimno.
0: No zimno, zimno, ale spokojnie, jeszcze z krótkimi rękawkami proszę się nie rozstawać. Przypominam, że w najbliższy piątek termometry mogą pokazać nawet 35 stopni na południowym wschodzie Polski. To jeszcze pan Staszek?
2: Jeszcze lato, już chyba jesień nam zawitała, także te 13 stopni to nie jest.

0: tak dużo, prawda? No ale jest 13 stopni i miłego dnia dla wszystkich, ciepłego, miłego dnia dla wszystkich. Kłaniam się, do widzenia.
1: Dzięki za ten telefon, panie Staszku. Dobrego dnia dla pana również. To tutaj będzie po pierwsze i pogoda, i propozycja kulinarnej naszej dumy, a przede wszystkim duża dawka optymizmu o poranku.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Szybki raporcik, 16 stopni, granica słowacko-węgierska, miejscowość Rajka. A jeśli chodzi o polskie danie, najlepsze polskie, najlepsze, powiem jeszcze inaczej, wielkopolskie danie, to oczywiście pyry albo plyndze bzikiem. Pozdrawiam, Hubertylandia.
1: Również serdecznie pozdrawiamy. Pewnie ucieszy pana to, że właśnie wczoraj jadłam pyry z gzikiem. Co prawda gzik był gotowy, ale no ziemniaki sama zrobiłam, upiekłam. 22 139 22 02. Wybieramy dzisiaj naszą kulinarną dumę, dlatego że dzisiaj przypada Dzień Polskiej Żywności.

Banda i Wanda w programie Pierwszym Polskiego Radia. Coś czuję, że nawet nie musiałabym Państwa pytać, z którego serialu pochodzi ta piosenka. Siedem życzeń oczywiście. Jak się nazywał kot mówiący w tym serialu? Radamenes. Trzecie pytanie. Jakiego hasła używał, żeby zaklinać rzeczywistość? Hator, Hator, Hator. No to Hator, żeby pogoda była troszkę lepsza i żeby było troszkę cieplej. A w sprawie jedzenia 22 139 22 02. Mój dar.

0: Phil Collins w programie pierwszym Polskiego Radia. W dzień dobry z jedynką na 11 minut przed godziną 6. Rześki wtorkowy poranek na rozgrzewkę poleca się dobra kuchnia. Dobra, czyli Polska. Mamy Dzień Polskiej Żywności. Wybieramy to, z czego no, możemy być kulinarnie najbardziej dumni i to, czym na świecie możemy i powinniśmy się chwalić. Zadzwonił pan Marek.
1: Ja bardzo jestem miłośnikiem zup. Nie ma to jak kapuśniak, grochówka fasolowa, krupnik. Pomidorówka ogórkowa.
0: I rzeczywiście nie da się ukryć, że Polska zupą stoi. Każdy dom ma też swoją wersję danej zupy.
2: Pomidorówka, nie no tylko z makaronem. Ktoś to mówi, że można jeść pomidorówkę z ryżem, naprawdę powinien się zastanowić nad sobą.
0: Pół żartem, pół serio. Oczywiście żadnej tutaj wojny o pomidorową wszczynać nie chcemy, aczkolwiek ten, kto jada rosół z ziemniakami, no to jest dopiero kwestia interesująca. 22 139 22 02. Czekam na kolejne państwa telefony. Teraz za 10 minut godzina 6. Jesteśmy też oczywiście, przypominam, na Facebooku Radiowej Jedynki. Tam też wymieniamy się różnymi kulinarnymi propozycjami. No i co? Słyszymy się po 6 w sygnałach dnia.

0: Autopromocja.
1: We wtorkowej audycji odwiedzimy ośrodek rehabilitacji zwierząt Marysieńka. To tutaj leczone są dzikie ssaki poszkodowane w wyniku kolizji drogowych czy kontaktu z wolno puszczonymi psami. Wrócimy do akcji Portret Słuchacza, czyli spotkań z fotografem Wojciechem Grzędzińskim i zapowiemy już przedostatni przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem w Gołdapi.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport Jedynki. Tragiczny nocny wypadek na ekspresowej ósemce pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim niedaleko węzła Czerniewice. Na kilometrze 369 zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Życia dwóch osób nie udało się w tym wypadku uratować, natomiast kolejna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest tam zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. Uwaga na autostradzie A4.

0: 4 w województwie dolnośląskim, pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód, niedaleko miejscowości Piskorzówek. Auto osobowe uderzyło w betonowe bariery. Na kilometrze 174 doszło do tego wypadku mniej więcej godzinę temu. Mamy informację, że 3 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Mamy tam blokadę w kierunku Wrocławia i także tam ruch kierowany jest na objazdy. Na A4 spore utrudnienia utrzymują się także na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic. Na jezdni w kierunku Drezna obserwujemy kilkukilometrowy korek, a przybywa samochodów także na starej czwórce przed autostradą od strony Bolesławca. Poranne spowolnienia i poranne korki w województwie małopolskim, zwłaszcza na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic, także na drodze krajowej nr 44 w pobliżu Skawiny oraz na krajowej 94 pomiędzy Olkuszem a Krakowem. A w województwie pomorskim już teraz dużo wolniej jedzie się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle.
1: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Areszt dla kierowcy po tragicznym wypadku w Krakowie. Szczegóły decyzji sądu za chwilę w aktualnościach.
1: Atmosfera wolności i wspólnoty. Tłumy Polaków i Ukraińców świętowały na Placu Zamkowym Dzień Niepodległości Ukrainy.
2: Wyjątkowy dowódca i charyzmatyczny człowiek, wojskowi i politycy wspominają zmarłego generała Mirosława Różańskiego.
1: Trzy miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. 8-miesięczny syn pary trafił do szpitala w ciężkim stanie.
2: Kierowca wpadł na chodnik w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Mężczyzna, jak ustalili biegli, jechał ponad dwukrotnie szybciej.
1: Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie wyjaśnia, dlaczego sąd przychylił się do wniosku o areszt.
3: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie. Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
2: Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia.
1: Status świadka koronnego dla szefa Zonda Krypto może pomóc wyjaśnić nieprawidłowości zarządu w PiS. Tak sprawę Przemysława Krala komentuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Według TVP Info szef upadłej giełdy kryptowalut współpracuje z prokuraturą. Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia, m.in. na temat finansowania kampanii wyborczych.
4: Jakie nielegalne działania państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę? Kto komu w innych też partiach w Konfederacji pomagał jakimiś nielegalnymi pieniędzmi? Jak pieniądze były wyprowadzane?
1: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, poseł Przemysław Czarnek, zapewnił podczas konferencji prasowej, że nie zna Przemysława Krala. Zarzucił też obecnie rządzącym kilkumiesięczną bierność w sprawie nieprawidłowości z giełdą Zonda Krypto.
5: Do tego stopnia, że pan Kral sobie wyjechał spokojnie, a teraz, i to jest następna rzecz, jak coś chce ewentualnie ktoś załatwić i uzyskać status małego świadka koronnego, to najlepiej wziąć kogo? Dibuła i Giertycha. Przypadek? Nie sądzę.
2: Według Onetu Kral wiele miesięcy temu nawiązał poufny kontakt z Romanem Giertychem i Jackiem Dibuła. Za ich pośrednictwem miał negocjować z prokuraturą swój status w śledztwie.
1: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy. W dniu, w którym ruszyło śledztwo, straty szacowano na co najmniej 350 milionów złotych.
2: Tysiące ludzi świętowały na Placu Zamkowym w Warszawie Dzień Niepodległości Ukrainy.
1: Pod kolumną Zygmunta pojawili się przedstawiciele władz, dyplomaci i Ukraińcy, którzy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji znaleźli w stolicy schronienie. Ukraińcy mieszkający w stolicy od dawna, ale też Polacy i mieszkańcy Warszawy, którzy chcieli wyrazić solidarność z największą mniejszością narodową mieszkającą nad Wisłą.
2: Zgromadzeni na Placu Zamkowym podkreślali, że Polaków i Ukraińców łączy wspólny cel i pragnienie wolności.
6: Tak, jest to ważne, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Obecnie też w Warszawie mieszka wiele Ukrainek, wiele Ukraińców i to są to nasi przyjaciele, więc chcemy z nimi świętować.
7: Czuje się atmosfera wolności, atmosfera swobody, wsparcia dla Ukraińców.
8: Jestem bardzo wzruszona i dziękuję bardzo. Sława Ukrainy! Niech żyje Polska!
9: Niech żyje
8: wolna i silna Europa!
1: W trakcie wydarzenia odśpiewano hymny Polski i Ukrainy. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w wojnie z Rosją i uhonorowano Polaków zaangażowanych.

0: w pomoc naszym sąsiadom.
1: Deklaracje dalszego wsparcia dla walczącej Ukrainy padły też w Kijowie. W ukraińskiej stolicy spotkali się przedstawiciele koalicji chętnych. Część uczestników brała udział w rozmowach zdalnie. Polskę reprezentował wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
0: Podczas spotkania premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham potwierdził przekazanie Ukrainie technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow.
2: To są aktualności jedynki.
1: Odszedł wyjątkowy dowódca, żołnierz i polityk, tak oficerowie i politycy żegnają zmarłego generała Mirosława Różańskiego.
0: Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator, miał 63 lata.
3: Generała Różańskiego wspominał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego.
3: Generał Roman Polko podkreśla, że Polska nie do końca wykorzystała potencjał generała Różańskiego.
5: Dowódca z krwi i kości. Uważam, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. Za wcześnie pozwolono mu odejść z armii.
3: A wicemarszałek Senatu Maciej Żywno mówił, że generał Różański był nie tylko wybitnym oficerem.
6: Był bardzo ciepły, bardzo koleżeński, dający wsparcie i cały czas był prawdziwym żołnierzem i wojownikiem.
3: Generał Mirosław Różański zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Witold Banach, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy. To drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavariniego, która w kolejnym spotkaniu zagra ze Słowenią. A tak wczorajszy mecz podsumowała przyjmująca Martyna Czerniańska.
8: Ona z pozytywu możemy wyciągnąć, że gdzieś tam każda miała chwilę na boisku, ale z kolei nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone, musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca. Na pewno zresztą szwankowało po naszej stronie, ale myślę, że zaskoczyły zagrywką. Spodziewałyśmy się, że będą grały dobrze po bronie, że będą te wymiany. Gdzieś tam trener też przed tym ostrzegał, ale o zagrywce, no mogę powiedzieć, że nie spodziewałyśmy się tego. Wiedziałam, że na 11 asów zrobiły przeciwniczki, także no, trzeba przyznać, że zagrały naprawdę dobrze w tym elemencie, puszowały mocno i no co, gdzieś tam momentami też szwankowało, ale no, najważniejsze, że ten mecz jednak wygrany i można powiedzieć uff.
7: A wspomniany następny mecz ze Słowenią dziś o 18. Kamil Majchrzak przegrał z francuskim tenisistą Benjaminem Bonzim 4-6, 6-7 w pierwszej rundzie turnieju ATP na kortach Winston-Salem. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Notowany obecnie na 72. miejscu w światowym rankingu zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego w pierwszym secie prowadził już 4-1. Później rywal dwukrotnie przełamał podanie naszego reprezentanta. We wtorek były znakomity szwajcarski tenisista Roger Federer pojawi się na kortach Flushing Meadows, by w długo oczekiwanym pożegnaniu z kibicami zagrać w meczu pokazowym poprzedzającym główny turniej singlowy US Open w Nowym Jorku. Jego ostatni występ w US Open w 2019 roku nie miał tego charakteru, jakiego fani oczekują od byłych mistrzów. Szwajcar odpadł w ćwierćfinale, a wielu spodziewało się, że powróci, by ponownie zagrać w tej imprezie.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Pogoda.
1: Na północnym wschodzie i krańcach południowych pochmurno, deszczowo i burzowo, tam też najchłodniej, maksymalnie 18 stopni. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, z temperaturą od 21 stopni w centrum do 24 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywiste, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
10: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 6% energii elektrycznej. Ten odsetek wzrasta od 11 do 17 zielone godziny.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Autopromocja.
5: Co sądzimy o tatuażach?
6: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
7: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
5: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
8: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
9: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
5: Czy jesteśmy pracoholikami?
10: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
5: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michał. Zapraszam dziś o 13.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Do mrozu. 19 minut po godzinie 7.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I w sygnałach dnia nasze kulinarne dumy. Zdaniem pana powinniśmy być dumni z?
2: Te wszystkie dania są bardzo pyszne, ale najlepszy to chyba jest barsz szary.
0: Czerwony znam, biały też, szarego nie, proszę powiedzieć coś więcej. Natomiast teraz przejdziemy już do dań drugich.
3: Myślę, że trochę pominęliśmy dania rybne, ryba po grecku, bardzo dobra. No i przede wszystkim nasz karp smażony, pieczony w galarecie. Oczywiście, że to danie polskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Również pozdrawiamy. No i jeszcze śledzie na 100 sposobów można dorzucić. Nigdzie aż tak dużo różnorodnych śledzi się pewnie nie jada. Pani Maria na naszym Facebooku pisze, nasze pierogi to jest przebój kulinarny światowej klasy, a tak bardziej na słodko, pączki z nadzieniem różanym i ciasto drożdżowe. No to przy pierogach zostaniemy.
4: Pierogi tylko ruskie się liczą. Tylko żeby nie było, że to są ruskie od Rosji, tylko z Rusi, żeby nie było. Głównie masełko chyba, ale skwareczki zawsze spoko. No, skwareczki też super. Jak mama robi, to super. Najlepsze wychodzą oczywiście, bo są gotowe, są za darmo. Same plusy.
5: Ze wszystkich mięs, tych dań związanych z kiszeniem, mówię tutaj o kapuście, ogórkach i tak dalej, w to jesteśmy całkiem nieźli.
6: W Polsce mamy dania głęboko zakorzenione w naszej kulturze. Takie, które przygotowujemy od lat, często na konkretne okoliczności.
7: Bigos z naszej polskiej kapusty, tak? Która jest tania, która jest łatwo dostępna, do której można dodać właśnie tylko i wyłącznie jak jest młoda koperek i masełko i wyjdzie z tego przepyszne danie, ale można zimową porą jesienną zaproponować właśnie z jakimś dodatkiem mięsa i grzybów, które też myślę, że są taką wkładką tradycyjną polską, bardzo aromatyczną i smakowitą. W sumie bigos im dłużej odgrzewany, tym jest smaczniejszy, bo on jakby te smaki tam chłonie i rzeczywiście można go zrobić dużo, dużo wcześniej. I te grzyby dają fajny aromat. W ogóle kapusta, polskie warzywo niedoceniane, ale właśnie bardzo sycące i takie, do którego neutralne, do którego można dodać właśnie różne dodatki.
5: Bardzo lubię, jak jestem na Wielkopolsce, w okolicach Poznania, lubię gzik. To jest ich absolutnie.

0: Absolutnie regionalna potrawa. No, kluchy z twarogiem, no, tylko w takim odpowiednim wydaniu. Też uważam, że wszystkie te dania śląskie w stylu tamtejsze kluski, pyzy i tak dalej, no to są też takie znane lokalne potrawy. No, myślę, że też te okolice Pomorza nam się kojarzą z różnymi rybami.
1: Poza tym wszelkiego rodzaju mięsa.
2: No, warto też wspomnieć o zwykłym kotlecie schabowym. Pewnie znowu też w różnych regionach Polski smakuje inaczej i z czego innego jest robione, aczkolwiek powinien być jako schabowy oczywiście z mięsa ze schabu wieprzowego. Jak ktoś przyjeżdża do nas, to pewnie też z przyjemnością kawałek takiego dobrego mięsa w postaci schaboszczaka, zwykłego schaboszczaka, pewnie chętnie też zje.
0: Klasyki kuchni polskiej, czyli schabowy, mielony, kotlet pożarski jest też bardzo dobry. No ja osobiście bardzo lubię dewolaja, który nie brzmi po polsku, ale no też jest jakąś częścią kuchni polskiej, prawda?
3: No i jeszcze jeden klasyk kuchni śląskiej konkretnie, to tak po tej wodziące w sam raz.
4: Pani Karolinko, najlepszym daniem polskim to jest śląska rolada, modro kapusta i kruseczki z dziurką.
3: Ale pan mnie nie musi specjalnie przekonywać. Wiem, że to jest przepychota. 22 139 22 02.

Nie pytaj o Polskę. Jan Majewski, czyli zupełnie nowa interpretacja. Radiowa Jedynka, 26 minut po godzinie 7 i wtorek. A skoro dziś wtorek, to uwaga, jutro środa. No i w związku z tym premiera Polki Dziadek w zupełnie nowej interpretacji. Prosimy znanych muzyków, artystów o to, żeby wzięli na warsztat no jeden z najsłynniejszych sygnałów radiowych, jeśli nie najsłynniejszy. No już swoją wersję Polki pokazała nam Urszula Dudziak. W rockowej wersji gitarowej była też Polka w wykonaniu Jacka Królika.

Natomiast o godzinie 11, czyli w audycji Lato z Radiem, premierę swoją będzie miała kolejna Polka Dziadek. Nie mogę jeszcze powiedzieć, kto ją wziął na warsztat, ale wiem, że państwo go doskonale znają. Z radiowej jedynki także, tyle chyba mogę powiedzieć. No i będzie to taka wersja elektroniczna. No i tyle na razie. Proszę słuchać jutro o 11.

0: To Benson Boone w programie Pierwszym Polskiego Radia w sygnałach dnia na zegarach 7.30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Uwaga, kierowcy ekspresowa S8 w Czerniewicach w województwie łódzkim jest zablokowana. Mowa o jezdni w kierunku Wrocławia. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe i bus.
2: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, ponieważ złapał gumę i chciał wymienić oponę.
1: I wtedy uderzyły w niego kolejne samochody. Zginęły dwie osoby, jedna została ranna. O krok od tragedii w Świętokrzyskiem wczoraj przed południem w rejonie stacji Kielce Herbskie na jednym torze znalazły się dwa pociągi. Tę sprawę wyjaśni teraz specjalna kolejowa komisja.
3: W skład został zatrzymany przez dyżurnego ruchu.
1: Tysiące wyrzutni piorun dla Polski, Norwegii, Litwy i Łotwy. MESCO podpisało rekordową umowę na dostawę kilku tysięcy sztuk tego uzbrojenia. Wartość kontraktu to ponad 8 miliardów złotych.
4: Ta umowa jest efektem pracy i kompetencji polskich inżynierów, konstruktorów, technologów i specjalistów.
1: Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet sankcji, który ma odciąć Iran gospodarczo od świata. Ultimatum dotyczy nie tylko Teheranu, ale także jego partnerów. Waszyngton przyznaje, że to na razie ostrzeżenie.
5: Operacja nosi nazwę Economic Outcast. Sankcjami objęto ponad 60 firm, osób i statków na całym świecie.
1: 2027 rok będzie w województwie śląskim rokiem stulecia Polskiego Radia Katowice. O tym zdecydowali radni sejmiku w ramach obchodu jubileuszu. Zaplanowano m.in. dziesiątki koncertów, spotkań i wielki mural.
6: No jak państwo otworzą lodówkę, to tam też będzie Radio Katowice.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8.00.

0: pogoda.
1: Ale na razie w naszej lodówce jeszcze nie Katowice. Zupełnie inne produkty i dania czekają na podgrzanie. Zanim o pogodzie, to jeszcze taka propozycja kulinarna na Dzień Polskiej Żywności.
2: Ja bym chciała polecić, bardzo polecić, placki ziemniaczane z twarogiem na słodko. Pychotka. Komukolwiek nie zaserwuję, nawet tym, którzy nie lubią placków ziemniaczanych, to z twarożkiem na słodko uwielbiają. Miłego dzionka!
1: I wzajemnie pani Leno, niech pani się cieszy, że pani nie słyszała, co właśnie padło z ust i wydawcy, i realizatora. No wywołały takie delikatne protesty u nas. Nawet propozycje, żeby już więcej telefonów od pani nie puszczać, ale to ja decyduję i co zrobicie? Nic nie zrobicie, ale faktycznie ja też wolę na słono, sporo pieprzu i takie rosochate muszą być te placki. Jeśli placki ziemniaczane wywołały kontrowersje, to co powiedzą państwo na to?
3: Jeśli już to Mistrzostwo Świata jest nasz kiszony śledź, do tego kiszona rzodkiewka i kromka swojskiego żytniego chlebka.
1: No jest to ciekawa propozycja, choć obstawiam, nie jest to pierwszy wybór większości. 22 139 2202. Przejdziemy sobie powoli do pogody.
4: Kaszuby otulone poranną mgłą, ale słonko już będzie za chwilę wyzierać. Miłego dnia.
1: Również życzymy miłego dnia i dziękujemy za ten pogodowy raport. Rzeczywiście jest mgliście na północy Polski, są nawet alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc na drogach proszę uważać, ale słońce robi co może i ma go być dzisiaj sporo na naszym niebie. Więcej chmur ma się pojawić na krańcach południowych i północno-wschodnich. Jeśli chodzi o temperaturę, to myślę, że będzie też całkiem przyjemnie, do 24 stopni. Tyle zobaczymy dzisiaj na termometrach.
0: Autopromocja.
5: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: A to są sygnały dnia. Sygnały dnia wtorkowe jest 7:34.
0: Po pierwsze, ekonomia.
1: I tak jak obiecaliśmy, w studiu ponownie Justyna Golonko. Dzień dobry, Justyno.
6: Dzień dobry.
1: Wakacje powoli dobiegają końca.
6: Tak, właśnie chciałam to wprowadzić.
1: Takie jest życie.
6: Zabrałaś mi zdanko.
1: Takie jest
6: tak
1: życie.
6: Skończył się.
1: Ty chcesz powiedzieć o takich propozycjach mówiących o tym, że wakacje powinny być ruchome jak ferie.
6: Tak. I te propozycje wracają. One co roku wracają i nie dziwota, że właśnie wróciły o tej porze roku, bo branża turystyczna mówi o tym, że dobrze byłoby, żeby jednak było, żeby było tak jak z feriami. Czyli w tej propozycji chodzi o to, by uczniowie z różnych części Polski zaczynali wakacje w innych terminach, podobnie jak ferie zimowe. No i to zdaniem branży pozwoliłoby przede wszystkim wydłużyć sezon, ale też uniknąć tłumów w górach czy nad morzem, a to też wpłynęłoby na ceny. Tych argumentów jest sporo. Nie chodzi jednak o to, by wydłużyć uczniom wakacje. To jest ważne. Jak to miałoby wyglądać, opowie nam Katarzyna Turosińska, rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki.
7: Poszczególne grupy województw rozpoczynałyby i kończyły wakacje w różnych terminach. W efekcie ogólnopolski sezon wakacyjny mógłby wtedy obejmować na przykład okres od połowy czerwca do połowy września, ale nie oznaczałoby to, że każde dziecko miałoby 3 miesiące wakacji. Korzyść odczułyby nie tylko hotele i pensjonaty. Dłuższy sezon oznacza większy i bardziej stabilny popyt dla gastronomii, przewodników, przewoźników, organizatorów wypoczynku oraz wielu lokalnych przedsiębiorców funkcjonujących w miejscowościach turystycznych.
6: Czyli tak, oczywiście skorzystałaby na tym branża, no bo to przecież pomysł branży, ale oprócz branży turystycznej z tego nowego rozwiązania skorzystaliby przede wszystkim także sami turyści i uczniowie. Tak mówi właśnie, tak mówią przedstawiciele tej branży turystycznej.
7: Jeżeli ten sam ruch rozłożymy na dłuższy czas, zmniejszymy presję na bazę noclegową, na drogi, na parkingi, plaże, szlaki czy najpopularniejsze atrakcje. Potencjalnie daje to również większy wybór miejsc, terminów. Mamy jednocześnie pełne hotele i pensjonaty, zatłoczone plaże, szlaki, większy ruch na drogach, a z drugiej strony bardzo szybki spadek popytu wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.
6: No i tak, ten pomysł wzbudza dyskusję zarówno wśród uczniów, bo o tym się mówi, jak

0: rodziców czy nauczycieli, ale Ministerstwo Edukacji podkreśla, że dostrzega te argumenty, o których tutaj słyszeliśmy, ale MEN nie planuje obecnie ani zmiany modelu ferii letnich, ani wprowadzenia takich oddzielnych terminów wakacji dla poszczególnych województw. Sceptyczny wobec tego pomysłu jest dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, ekspert do spraw turystyki. Jak nam powiedział, wakacyjny wypoczynek uczniów jest dzisiaj dobrze rozplanowany. To dobrze wygląda i te wakacje nasze w Polsce, one się sprawdzają od lat i nie warto tego zmieniać.
1: Pamiętajmy, że te ubytki w turystyce letniej, wakacyjnej uzupełniają zawsze studenci, bo ich rok akademicki rozpoczyna się wraz z 1 października, czyli jeden miesiąc jeszcze jest dołożony. Cały wrzesień to praktycznie wyjazdy studenckie w różnych formach. Z drugiej strony jakby tutaj tworzyć sztucznie różne rozgraniczenia na województwo, myślę, że mógłby się w wakacyjnym wypoczynku zrobić dość duży bałagan.
0: A pomysłodawcy tych wakacji w różnych terminach dla różnych województw stawiają za przykład Niemcy, bo tam właśnie takie rozwiązanie funkcjonuje od wielu lat i funkcjonuje sprawnie i dobrze.
2: Ale z drugiej strony w Niemczech, na przykład w Berlinie, wakacje są bardzo krótkie, bo tak naprawdę miesiąc z haczykiem, ale za to dzieci mają dużo wolnego w czasie roku szkolnego, na przykład dwutygodniowe ferie w październiku. Zastanawiam się, tak, gdyby taka propozycja miałaby wejść w życie, to nikt pewnie nie chciałby wylosować tej krótkiej słomki, czyli mieć wakacje w sierpniu. Mniej wrześniu.
0: O tak, to prawda. To mógł być problem jednak z tą pogodą.
2: To prawda, przede wszystkim. Justyna Golonko, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I wtorkowe sygnały dnia za 18 minut, godzina 8. Już teraz bardzo poważny temat o poranku, bo wracamy do dramatycznych wydarzeń sprzed minionego weekendu. W nocy z 20 na 21 sierpnia na terenie osiedla willowego w krakowskiej Nowej Hucie skatowano na śmierć 36-latka. Wszystko wskazuje na to, że sprawcami zbrodni byli członkowie grupy kibolskiej Młoda Ferajna, która utożsamia się z Wisłą Kraków. Natomiast ofiarą był Jankas, powiązany z hutnikiem Kraków. Został zaatakowany przy użyciu ostrych narzędzi. Policja oczywiście prowadzi działania, cały czas poszukiwani są świadkowie tego zdarzenia. No i to nie jest film Furioza, drodzy państwo, a prawdziwe życie. W studiu jest Tomek Kowalczyk, redakcja sportowa. Witaj, Tomku. No, Tomku, trzeba przyznać, że w ostatnich latach słyszeliśmy o burdach, o ustawkach co najwyżej, ale takiego zdarzenia, skatowania na śmierć, to dawno nie było.
2: Tak, ale teraz tak przejrzałem ostatnie wydarzenia związane z tego typu sytuacjami i miejscem, które dominuje najczęściej, jest niestety Kraków. I ta zła aura wokół Krakowa pod tym względem się niestety unosi. I oczywiście czytaliśmy oświadczenie Wisły i stanowisko też Jarosława Królewskiego, prezesa i właściciela krakowskiej drużyny. Natomiast wiemy, że problem jest i nieprzypadkowo też kibice Wisły nie byli wpuszczani na różne stadiony w Polsce. To nie było też tylko takie widzimisię klubów i ogólnopolska chęć zablokowania tego, co dzieje się z kibicami Wisły, tylko po prostu reakcja i reakcja obronna, reakcja strachu, która może została lekko wyolbrzymiona w ostatnich tygodniach, miesiącach. Natomiast to wydarzenie też tam pokazuje, co dzieje się jednak w Krakowie.
1: Wspomniałeś o oświadczeniu Wisły Kraków. Ja przeczytam fragment. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, nie może być usprawiedliwiana trybalizmem, przywiązaniem do określonej grupy, barw, dzielnicy, ani jakiejkolwiek ideologii. Każda próba odebrania drugiemu człowiekowi godności, zdrowia lub życia jest zaprzeczeniem elementarnych zasad człowieczeństwa. Każdy, kto dopuszcza się przemocy, napada na innych, zastrasza, kradnie lub uczestniczy w ulicznych porachunkach, sam wyklucza się ze wspólnoty Wisły Kraków i nie ma moralnego prawa nazywać się jej kibicem. Kibicowanie powinno oznaczać lojalność, odpowiedzialność i szacunek do drugiego człowieka. Ten, kto świadomie krzywdzi innych, nie tylko sprzeniewierza się wartościom naszego klubu, ale w myśl prostej zasady nie jest godny nawet podania ręki. Z jednej strony to jest bardzo dobre oświadczenie Wisły, bardzo stanowcze, ale też widziałam komentarze, które pojawiały się pod nim, które mówiły wprost, że oświadczenie nie wystarczy. Zakażcie młodej Ferajnie wchodzenia na stadion po prostu i na wasze mecze.
2: Tak prawdopodobnie będzie. To jest też paradoks takich sytuacji, bo ja od wielu lat czasami zastanawiam się, co można powiedzieć w takiej sytuacji, a mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy noszą po prostu szaliki niektórych klubów i uważają się za kibiców, no i przez to identyfikują się jako pewnego rodzaju grupa, a później oni są kojarzeni właśnie z tym klubem, z tym, co dzieje się na stadionie. Natomiast to, co dzieje się poza stadionem, to jest jakiś wyraz właśnie chuligańskich zachowań, które czasami kończą się tak, jak się skończyły w ostatnim czasie w Krakowie. I no to jest taka grupa ludzi obwiązujących się szalikami, związanych teoretycznie z jakimś klubem. Natomiast mamy tu do czynienia po prostu z chuliganami. I dlatego tak trudno czasem to połączyć ze sportem, bo to jest niewyobrażalna tragedia i przykro się o tym mówi.
1: Trzeba powiedzieć stanowczo i zawsze się mówi w takich sytuacjach, że takie zdarzenia powinny skłonić całe środowisko piłkarskie do refleksji. Pytanie, czy ta refleksja jest, to po pierwsze, czy kluby rzeczywiście coś chcą robić z no, takim najbardziej ultrasowym odłamem swojej grupy kibiców, a po trzecie, co w ogóle można z tym zrobić?
2: No, kluby czasami boją się, to też czytaliśmy w książce

0: Jacka Jadczaka, co działo się w Wiśle Kraków przez lata, jaki strach panował. No i trudno jest zapanować. Wiemy, co zdarzyło się też swego czasu w Legii Warszawa, że te protesty kibiców, te nieme protesty powodowały, że no zniechęcały właściciela do inwestowania dalej. I wojna z kibicami dla właściciela klubu to jest wojna, która jest nie do wygrania i tutaj trzeba się zastanowić, jak sobie z takim gniazdem poradzić, które się zagnieżdża w klubach. Nie jest to łatwa sytuacja i próbujemy przez lata sobie, próbuje sobie poradzić policja, kluby, służby bezpieczeństwa, a poradzić sobie nie potrafią i ciężko będzie sobie poradzić z takimi sytuacjami.
1: Czyli na razie, jeśli jakiekolwiek działania, to w reakcji na, a nie prewencyjne. Tomek Kowalczyk, dzięki za komentarz.
0: Dziękuję.

0: Gorillaz i Orange County w radiowej jedynce na 10 minut przed 8, na 10 minut przed 8. Agata Kądzińska pojawiła się.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I w studiu po godzinie 8 razem z gościem, Agato.
1: Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam.
0: Krótko i konkretnie zapraszamy.
2: Tak jest. Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko.

0: I na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
6: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje. I wesprzyj samotnych seniorów.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ponad 3 godziny temu na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim auto osobowe uderzyło w betonowe bariery. Do zdarzenia doszło na kilometrze 174 pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Trasa była całkowicie zablokowana w kierunku Wrocławia. W tej chwili jest tylko zwężona, dokładnie zablokowany jest prawy pas, ale cały czas niestety utrzymuje się tam kilkukilometrowy korek. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy.
9: Dzień dobry. Przed chwilą doszło do wypadku na drodze A2 na węźle Grodzic Mazowiecki w kierunku Warszawy. Służby dopiero się zjeżdżają. No i jak to o tej porze tworzą się korki. Proszę o ostrożność. Pozdrawiam.
8: Trasa ekspresowa S8 pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim niedaleko węzła i miejscowości Czerniewice jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Na kilometrze 369 doszło do tragicznego wypadku busa i dwóch ciężarówek. Życia dwóch osób nie udało się w tym zdarzeniu uratować, natomiast kolejna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Uwaga na trasie ekspresowej S5 w Wielkopolsce pomiędzy węzłami Śmigiel Północny Noc a Kościan Południe. Na kilometrze 21, gdzie doszło do awarii auta ciężarowego, mamy zwężenie w kierunku Poznania. Jeszcze Krajowa 74 w województwie świętokrzyskim, nieopodal miejscowości Przełom. To pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim. Na kilometrze 59 doszło do wypadku 4 pojazdów. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa.
5: Jest 8:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Anna Kowalczyk
10: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Uwaga, kierowcy, są duże utrudnienia na ekspresowej S8. To po tragicznym w skutkach wypadku w Czerniewicach.
5: Wasyl Bodnar kończy swoją misję i wraca do Kijowa. Dotychczasowy ambasador Ukrainy w Warszawie będzie wiceministrem.
10: Waszyngton uderza w Teheran i jego sojuszników. Amerykańskie sankcje mają odciąć Iran gospodarczo od świata.
5: Dwie osoby zginęły, kolejna została ranna. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nad ranem na ekspresowej S8.
10: Na wysokości Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim w Łódzkiem zderzyły się 2 samochody ciężarowe i bus.
5: Do wypadku doszło po tym, jak jedno z aut zatrzymało się na poboczu.
11: kierujący cysterną przewożącą piasek, zatrzymał się na poboczu, ponieważ złapał gumę i chciał wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie koła i w momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
5: Przekazała nam rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

0: Kim Aleksandra Cieślak.
1: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki, który doprowadził do wypadku, był trzeźwy.
0: Droga S8 na tym odcinku jest zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę albo dwie.
1: Cywilny mały samolot przyczyną alarmów w wojsku i na dwóch lotniskach w Krakowie i Katowicach w pobliżu polskiej południowej granicy pojawiła się Cessna zarejestrowana w Czechach, z którą przez kilkadziesiąt minut nie udawało się nawiązać kontaktu radiowego.
0: Brak reakcji pilota sprawił, że w powietrze wzbiła się para dyżurnych czeskich myśliwców. Wojskowe maszyny przechwyciły Cessnę i doprowadziły ją do lotniska w Krakowie.
1: Na pół godziny wstrzymane były też loty na lotnisku w Katowicach. Na razie nie wiadomo, dlaczego pilot Cessny stracił łączność.
0: Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, kończy swoją misję i wraca do Kijowa. Ma ponownie objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych.
1: Podczas obchodów ukraińskiego Dnia Niepodległości na Placu Zamkowym w Warszawie dyplomata dziękował Polakom za wsparcie Ukrainy w walce z rosyjską agresją.
2: To, że dzisiaj przedstawiacie, że jesteście z Ukrainą, to pokazuje prawdziwą empatię społeczeństwa polskiego, władz polskich, całej Polski, która dzisiaj także demonstruje solidarność.
0: Wasyl Bodnar był ambasadorem Ukrainy w Polsce od 2024 roku.
1: 35 lat temu Polska była pierwszym państwem, które uznało suwerenność niepodległej Ukrainy.
0: To ma być największa w historii ofensywa finansowa przeciwko Iranowi. Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet sankcji, który ma odciąć Teheran gospodarczo od świata.
1: Na celowniku Białego Domu znalazły się też państwa, które nadal utrzymują relacje gospodarcze i finansowe z Iranem. O szczegółach amerykańskiego planu z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Operacja nosi nazwę Economic Outcast. Sankcjami objęto ponad 60 firm, osób i statków na całym świecie, które pomagają Teheranowi zdobywać technologie nuklearne i rakietowe. Restrykcje uderzają też w kryptowaluty, złoto oraz lotnictwo. Jest nie do zaakceptowania operowanie w szarej strefie tego konfliktu, ostrzegł sekretarz stanu Scott Bessent. Przyznał jednak, że ogłoszone przez Stany Zjednoczone działania nie są jeszcze ostatecznym uderzeniem. Uważamy, że strzał ostrzegawczy jest na tym etapie właściwy. Jeśli ktoś nie podporządkuje się naszym żądaniom, to powinien opuścić system dolarowy, powiedział Bessent i dodał, że teraz zacznie się cicha dyplomacja z innymi krajami. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Iran już szykuje odpowiedź na rozszerzone sankcje Stanów Zjednoczonych. Władze w Teheranie zapewniają, że mają plan na 2 lata, który pozwoli na ich przetrwanie.
4: To są aktualności jedynki.
1: Hotele i pensjonaty ustawiają się w kolejce po pieniądze. Chcą przejmować gości korzystających z czeku turystycznego.
0: Rządowy program ma wesprzeć biznesy przy wschodniej granicy, które tracą na bliskości wojny w Ukrainie.
1: Obiekty chętne do udziału muszą być w ewidencji władz samorządowych, podkreśla prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki.
5: Każdy obiekt hotelarski, który jest w ewidencji marszałka, czy w ewidencji burmistrzów, wójtów, czy prezydentów, myślę, że będzie to 200 obiektów na pewno w województwie lubelskim.
0: Ministerialny czek turystyczny obejmie 4 regiony przygraniczne na wschodzie kraju, województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie.
1: W każdym z regionów objętych programem dofinansowanie do minimum 2 noclegów ma wynosić 300 zł.
0: Nowe odkrycie na polach Grunwaldu. Podczas trwających od kilku dni badań archeologicznych naukowcy znaleźli tam średniowieczne monety, m.in. 7 groszy praskich.
1: Skarb po konserwacji trafi do gablot Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
0: Monety znaleziono około 20 cm pod ziemią w pobliżu miejsca, gdzie w czasie rekonstrukcji bitwy stoi namiot króla Jagiełły.
1: A w aktualnościach jeszcze informacja o rozmowie z gościem Sygnałów Dnia. Już za niecały kwadrans Agata Kondzińska porozmawia z europosłem Koalicji Obywatelskiej Andrzejem Halickim.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Polskie siatkarki pokonały reprezentację Łotwy 3-1 w drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy w Stambule. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 17, zdobyła Monika Lampkowska. W zespole rywalek aż 30 zdobyła Marta Lewińska. Polki musiały sobie radzić bez mającej problemy zdrowotne libero Aleksandry Szczygłowskiej. Po przegranym drugim secie w trzecim traciły do Łotyszek już 7 punktów, ale odrobiły straty i ostatecznie wygrały. Środkowa bloku Sonia Stefanik cieszy się, że zespół zdołał zwyciężyć mimo sporych przestojów w grze.
7: Na pewno ciężkie, bo Łotwa zagrała naprawdę niesamowity mecz, jeżeli chodzi o niektóre statystyki siatkarskie. Aczkolwiek 3-1 to jest bardzo dobry wynik, nadal jesteśmy na plusie. Nadal udało nam się wyjść z niektórych ciężkich sytuacji punktowych, także nadal podtrzymuję, że jest to bardzo dumna z naszej drużyny.
6: Dziś mecz ze Słowenią, początek o

0: 18. Linda Klimowiczowa awansowała do półfinału kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego US Open. W ćwierćfinale reprezentująca Polskę zawodniczka wygrała z Włoszką Lisą Pigato 6-3 i 6-3. Na tym etapie pożegnała się z rywalizacją Katarzyna Kawa, która przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 6-3, 6-7, 2-6. Piłka, którą Diego Armando Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga podczas Mistrzostw Świata w 1986 roku, została wylicytowana w aukcji w Dallas za 3 miliony 350 tysięcy dolarów. Argentyński gwiazdor futbolu zdobył legendarnego gola przy pomocy ręki, co później sam nazwał ręką Boga, oraz bramkę stulecia po rajdzie przez pół boiska piłką Adidas Azteca. W obu przypadkach Maradona pokonał Petera Shiltona w trakcie ćwierćfinałowego meczu mundialu z Anglią, wygranego 2-1. Tunezyjczyk Ali Bin Nasser, który sędziował ten mecz, zachował piłkę przez ponad 3 dekady. W 2023 roku podpisał list potwierdzający, że była to jedyna piłka użyta podczas spotkania, co również zostało potwierdzone przez kolejne niezależne źródła. Koszulka, którą Maradona miał na sobie podczas tego samego meczu, została sprzedana na aukcji w 2022 roku za prawie 10 milionów dolarów.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Pogoda. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie będzie dziś pochmurno, deszczowo, a miejscami również zagrzmi. Tam będzie też najchłodniej, maksymalnie 18 stopni. W pozostałych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą od 21 stopni w centrum do 24 na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Radiowa jedynka, Joe Cocker i You Can Leave Your Hat On. No w samym kapeluszu to jeszcze o tej porze byłoby nam raczej chłodno. Może po południu. 14 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Po raz trzeci w sygnałach we wtorek 25 sierpnia. To jest 237 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 128 dni. Słońce wzeszło o 5.36, zajdzie o 19.39, czyli ten dzień będzie trwał 14 godzin i 3 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 44 minuty, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 21 minut. Teraz na zegarach kwadrans po godzinie 8, czyli już teraz w radiowej jedynce Agata Kondzińska i jej goście.
1: Rozmowa dnia.
2: Gościem jest Andrzej

0: doświadczeniu, bogatym doświadczeniu, ale jednocześnie też naukowym, więc powinna czytać dokumenty, które, no, które sygnuje, tak? No bo nawet jeżeli to była jakaś zbiorowa praca, no to ona była
1: szefową tego zespołu. Przy pomocy sztucznej inteligencji.
0: No, to praca mówimy zbiorowa. Tu o dokumencie, który ponoć był w ten sposób stworzony na jesieni, tak? Czyli bardzo dawno temu był czas, żeby zareagować, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić. Więc kolosalny błąd, który przede wszystkim ją kosztuje ogromną, no płaci za to ogromną cenę, prawda? No bo to utrata wizerunku.
1: Czy rząd potrzebuje osoby do promocji marki, skoro państwo nie zlikwidowaliście Polskiej Fundacji Narodowej, którą powołało Prawo i Sprawiedliwość, a na którą zrzucają się największe spółki Skarbu Państwa?
0: No to stanowisko pełnomocnik rządu to jest takie, ta wyniesione do bardzo na bardzo poważny poziom. Czy jest niezbędne? Pewnie dobra fundacja, dobry instytut i zresztą jest takich kilka instytucji, pewnie mogłyby wystarczyć. No ale tu rozumiem, idea była taka, żeby rzeczywiście podnieść tę kwestię na najwyższy poziom. Efekt, z którego trzeba się wycofać, bo jeżeli ktoś popełnił taki błąd, to dobrze, że pani pełnomocnik sama zareagowała ustępując.
1: A jest jeszcze jedna kandydatura, czy też taka roszada personalna, to jest Maciej Berek, który budzi sporo emocji. Fundacje, znaczy organizacje pozarządowe, które były recenzentem rządów Prawa i Sprawiedliwości i bardzo często krytykowały działania tegoż rządu.
0: Pyta pani o apolityczność sędziów,
1: dziś wzywają, żeby Maciej Berek, były minister w rządzie Donalda Tuska, jego zaufany człowiek, nie był kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ale jest kandydatem i po pierwsze ta procedura będzie przedmiotem obrad Sejmu, on będzie musiał się zaprezentować, komisja ocenić i tak dalej. Zobaczymy, jak ten cały proces się potoczy. Ja uważam, że ta kandydatura będzie zaakceptowana.
1: Przejdzie przez Sejm.
0: Przez Sejm. Mamy paraliż Trybunału Konstytucyjnego, on nie funkcjonuje. I pytanie jest oczywiście, w jaki sposób doprowadzi do tego, żeby jakkolwiek pracował.
1: Ale jakie moce i zdolności ma Maciej Berek, których nie ma nikt inny, że on musi być w Trybunale?
0: Na pewno nie zgodzę się z jednym, że jest politykiem. On rzeczywiście odpowiadał za proces legislacyjny i można powiedzieć, że z tego tytułu no, budzi te kontrowersje. Natomiast to nie jest tego rodzaju polityk jak no, pani Pawłowicz, czy Piotrowicz, czy inni, którzy zasiadają. Ale ja nie chcę porównywać, bo tu nie ma kwestii, że skoro oni tak robili, to my też możemy tak robić. Znaczy nie chciałbym w ogóle sugerować takiego sposobu myślenia. Chodzi mi raczej o tę sprawczość, o którą pani zapytała. Po pierwsze, ten proces musi dojść do końca, czyli on rzeczywiście musi stać się najpierw tym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a później zobaczymy, bo przecież jest siódemka już powołana, ona też nie pracuje.
1: No właśnie, a jeśli prezydent nie odbierze,
0: więc jest jeszcze bardzo dużo znaków zapytania w tej procedurze. Ja rozumiem, że premier decydując się na taką propozycję też zaakceptował pewien plan. No i
1: a pan go
0: zobaczymy,
1: zna?
0: Czy nie. No,
1: a może opinia publiczna mogłaby poznać ten plan i wtedy byłoby mniej pytań niż więcej odpowiedzi.
0: Plan naprawy to jest coś, co musi się wydarzyć wtedy, kiedy w składzie tego zespołu pojawi się nowy sędzia.
1: A pan myśli, że ten plan przewiduje blokadę ze strony Pałacu Prezydenckiego?
0: Ja myślę, że musi mieć swoje warianty A i B. A może nawet i ten trzeci, ale nie chcę spekulować, bo to nie, ani nie miejsce, ani czas. W ogóle jesteśmy na początku całej tej procedury. A po drugie, chciałbym powiedzieć, że wiele kontrowersji mogą wzbudzać decyzje, które później znikają nam z agendy, wtedy, kiedy rzeczywiście okaże się, że ten proces został przeprowadzony skutecznie.
1: Znaczy pan liczy na to, że ci, którzy dzisiaj są oburzeni,
0: a zwłaszcza TVP i całą sytuację związaną z no, naprawą tej sytuacji, która
1: czyli
0: była
1: czy pan poseł na to, że ci, którzy dzisiaj są oburzeni, za chwilę się pogodzą, bo powiedzą, aha, udało się odbić Trybunał Konstytucyjny.
0: Na chwilę obecną, przepraszam, że takiego zwrotu użyję, bo nie lubię go, mamy nominacje. Mamy pierwszy krok. Musi zacząć się

0: Procedura sejmowa, przesłuchanie, zobaczymy jak wypadnie. Może przekona do siebie już pierwszych wątpiących i tak dalej, i tak dalej.
1: I wraca temat zonda krypto, tym razem za sprawą zegarka szefa PKOL-u, który miał kupić prezes tejże krypto giełdy, Przemysław Kral, zegarek za 40 tysięcy euro. W tle jest taka opowieść, którą opisała Wirtualna Polska i TVN24, że pan Piesiewicz miał pomagać panu, Kralowi, kiedy interesowały się nim UOKiK, a potem ABW.
0: No na pewno pierwszy taki konkret, który no, bardzo poważnie wskazuje na to, że to jest dużo poważniejsza afera niż, no, niż tylko i wyłącznie jakieś nieudane przedsięwzięcie finansowe, czy też relacje międzyludzkie, bo po pierwsze mamy tu już kilka wersji opowieści samego zainteresowanego w tym wypadku prezesa PKOL-u, ale to
1: tak,
0: jest
1: mówi,
0: to chyba na marginesie.
1: No właśnie, ja bym się w ogóle nie umiał go kupić, ale właściwie miał pieniądze, tylko nie miał dojścia.
0: Później jakieś retalne spłaty, adres, pod którym nigdy nie mieszkał. Nie chcę wchodzić. Ta suma w ogóle jest jakaś nieprawdopodobna w ogóle.
1: Pan nie ma tak drugiego zegarka?
0: Ja w ogóle zegarka nie noszę, bo jest w telefonie i wydaje mi się, że wystarczy być punktualnym, a nie trzeba świecić żadnym dodatkowym gadżetem. To ciężko nazwać nawet, że to jest gadżet, bo to przecież prawie 200 tysięcy złotych. No, kto sobie takie funduje prezenty? Ale to świadczy tylko o tej skali, z jak dużą nieuczciwością i problemem mamy do czynienia. I te kontakty na poziomie premiera, czy instytucji finansowych, które miałyby zatuszować, czy też spowodować odwleczenie jakiejś reakcji, no to jest taki lobby, który jest w prawie kodeksie karnym opisany.
1: Gościem jest Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
0: Więc ja uważam, że te konsekwencje...
1: Z nami zostać, bo dalej tak. Za chwilę pan opowie, co pan uważa na antenie radiowego YouTube'a.
0: Więc ja...
2: A z naszym gościem rozmawia Agata Kondzińska.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I wtorkowe sygnały dnia, 26 minut po godzinie 8. Już za chwilę skrót najważniejszych informacji, a potem sprawdzimy, co w pogodzie.

0: To Jessie Ware w radiowej jedynce na zegarach 8:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Ekspresowa S8 od Czerniewic aż do Emilianowa w Łódzkiem w stronę Wrocławia nadal nieprzejezdna. Nad ranem doszło tam do tragicznego w skutkach wypadku w ciężarówkę i busa na poboczu wjechała inna ciężarówka.
2: W momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
1: Policja wyznaczyła objazdy. Maciej Berek jest kluczowy w planie na naprawę sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Tak o kandydaturze byłego ministra w rządzie Donalda Tuska mówił jeden z europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Przyznał, że premier ma plan na wypadek obiekcji prezydenta co do powołania nowego sędziego.
3: Myślę, że musi mieć swoje warianty A i B, a może nawet i ten trzeci. Nie chcę spekulować, bo to ani nie miejsce, ani czas. W ogóle jesteśmy na początku całej tej procedury.
1: Kilkadziesiąt operacji w całym kraju, brak sprzeciwu urzędów i sprawny system, tak wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podsumował w Polskim Radiu pierwszy dzień możliwości transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Podkreślił, że nie można odmówić tej czynności.
4: Nie ma tutaj podstaw do odmówienia.

0: jeżeli dokument z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest ważny.
1: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar kończy swoją misję i wraca do Kijowa. Ma ponownie objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Dyplomata podziękował Polakom za wsparcie dla jego kraju.
2: Bo bez wsparcia, bez solidarności będzie o wiele trudniej i dłużej.
1: Jest szansa, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej do Polski trafi legendarny brytyjski myśliwiec Spitfire. O zakup w pełni sprawnej maszyny stara się Muzeum Lotnictwa 303 w Napoleonie. Niedaleko Działoszyna Polacy wsławili się w bitwie o Anglię.
3: Anglicy wielokrotnie, patrząc jak nasi latają, no to mówili, że to są wariaci, przecież to co oni czynili.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: I wrócimy jeszcze na chwilę do spornej kwestii, jaką są placki ziemniaczane, bo pani Lena proponowała przed godziną takie na słodko z twarogiem, co wzbudziło protest w naszej reżyserce, protest kolegów, więc czas na obronę.
2: Pani Karolino, faceci się nie znają na słodkościach. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ziemniaki na słodko. I ja tak normalnie, tak też bym zareagowała, ale one są naprawdę przepyszne.
1: No to jeszcze pan Sławek zdecydowanie nie na słodko w Dniu Polskiej Żywności. Przypominam, wskazuje to, co jego zdaniem jest naszą chlubą. Dzień dobry, panie Sławku.
3: Dzień dobry, z tej strony Sławek. Jak słucham w radiu o tych przysmakach naszych narodowych, ale nikt nie wspomniał o wędzonkach. Właśnie pakuję próżniowo boczki, szynki, a na obiad będzie szczawiowa. Szczawiową ktoś wymieniał?
4: Pozdrawiam wszystkich.
1: Wymieniał, ale nie zaszkodzi drugi raz. Pozdrawiamy serdecznie, panie Sławku. To przejdziemy sobie do pogody. Teraz poranek może rześki, bo mamy od 10 do 15 stopni, ale słoneczny, przyjemny. Docenia to kolejny słuchacz.
5: 14 stopni, pochmurno, ale powietrze wspaniałe. Stoję właśnie przy oknie, obserwuję piękny widok z czwartego piętra z osiedla na całą Nową Rudę. Obserwuję latające gołąbki i sikorki i sroki. Wiele wróbelków i to mi się podoba, że populacja wróbli wzrosła. Szpaki, które objadają jarzębinę. Coś wspaniałego.
1: Jestem pewna, że szczęśliwy jest ten, kto umie doceniać takie chwile. Zresztą obserwacja ptaków to niezwykle przyjemne, a nawet terapeutyczne zajęcie. Tego notabene dotyczyła jedno z ostatnich audycji Karoliny Korwin-Piotrowskiej Nowy Wspaniały Świat do odsłuchania na polskieradio.pl. No dobrze, do pogody już zdecydowanie. W ciągu dnia sporo słońca. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie. Tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie na termometrach dziś od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 24. Natomiast jutro podobnie, raczej słonecznie, miejscami tylko przelotne opady deszczu i od 19 do 24 stopni.
0: Autopromocja.
6: We wtorkowej audycji odwiedzimy ośrodek rehabilitacji zwierząt Marysieńka. To tutaj leczone są dzikie ssaki poszkodowane w wyniku kolizji drogowych czy kontaktu z wolno puszczonymi psami. Wrócimy do akcji Portret Słuchacza, czyli spotkań z fotografem Wojciechem Grzędzińskim i zapowiemy już przedostatni przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem w Gołdapi.
7: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: To Sombr w radiowej jedynce w sygnałach dnia. Z urodzenia Shawn Michael Booth. I przez moment pomyślałam, że źle spojrzałam, bo nie chciało mi się wierzyć w ten rok urodzenia. Sombr urodzony w 2005. Za 22 minuty godzina 9 w sygnałach dnia czas na poranny trening szarych komórek. No i czego może dzisiaj dotyczyć nasza zagadka, jak nie kulinariów? Pomyśleliśmy sobie, że wykorzystamy jeden z telefonów naszych słuchaczy do dzisiejszej zagadki. Przypomnijmy, taki telefon się pojawił.
1: Te wszystkie dania są bardzo pyszne, ale najlepszy to chyba jest barsz szary.
0: A no właśnie, i to była mała zagwozdka dla nas i dla Państwa także. Co jest za tym głównym składnikiem barszczu szarego? Jak taki barszcz szary powstaje? Czym się różni od białego i czerwonego? 22 139 22 02 to jest telefon do nas w sprawie zagadki. A jak już to wszystko zjemy, to się nam przyda luźne XXL, o którym już teraz Paula Roma.

0: Luźna XXL na pewno się dzisiaj przyda po tych dzisiejszych sygnałach dnia, pełne różnych polskich pyszności. Dzień Polskiej Żywności w kalendarzu, to przypominam, bo warto to dzisiaj poświętować na śniadanie, obiad i kolację. Pan Jacek ma kolejną propozycję.
1: A nie wspomnieliście o mielonych. Mielone ziemniaczki z koperkiem do tego, świkła z chrzanem, a na pierwsze biały barszczyk. Miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Również serdecznie pozdrawiamy. To jeszcze jedna bardziej słodka propozycja.
2: Gotowane kopytka z gotowanych ziemniaków z cukrem, masłem i ciut cynamonu.
0: To ciekawe, leniwe jeszcze, to jest dopiero pychota. To co powiedzą Państwo na smaki bardziej lokalne teraz?
3: Każdy region w Polsce ma też swój własny unikatowy przysmak. W Poznaniu na przykład mamy rogale marcińskie, mówi Joanna Jaroć, Muzeum Pałacu w Wilanowie, edukatorka kulinarna.
4: Proboszcz kościoła właśnie pod wezwaniem świętego Marcina, a tutaj w nawiasie chcę powiedzieć, że święty Marcin był kojarzony z miłosierdziem, czynieniem dobra, zresztą w przedstawieniu ikonograficznym ofiaruje on kawałek swojej szaty biednemu. Otóż proboszcz tej parafii podczas kazania zwrócił uwagę parafianom, że trzeba podążać drogą świętego Marcina i czynić dobro innym. Tego kazania wysłuchał jeden z cukierników poznańskich i aby okazać serce biednym, upiekł kilka blach właśnie tych rogali. Rogali marcińskich bądź świętomarcińskich. Rogal świętomarciński jest z jednej strony bardzo odżywczy, no ze względu właśnie na te składniki, a z drugiej strony składniki te jeszcze w XIX wieku nie były dla każdego dostępne, bo to był cukier, to było masło, do masy właśnie tej do środka dodawano poza białym makiem również migdały. Było dużo rodzynek, bo ta masa musiała być słodka, wilgotna. To było takie no, drgnienie serca w stronę ubogich, żeby nie dość, żeby mogli coś zjeść, to jeszcze mogli cieszyć się smakiem, no niedostępnym im ze względu na koszty składników.
3: Polska słynie też z ciast. Jakiś czas temu zresztą doceniona na świecie została szarlotka, która została uznana przez Taste Atlas za najlepsze ciasto na świecie. Mamy też makowca czy wielkanocną babę, ale to oczywiście tylko początek. Wiele miast słynie z własnych przysmaków. Dodaje Ewa Sybnik-Pogorzelska, dietetyczka.
5: Cebularz w Lubelskim. Wiem, że na Kurpiach też właśnie mają takie twarde, strasznie ciastka marchewkowe, które też gdzieś tam się pojawiają, więc no myślę, że każdy z regionów gdzieś tam może się czymś poszczycić i krakowskie obwarzanki, które też z przyjemnością jadąc właśnie w takie miejsce kupujemy i chcemy też spróbować.
0: Aż pani musiała ślinkę przełknąć. Weronika Puszkar od rana nas częstowała tym, co najlepsze w polskiej kuchni. To jeszcze taka propozycja?
6: Nikt nie wspomniał o czernie. No jakby akurat z Wielkopolski jestem, to z tyrami albo z kluchami. No bezcenne danie, bezcenne.
0: No i jeszcze coś, bez czego nie wyobrażamy sobie. Majówki.
7: Wszystkie potrawy z grilla. Karczki, boczki, kiełbaski, frankfurterki. Co tylko wrzucimy. Nie ma lepszego jedzenia. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiamy, ale ja podbijam ziemniaki i kiełbasa z ogniska.

0: Ewa Bem, wyszłam za mąż, zaraz wracam. Ja do państwa wrócę jutro o godzinie 5, ale jeszcze zanim to mamy rozwiązanie naszego konkursu, naszej zagadki, poranny trening szarych komórek, w której to zagadce dzisiaj pytaliśmy o barszcz szary. Może rzadziej spotykany niż ten biały i czerwony, ale państwo nie mieli wątpliwości, co się na niego składa.
1: Główny składnik chyba podroby.
2: Barszcz szary to jest chyba taka zupa z podrobów. Tam są płucka, serce.
3: Głównym składnikiem barszczu szarego jest wątróbka, płucka i serce.
0: No i świetnie sobie państwo poradzili, gratuluję. A głównym składnikiem lata z radiem. Ciekawe co jest, gdybyśmy mieli wymienić. Roman Czajarczyk.
4: Barszcz szary, dzień dobry.
0: Dzień dobry, po urlopie.
4: Ja się
0: no właśnie, ja
4: ale ja się nie znam na kulinariach.
0: Nie znasz się, znaczy,
4: nie.
0: Ale
4: ja
0: lubisz
4: to tradycyjnie
0: jeść. Ze wszystkich deserów. Właśnie, głównym
4: chociaż powiem tak, wracam z objazdu przez całą Europę i naprawdę jak człowiek jeździ i widzi, co się dzieje w supermarketach w różnych krajach w Europie, to zaczyna doceniać, że w Polsce jednak jest jeszcze normalnie.
0: I jeszcze jest takie jeszcze jedzenie nie z paczki
4: plastikowej. Takie nie supermarketowe, nie z paczki plastikowej. Może ono jest tańsze, ale czy lepsze? Absolutnie nie.
0: Romek.
4: Brakowało mi naszego kefiru, jogurtu, serka.
0: Zajawmy króciutko, co jutro w lecie z radiem?
4: Boże, ile tu się dzieje?
0: No właśnie, to
4: jutro. A to
0: jutro,
4: taki specjalny fragment wybraliście tutaj, tak, widzę, do sygnałów. To my mamy inny wybrany po dziewiątej.
0: Dobrze, i co jeszcze po dziewiątej?
4: Jutro premiera Polki, kolejnej zresztą. Dzisiaj po dziewiątej Marysinka i zwierzaki. I będą zdjęcia robione przez Grzędzińskiego, naszego super fotografa nadwornego, jedynkowego. No, bardzo dziękujemy. To jest coś wspaniałego. No i będą rejsowo nasze konkursy, bo to już ostatnia okazja, bo się powolutku ląduje. I powiedz mi, od czego mam zacząć rozpakowywanie?
0: Od największej, jak zawsze.
4: Od największej.
0: Paczuchy, wiadomo. Romek, od dziewiątej zapraszamy, polecamy.
4: Bo wydawca mówi koniec. No,
0: oczywiście, że tak, a wydawca jest...
4: tak od najmniejszej zacząć.
0: Ważne, jeśli nie.
4: Najważniejsze.
0: Nie, największa paczka. Roman Czajarek, od dziewiątej. Dzięki, dobrego dnia.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Trasa ekspresowa S8 pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim nadal jest zablokowana w kierunku Wrocławia, niedaleko węzła i miejscowości Czerniewice. Kilka godzin temu na kilometrze 369 doszło do tragicznego wypadku busa i dwóch samochodów ciężarowych. Życia dwóch osób nie udało się w tym wypadku uratować, natomiast kolejna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy Targowiskiem a Niepołomicami zderzyły się cztery auto osobowe na jezdni w kierunku Krakowa. Na kilometrze 439 zablokowany jest jeden pas i obserwujemy tam dość spore spowolnienia. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na dolnośląskim odcinku A4 pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód, gdzie na kilometrze 174 samochód osobowy uderzył w betonowe bariery. W tym wypadku trzy osoby zostały ranne. Do tego zdarzenia doszło ponad 4 godziny temu. Jezdnia powinna być już tam całkowicie odblokowana, no ale niestety poważny korek cały czas się tam utrzymuje. Na Krajowej 74 pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim zderzyły się cztery pojazdy na kilometrze 59, niedaleko miejscowości Przełom. Obowiązuje ruch naprzemienny. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle.
6: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Minęła dziewiąta.

0: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
1: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
2: This is the Polish Radio. You are listening to our program, Summer with the Radio.
3: I to jest znak, że już możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu. Chciałem zacząć od tego, że dziękujemy tradycyjnie za sobotę i zapraszamy na kolejną. Tym razem to będzie północ i wschód Polski, czyli zapraszamy do Gołdapi w gwiazdorskiej obsadzie. Oj, będzie się działo od samego rana i będziemy oczywiście mieli zapas naszych maskotek. Zaczynamy od 9, audycja 9.12, potem nasz festyn, piknik i potem ten koncert od 20 do 22. Dzisiaj zwierzaki Marysienka, dzisiaj konkurs oczywiście rejsowo, skojarzenie ścieżki wakacji i podpowiedź, że to powoli zbliża się ta ostatnia szansa, by zrobić wymianę. Znaczy się taki machniom. Przesyłka od państwa za naszą maskotkę. Bo potem będziecie płakać, że lato z radiem się skończyło i maskotki nie dostaliście. Więc korzystajcie z okazji, póki jeszcze ta okazja jest. Jeszcze kilkanaście dni jesteśmy razem, a potem będzie bonus do bonusa. A jutro to jeszcze będzie premiera naszej kolejnej Polki. Roman Czajarek, dzień dobry, zapraszam, zaczynamy, ale oczywiście czas na nasze aktualności. Anna Kowalczyk, Paweł Aramowicz-Zieliński. Startujemy.
4: Medialne doniesienia zostaną dziś zweryfikowane. Minister Sprawiedliwości ma zabrać głos w sprawie Przemysława Krala.
5: Mieszkańcy Krakowa protestują po tragedii na Podgórzu. Wieczorem organizują godzinę ciszy.
4: Będzie nowa tama w Stroniu Śląskim. Stara, uszkodzona w powodzi 2 lata temu, zostanie rozebrana.
5: Dziś może być już jasne, czy szef upadłej giełdy Zonda Krypto ma status małego świadka koronnego. Głos w tej sprawie ma zabrać minister sprawiedliwości.
4: Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów.
5: Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Andrzeja Halickiego kontakty Przemysława Krala z szefem PKOL-u Radosławem Piesiewiczem świadczą o tym, że mamy do czynienia z poważniejszą aferą niż tylko nieudanym przedsięwzięciem finansowym. Tak gość Radiowej Jedynki komentuje. Komentował sprawę zegarka, który Piesiewicz miał dostać od Krala.
6: To ciężko nazwać nawet, że to jest gadżet, to przecież prawie 200 tysięcy złotych. No, kto sobie takie funduje prezenty? Ale to świadczy tylko o tej skali, z jak dużą nieuczciwością i problemem mamy do czynienia. I te kontakty na poziomie premiera czy instytucji finansowych, to jest taki lobby, który jest w kodeksie karnym opisany.
4: Z ustaleń wspólnego śledztwa WP i TVN24 wynika, że Radosław Piesiewicz miał dostać od Przemysława Krala zegarek warty 40 tysięcy euro.
5: Nasze w PKO-lu zapewnia, że kupił go z własnych osobistych środków i oddawał je Przemysławowi Kralowi w gotówce w ratach.
4: O 18:00 symboliczna godzina ciszy w Krakowie. Mieszkańcy zaprotestują po tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo. Ich 8-miesięczny syn w ciężkim stanie trafił do szpitala.
5: Rodzina szła chodnikiem, na który wpadło rozpędzone auto. Za kierownicą samochodu siedział Hubert B. Według ustaleń śledczych jechał z nadmierną prędkością.
4: 26-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu, o który wnioskowała prokuratura. Sąd zgodził się z argumentami śledczych, mówi Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie.
7: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa wynikającą z tego, że podejrzany zna niektórych świadków, a więc mógłby wpływać na składanie przez nich korzystnych dla niego zeznań, a także sąd wskazał na grożącą mu surową karę, która jest z kolei wynikiem okoliczności tej sprawy.
5: Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.
4: Kilkadziesiąt transkrypcji w całym kraju, brak sprzeciwu urzędów i sprawny system.
5: Tak wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podsumował pierwszy dzień możliwości rejestracji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
4: Takich czynności można od wczoraj dokonać w każdym urzędzie stanu cywilnego i nie ma żadnych podstaw prawnych, by urzędnicy tego odmówili.
8: Dzisiaj nieuzyskanie takiego dokumentu ma tą samą wagę jak na przykład nieuzyskanie dowodu osobistego czy prawa jazdy. Nie ma tutaj podstaw do odmówienia, jeżeli dokument z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest ważny.
5: Podstawą prawną regulacji w sprawie transkrypcji były orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości.

0: wartości Unii Europejskiej i wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego.
1: To są aktualności jedynki.
2: Będzie nowa tama w Stroniu Śląskim. Stara, która została uszkodzona w powodzi 2 lata temu, zostanie rozebrana.
0: Zamiast kamienno-ziemnej wybudowana zostanie żelbetonowa konstrukcja. Wariant odbudowy suchego zbiornika retencyjnego wybrały Wody Polskie, mówi burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec.
3: Każde opady, które do nas docierają, jakieś niże, dalej jesteśmy w niepokoju. Ten zbiornik powinien być jak najszybciej odbudowany, ale oczywiście jesteśmy przed kolejnym etapem przedstawienia przez Wody Polskie i Ministerstwo wariantów budowy nowych zbiorników.
2: Na nową tamę czekają mieszkańcy.
4: No wszyscy czekają, nie? Że może coś będzie lepiej.
5: Dobrze, może i za późno, ale dobrze, że w ogóle zrobią. No.
0: Według zapowiedzi Wód Polskich decyzja o budowie nowych zbiorników i ich lokalizacji ma zapaść pod koniec roku.
2: Najlepsi pianiści i orkiestry ze światowej czołówki. W Warszawie trwa międzynarodowy festiwal Chopin i jego Europa.
0: To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Minister kultury Marta Cienkowska zapewnia, że program festiwalu jest bardzo ambitny.
6: Chopin, wybitny twórca, polska marka eksportowa. Powinniśmy się nim chwalić, ale chwalić się również tym, że był to twórca po prostu europejski. To nie mówimy tutaj tylko o polskiej muzyce, mówimy tutaj o muzyce europejskiej, o europejskim dziedzictwie. I ten festiwal bardzo mocno to podkreśla.
2: Wybrane koncerty będzie można usłyszeć na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Festiwal potrwa do 6 września.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Pogoda. Gdzie najcieplej, gdzie najzimniej? Najcieplej teraz w Elblągu. 16 stopni wskazują termometry, najchłodniej w Nowym Sączu 10, ale będzie troszkę cieplej. Dzisiaj maksymalnie na termometrach 15 w Kotlinach Karpackich, 18 na północnym wschodzie, na obszarach podgórskich, 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie. Ja się nad sobotą zastanawiam, bo znam dwie prognozy na sobotę najbliższą w Gołdapi. Jedna taka sobie, 18, 19 i deszcz, i druga, że 29, 30 wracają upały. Ja już się kompletnie pogubiłem. Czy i MGW może coś konkretnego na temat soboty w Gołdapi powiedzieć? To ważne dla nas, dla Lata z Radiem i Telewizją Polską. Barometr 1006 hektopaskali, ale to w południe ma być takie ciśnienie. W tej chwili dogania tę wartość, bo jest troszkę niższa.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Klimat.
9: W całym kraju jakość powietrza dobra albo bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 33% energii elektrycznej. Ten odsetek cały czas wzrasta z godziny na godzinę. Od 11 do 17 to zielone godziny najbardziej eko. Niestety w kraju na większości terenu utrzymuje się susza hydrologiczna. Mimo tych opadów to jest ciągle dużo, dużo za mało.
10: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
11: English language news can be found on polskieradio.pl/en.
9: Państwo pytacie, ale o co chodzi z tą Polką? No, jutro będzie kolejna nowa wersja, ale możemy ujawniać tylko takie malutkie fragmenciki. Sygnała chyba trochę za dużo zdradzili. Musimy z nimi też poważnie porozmawiać.

Karolina mówiła, żeby zacząć rozpakowywanie dzisiaj od tej największej paczki, to próbuję się z nią już powolutku szarpać. Za moment powiem Państwu, co jest w środku. Ciekawa jest ta naklejka, gdzie jest nadawca zaznaczony. Pan Jarek Radom, pan Kotek. Pan Kotek. Ja chciałem zwrócić uwagę, że pies jest tegoroczną maskotką Lata z Radiem. Ostatni moment, by zrobić wymianę. Nasza maskotka za przesyłkę fajną od Państwa. Ale ja wiem, że Państwo czekacie tak naprawdę na premierę naszej Polki. Na razie jeszcze będzie, powiedziałbym, dość tradycyjnie. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum,

A po nowemu, czyli to, co będzie jutro, możemy zdradzać tylko malutkie kawałki. No i teraz państwo kombinujcie, co będzie dalej. 72 151 nasz numer konkursowy, smsowy 71 151 nasz komunikator, adres bez zmian, czyli Lato z Radiem, program Pierwszy Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 00977 Warszawa. I dziś będziemy dużo grać.

0: To co? Może czas zagrać teraz o wakacje marzeń? Zacznijmy od klimatu. Tak, tak, słychać bicie dzwonów. Już państwo wiecie, ci, którzy grają każdego dnia. Wczoraj to też było bardzo dobrze. Dziś kolejna słynna świątynia, ale już nie we Francji. Dalej wędrujemy sobie po Europie. Też wyjątkowo popularna wśród turystów, choć przez bardzo wiele lat pozostawała oficjalnie w stanie budowy, bo nie było środków na jej ukończenie. A jak się okazało, nawet niektórzy urzędnicy mówią, że to była samowolka taka budowlana przez 136 lat. W lutym tego roku ta bazylika, bo to jest oficjalnie bazylika, ustanowiła pewien światowy rekord. 10 czerwca, nie tak dawno, był tam papież Leon XIV. Jak nazywa się ta świątynia? Kto ją zaprojektował i jaki to światowy rekord? To wszystko aż za 5 punktów. 72, 151, najpóźniej do 11.30. Proszę pamiętać o słowie klucz, wakacje. Ono jest bardzo ważne tutaj w tym wszystkim. Pytanie za 5 punktów do wygrania. W każdego dnia nasze maskotki, na koniec każdego tygodnia zestaw dwóch zegarków, a na koniec wakacji kolejna wycieczka.
1: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
0: 72-151, najpóźniej do 11.30, słowo klucz, wakacje. Jak nazywa się ta świątynia? Kto ją zaprojektował? To jest słynny projektant. I jaki światowy rekord ustanowiła w tym roku, na początku 2026 roku? Czekam na państwa odpowiedzi i trzymam za was kciuki. Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this, gangsta.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama. Autopromocja.
14: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
15: Takiej sytuacji już dawno nie pamiętam. W trzech miejscowościach jest identycznie taka sama najwyższa w tym momencie temperatura 17,2 stopnia Celsjusza, czyli 17 z plusem. Gdańsk, Leszno, Świnoujście. Idealnie się wyrównaliście. Mało prawdopodobne, ale się zdarzyło. Najchłodniej niecałe 12 w Ostrołęce. Dziś maksymalnie na termometrach mniej więcej 15-16 w Kotlinach Karpackich, 18 na północnym wschodzie, 21-22 w centrum, 24 na północnym zachodzie, tam najcieplej. Teraz opolskie, Olesno, Ewa Cichoń, dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego. Dzień dobry, jak z pogodą?
16: Olesno jest zachmurzone, a temperatura wynosi tylko 8 stopni Celsjusza. Olesno świętuje w tym roku 800-lecie swojego istnienia, wymienione po raz pierwszy w dokumencie konsekracyjnym Kościoła Grodowego z 1226 roku. Ten średniowieczny pergamin można zobaczyć w miejscowym muzeum. Jest on najstarszą

0: zapisaną polską taryfą celną, z której dowiesz się, jakie były opłaty w naszej oleskiej komorze celnej, w której nawet handlowano niewolnikami. Można zobaczyć makiety 800-letniego kościoła świętego Michała, który nadal wznosi się na oleskim rynku, a w którego podziemiach kryje się wiele tajemnic. Ponadto wystawa prezentuje archiwalne dokumenty, stare zdjęcia, pamiątki, strój kanonika oleskiego, oryginalną deskę z obrazu Matki Boskiej Oleskiej i wiele, wiele innych.
1: Ewa Cichoń, dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego. Pani Ewo, pięknie dziękujemy. Jeszcze szybciutko, Warszawa ma zawsze termometr 16,5 stopnia, barometr 1006 hektopaskali.

0: 71 151 nasz komunikator, 72 151 nasz numer konkursowy. Jeszcze w sprawie przesyłek chciałem powiedzieć, panie Jarosławie, pana pierniczki zostały rozpakowane. Są przepyszne, sprawdzone komisyjnie przez kilka osób. Potwierdzamy zdecydowanie. Za chwilę zdjęcie na facebookowym profilu Radiowej Jedynki się pojawi, a może i zdjęcia wszystkich pierników, bo to jest wielka piernikopaka, która do nas dotarła z naszymi maskotkami. Oczywiście odsyłamy naszego psiaka, a za moment rozpakuję kolejną rzecz. Skoro mowa o zwierzakach, a kto pamięta wiewiórki, które nie tak dawno były maskotką Lata z Radiem, no tylko już trochę miesięcy od tego czasu minęło, to Małgosia Abgarowicz, która jest dzisiaj w wyjątkowym miejscu. Coś o tych wiewiórkach teraz dla państwa specjalnie też przy okazji ma. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie jesteś?
1: Dzień dobry. O, jestem we wspaniałym miejscu, gdzie pomaga się zwierzętom, czyli Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasy Miejskie Warszawa w Wawrze. I ja stoję sobie teraz w pięknym lesie. Po lewej mojej stronie woliery, po prawej stronie boksy, no i, a w nich zwierzęta. I właśnie w tej, tutaj najbliżej mnie. Właśnie, w tej najbliżej mnie wolierze są wiewiórki, jest ich pięć. Pięć wiewiórek, chyba dobrze policzyłam, zaraz się tutaj podpytam. Obok mnie jest pan Łukasz Mrugała z Ośrodka Rehabilitacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dobrze powiedziałam? Pięć wiewiórek?
2: W tej wolierze akurat mamy pięć, w tej obok chyba siedem, więc to zależy.

0: od ich wieku. Staramy się je tak sortować, żeby te, które najprędzej wyjdą, były razem.
1: No właśnie, bo one są teraz w wolierze, bo to jest ich końcowy etap, końcowy już czas, kiedy są w ośrodku. Niedługo wolność.
0: Tak, one tak jeszcze kilka dni do tygodnia, w zależności od warunków pogodowych, ale będziemy je wypuszczać, więc one przeszły w większości wszystkie etapy, w zależności w jakim wieku nas trafiły, ale od inkubatora i karmienia co kilka godzin, poprzez pobyt w klatce, a na koniec właśnie w wolierze, żeby nabrały takiej już sprawności potrzebnej do życia samodzielnie w naturze.
1: I one tu nabierają tej sprawności, bo mają taki domek drewniany, mają gałęzie, mają nawet taki most wiszący drewniany. Tutaj mogą sobie biegać do woli, jak to potem w naturze będą mogły skakać. W ośrodku w tym roku już ponad 1400 zwierząt było przyjętych, przeszło przez ośrodek. Ilu teraz pacjentów jest?
0: W tym momencie ta liczba jest stosunkowo niska. Już nam się ten sezon taki szczytowy kończy, więc mamy 60 zwierząt, z czego większość to są osobniki młodociane, tak późne mioty jeży, wiewiórek oraz osobniki, które właśnie już szykują się do wypuszczenia.
1: Jakie zwierzęta tutaj trafiają? Bo to są ssaki, prawda? My widzimy wiewiórki, ale poza tym jeszcze, proszę wymieniać.
0: Więc tak, nasz ośrodek przyjmuje jedynie ssaki rodzimej fauny polskiej. W większości gatunki, które do nas trafiają, to są jeże, wiewiórki oraz nietoperze. To taka święta trójca, ale mamy też dość dużo saren, zajęcy, lisów, kun. Zdarzają się borsuki, wydry, łasice, bobry, więc nawet łosie. No, paleta jest dość szeroka.
1: Teraz troszkę tych, znaczy właściwie sporo tych bokców już jest pustych. Można powiedzieć, że w obecnym okresie, czyli druga połowa sierpnia, tak początek września, jest spokojniej? Czy to też jest okres na jakiś konkretny gatunek, który trafia?
0: Nie, jest to okres, kiedy jest ewidentnie spokojniej. Nas akurat puste woliery cieszą. Oznacza to, że dużo zwierząt już opuściło ośrodek i żyje na wolności. Więc teraz raczej szykujemy się na taki czas, kiedy będzie do nas trafiało dość sporo jeży, które no, nie są aż tak dobrze przystosowane do nadchodzącej zimy oraz nietoperzy. A póki co staramy się poradzić sobie z tymi, które trafiły do nas wiosną.
1: Czy zwierzęta mają swoje imiona? Nazywacie je jakoś?
0: Nie, staramy się ich nie nazywać. Każde ma swój numer, który odpowiada karcie pacjenta do identyfikacji, ale zdarza się, że dla własnych potrzeb nazywamy je zazwyczaj takimi nazwami, które pomagają nam zidentyfikować powód, dla którego tutaj trafiły. Więc na przykład wiewiórka ugryziona przez kota, nazywamy ją pokotem, przez jeż pogryziony przez psa będzie popsem, czy na przykład jeż, który wpadł w jakiś dół zdołowany. Więc tego typu nazwy, które nam pozwalają szybko zidentyfikować przyczynę, dla której tutaj jest.
1: Muszę o to zapytać. O tym się oczywiście mówi, ale myślę, że nigdy za wiele. Jak jest prawidłowe zachowanie, jeżeli zobaczymy zwierzę, które według nas potrzebuje pomocy? Według nas, podkreślam.
0: Zanim zrobimy cokolwiek, naprawdę polecam zadzwonić do ośrodka rehabilitacji. Nie musi to być najbliższy, jakikolwiek, do którego się dodzwonimy. Ich lista znajduje się w internecie na stronie gov.pl, więc czy na przykład na terenie Warszawy można też poradzić się pracowników ekopatrolu, straży miejskiej, ale warto zasięgnąć języka, zanim podejmiemy jakiekolwiek działanie, ponieważ wiele z tych zwierząt trafia do nas bez potrzeby.
1: To ja sobie tutaj zaglądam jeszcze do naszych wiewiórek. Coś sobie gryzą, coś sobie podjadają i za chwilę przenosimy się do środka, zwiedzimy sobie salę operacyjną, zobaczymy inkubatory. Także do usłyszenia po godzinie 11.
2: Małgorzata Abgarowicz, pięknie dziękujemy i ośrodek rehabilitacji zwierząt Marysieńka. Wrócimy sobie tam za paręnaście minut. Oczywiście w lecie.
1: Dobra, Sława.
2: A Sława oczywiście czuwa. To jest Lato z Radiem. Tu wszystko się może zdarzyć. 71 105.

91 i facebookowy profil radiowy Jedynki. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Powolutku czekamy na zgłoszenia do skojarzeń. 72 151 to są te numery konkursowe. Reszta to komunikatory.

A chciałem jeszcze powiedzieć, że ten pan, który śpiewał wcześniej po włosku, to Fabio Rovazzi, tak naprawdę Piccolo Rovazzi, jak oni mówią we Włoszech, śpiewający lekarz. Ciekawe, czy w czasie operacji śpiewa. Ale znając Włochów, to jest wszystko możliwe. 72-151. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? To jest pytanie eliminacyjne do naszych skojarzeń. Skojarzenia Lata z Radiem parę minut po godzinie 10, jak zawsze. A ja sobie przeglądam państwa wpisy. Jest ich bardzo dużo, bardzo pięknie. Dziękujemy. Pan Krzysztof napisał: ja szukam maskotki Lata z Radiem, ale uwaga, nie chodzi o nową maskotkę, chodzi o jeża, bo brakuje mi do kolekcji. Czy ktoś z państwa ma jeża Lata z Radiem do oddania? Kiedy to było? 2010? 11? A może 12? Pamiętam pytanie konkursowe o ilość kolców tego jeża. I ta ilość kolców była bardzo charakterystyczna. I niektórzy nawet wiedzieli. Jak ktoś ma jeża, przyjmę i przekażę w ręce pana Krzysztofa.

Państwo walczycie o nasze maskotki, Państwo walczycie o różne inne nagrody. W sprawie nagród chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że ostatni rower jest w tym tygodniu do rozdania. Mówię o tych takich rowerach na bogato za ścieżki z jedynką. I jak zdobyć taki rower? Ci, którzy już grali, to doskonale wiedzą. Ci, którzy mają te rowery, to się cieszą. A jeżeli ktoś chce spróbować o ten ostatni powalczyć, to jeszcze do końca tego tygodnia jest szansa. Trzeba nagrać film pokazujący piękne miejsce, które wy kochacie, piękne dla was. Wrzucić go na te media społecznościowe, oznaczyć hashtagiem ścieżki z jedynką z polskimi literkami tam w środku. No i oczywiście zaznaczyć, że to program Pierwszy Polskiego Radia. My te filmy przeglądamy w czasie weekendu i co poniedziałek mówimy, kto wygrał kolejny rower, łącząc się z tą osobą. Ostatni czeka i jest fajny. Po godzinie 10 skojarzenia, po godzinie 10 zajrzymy sobie znowu do Marysieńki, do tych zwierzaków leczonych. A to jest Maja, szwedzka piosenkarka, która postanowiła, była kiedyś taka nasza polska piosenka, ta piosenka jest pisana dla pieniędzy, to w pewnym sensie podobnie. All about the money, czyli wszystko o pieniądzach. I Maja śpiewa tak.

0: Autopromocja.
1: Co sądzimy o tatuażach?
2: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
3: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
4: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
2: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
5: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda

0: Lutosławskiego w Warszawie, 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej ósemce w Warszawie, pomiędzy węzłami Aleja Prymasa, Tysiąclecia a Bemowo, doszło do zderzenia trzech aut osobowych i busa. Na 7 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania i oczywiście obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Ekspresowa ósemka zakorkowana jest także w drugą stronę, czyli w kierunku Białegostoku, pomiędzy węzłami Powązkowska a Wisłostrada. Trasa S8 pomiędzy Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim jest nadal całkowicie zablokowana w kierunku Wrocławia. Na kilometrze 369, kilka godzin temu, to okolice węzła Czerniewice, doszło do tragicznego wypadku busa i dwóch aut ciężarowych. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu, a jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Dwa samochody osobowe zderzyły się na Krajowej 50, niedaleko Wiskitek, a zatem pomiędzy Mszczonowem a Sochaczewem. Na kilometrze drugim obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę i także tam obserwujemy spory korek, zwłaszcza od strony Mszczonowa w kierunku Sochaczewa. Na drodze krajowej numer 74 pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim, niedaleko miejscowości Przełom, ruch naprzemienny obowiązuje na kilometrze 59. To w związku ze zderzeniem czterech pojazdów i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Tutaj wzmożony ruch, zwłaszcza na trasach wojewódzkich niedaleko Rumi, Redy, Pucka i Władysławowa, a także zdecydowanie wolniej jedzie się w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego, jak zwykle pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle.
10: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10:00.

0: Zabrałem się za rozpakowywanie kolejnej przesyłki, tym razem od pani Natalii i pani Moniki. Jest przypinka, obrazek, figurka i bransoletka. Tak przynajmniej jest w liście napisane, bo teraz będę rozpakowywał i szeleścił, bo wszystko jest pięknie zapakowane, tak elegancko, jak się pakuje prezenty. Będzie rewanż w postaci naszej maskotki. To jest Rato z Radiem. Za parę minut skojarzenia. Teraz czas na nasze aktualności, które przedstawi Andrzej Kocjan. Roman Czajarek, zapraszam.
1: K2 już w

0: W Polsce pierwsze koreańskie czołgi z drugiego kontraktu dotarły do kraju. Za chwilę w aktualnościach także najnowsze dane dotyczące bezrobocia, podaje je GUS. Trąba powietrzna na południu Francji, dziesiątki rannych i duże zniszczenia. Pierwsze koreańskie czołgi K-2 z kontraktu podpisanego w zeszłym roku dotarły do Polski. Poinformował o tym szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To 28 pojazdów za silą 16. dywizję zmechanizowaną na Warmii i Mazurach. W sumie Polska w ramach tej umowy zamówiła 180 czołgów, w tym maszyny w konfiguracji K-2PL, czyli częściowo wyprodukowane z polskich podzespołów. To druga umowa. Pierwszą podpisał jeszcze rząd PiS, kiedy szefem MON-u był Mariusz Błaszczak. Wówczas również zamówiono 180 takich maszyn. Bezrobocie stoi w miejscu. W lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo, ile w czerwcu. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Na koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych jako bezrobotnych było 906 400 osób. W Krakowie dzisiaj pogrzeb 36-latka pobitego śmiertelnie w Nowej Hucie. Z nagrań, do których dotarło Radio Kraków, wynika, że mężczyzna został zaatakowany przez 5 osób. Wczoraj w tej sprawie zatrzymano 2 osoby.
1: Teraz śledczy będą chcieli ustalić, jaka była rola zatrzymanych mężczyzn. Hipotezy są 2. Albo mogli brać udział w napaści, albo w niej pomagać. Według dotychczasowych ustaleń policji i mediów przyczyną napaści mogły być porachunki pseudokibiców. Zmarły 36-latek to kibic klubu Hutnik Kraków. Z nieoficjalnych informacji wynika, że napastnikami mogły być osoby związane z klubem Wisła Kraków. Dziś w Krakowie na cmentarzu w Grębałowie odbędzie się pogrzeb zmarłego mężczyzny. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
0: Prawie 80% stacji paliwowych w Rosji nie ma benzyny 95. Dwa rosyjskie serwisy internetowe podają, że trudna sytuacja jest m.in. w Moskwie i na Krymie. Te braki to efekt nalotów ukraińskich dronów. Bezzałogowce codziennie uszkadzają rafinerie, magazyny i linie przesyłowe agresora. Ostatniej nocy drony uderzyły w rafinerię w jednym z rejonów kraju krasnodarskiego. Setki poszkodowanych, dziesiątki rannych i poważne zniszczenia. Trąba powietrzna spustoszyła miejscowość Poma na południowym zachodzie Francji.
2: Trąba powietrzna przeszła wczoraj wieczorem przez departament Aude, szczególnie dotkliwie uderzając w miejscowość Poma. Na nagraniach mieszkańców widać, jak potężny wir powietrza zrywa dachy, uszkadza budynki i powala drzewa. Według lokalnych władz rannych zostało 41 osób, z czego 15 trafiło do szpitala. W nocy ewakuowano około 600 mieszkańców Poma, a uszkodzonych zostało ponad 300 domów. Wiele dróg zostało zablokowanych przez powalone drzewa. Uszkodzona została również sieć energetyczna. Około 2800 gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Tornada są we Francji rzadkością i zazwyczaj mają znacznie mniejszą siłę. Meteorolodzy od kilku tygodni ostrzegają jednak przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, szczególnie na południowym zachodzie kraju. Mogą one być związane ze zderzeniem wilgotnych i suchych mas powietrza, do którego dochodzi po okresach intensywnych upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Dokładnie 130 lat temu za sprawą Stanisława Grodzkiego na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy samochód w historii ziem polskich. Sprowadziła go firma Alfred Grodzki, zajmująca się sprzedażą maszyn i narzędzi rolniczych. Jej młody sukcesor Stanisław Grodzki podpisał umowy na reprezentację na terenie Królestwa Polskiego dwóch marek samochodów, niemieckiego Benza i francuskiego Peugeota. Wagon kolejowy, na którym znajdowały się dwa samochody, Benz i Peugeot właśnie, dotarł do Warszawy 20 sierpnia 1890. 96 roku. 5 dni później oba pojazdy wyjechały na ulicę Warszawy. Jednym samochodem osobiście kierował Grodzki, drugi prowadził mechanik. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Pogoda. Gdzie najcieplej, gdzie najzimniej? Najcieplej w Gdańsku, w Lesznie, w Świnoujściu, 18 stopni już w tej chwili ex aequo. Najchłodniej w Ostrołęce, plus 12, ale te temperatury troszkę się jeszcze zmienią. Maksymalna 18-19 na północnym wschodzie, 24 na

0: północnym zachodzie. Tam dzisiaj będzie najcieplej. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, około 15 stopni. Zachmurzenie małe lub umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i w południowej części kraju mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Barometr 1006 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
3: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

Pan Wojtek napisał: panie redaktorze, a w tej Gołdapi w sobotę to w jakim składzie, panie Wojtku, wyjątkowym, bo od 9 rano powiemy państwu razem dzień dobry, Sława Bieńczycka i ja, więc będziemy tam osobiście. Raz jedyny nam się w tym roku tak zdarzy, więc zapraszam tym bardziej gorąco. Gołdap od 9 rano do 12, potem oczywiście takie festynowe, piknikowe spotkanie z jedynką. Bardzo mądre, z masą fajnych rzeczy dookoła i potem od 20 do 22 koncert transmitowany przez telewizję Dwójkę i retransmitowany tam godzinę później, bo 21 w programie Pierwszym Polskiego Radia, ale najlepiej na żywo. I ta prognoza, bo spojrzałem, bo są dwie różne, sprzeczne ze sobą, przychyla się w tym dobrym kierunku. To znaczy, że będzie ciepło i że nie będzie tak deszczowo. Oby to się sprawdziło. Nieskromnie powiem, że bardzo na to liczę. To jest Lato z Radiem, druga godzina. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Tak, naszą Polkę Dziadek słyszy, gra i śpiewa Urszula Dudziak, a tak ktoś, kto jutro zaprezentuje swoją wersję. Bo to będzie kolejna premiera. Ale to wszystko jutro. W środę w Lecie z Radiem po 9:00.

0: Czy jesteście Państwo przygotowani? Bo ja tak, ale to Wy musicie zagrać już za chwilę w naszych skojarzeniach.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I jeszcze szybkie przypomnienie, co jest nagrodami w skojarzeniach, choć stali gracze regularnie, codziennie próbujący swoich sił doskonale o tym wiedzą. Za trzecie miejsce specjalny podróżny plecak.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Za miejsce drugie beztłuszczowa frytkownica z powłoką ceramiczną.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
0: I za miejsce pierwsze ten bajerancki czytnik e-booków z kolorowym wyświetlaczem, widocznym nawet przy bardzo silnym świetle.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: I chciałem jeszcze powiedzieć, że za szybą mam dodatkowe towarzystwo, bo jest wycieczka, ale to jest polska wycieczka z Freiburga, czyli za naszą zachodnią granicą. Joachim Ciecielski oprowadza i opowiada teraz o tym, co się dzieje po tej stronie szyby, ale to Państwo jesteście najważniejsi w tej rozgrywce. Pan Radosław z Elbląg. Dzień dobry, panie Radosławie.
4: Dzień dobry, witam.
0: Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo...
4: Bo jest to stworzenie, które uczy nas miłości, obowiązku. Jest to całkiem inna energia niż od człowieka. I wnosi radość i uśmiech w nasze życie.
0: Okej. Obowiązku nas uczy. To jest niezłe. Pamiętam, jak miałem pierwszego psiaka w swoim życiu i mama mi tłumaczyła, że muszę 3 razy dziennie wychodzić na spacer. Tak kombinowałem, że może dałoby się 1 albo 2, ale dlaczego 3? No, wiem. Kto ma

0: ten gdzie
1: ze swoim mięsem na spacerze.
2: Brawo. No to panie Radosławie, jeszcze trzeba teraz rzec słowo start. Ono uruchomi maszynę losującą. Mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie, bo dzisiaj komputer nam płata jakieś figle, niby żadnych upałów nie ma. Ale powinno być tak, że na pana start, on wystartuje i zobaczymy, jaki zestaw. Uwaga, ja milknę, pan gada.
1: No to w takim razie start.
2: Poszło! Lekko się niepokoiłem, bo nam się tu error dwa razy wcześniej pojawiał. Kolega restartował, mówił może teraz, restartował, może teraz, ale działa. Panie Radosław...

0: 22. Ale teraz będzie zupełnie inna zabawa. W Lecie z radiem jest coś, co stało się swego rodzaju legendą. Skojarzenia. Czy macie państwo takie skojarzenie? Dama z łasiczką i nasza Małgosia z łasicą? Bo to by pasowało, prawda? Małgorzata Abgarowicz, Marysieńka i dama z łasiczką. Halo, halo, Małgosiu, jesteś?
1: Tutaj przyjmujemy zwierzaka, oglądamy go, wypisujemy kartę z danymi, skąd został do nas przywieziony, jaki jest jego stan, płeć, wiek i różnego rodzaju informacje.
2: Przechodzimy przez drzwi, tu jest taka sala zabiegowa, sala operacyjna.
1: Tak, możemy to tak nazwać. Tutaj nasz weterynarz działa z pacjentami, głównie jako taki gabinet, co traktujemy.
2: Z gabinetu wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj już są klatki, klatki przykryte też ręcznikami. Dlaczego tak jest?
1: W tych klatkach są jeże, przykrywamy ręcznikami, ponieważ są to zwierzęta prowadzące nocny tryb życia. Tutaj, jak widać, no my potrzebujemy jednak światła, więc one się czują lepiej, gdy jednak są zakryte, są przykryte. One też tam mają możliwość schowania się, ale jest to dodatkowe jakieś dla nich udogodnienie, więc tutaj trzymamy zwierzęta, które musimy obserwować, które są poddawane intensywnemu leczeniu.
2: Tutaj znowu wiewiórki. Mówiliśmy w pierwszym wejściu o wiewiórkach. Tamte są już na końcowym etapie, niedługo opuszczą ośrodek, a te tutaj...
1: Tak, trochę się cofamy. Jeżeli chodzi o te etapy, tu jest powiedzmy etap drugi, czyli wiewiórki, które już nie są karmione mlekiem, jedzą już stały pokarm, są dość samodzielne, ale są jeszcze na tyle małe i niezgrabne, że nie nadają się do woliery z tego względu, że upadek z wysokości mógłby spowodować uszkodzenia. My też musimy jeszcze je obserwować bardziej, więc póki co są tutaj.
2: Podeszliśmy bliżej, to one wskoczyły do takiego... Taki rękaw tutaj mają, prawda? One sobie tam hamaczek taki wypoczywają sobie tam?
1: Tak, bardzo lubią różnego rodzaju hamaki. No, staramy się mimo wszystko, choć są to klatki, jakoś im tę przestrzeń urozmaicać, ułatwiać nabieranie umiejętności w przypadku wiewiórek akrobatycznych.
2: Tutaj widzę, Jerzyk sobie biega w tej klatce, podniesiemy ręcznik. O, tupta.
1: Tak właśnie cyrkluje, bym powiedział, że często różnego rodzaju urazy, na przykład w wyniku kolizji, powodują, że dane zwierzę kręci się w kółku, jemu się wydaje, że idzie prosto, a jednak ten błędnik sprawia, że robi takie kółko.
2: No tak. Zostawiamy sobie to pomieszczenie i teraz pomieszczenie A2. Uwaga, dzikie zwierzęta, groźny napis, ale tutaj są maluszki, bo to są właśnie inkubatory.
1: Tak, tutaj mamy nasze inkubatory różnej wielkości i wykorzystujemy je przez cały rok, ponieważ nie tylko używamy ich dla zwierząt młodych, dla osesków, ale również dla zwierząt, które na przykład zimą trafiają wychłodzone i potrzebują szybkiego dogrzania.
2: Możemy tutaj gdzieś zajrzeć do któregoś, kogo my tu mamy na przykład w tym?
1: No tutaj mamy wyjątkowy rarytas, że tak powiem, większość trafiających do nas pacjentów to właśnie wiewiórki, jeże, nietoperze, ale zdarzają się takie oto niespodzianki. Są to dwie kilkudniowe łasice, które trafiły do nas wczoraj.
2: Troszeczkę bardzo... sobie wydaje jakiś dźwięk, tak cichutko,
1: tak,
2: cichutko.
1: Już zaraz pora karmienia. No, przy tak maleńkich zwierzątkach to nawet częściej niż co 3 godziny, nawet co 2 przez całą dobę, dlatego my pracujemy w systemie zmianowym przez 12 godzin.
2: Uwaga, tutaj druga już wygląda, bo tutaj one są w takim, są otulone takim sweterkiem, można powiedzieć, są w takim pudełku z kocykiem. Musi być cieplutko i przytulnie tam.
1: Tak,
2: i są dwie.
1: Ciepło, tutaj są w takim, no w zasadzie wykorzystujemy różne kocyki, ręczniki, ale też na przykład czapki. Z takiej czapki ciężej będzie im wyjść, więc różnego rodzaju patenty. Każdy ośrodek ma swoje sposoby, dlatego też staramy się odwiedzać inne ośrodki, być we współpracy, bo naprawdę bardzo proste rozwiązania, takie wydawałoby się banalne, mogą ułatwić pracę.
2: Ciężko się rozstać z pacjentami, czy raczej radość, że już są zdolne do tego, żeby wrócić na łono natury?
1: Przede wszystkim radość, chociaż zdarzają się pacjenci, którymi się tak czy siak związujemy emocjonalnie, w szczególności jeżeli są z nami od małego, jeżeli są to takie właśnie osobniki dość rzadko, które do nas trafiają, to tak, jest to momentami ciężkie, ale głównie radość.
0: Było kiedyś takie słynne powiedzenie, wróć, i dawało się cofnąć czas. Tutaj czasu nie cofniemy, ale komputer robi czasami też takie niespodzianki. Dzisiaj jest jakiś dzień niespodzianek. Może teraz się uda, Małgosiu, jesteś tam po drugiej stronie?
2: Jestem.
0: Damo nasza z łasicą, jak ta dama z łasiczką schowana w krakowskim muzeum, wiesz co? Ale to teraz możemy za to opowiedzieć, jak wyglądają kulisy radia, bo powiedzmy państwu szczerze, jak to było przygotowane i jak miało być, gdyby nie pan komputer.
2: Tak, tak, no właśnie.

0: Tak, tak wyszło, że tutaj akurat w tym miejscu, tu gdzie są inkubatory, tu gdzie jest ta, no nazwijmy sala operacyjna, nie ma po prostu zasięgu, no więc nie moglibyśmy się łączyć bezpośrednio.
1: Marysieńki,
0: dokładnie.
1: Tak.
0: Nie moglibyśmy się łączyć bezpośrednio, więc myśmy pomiędzy wejściami sobie zrobili tę wycieczkę, nagraliśmy, żeby Państwu po prostu pokazać, jak to wygląda w środku, bo to przecież ciekawe, jak taki ośrodek rehabilitacji zwierząt działa od środka. No i pan Łukasz Mrugała zrobił nam takie krótkie oprowadzenie po ośrodku, tak jak Państwo słyszeli.
1: A potem było jak w skojarzeniach, gdzie słowo start uruchamia maszynę losującą. Czy ja powiedziałem jakieś magiczne słowo, które odpaliło w komputerze zamiast połączenie z tobą nagranie, które miało być... No nieważne. Słuchaj, dama z łasiczką. Jak ta łasica tam była, tak przymierzałaś się, jakbyś tak miała zapozować, tak jak ona tam... Niektórzy mówią, że to z grunosta jest. To już nieważne co. Ważne, że musisz taką pozycję damy przyjąć. Wiesz, ty byś pasowała. Ze swoim wyglądem ty byś
0: tak,
1: pasowała
0: myślisz,
1: do niej.
0: Tak. Wiesz co, ja bym się troszeczkę jej obawiała, bo ona taka malutka z tego inkubatora, ja bym nie chciała jej skrzywdzić nawet. Wolałam ją tak, wolałam sobie się przyjrzeć, jak tutaj specjalista trzymają w swoich dłoniach pewnych, a ja raczej tak spojrzę
1: ja
0: na nią.
1: Myślałem
0: tak.
1: Bardziej o Da Vinci i o Leonardzie Da Vinci i o tobie, że wiesz, że jakbyś ty zapozowała to z tymi włosami i tak dalej, ty byś pasowała do wizerunku tej, która tam pozowała do tego obrazu. To poprosimy Klarysę, naszą nadworną panią fotograf tutaj. Tak, żeby można by kiedyś zrobić te dziennikarze lata z radiem i słynne portrety na przykład Małgosia Abgarowicz i dama z łasiczką. Za Monalizę w sumie też byś dała radę. Tylko tak trzeba by tylko policzki nadmuchać lekko i tak dalej. Bardzo pięknie ci dziękuję. Zazdroszczę ci tych zwierzaków. Uściskaj tam wszystkich. Pozdrów pana Łukasza z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, Małgorzata Abgarowicz i Marysieńka, czyli miejsce, gdzie leczy się zwierzaki. Fantastyczne miejsce, fantastyczni ludzie. Warto o nich mówić. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks.

0: Wygoda na wakacje.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
11: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
10: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
11: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
10: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
11: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
10: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
11: Zapraszają Ula Kaczyńska
10: i Marcin Wojciechowski.
11: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
12: Na południu Polski i na północnym wschodzie zaczyna padać. Opolszczyzna, Śląsk, Małopolska z deszczem. Z deszczem też Podlasie, Warmia, Mazury i wschodnia część województwa pomorskiego. Nie powinno padać dzisiaj w centrum. I na Lubelszczyźnie, i na zachodzie. Najcieplej teraz bez zmian w Słubicach 21 stopni, najchłodniej w Bielsku Białej, tu jest zmiana 13 stopni na termometrze. Ta temperatura dzisiaj maksymalnie 24-25 stopni na zachodzie, ale zaledwie 17-18 na wschodzie i na północnym wschodzie. A teraz Działdowo, Warmińsko-Mazurskie i dr Radosław Wiśniewski, kustosz Muzeum Pogranicza w Działdowie. Dzień dobry, jak z pogodą?
13: Szanowni Państwo, spoglądam właśnie przez okno naszego działdowskiego zamku i mogę powiedzieć, że obecnie w naszym mieście mamy dziś piękną, słoneczną pogodę. Jest to oczywiście doskonała okazja, ażeby nacieszyć się jeszcze ciepłymi, słonecznymi dniami odchodzącego już przecież od nas lata. Nasze muzeum mieści się w pokrzyżackiej XIV-wiecznej warowni. Możemy zobaczyć wiele ciekawych zabytków. Jest to dobrze zachowana średniowieczna zabawka, średniowieczny puginał, ostroga czy pięknie zachowany pucharek kamionkowy. Co ciekawe, w tym roku nasza wystawa wzbogaciła się także o niezwykły skarb. Jest to 135 XVII-wiecznych monet. Znalezione zostały przypadkowo w Bukowcu Wielkim. Pięknie zachowane tymfy i orty Jana II Kazimierza, orty Zygmunta III Wazy. Możemy także znaleźć talary Fryderyka Wilhelma, a także szóstaki Jana III Sobieskiego. Także bardzo gorąco zapraszamy do Działdowa, do naszego muzeum.
12: Kustosz. A to mi ładnie wyszło. Panie kustoszu, wszyscy będą pamiętać dzięki temu. Muzeum Pogranicza w Działdowie, dr Radosław Wiśniewski. To jeszcze teraz Warszawa, Mazowsze, 19,5 termometr, 1006 hektopaskali barometr. Rośnie to ciśnienie.

0: Francesco Gabbani. Był już śpiewający lekarz, chirurg, ale to było parędziesiąt minut temu też po włosku, więc teraz kolejny włoski artysta, który zdobywa przebojowo świat, a to wszystko dzięki niemu. On nazywa się Marcin Wojciechowski i on, uwaga, i to będzie próba techniczna, bo tak naprawdę jutro jest ten moment zero. Dzień dobry, Marcinie, słyszymy się.
1: Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy dobrze.
0: Świetnie, a co tak szumi w tle, jakieś drzewa tam, coś tam?
1: A drogi panie, gdzie ja dzisiaj jestem?
0: Gdzież pan jest?
1: Jezioro Jędzelewo, Stare Juchy, Mazury. Z tego jeziora wyrastają dwie piękne wyspy. Nade mną latają kormorany, delikatny szum wody. Nie wiem, czy będzie słychać, a się boję o ten sprzęt.
0: Ale słychać taki poszumek, jakby jakieś trzciny. Jest!
1: Prawdziwe jezioro, proszę państwa. Gdzie państwo są teraz, to ja przesyłam jezioro. Tak, jutro lecę balonem z naszą słuchaczką, która wylicytowała lot w choinkach jedynki. Bardzo mnie to cieszy. Zapraszam do jutrzejszych sygnałów dnia. I pomyślałem, że jadąc na te Mazury...
0: Zaraz, to wy będziecie rano latać?
1: Tak, będziemy
0: o której?
1: Na świcie. 5:30 jesteśmy umówieni, ale być może lot odbędzie się o 7:00, zależy od mgieł, wschodu słońca i paru jeszcze innych czynników.
0: Rozumiem, że to włączę. Znaczy ja będę jechał wtedy do radia, to sobie akurat stojąc w warszawskich korkach spokojnie wysłucham waszego lotu. A na uwięzi, proszę. Czy puszczają was z tego rzemyczka?
1: Nie, no oczywiście, że puszczają.
0: No, wiesz.
1: Profesjonalny, wysoki lot jeszcze taki. To będzie wszystko w naszych mediach społecznościowych. Piękna to akcja, już nie mogę się doczekać jutro rano.
0: Zaraz, to Klarysa leci z tobą?
1: Tak.
0: Znaczy z wami.
1: Będzie. Nie, Maciek będzie z nami.
0: Maciek, czyli Klarysa Bista. Okay,
1: tak, ja w związku z tym właśnie szukałem miejsca, w którym mógłbym opowiedzieć o jakiejś pięknej piosence z nad jezior, mgieł, lasów i pomyślałem, że dzisiaj powiem państwu o Kate Bush, bo to jest taka piosenka, która mogłaby w lesie powstać, prawda? Która mogłaby równie dobrze powstać między drzewami. Wybrałem Running Up That Hill, piosenkę z 85 roku.
0: To młodziak jest, bo ja jestem pokolenie babuszki.
1: No tak, to już jest późniejsza Kate Bush, 85. Ona miała wtedy 27 lat i miała ten komfort, że już absolutnie sama kontrolowała swoją muzykę, pisała, produkowała i też eksperymentowała, co słychać. No i ten utwór, który za chwilę państwo usłyszą, Romku, pamiętasz, on się rozpoczyna takim rytmem, marszem, może nawet delikatnym biegiem, który trwa przez cały utwór.
0: To są myśliwskie psy, tam zdaje się podobno gdzieś tam i tak dalej się pojawiają. To jest w ogóle jakieś takie nawiązanie. To jest jeszcze przed Peterem Gabrielem. Tak, Gabriel jest później, rok później. Don't give up.
1: Natomiast to wbieganie na wzgórze, o którym śpiewa Kate Bush, to nie jest piosenka o sporcie czy o wbieganiu na górę w okolicach Starych Juch. To jest piosenka o związku, proszę państwa. Kate Bush tłumaczyła, że chodziło jej o bardzo prostą, a jednocześnie niemożliwą rzecz. Co by było, gdyby kobieta i mężczyzna mogli zamienić się miejscami i naprawdę poczuć, jak świat wygląda z perspektywy tej drugiej osoby.
0: No i stąd to ten śpiewała deal... o tym przecież.
1: Oczywiście, Supermanka. Tak. Oczywiście, jasna sprawa, wielu artystów, wielu kobiet czy mężczyzn o tym śpiewało, ale tutaj jeszcze mamy Deal with God, czyli ta umowa z Bogiem, żeby była możliwa. Zresztą Deal with God to był pierwszy tytuł tej piosenki. Wytwórnia się nie zgodziła, mówiąc, że jak tam się Bóg pojawi, to niektóre

0: stacje może nie będą chciały grać i zmieniono na Running Up That Hill właśnie, choć jak wiadomo ten sens krył się dużo głębiej. No dla mnie to jest taka ciekawa piosenka, która nie mówi, która mówi, że chce poznać twój punkt widzenia, chce zrozumieć cię, ona nie odrzuca, jakaś taka bardzo jest łącząca, wydaje mi się. No i co ciekawostka, w 2022 roku piosenka wróciła dzięki serialowi Stranger Things, jak jedna z lat 80., kolejna zresztą, trafiła ponownie na listę przy bojów w Wielkiej Brytanii, 37 miejsce, 37, prawie 8 lat po premierze. No i przyznają państwo, że to jest kolejny utwór, który broni się i też łączy, bo i młode pokolenie kocha Kate Bush obecnie, docenia ten utwór, jak i nasi rodzice przecież też na niej się wychowywali. Więc tęskniąc za nowymi nagraniami Kate Bush, pozdrawiam państwa z pięknych, starych Juch, pozdrawiam z Mazur, to już też w drodze tego udapi na naszą trasę lata z radiem.
1: Jest jutro cały jutro rano obowiązkowo włączajcie państwo radio. W ogóle nie wyłączajcie jedynki, tak. Bądźcie z ręką na pulsie, lot balonem i on, Marcin Wojciechowski. I ona, nasza słuchaczka, która to wszystko wylicytowała. I Kate Bush, której plakat wisiał nad moim łóżkiem, ale to było wiele, wiele lat temu.
0: Dziękuję.

0: NATO!
1: Z gorącymi pozdrowieniami dla Olka Klepacza i formacji Nieżywych Skarbów. Też bywali już na naszych letnich koncertach. Najbliższą sobotę spotykamy się w Gołdapi. W następną sobotę, i to będzie finał finałów, Lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. To pod Bydgoszczą, bo państwo się pytacie, ale gdzie te Białe Błota? Pod Bydgoszczą, jak się objeżdża dziesiątką w kierunku tam, potem dalej na Piłę, Wałcz, Mirosławiec i Szczecin w finale, ale to kawał drogi jeszcze od tego miejsca. O, koło naszego Serca Kujawskiego, to jest dobre powiedzenie. Czas na rozwiązanie dzisiejszego pytania, dzisiejszej zabawy z wakacjami marzeń. Pani Agnieszka z Jaworzna dostaje naszą maskotkę. Pani Agnieszka napisała: wchodziło w wakacjach marzeń o Sagradę Familię, czyli o słynny kościół w Barcelonie, zaprojektowany przez Antonio Gaudiego. Świątynia stała się w tym roku najwyższym kościołem na świecie po ukończeniu jednej z wieży. Tam jest prawie 172,5 metra wysokości. Nagroda, ta główna, to wycieczka już niedługo.
2: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
1: Czyli voucher 10 tysięcy złotych, ale to w przyszłym tygodniu. Natomiast już jutro, uwaga.

To była Urszula Dudziak, jej wersja Polki Dziadek. Był Jacek Królik, który też ma swoją wersję. Jutro premiera kolejnej odmiany. No i zobaczymy, czy Państwu ta wersja przypadnie do gustu. Zapraszam na jutro do Lata z Radiem punktualnie o 9, ale tak naprawdę zostańcie Państwo z programem Pierwszym Polskiego Radia przez całą dobę. Bo warto. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co sądzimy o tatuażach?
2: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
3: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
4: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
2: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
5: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria.

0: Kotlet Chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi. Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Mamy trzy utrudnienia na S8, dwa na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy, między węzłami Marki Łabiszyńska na 20 kilometrze. Zderzyły się dwa auta osobowe i samochód ciężarowy. Jest zwężenie w stronę Wrocławia-Poznania, tutaj na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na S8 też między węzłami Prymasa Tysiąclecia Lazurowa na 7 kilometrze też zderzenie trzech samochodów osobowych i busa, i tu na szczęście też bez poszkodowanych, ale zwężenie do jednego pasa na jezdni w stronę Wrocławia Poznania. No i cały czas mamy pracę służb po tragicznym, świtowym właściwie zdarzeniu drogowym między węzłami Czerniewice Lubochnia, to jest Łódzkie, na wysokości Czerniewic doszło do zderzenia trzech pojazdów, dwóch aut ciężarowych i busa. Tutaj, jak wiemy z informacji policji, kierowcy zmieniali koło i w nich wjechał inny kierowca. Dwie osoby zginęły, jedna osoba została bardzo mocno poszkodowana. Cały czas trwa praca służb, jak wspomniałam. Wspomniałam, zablokowana S8 jest na wysokości Czerniewic na 368 km na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia i ta blokada jeszcze może potrwać. Kłopoty z przejazdem są też na A1, węzeł Pelplin-Kopytkowo w pobliżu miejscowości Kornatka na Pomorzu. 55 km, zderzenie dwóch ciężarowych, auta osobowego zablokowane dwa pasy w stronę Łodzi.
5: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce. Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po godzinie 12. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Godzina ciszy w Krakowie. O 18:00 na skrzyżowaniu ulic Solnej i Zabłocie mieszkańcy zaprotestują po tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mieszkańcy piszą na Facebooku: nie chcemy bać się chodzić po chodnikach, nie chcemy bać się spacerować z dziećmi, nie chcemy bać się naszych seniorów i rodziny. Ministerstwo Infrastruktury cały czas wprowadza nowe przepisy, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Jednak nawet surowe sankcje nie powstrzymają nieodpowiedzialnych kierowców, mówił w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Problem dotyczy osobowości niektórych osób, braku przygotowania mentalnego czy psychicznego do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. I niestety raz na jakiś czas mamy sytuację, w której ktoś doprowadzi do takiej tragedii, a później tłumaczy się prokuraturze, że droga była nierówna. No, to są sytuacje, które bardzo ciężko się komentuje.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział przed chwilą, że jego resort cały czas dąży do skuteczniejszego ścigania piratów drogowych.
2: Prowadzimy prawną krucjatę i ja doprowadzę ją do końca. Prokuratorzy wiedzą już teraz, że mają domagać się tymczasowego aresztowania, bo jeżeli ktoś ma wiele zakazów i kolejny raz znajduje samochód, siada za kółko i powoduje śmierć na drodze, to on jest niebezpieczny i należy zrobić wszystko, żeby znalazł się w więzieniu.
0: A 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo, trafił na 3 miesiące do aresztu. Kierowca wjechał na chodnik w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Jak ustalili biegli, jechał ponad dwukrotnie szybciej. Bezrobocie stoi w miejscu. W lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo co w czerwcu. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę, że rok temu bezrobocie było niższe o 0,4 punktu procentowego. Dodaje, że na ostatni wynik wpływają m.in. dwa czynniki.
3: Z jednej strony jest to cały czas i niezmiennie reforma urzędów pracy, a to z kolei sprawiło, że część osób, która pozostawała bez pracy, ale wcześniej nie rejestrowała się w urzędach, no zaczęła się po prostu uzyskiwać status osoby bezrobotnej. Drugi efekt to są czynniki sezonowe. Tradycyjnie w miesiącach letnich obserwujemy nieco wyższy popyt na pracę. No.

0: właśnie ze względu na pojawiające się prace sezonowe.
1: Ostatnie dane o bezrobociu publikuje GUS. Węgry wyznaczyły kandydata na nowego ambasadora w Polsce. Jak poinformowała minister spraw zagranicznych Anita Orban, stanowisko w Warszawie ma objąć Miklós Mitrovics, historyk i polonista. To jeden z najbardziej znanych na Węgrzech specjalistów od Polski i stosunków polsko-węgierskich.
2: Ma on także bardzo bliskie związki z Polską. Obecnie wykłada na Bydgoskim Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, a kilkanaście miesięcy temu na stałe przeprowadził się do Polski. Nominacja Miklósa Mitrovicsa ma szczególne znaczenie, ponieważ nowy węgierski rząd zapowiada odbudowę relacji z Warszawą. W maju minister Orban odwołała dotychczasowego ambasadoraństwa na IDR-tu, argumentując, że nowy etap stosunków polsko-węgierskich wymaga nowego podejścia i nowej osoby, która będzie je reprezentować. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Na północnym wschodzie i krańcach południowych pochmurno, deszczowo i burzowo. Tam też najchłodniej, maksymalnie 18 stopni. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą od 21 stopni w centrum do 24 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
3: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 55% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W Zlewniach, Baryczy, Orli i Polskiego Rowu na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9 minut po godzinie 12.
3: W samo południe.
2: Na razie bez potwierdzenia, że szef upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto ma status małego świadka koronnego. Minister Sprawiedliwości nie potwierdza, ale też nie zaprzecza. Dotąd o przeciekach ze śledztwa informowały media. Miały ustalić, że szef Zonda Krypto zaczął zeznawać.
5: Uciekanie przez całe życie jest dość trudnym wyborem. Jemu grozi poważny proces i poważny wyrok, w związku z czym może chce po prostu zmniejszyć ten wyrok.
2: Obietnice większego wsparcia zbrojeniowego i finansowego. To dla Ukrainy, ale też były obietnice ze strony Ukrainy. Podsumujemy naradę koalicji chętnych.
6: Wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Obrona przeciwlotnicza to priorytet.
2: Tymczasem nie ma zgody na ponowny tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę.
7: Oczywiście Ukrainie zależy na tym, żeby to zboże wywieźć. Tu się nic nie zmienia. Obowiązuje zakaz wozu do Polski. Żadnych ustępstw ze strony polskiej w tej chwili nie ma.
2: To jest magazyn W Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. Na razie bez oficjalnego potwierdzenia ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, że rzeczywiście szef upadłej giełdy Zonda Krypto zeznaje w prokuraturze w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary, czyli przyznania mu statusu małego świadka koronnego. Takie informacje przekazała m.in. telewizja TVP Info. Ta sprawa rzeczywiście budzi i budziła wielkie emocje. Ja tylko przypomnę, klienci tej upadłej giełdy kryptowalut według różnych szacunków stracili od 350 milionów złotych do nawet 2 miliardów 400 milionów złotych. A owa giełda wcześniej sponsorowała różnego rodzaju prawicowe wydarzenia polityczne czy polityczne organizacje. Jak doszło do tej afery i do tego głośnego upadku giełdy Zonda Krypto, to przypomina Michał Makowski.
8: Afera Zonda Krypto rozgorzała w kwietniu, kiedy klienci giełdy kryptowalut zaczęli zgłaszać problemy z wypłatą pieniędzy ze swoich internetowych portfeli. Dziennikarze Money.pl ujawnili analizę, z której wynikało, że rezerwy bitcoinów w zasobach Zondy Krypto spadły o 99%. Prezes spółki, Przemysław Kral, w oświadczeniu na platformie X stwierdził, że w okolicy Wielkanocy firma stała się ofiarą skoordynowanej akcji medialnej, której celem jest wywołanie paniki i doprowadzenie do upadku giełdy.
9: Zlecono tyle wypłat, ile zleca się w 3 miesiące, w ciągu kilkudziesięciu minut. Żadna instytucja finansowa takiego ataku by nie przetrwała.
8: Później Kral przekazał, że nie ma dostępu do portfela z bitcoinami o wartości ponad 300 milionów dolarów, który mógłby stanowić koło ratunkowe dla firmy. Klucz zaginął razem z

0: szefem giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Gdy chmury nad Zonda Krypto pociemniały i zgęstniały, Przemysław Kral wyjechał do Izraela, a do prokuratury zaczęli zgłaszać się klienci poszkodowani przez Zonda Krypto, którzy mogli stracić od 350 milionów do nawet 2 miliardów 400 milionów złotych. Doniesienia medialne wskazują, że po rundach negocjacji z prokuraturą Przemysław Kral zgodził się na współpracę z służbami w zamian za nadzwyczajne złagodzenie kary. Sam miał usłyszeć zarzuty udziału w oszustwie wielkich rozmiarów, za co grozi od roku do 10 lat więzienia. Zeznania Krala pozwolą prokuraturze ustalić, czy prawicowe wydarzenia i organizacje polityczne sponsorowane przez Zonda Krypto były finansowane z pieniędzy oszukanych klientów giełdy kryptowalut. Zonda Krypto sponsorowała Rzeszowski Kongres Konserwatystów, czyli SIPAK, a sam Kral przekazywał darowizny na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry oraz Fundacji Dobry Rząd Przemysława Wiplera. Zdaniem wicepremiera i ministra cyfryzacji z Lewicy, Krzysztofa Gawkowskiego, Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia, między innymi na temat finansowania kampanii wyborczych.
1: Jakie nielegalne działania państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę, jak pieniądze były wyprowadzane. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć. Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które zarządów PiS-u było realizowanych.
0: Europoseł ugrupowania Rozwój Plus, Waldemar Buda, widzi inny wątek sprawy Zonda Krypto. W jego ocenie powiązania Krala są drugorzędne w sytuacji, gdy klienci Zonda Krypto stracili miliony złotych.
2: Obywatele inwestowali w tę giełdę, nie będąc świadomi ryzyka, ale przede wszystkim nie będąc świadomi tego, że taka giełda może upaść albo mogą być wręcz podmiotami oszustwa. Jeżeli Donald Tusk mówił o tym, że wiedział o potencjalnej aferze, wiedział już pół roku wcześniej, dlaczego nie zawiadomił w tej sprawie obywateli? To jest moje pytanie do niego.
0: Prokuratura ma dzisiaj poinformować o dotychczasowych ustaleniach związanych ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto.
3: O czym mówił Michał Makowski. No to teraz jeszcze o tej sprawie porozmawiamy.
4: Rozmowa dnia.
3: Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest adwokat, mecenas Tymoteusz Paprocki. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
3: Jakie znaczenie dla tego śledztwa miałoby to, gdyby Przemysław K., no wszyscy podają nazwisko Przemysław Kral, rzeczywiście zgodził się obszernie zeznawać, uzyskał status małego świadka koronnego?
5: Znaczy myślę, że na pewno zmieniłoby to przebieg tego postępowania i to z kilku podstawowych przyczyn. Po pierwsze, żeby w ogóle być świadkiem koronnym, czy małym, czy dużym, trzeba mieć postawione zarzuty przez prokuraturę, czyli trzeba być w kręgu osób, które są podejrzewane o popełnienie przestępstwa, więc byłoby to de facto potwierdzenie pewnego przestępczego charakteru, działalności, z którym mieliśmy do czynienia z Zonda Krypto.
3: Czyli to, że ktoś się godzi na to, żeby być małym świadkiem koronnym, to też jest to rodzaj po prostu przyznania się do winy?
5: To znaczy, no nie, inaczej, najpierw trzeba mieć postawione zarzuty, żeby później móc otrzymać status świadka, więc dlatego mówi się w języku potocznym o skruszonym przestępcy właśnie w kontekście instytucji świadka koronnego, dlatego że jest pewna kolejność. Pierwsza to jest postawienie zarzutów, a drugie to jest współpraca z prokuraturą celem wyjaśnienia określonych okoliczności, czy faktów, czy przedstawienia dowodów istotnych dla sprawy, więc ta kolejność myślę, że jest bardzo istotna, żeby która w pewien sposób już potwierdzi, jakie jest zamierzenia prokuratury w tej sprawie. Druga kwestia jest taka, że otrzymanie statusu świadka koronnego, nawet małego, nie jest jakby oczywiste i proste i nie wynika to, jakby nie przysługuje to, mając na uwadze przepisy kodeksu postępowania karnego. A zatem, jeżeli by tak było, to oznacza to, że Przemysław K. dysponuje takimi dowodami, takimi dokumentami, być może dyskami czy kluczami do określonych portfeli kryptowalutowych, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać, prowadząc postępowanie, albo byłaby w stanie uzyskać, ale w takim czasie, że byłoby to ze szkodą dla prowadzonego postępowania. Ponieważ, no, aby otrzymać korzyści, na przykład, żeby nie był stosowany tymczasowy areszt, albo żeby było mniejsze poręczenie majątkowe, czy w jakikolwiek inny sposób uzyskać coś pozytywnego, mówię tutaj o osobie, która jest podejrzana, trzeba coś prokuraturze zaoferować, a co do zasady prokuratura powinna nie mieć innej możliwości uzyskania tego. Więc jeżeli te rzeczy by się potwierdziły, to oznacza, że na pewno w sprawie pojawią się nowe wątki, pojawią się dowody, być może czy dokumenty, czy twarde

0: zyski związane z funkcjonowaniem giełdy, na podstawie której prokuratura będzie miała możliwość przyspieszenia prowadzenia postępowania.
1: A czy też postawienia zarzutów na przykład innym osobom, że to mogą być informacje obciążające też inne osoby?
0: No ja tak sobie inaczej. Z mojego doświadczenia zawsze tak to wygląda, że tego typu wyjaśnienia, bo pamiętajmy, że osoba podejrzana składa wyjaśnienia,

0: charakterze małego świadka.
1: Czyli to znaczy, że to też zwiększa szansę na odzyskanie przynajmniej części z tych pieniędzy, które wyparowały z tej giełdy?
0: No, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której to nie byłoby elementem rozmów i prokuratura nie brałaby tego pod uwagę, dlatego że jednak przy sytuacji, w której mamy tysiące pokrzywdzonych, mówimy tutaj o milionach, setkach milionów złotych, to sam fakt przyjścia do pana prokuratora i powiedzenia, że przyznaje się do winy, opowiem pewne okoliczności, chciałbym uzyskać mniejszą karę, to w taki sposób nie działa. Zatem prokuratura, jeżeli już decyduje się na nadanie takiego statusu, co jest, nie jest sytuacją bardzo częstą, no musi brać pod uwagę właśnie te okoliczności, na tyle istotne i na tyle ważne dla prowadzonego postępowania, że może to wpływać na, tak jak powiedziałem, zmniejszenie jeszcze środków zapobiegawczych, czy może finalnie w przyszłości na mniejszą karę, jednak dla osoby, która zarządzała całą giełdą. I te interesy też trzeba wyważyć, komu można, a komu nie taki status nadać.
1: Co zyskuje taka osoba, która staje się małym świadkiem koronnym? Rozumiem, że w toku śledztwa na przykład może uniknąć aresztu albo mieć mniejsze poręczenie majątkowe za to, że tego aresztu unika, ale na sam wymiar kary też to może wpłynąć.
0: Tak, przede wszystkim no, przy tego typu postępowaniu i przy tego typu kwotach i ilości pokrzywdzonych i rozmiaru krzywd, z którymi mamy do czynienia, jeżeli mówimy o giełdzie Zonda Krypto, to prezes takiej spółki w normalnych okolicznościach mógłby liczyć na tymczasowy areszt, a w polskich warunkach zakładam, że na bardzo długi czas, mając na uwadze kodeksowe przesłanki, które pozwalają prokuratorowi złożyć wniosek, a sądowi taki tymczasowy areszt wymierzyć.
1: No tu się pojawiają też podejrzenia, że pan Przemysł na przykład zbiegł za granicę, więc czemu miałby tego nie zrobić ponownie, prawda?
0: Otóż to, więc w tej sytuacji te przesłanki są na tyle mocne, że tutaj pozostanie tym świadkiem koronnym, da pewnie możliwość niestosowania tymczasowego aresztu, być może mniejszego poręczenia majątkowego, tak zwanej kaucji, może na przykład nie będzie zastosowany zakaz opuszczania kraju, bo to też może być pewna dolegliwość. No jest to pewna paleta, która na pewno w tych negocjacjach, jeśli one się finalnie zakończyły, były brane pod uwagę, natomiast na tym etapie nie ma to wpływu jeszcze na wymiar kary. Dopiero instytucja tak zwanego dużego świadka koronnego pozwala sądowi finalnie przy określeniu, że dana osoba jest winna albo powinna ponieść odpowiedzialność, na przykład stwierdzenie winy, ale darowanie kary, albo jej zmniejszenie, albo wymierzenie wyroku w zawieszeniu. Więc ten proces nie jest tak, że już na tym etapie sama współpraca z prokuraturą pozwoli uniknąć odpowiedzialności, ale stanowi zapowiedź tego, że może być potraktowany w sposób o wiele łagodniejszy.
1: Na razie przede wszystkim to są przecieki uzyskane przez dobrze poinformowane, zajmujące się tą sprawą od dawna media. Natomiast samo Ministerstwo Sprawiedliwości, sam szef tego resortu, Waldemar Żurek, niczego nie potwierdzają, ale też niczemu nie zaprzeczają i każą cierpliwie czekać na to, że te informacje się oficjalnie w końcu pojawią. Na razie tu jest zasłanianie się dobrem śledztwa. Rozumie pan to postępowanie?
0: Tak. I uważam, że tego typu sprawy i tego typu okoliczności, jak właśnie pojawienie się świadka koronnego, który może zmienić dotychczasowe tempo postępowania albo doprowadzić do postawienia zarzutów. Zresztą w przestrzeni medialnej słyszymy o tym, że potencjalne wyjaśnienia mogą obciążyć ludzi związanych ze światem polityki, mediów czy biznesu. To cisza, jaką obecnie możemy zauważyć ze strony prokuratury, raczej dobrze rokuje, dlatego że tutaj potrzebne są fakty, określone działania, być może przekazane dokumenty i złożone wyjaśnienia będą służyły na przykład zatrzymaniu innych osób, a zatem zbyt szybkie informowanie o szczegółach, o informacjach, o rodzaju informacji czy dokumentów, które mogły zostać prokuraturze przekazane, mogłyby negatywnie wpłynąć na przebieg postępowania. Myślę, że patrząc na inne głośne postępowania, które mieli jak na przykład w sytuacji do byłego ministra pana Romanowskiego, gdzie tam jeszcze przed czynnościami czasami mieliśmy pewne komentarze czy informacje, to tutaj ta cisza. Myślę, że może prokuratura pewną lekcję odrobiła i dobrze przygotowuje się do poprowadzenia tego postępowania. Ja odbieram brak informowania opinii publicznej na tym etapie jako pozytywny aspekt.
1: Rozumiem, że chodzi o to, żeby po prostu tą sprawą nie grać politycznie.
0: No, myślę, że tutaj takie, jeszcze raz, tak jak powiedziałem, w przestrzeni medialnej takie informacje się pojawiają, ale na koniec dnia pamiętajmy, że w tej sprawie kluczowe jest to, aby wyeliminować tego typu działania.

0: działalność i tego typu spółki z obrotu w Polsce, poprzez wyjaśnienie tej sprawy i ukaranie sprawców oraz też naprawić szkodę pokrzywdzonym. Więc myślę, że to są najważniejsze rzeczy, którymi prokuratura zapewne kieruje się w tej sprawie. A tak jak powiedziałem, postępowania karne, szczególnie na etapie postępowania przygotowawczego, im o nich się mniej mówi, tym lepiej dla całej sprawy pod kątem efektów pracy prokuratury.
1: Zatem czekamy też na oficjalne stanowisko choćby Ministerstwa Sprawiedliwości, czy właśnie prokuratury. Za rozmowę teraz dziękuję. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia był adwokat mecenas Tymoteusz Paprocki. Bardzo panu dziękuję. A teraz o echach i skutkach wczorajszego posiedzenia, czy narady właściwie, bo odbywała się ona w formie hybrydowej, część uczestników zdalnie, część na miejscu w Kijowie. Naradzie koalicji chętnych, czyli grupy kilkudziesięciu państw wspierających Ukrainę w wysiłku, o jakim jest obrona przed rosyjską inwazją. Magdalena Skajewska się temu wszystkiemu przygląda. Witaj, Magdo.
2: Dzień dobry.
1: Tutaj najwięcej uwagi poświęcano temu, kto pojawił się w Kijowie osobiście, czyli nowemu brytyjskiemu premierowi Andy'emu Burnhamowi. On wybrał się z pierwszą zagraniczną wizytą właśnie do Kijowa. No i tam bardzo konkretne rzeczy Ukrainie obiecał, ale sam też nie wyjeżdża z pustymi rękami.
2: Tak, rzeczywiście. I to, tak jak powiedziałeś, to jest chyba taki największy konkret, który wynikał z tego wczorajszego spotkania, bo usłyszeliśmy o tym, że Wielka Brytania robi kolejny krok w wojskowym wsparciu Ukrainy. Otóż Londyn zgodził się na przekazanie Ukrainie informacji technicznych dotyczących brytyjskich komponentów do pocisków Storm Shadow, czy też jak Francuzi nazywają je Scalp. Tutaj chodzi o dane, które do tej pory oczywiście były tajne i których udostępniono. Udostępnienie jest konieczne, żeby Ukraina mogła rozpocząć własną produkcję tych pocisków na miejscu. Posłuchajmy, co na ten temat mówił brytyjski premier Andy Burnham.
3: Wladimir has now asked.
2: Wołodymyr zwrócił się do nas z prośbą o udostępnienie naszej technologii pocisków Storm Shadow, aby Ukraina mogła samodzielnie budować te zdolności. Z przyjemnością potwierdzam, że zatwierdziłem tę prośbę. Musimy przede wszystkim powstrzymać Rosję przed wystrzeliwaniem rakiet, nakładając sankcje, które odetną jej łańcuchy dostaw wojskowych i wspierając ukraińskie ataki dalekiego zasięgu.
1: No właśnie, to jest istotne, co tu powiedział brytyjski premier, bo te pociski Storm Shadow odpowiadane z powietrza do celów naziemnych pozwalają Ukrainie też uderzać Rosję na dalekim zapleczu. To jest ważna zdolność, którą Ukraina ma, ale do tej pory musiała te pociski bardzo oszczędzać, bo miała ich niewiele.
2: Tak, i to była, i Kijów był też po prostu uzależniony od dostaw gotowych pocisków z państw zachodnich. Tymczasem teraz te pociski, które ja przypomnę, mają zasięg przekraczający 250 kilometrów i są przeznaczone do takiego precyzyjnego uderzenia między innymi umocnionych ważnych celów infrastrukturalnych. Teraz te pociski, zamiast czekać na dostawy z zachodu, będzie mogła Ukraina produkować samodzielnie. Pytanie jednak, które jest tutaj kluczowe, to od kiedy będzie to możliwe, bo taka produkcja oczywiście trwa. Nie wiemy na razie, kiedy pierwsze wyprodukowane tam pociski będą gotowe, ale najczęściej mówi się, że nie będzie to przed rokiem 2027, a przecież wiemy, że Ukraina ma ogromne potrzeby już teraz, zwłaszcza przed zbliżającą się zimą. I sama zdolność do produkcji pocisków dalekiego zasięgu oczywiście nie rozwiązuje problemu rosyjskich ataków rakietowych, zwłaszcza rakietami balistycznymi i ataków dronowych. Kijów nadal potrzebuje przede wszystkim środków obrony powietrznej, w tym pocisków przechwytujących do systemów Patriot. I o tym bardzo często także teraz mówi Wołodymyr Zełenski. Posłuchajmy, co powiedział wczoraj. Bardzo dziękuję za decyzję o pociskach Storm Shadow. Jesteśmy wdzięczni brytyjskiemu i francuskiemu przemysłowi. To naprawdę wzmocni naszą armię. Bardzo dziękuję. Musimy się upewnić, że zimowy pakiet obrony powietrznej dotrze na czas na Ukrainę. Potrzebujemy rakiet Patriot i mamy nadzieję, że będziemy je mieli. Potrzebujemy co najmniej 300 rakiet Patriot na zimę i na zimne miesiące.
1: No i jeszcze Andy Burnham, tak jak mówiliśmy, nie wyjechał z pustymi rękami z Ukrainy.
2: I to także będzie miało długofalowe konsekwencje, to o czym zaraz powiem, tym razem dla Wielkiej Brytanii. Otóż Wielka Brytania uzyskała dostęp do ukraińskiej platformy Avengers AI Labs, czyli takiej platformy sztucznej inteligencji i do ogromnego zbioru danych zbieranych podczas wojny przez te ostatnie lata przez Ukrainę.

0: Mówimy tutaj o milionach materiałów z pola walki. Komunikat Downing Street mówi, że jest to kopalnia danych z pola bitwy. To są między innymi obrazy, nagrania z dronów, dane z kamer, czujników. To jest system, który wykorzystywany jest do szkolenia sztucznej inteligencji rozpoznającej rosyjskie cele, co teraz oczywiście dla Ukrainy jest absolutnie kluczowe. Ta platforma analizuje ponad 100 tysięcy nagrań z dronów miesięcznie, a jej modele osiągają około 70% skuteczności w wykrywaniu celu, więc rzeczywiście złoto. I Ukraina przekazuje teraz Wielkiej Brytanii doświadczenie zdobyte w realnej wojnie, czyli właśnie te dane. Dla brytyjskiego przemysłu obronnego, dla wojska brytyjskiego taki zbiór danych jest niezwykle cenny, bo pozwala szkolić algorytmy na rzeczywistych zachowaniach rosyjskich wojsk, rosyjskich dronów, systemów elektronicznych i po prostu rosyjskich sposobów prowadzenia walki. Brytyjczycy chcą to wykorzystać do ochrony swoich własnych baz wojskowych, do ochrony własnej infrastruktury krytycznej przed dronami, przed sabotażem i innymi zagrożeniami, o których Rosja mówi dzisiaj wprost, nawet się nie kryjąc. Były wiceminister spraw zagranicznych Rosji w rozmowie z telewizją BBC powiedział, że brytyjskie fabryki dronów mogą być teraz celem, jak to ujął, ataków z nieznanych źródeł. Wiemy, co to oczywiście może oznaczać, właśnie za to, że Wielka Brytania zgodziła się na transfer Ukrainie technologii. I to może być taki jeden z najważniejszych elementów całego tego porozumienia brytyjsko-ukraińskiego, bo wiemy też, że w przyszłych konfliktach, a nawet w tych konfliktach, które już toczą się teraz, czego przykładem jest wojna na Ukrainie, tutaj przewagę będzie dawała nie tylko liczba rakiet czy dronów, ale także dane, także to, kto szybciej będzie potrafił te dane zebrać, przeanalizować, no i zamienić je w decyzję operacyjną.
1: Już pokazała to wojna na Ukrainie, że jest to wojna bardzo często oparta o wysokie technologie i właśnie konieczność szybkiego przetwarzania danych okazuje się być kluczowa. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję. A teraz w magazynie W Samo Południe w Radiowej Jedynce wracamy jeszcze do wypadku, który wydarzył się nad ranem w województwie łódzkim na trasie S8 w pobliżu Czerniewic, to tak mniej więcej w połowie drogi między Rawą Mazowiecką a Tomaszowem Mazowieckim. Tam pękła w jednej ciężarówce cysternie z piaskiem opona. Dwóch mężczyzn te oponę, czy to koło, próbowało zmienić. Trzeci był obok w samochodzie dostawczym. Wszystko działo się na pasie awaryjnym. No i w te dwa pojazdy, w tych trzech mężczyzn wjechał ciągnik siodłowy. Niestety dwie osoby nie żyją, trzecia jest ranna. A z nami Mariusz Sztal, instruktor jazdy, ekspert w dziedzinie motoryzacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Czy tej tragedii można było uniknąć? No wszystko się miało dziać na pasie awaryjnym, więc no teoretycznie w miejscu bezpieczniejszym, choć czy na takiej trasie, jaką jest S8, czy w ogóle na takiej trasie szybkiego ruchu są w ogóle bezpieczne miejsca?
2: Po pierwsze, postój na takiej drodze jest zabroniony w każdym przypadku i tak wynika z przepisów. Oczywiście rozumiem sytuację nadzwyczajną, ponieważ awaria jest awarią i nikt jej nie planował. Natomiast oczywiście przepisy regulują tego rodzaju zachowanie w sposób szczególny. Nie mam wiedzy dzisiaj na ten temat, czy tam na miejscu było właściwe oznakowanie. Przepis mówi w ten sposób, że trójkąt ostrzegawczy powinien być ustawiony na takiej drodze 100 metrów od tego uszkodzonego pojazdu, na tej części drogi, na której rzeczywiście ten pojazd się znajduje. Po to są te regulacje, żeby minimalizować wszelkie ryzyko. W moim odczuciu każda anomalia, która na tego typu drodze się pojawia, powinna być jak najbardziej pokazana innym uczestnikom, żeby mieli szansę po prostu odsunąć się od tak ustawionego pojazdu i tym samym nie narazać nikogo innego już na niebezpieczeństwo.
1: To jak powinniśmy się dokładnie w takiej sytuacji zachować, kiedy wydarza się taka czy inna awaria, my musimy na takiej trasie szybkiego ruchu się zatrzymać, bo dalsza jazda jest niemożliwa albo niebezpieczna. To jak wtedy samemu być bezpiecznym, kiedy się czeka na pomoc albo właśnie ta pomoc jest udzielana?
2: Znaczy, to są dwie różne rzeczy. Jeżeli czekamy na pomoc, to przejdźmy za bariery ochronne i oczekujmy poza drogą zupełnie, ponieważ każde oczekiwanie na tą pomoc w pojeździe czy w pobliżu tego pojazdu na takiej drodze to jest olbrzymie ryzyko. Więc to jest jakby jedna rzecz. Natomiast jeżeli już działamy jakkolwiek tak jak w tym przypadku wymieniając koło, no to oczywiście postój takiego pojazdu musi być

0: oznakowane. Jak powiedziałem, plus do tego, my powinniśmy być maksymalnie dobrze widoczni, więc wówczas rzeczy typu kamizelki odblokowe to jest absolutne minimum, którym powinniśmy być wyposażeni.
1: No to wszystko działo się przed godziną w pół do piątej, więc o tej porze roku to jeszcze jest ciemno. Słońce dopiero jakąś godzinę później się pojawiło na niebie, więc rzeczywiście tam warunki były bardzo, bardzo trudne. Widoczność, no, żadna, bo ciemno.
0: No tak, to pytanie rodzi się inne. Czy skoro fatalne warunki, to czy aby na pewno nie można było tą godzinę do świtu poczekać, prawda? Bo to nie była sytuacja, która była uzależniona od zdrowia, życia ludzi. Po prostu warto by było w takiej sytuacji poczekać tę godzinę i zająć się naprawą tego koła wtedy, kiedy rzeczywiście to bezpieczeństwo będzie na większym poziomie.
1: A jeśli wzdłuż tej drogi szybkiego ruchu, gdzie wydarza się ta awaria, gdzie trzeba było na pas awaryjny zjechać, są ekrany dźwiękoszczelne i nie ma jak uciec z daleka od drogi?
0: No te ekrany nie są przecież nigdy kilometrami, one są na krótkich odcinkach, więc nawet przejście poza ten ekran i możliwość opuszczenia tej drogi, no, jest najbardziej zalecane. Znaczy, wie pan, no, zawsze znajdzie się jakieś pytanie, które spowoduje, że to, co wydaje się oczywiste w tym konkretnym przypadku, będzie niemożliwe. Natomiast myślę, że wszystkie chwyty są zadowolone do tego, żeby maksymalizować swoje bezpieczeństwo, a tym samym minimalizować ryzyko. Więc znajdźmy takie miejsce, gdzie albo będziemy super widoczni, albo po prostu będziemy daleka od drogi.
1: Oczywiście wciąż tutaj wielu szczegółów, jak przebiegł ten wypadek, nie znamy. Rozmawiamy po prostu o bezpieczeństwie na drodze szybkiego ruchu w przypadku wydarzenia się jakiejś awarii. Natomiast coraz więcej wiemy o okolicznościach tego weekendowego, tragicznego wypadku w Krakowie. No już wiemy, że 26-letni kierowca Volkswagena trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Dwie osoby nie żyją. 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu. No i tam już... No, wyraźnie widać. Zbyt duża prędkość. Samochód o potężnej mocy silnika. No i chyba brak umiejętności i wyobraźni tego, kto siedział za kierownicą.
0: Znaczy, ja nie wiązałbym w ogóle tej sytuacji z mocą tego pojazdu. Oczywiście ona pokazuje jakby zapotrzebowanie kierowcy na doznania, ale to jest jakby zupełnie inny kaliber. Każdym pojazdem, nawet o relatywnie niewielkiej mocy, jesteśmy w stanie się rozpędzić do prędkości 70, 100, 120 km na godzinę. Natomiast nie wolno też rozmywać tych treści, które towarzyszą zdarzeniu z Krakowa, dlatego że coraz częściej media podają informacje, że kierowca mówi, że była nierówna droga, że mieszkańcy domagali się naprawy tej drogi i tak dalej. Natomiast tym bardziej, jeżeli kierowca wiedział, że jest nierówna, to powinien jechać zdecydowanie wolniej. To jest pierwsza sprawa. I najważniejsze, co musimy mieć, to fakt, że jedna tylko osoba odpowiada za prędkość, z jaką pojazd się porusza, i w każdym przypadku jest to kierowca tyle, aż tyle.
1: No ten, kto ma po prostu nogę na pedale gazu.
0: Albo ten, kto ma w zanadrzu hamulec.
1: A to też prawda, bo to jest oczywiście drugie kluczowe urządzenie, które się obsługuje nogami, oprócz sprzęgła oczywiście, chyba że ktoś jedzie samochodem z automatyczną skrzynią biegów. No, aktywiści miejscy w Krakowie mówią, że od dawna zwracali uwagę na to miejsce, w którym doszło do wypadku, że tam jest tunel, że tam jest taki odcinek drogi, na którym zdarzało się, że niektórzy kierowcy specjalnie się rozpędzali, żeby silnik ryknął, że w tym tunelu to po prostu było jeszcze głośniej słychać.
0: No, ja rozumiem jakby dzisiaj te informacje, które rzeczywiście ktoś przypomina z zamierzchłych czasów, że tak się tam dzieje. No niemniej jednak jakby to nie jest wina ani organizatora ruchu w tym przypadku, ani tego, że jest tunel, ani tego, że kierowcy mają zapotrzebowanie na jakieś dodatkowe doznania. To jest wina tylko i wyłącznie tego, który rzeczywiście porusza się z prędkością taką, a nie inną, do której ani warunki drogowe nie są właściwe, ani okoliczności, ani jego umiejętności, jak się okazuje.
1: Czy to pokazuje tę sytuację, że na drodze po prostu trzeba cały czas pamiętać o pewnej pokorze, to znaczy jednak mieć z tyłu głowy to, że kluczowe jest bezpieczeństwo nas czy innych osób i po prostu się nie bawić w żadne ryzyko? Czy przyspieszanie nagłe, czy na przykład właśnie to, co o czym rozmawialiśmy wcześniej, zmienianie tego koła bez czekania na przykład na świt, na to, żeby widoczność była lepsza?
0: Ja myślę, że wszystkie te treści, które poruszamy teraz, czy w ogóle na przestrzeni ostatnich tygodni, bo tych wypadków przecież tragicznych w ostatnim czasie mieliśmy sporo, także tych nagłośnianych. Natomiast myślę, że wszystkie one mają wspólny mianownik, że

0: Przygotowanie nas do roli kierowcy skupia się głównie na tym, żebyśmy zdali egzamin, a niestety te wszystkie takie ideowe potrzeby w kontekście maksymalizacji bezpieczeństwa gdzieś zostały, mam wrażenie, systemowo pominięte. No i dlatego też coraz częściej mówimy o tym, apelujemy do kierowców dzisiaj. No jakby to zdecydowanie za późno na to, żeby apelować, ponieważ gdzieś ten fundament w ich przekonaniu nie został zbudowany w sposób właściwy. No i jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy.
1: Często taką prawdziwą lekcją pokory jest dopiero pierwsze zdarzenie drogowe. Przyznam szczerze, tak było w moim przypadku, jak zrobiłem prawo jazdy. Pierwsza stłuczka po mniej więcej roku. Na szczęście drobna, niegroźna, na osiedlowej uliczce. Ale dała mi do myślenia. No, oby to były tylko takie drobne sytuacje.
0: To ja dam taki przykład bardzo pragmatyczny. Wyobraźmy sobie, że kurs nauki jazdy odbywa się w lecie. Są fajne warunki pogodowe podczas zajęć. Przygotowanie do egzaminu w porządku, egzamin zaliczony. Natomiast nigdy podczas szkolenia nie doszło do sytuacji, czyli instruktor nie zadbał o to, żeby mógł użyć hamulca w sposób agresywny, jedzieć na drodze o zmniejszonej przyczepności, przez to jakby uzyskiwamy zielonego pojęcia w odczuciu, jak działa system obrony w moim pojeździe. I teraz, jeżeli tak się wydarzyło, no to wówczas pierwszy moment, w którym rzeczywiście ten system obrony w moim pojeździe zacznie działać, to wyszło mu dwa elementy. To jest charakterystyczny terkot, który słyszę, i wibracje na pedale hamulca, które czuję. Najwięcej osób, które nie mają wiedzy takiej fundamentalnej, doświadczenia, co robi w takim momencie, puszcza hamulec, skutkiem czego jest, że za auto przestaje hamować. To jest taki najbardziej prymitywny przykład, jaki przed mi dobrał, natomiast on pokazuje rzeczywiście, że te pewne sfery gdzieś w systemowym procesie szkolenia niekiedy
1: stąd też popularność, na szczęście rosnąca, też takich kursów doszkalających w różnych warunkach. Mariusz Sztal, instruktor jazdy, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Ukraina chce zwiększenia tranzytu swojego zboża przez Polskę. Polski i ukraiński rząd prowadzą w tej sprawie rozmowę. Potwierdził to minister rolnictwa Stefan Krajewski, który jednocześnie zaznaczył, że jako resort Ministerstwo Rolnictwa sprzeciwia się tej koncepcji. Na konferencji ministra była Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co wiemy o tej sprawie?
2: Faktycznie minister potwierdził, że te rozmowy trwają, natomiast on jako Stefan Krajewski, jako minister rolnictwa w nich nie bierze udziału, prowadzi je resort infrastruktury i spraw zagranicznych. To jednak z doświadczenia już możemy powiedzieć, że z reguły te ministerstwa biorą ostatecznie pod uwagę opinię Ministerstwa Rolnictwa. Stefan Krajewski powiedział, że na ten moment nie ma ze strony Polski żadnych ustępstw w tej sprawie. Podkreślił też, że jeśli chodzi o stanowisko Polski, no to ono się nie zmienia, bo rząd po prostu nie chce powtórki z kryzysu zbożowego sprzed kilku lat.
3: Mamy swoje doświadczenia z 2022-2023 roku i nie chcemy do tej sytuacji doprowadzić, jaka była wtedy, że Polska została zalana ukraińskim zbożem, wtedy bez żadnej kontroli wpuszczanym zboże technicznym, zbożem, które nie spełniało żadnych norm jakościowych.
2: Rozmawiałam też w tej sprawie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewem Kuźmiukiem, który mówił mi, podzielając częściowo zdanie rządu, że Polska absolutnie nie powinna się zgadzać na zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża.
4: Powinni być przeciwko, no nie ulega wątpliwości, że duża część tego zboża, jeżeli, jak sądzę, nie jesteśmy w stanie przygotować takiego systemu, żeby to zboże wędrowało przez Polskę tylko tranzytem, tylko jakaś jego część zostanie w Polsce. I tak już absurdalnie niskie ceny zostaną jeszcze obniżone. Przypominam, że rolnicy marzą o tym, żeby za tonę dobrej pszenicy uzyskać 1000 zł.
2: Zbigniew Kuźmiuk mówił, że takie rozwiązanie w postaci jakiegoś zabezpieczenia dla zboża byłoby trudne, ale tutaj możemy też przypomnieć przykłady sprzed tych paru lat, gdy to zboże transportowane z Ukrainy było po prostu plombowane po stronie polskiej i odprowadzane nawet konwojami do portów.
1: No właśnie, to powiedz, co jeśli hipotetycznie pojawi się taka możliwość, że to zboże jednak przez Polskę będzie transportowane?
2: Jeśli hipotetycznie będzie taka sytuacja, to tutaj Stefan Krajewski powiedział, że można rozważyć wtedy udzielenie zgody dla Ukrainy, żeby więcej tego zboża transportowała, ale musi być przy tym jeden warunek. Po pierwsze, i w pierwszej kolejności właśnie musi być transportowane polskie zboże.
3: Po

0: pierwszej kolejności wywiezieniu naszych nadwyżek, wykorzystaniu polskiego zboża. I tutaj to wymaga też szerszej dyskusji, rozmowy. Dzisiaj takie decyzje nie zapadają.
1: Jeśli chodzi o przepisy, to obecnie wjazd ukraińskich produktów rolnych jest zablokowany na mocy rozporządzenia z 2023 roku. No i ten dokument wprowadził bezterminowe ograniczenia dotyczące tego importu. Przepisy jednak dopuściły przewóz tranzytowy, czyli właśnie, że Polska może przez Polskę przejeżdżać, o ile jego celem są porty morskie bądź też państwa ościenne. Na to właśnie chce się powołać Ukraina, która chce, by to zboże było transportowane do krajów trzecich, ale przy użyciu polskich portów. Tutaj sprawa, jak się okazuje, jest bardziej skomplikowana, no bo z jednej strony część portów posiada faktycznie nasze państwo, ale część należy do prywatnych podmiotów i operatorów komercyjnych, co z kolei już wymaga indywidualnych ustaleń.
2: I o tej skomplikowanej sprawie Dagmara Kędzior bardzo dziękuję. A teraz w magazynie W Samo Południe w radiowej jedynce o tym, że w styczniu 2025 roku w życie weszły nowe przepisy związane z segregacją odpadów. Ja przypomnę, chodzi o wyrzucanie tekstyliów i odzieży do specjalnie oznaczonych pojemników. No to teraz sprawdzamy, jak te nowe zasady wyglądają w praktyce i jak wygląda też system zbiórki odpadów tekstylnych. No, na przykładzie Olsztyna. O tym Piotr Jaguszewski.
3: Dylemat, co zrobić ze starymi ubraniami, istnieje nie od dziś. Jeszcze do niedawna zużyta odzież trafiała głównie do białych kontenerów z logo PCK lub do domowych śmietników. Dziś popularne niegdyś pojemniki przejęły prywatne firmy, które zajmują się zbiórką i dawaniem ubraniom drugiego życia. W przypadku zniszczonej odzieży i odpadów tekstylnych sytuacja wygląda nieco inaczej. Od stycznia 2025 roku należy je wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników firm odpowiedzialnych za odbiór odpadów. W praktyce oznacza to, że stare, nie nadające się do ponownego wykorzystania ubrania nie powinny trafiać do pojemnika na odpady zmieszane. Zgodnie z nowelizacją przepisów z początku 2025 roku dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, jeśli firma odbierająca śmieci znajdzie w odpadach zmieszanych większą ilość tekstyliów, gmina może wszcząć odpowiednią procedurę i nałożyć karę. Podobnie jak w przypadku nieprawidłowej segregacji innych odpadów. Jak przypomina Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza, na początku tego roku firmy wywozowe ustawiły na terenie miasta 100 pojemników przeznaczonych na tekstylia.
4: Od początku roku z tych pojemników wyjęliśmy 53 tony odpadów tekstylnych. Natomiast do znajdującego się przy ulicy Towarowej 23A punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tak zwanego PSZOK-u, trafiło 141 ton. Te tekstylia są utylizowane, dlatego jeśli ocenimy, że ubrania, buty czy torebki nadają się do dalszego użytku, warto wrzucić je do kontenerów prywatnych firm, które odzyskują odzież.
3: Choć pojemniki na tekstylia częściowo spełniają swoją funkcję, mieszkańcy wciąż nie zawsze stosują się do zasad segregacji. Zwraca na to uwagę Paweł Gęsicki z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.
5: Do tekstyliów zalicza się też galanteria skórzana, i zasłony, pościele. To, co trafi do odpadów zmieszanych, nie podlega już selekcji i segregacji. To dotyczy także na przykład odpadów bio. Wciąż odpadów bio dużo jest marnowanych, bo wrzucane są do pojemników czarnych na odpady zmieszane, a nie do brązowych. Chociaż to też się zmienia, ponieważ mamy biogazownię, która będzie przetwarzała te odpady na energię.
3: Jak dodaje, problem z segregacją tekstyliów jest znacznie szerszy. Zakłady gospodarki komunalnej muszą stosować się do nowych przepisów, wynikających m.in. z unijnych regulacji dotyczących odpadów. W praktyce system odpowiedniego zagospodarowania i recyklingu tekstyliów wciąż nie jest jednak w pełni rozwinięty.
5: W Polsce, ale nie tylko w Polsce, to przetwarzanie tekstyliów napotyka na pewne trudności. Są one najczęściej przetwarzane na przykład na czyściwa czy maty izolacyjne. Brakuje instalacji, które się tym zajmują.
3: Na kolejny problem zwracają uwagę sami mieszkańcy. Choć kontenery na tekstylia są opróżniane raz w miesiącu, zdarza się, że szybko się zapełniają, a część odpadów trafia na chodniki.
6: Nie korzystam, ale no były normalnie worki porozwalane i z przodu, i z tyłu. No strasznie.
7: Ale potrzebne są w ogóle takie kontenery na stare ubrania?
6: No potrzebne są, ale to trzeba jakoś zadbać i schować. Nie? Przychodzą i normalnie rzucają, bo i kołdry, i takie, bo nie ma miejsca.
8: Zdarza się, że leżą te porozrzucane. Co w workach jest, to każdy wyciąga. Nie zobaczy, wyrzuca.
3: Na razie władze Olsztyna nie planują ustawienia kolejnych kontenerów, dlatego mieszkańcy muszą korzystać z już dostępnych pojemników i przestrzegać zasad segregacji.
2: W magazynie W Samo Południe w radio

0: W jedynce teraz o gospodarce. Błażej Prośniewski już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: No i mamy już pierwszy raport podsumowujący wakacje w kraju, choć jeszcze kilka dni tych wakacji zostało, no ale pogoda niestety coraz trudniejsza, bo coraz chłodniejsze wieczory, coraz chłodniejsze poranki, więc pewnie większość osób już ma wyjazdy za sobą, no to wiemy, gdzie i kiedy wyjeżdżaliśmy.
1: Tak, taki raport o tym, jakie trendy dominowały wśród rodaków spędzających lato w naszym kraju, przygotował portal travellist.pl. Z raportu wynika, że po pierwsze mamy remis między morzem a górami. Oba kierunki odpowiadały za 39% rezerwacji. Na dalszych miejscach były m.in. jeziora. A po drugie, jak mówi Eugeniusz Triasur z travellist.pl, remis mamy także, jeśli chodzi o rozkład czasowy.
2: Jeśli spojrzymy na całe wakacje pod kątem terminów, to lipiec i sierpień podzieliły ruch praktycznie idealnie po połowie. Na lipiec przypadało około 49% rezerwacji, na sierpień 51%, ale najbardziej intensywnym okresem całego sezonu był, tak jak rok temu, tydzień obejmujący długi weekend sierpniowy. Na ten termin przypadało aż 15% wszystkich wakacyjnych wyjazdów na naszym portalu.
1: Wspomniany raport przynosi też inne ciekawe informacje. Otóż okazuje się, że najdłużej wypoczywaliśmy nad Bałtykiem, średnio 6 nocy. W górach było to 5 nocy. Interesująco wyglądają też dane mówiące o tym, jak planowaliśmy tegoroczne wakacje. I tak nad morzem rezerwacji dokonywano średnio 52 dni przed przejazdem. W przypadku gór robiliśmy to z nieco ponad miesięcznym wyprzedzeniem.
0: Ale branża liczy na to, że wraz z końcem lata sezon się nie skończy. Jest przecież jesień, tak się dzieje na przykład w Lubelskiem.
1: Tak, i temu, aby ten sezon wydłużyć, ma służyć tak zwany czek turystyczny. O niego będzie można się starać od września. Wartość takiego czeku wyniesie 300 zł, a ten program obejmie oprócz województwa lubelskiego także trzy inne regiony Polski: warmińsko-mazurskie, podlaskie i podkarpackie. Obecnie trwa nabór dla właścicieli obiektów hotelarskich, którzy chcą wziąć udział w tym programie. W przypadku Lubelszczyzny, jak mówi prezes Lubelskiej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki, zgłosić się można na stronie lubelski-czek-turystyczny.pl.
3: Każdy obiekt hotelarski, który jest w ewidencji marszałka, czy w ewidencji burmistrzów, wójtów, czy prezydentów, myślę, że będzie to 200 obiektów na pewno w województwie lubelskim.
1: Natomiast te turyści będą mogli generować taki lubelski czek turystyczny od 2 września.
0: Błażej Prośniewski, dziękuję. Tomasz Kowalczyk pojawił się na krzesełku obok w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O sporcie teraz i to dla mnie egzotycznym. W moim regionie raczej się żużlowi nie kibicuje, a ze Świętokrzyskiego.
4: No tak, tam troszkę trudno o jakiś żużel na wysokim poziomie. Ale
0: piłka
4: będzie...
0: ręczna, to jest nasz sport.
4: Tak, a Speedway będziemy mieli na wysokim poziomie na Stadionie Narodowym 29 sierpnia. Wtedy to finał drużynowego Pucharu Świata, a trener reprezentacji Polski Stanisław Chomski zdecydował się powołać do kadry. Oczywiście Bartosza Zmarzlika, a także Macieja Janowskiego, Patryka Dudka, Dominika Kuberę i jako rezerwowego Kacpra Worynę. Kapitan drużyny Bartosz Zmarzlik przyznał, że ma sentyment do tych zawodów, ponieważ od dziecka wszyscy w jego rodzinie pasjonowali się speedwayem.
5: To wiadomo, że to cały dom siedział kibicowo i oglądał Puchar Świata i Polskę górą. No i są tu wyjątkowe imprezy, no bez dwóch zdań.
4: Kacper Woryna ma nadzieję, że dojdzie do ścigania na wysokim poziomie.
6: Wszyscy, myślę, pracują nad tym, aby prezentować wysoką i równą formę. No ale każdy robi swoje i czekamy po prostu z niecierpliwością na ten event.
4: Reprezentacja Polski powalczy o złoto z Australią, Danią i Wielką Brytanią. Polskie siatkarki mają za to za sobą dwa mecze w Mistrzostwach Europy. W sobotę wygrały w Stambule z Węgierkami 3-0. Wczoraj pokonały Łotyszki 3-1. Teraz przed nimi trudniejsze zadania. Dziś kolejny mecz w grupie A, tym razem ze Słowenkami. A ten zespół radzi sobie bardzo dobrze. O szczegółach opowie Rafał Bała.
7: Po dwóch meczach Polki mają na koncie dwa zwycięstwa i komplet punktów. Jednak ani w starciu z Węgierkami, ani tym bardziej z Łotyszkami nie zaprezentowały się na miarę swoich możliwości. Może to kwestia zastoju na początku długiego turnieju, a może braku formy, jak twierdzą niektórzy eksperci. Odpowiedź powinniśmy poznać dziś, bo Słowenia to dużo lepszy i bardziej doświadczony zespół od poprzednich rywali. Na inaugurację pokonał Niemcy, co było dużą niespodzianką. Później dzielnie walczył z Turcją. Polki prawdopodobnie znów będą musiały radzić sobie bez mającej problemy zdrowotne Aleksandry Szczygłowskiej, a to powoduje komplikacje w przyjęciu i obronie. Środkowa Sonia Stefanik przyznaje, że na grę Słowenek w tym turnieju patrzy się z przyjemnością.
8: To jest przyjemność oglądać wcześniejsze mecze, ale również

0: również. To na pewno jest dobry zespół i na pewno bardzo trzeba będzie się skupić na tym i postarać na dobrym graniu.
1: Początek meczu Polska-Słowenia o 18:00.
2: A w następnych meczach w czwartek i piątek Polki zagrają z Niemkami i Turczynkami.
3: Tomasz Kowalczyk, dziękuję. Anna Juszkiewicz w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I zaproszenie do oglądania Kieślowskiego.
4: Do oglądania Kieślowskiego, ale nie tylko, bo to przecież festiwal Omasza Kieślowski nie dotyczy tylko filmów Kieślowskiego. Tam się bardzo wiele dzieje, a odbywa on się w Sokołowsku. Bardzo Państwu to miejsce polecam. Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem Człowiek na granicy. Jest to 85. rocznica urodzin Kieślowskiego, 30. rocznica jego śmierci, 15. rocznica powstania także archiwum Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie jest właściwie wszystko to, co po reżyserze twórczym zostało. Powstają twórcy współcześni, robią też filmy na podstawie scenariuszy właśnie z tego archiwum. Mówi o tym Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu.
5: Zaprezentujemy podczas tej edycji na otwarciu zwiastun animacji Jeleń Izumi Yoshidy na podstawie niezrealizowanej etiudy studenckiej Kieślowskiego jednostronnicowej. I to wydaje mi się fascynujące, kiedy może ożyć też to, co wydaje się być tylko jakąś tam ciekawostką. I takim drugim projektem to już zaprezentujemy w całości. To jest film takiego duetu bardzo cenionych filmowców, szczególnie w takim świecie awangardowo-festiwalowym, braci Quay. To jest taki brytyjski duet, który jest zakochany w kulturze polskiej. W zeszłym roku prezentowali pełnometrażowe sanatorium pod Klepsydrą według swojej idei. Oni tworzą w animacji, w takiej hybrydzie, z materią. I oni stworzyli taki krótki metraż dedykowany właśnie Kieślowskiemu i też Sokołowsko ich zainteresowało.
4: Sokołowsko ich zainteresowało. Będzie konkurs, trzeci konkurs filmów krótkometrażowych. Będą też filmy o bohaterach w momencie przemiany. A to a propos oczywiście tego hasła Człowiek na granicy, między innymi Andrzeja Wajdy Tatarak, Wrzeciono czasu, Andrzeja Kondratiuka. Festiwal potrwa do 30 sierpnia. Bardzo Państwu odwiedzenie Sokołowska polecam, bo to piękne miejsce.
3: I piękne kino się tam znajduje. Anna Juszkiewicz, bardzo dziękuję. W samo południe się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia po 13:00. Tylko szczerze i pytanie o jedzenie. Za czym tęsknimy?

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wciąż bez przejazdu S8-ką na trasie Warszawa-Piotrków-Trybunalski między węzłami Czerniewice Lubochnia na wysokości miejscowości Czerniewice, to jest Łódzkie, na 368 km o świcie mieliśmy tragiczne zdarzenie, zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i busa i dwie osoby, które poniosły śmierć. Do tragedii doszło po tym, jak jeden z pojazdów zatrzymał się na poboczu, mówi Aleksandra Cieślak z policji w Tomaszowie Mazowieckim.
10: Kierujący cysterną przewożącą piasek, czyli ciągnikiem śródłowym marki MAN, zatrzymał się na poboczu, ponieważ złapał gumę i chciał wymienić.

0: zmienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie koła. I w momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
1: Zablokowane S8 cały czas jest w kierunku Wrocławia. I to nie są jedyne utrudnienia na S8, cały czas w Warszawie. Kłopoty z przejazdem są na obwodnicy między węzłami Marki Łabiszyńska. Tu na 20 km mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i auta ciężarowego i zwężenie w stronę Wrocławia-Poznania. I też w kierunku Poznania-Wrocławia kłopoty z przejazdem są na obwodnicy Warszawy między węzłami Prymasa Tysiąclecia-Lazurowa. Na 7 km tu z kolei trzy auta osobowe się zderzyły i bus też na szczęście poszkodowanych nie ma. Kłopoty z przejazdem są też w dwóch miejscach na A1 w Łódzkiem, między innymi między węzłami Tuszyn Łódź Południe na 329 km. Dostępny jest tylko pas awaryjny w stronę Gdańska i pas awaryjny dostępny jest dla kierowców też na Pomorzu na A1 na 55 km w stronę Łodzi.
2: Jest 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Prokurator generalny, minister Waldemar Żurek potwierdza, że przyspieszyło śledztwo w sprawie Zonda Krypto.
3: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie.
2: Grzegorz Braun usłyszał zarzut w IPN-ie w Krakowie. W jednym z wywiadów polityk negował istnienie komór gazowych w obozie Auschwitz-Birkenau. Ile zapłacimy jutro za paliwo? W aktualnościach najnowsze maksymalne stawki. Przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, nie może jednak zdradzać szczegółów postępowania ze względu na jego dobro. Podobnie odpowiadał na pytania, czy szef upadłej giełdy kryptowalutowej usłyszał zarzuty, ani czy Przemysław Kral dostał status małego świadka koronnego.
3: Proszę Państwa, to jest wszystko objęte tajemnicą śledztwa i w tym momencie nie będziemy udzielać żadnych informacji. Nie mówimy w ogóle o polityce. Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy i na pewno w najbliższych tygodniach dostaniecie Państwo informacje.
2: Waldemar Żurek poinformował też, że toczy się śledztwo w sprawie przecieków z postępowania dotyczącego Zonda Krypto. Chodzi o doniesienia medialne, że prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek za 40 tysięcy euro. Piesiewicz utrzymuje, że zegarek sam sobie kupił, a pieniądze oddawał szefowi Zonda Krypto w gotówce, w ratach. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim usłyszał lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun. Polityk został przesłuchany przez prokuratora w Instytucie Pamięci Narodowej w Krakowie. Śledztwo dotyczy wypowiedzi Brauna w Radiu Wnet. Polityk wbrew faktom zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Niemców. Chodziło o mordowanie ludzi w komorach gazowych w obozie Auschwitz-Birkenau. Polityk nie przyznał się do winy, nie negując samych wypowiedzi na ten temat. Może mu grozić grzywna lub kara do 3 lat więzienia. Policjanci biją na alarm. W Warszawie 33 osoby zostały ukarane mandatami za jazdę na hulajnogach po spożyciu alkoholu. Kontrolę przeprowadzono w ciągu 2 nocy. Dziś podsumowała je stołeczna komenda. Jak mówi młodszy aspirant Paweł Humala, osoby, które prowadziły hulajnogi po alkoholu, zapłaciły wysokie mandaty.
4: Osoby, które były po użyciu alkoholu. Było takich osób 7, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 1000 zł. Natomiast w stanie nietrzeźwości było 26 osób, one zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości 2500. Nie brakowało też osób, które nie reagowały na przykład na sygnały do zatrzymania się. Takie osoby zostały ukarane mandatami w wysokości 5000 zł.
2: Policja zapowiada, że będzie regularnie kontrolować użytkowników hulajnóg.
5: To są aktualności jedynki.
2: Sąd w Kijowie aresztował byłą zastępczynię biura prezydenta Zełenskiego. Iryna Mudra jest podejrzana o udział w korupcji. Może wyjść z aresztu pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości 20 milionów hrywien, czyli równowartości ponad 1,5 miliona złotych. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Aresztowanie Iryny Mudrej to następstwo zeszłotygodniowego ujawnienia przez ukraińską antykorupcyjną prokuraturę nagrań z podsłuchów. Wynika z nich, że wiceszefowa kancelarii prezydenta Zełenskiego brała udział w praniu pieniędzy pochodzących z korupcji. Śledczy wnioskowali o

0: Ułożenie na Mudrą ponad sześciokrotnie wyższej kaucji. Argumentowali to tym, że jest ona osobą bogatą, a części swego majątku, m.in. luksusowej biżuterii, papierów wartościowych i drogiego samochodu, nie ujęła w deklaracji majątkowej. Sprawa Iryny Mudrej uderza wizerunkowo w prezydenta Zełenskiego, choć zwolnił on zastępczynię szefa swego biura, to spekuluje się, że w śledztwie mogą wypłynąć kolejne nazwiska. Sprawa jest pokłosiem afery korupcyjnej w otoczeniu ukraińskiego prezydenta z końca zeszłego roku, w którą zamieszani byli szef jego biura, bliski współpracownik biznesowy i kilku ministrów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W aktualnościach jeszcze maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać jutro. Stawki ogłosił minister energii. I tak cena benzyny 95 wyniesie 6,58 zł za litr, a oleju napędowego 7,54 zł za litr. Benzyna podrożała o 1 grosz, diesel jest tańszy o 7 groszy w porównaniu do poprzednich stawek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na północnym wschodzie i krańcach południowych pochmurno, deszczowo i burzowo. Tam też najchłodniej, maksymalnie 18 stopni. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Z temperaturą od 21 stopni w centrum do 24 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. A na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali. Jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8 rano. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Karsach 83 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 5, w Szczucinie 76 cm, przybyło 4 cm, w Zawichoście 170 ubyło 5, w Puławach 64 ubyło 6, w Warszawie 104 ubyło 1, w Kępie Polskiej 154 przybyło 1, w Toruniu 79 ubyło 2, w Tczewie 245 przybyło 13, na Sanie w Przemyślu 88 cm ubyło 1, na Narwi w Ostrołęce 59 przybyło 1, na Bugu we Włodawie 52 w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 109 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, u ujścia Nysy Kłodzkiej 272 cm ubyło 1, w Malczycach 122 ubyło 4, w Połęcku 27 przybyło 7. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Poznaniu 134 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4, w Gorzowie Wielkopolskim 175 przybyło 10. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
3: Słyszysz?
4: Co to?
3: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
4: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
3: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
4: O nie! Musimy to zatrzymać.
3: No właśnie. Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
5: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
2: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: I przyszło lato.
6: I co my na to?
8: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabaw.

0: Zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
6: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
7: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
6: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
7: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
6: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
7: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
6: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
7: Zapraszają Ula Kaczyńska
6: i Marcin Wojciechowski.
7: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio.

0: 13 minut po 13, mamy wtorkowe popołudnie. Patryk Michalski, dzień dobry, zapraszam do rozmowy.
1: Tylko szczerze.
0: Numer do naszej audycji. Być może państwo dobrze znają, ale oczywiście przypomnę. 22 645 22 66. Już czynny, już Ula czeka na państwa telefony. A o czym dziś sobie porozmawiamy? No dziś szykuje nam się bardzo pyszna rozmowa, bo 25 sierpnia to jest Dzień Polskiej Żywności i chyba nie bez przypadku

0: właśnie teraz, w tym okresie, ten dzień nie przypada, bo dzisiaj rano byłem na zakupach na swoim ulubionym bazarku na Wolumenie i to jest okres, kiedy natura dzieli się z nami wszystkim tym, co najlepsze. Stragany są pełne pomidorów, śliwek, jabłek, gruszek, kalafiorów, cukinii, ogórków oczywiście. Notabene 5 kilo kupiłem, żeby jeszcze włożyć na kiszone. Uwielbiam ten czas właśnie na straganach i uwielbiam ten czas w polskiej kuchni. No i przy tej okazji, skoro dziś taki dzień mamy, to chcę Państwa zapytać o to, za jakim polskim jedzeniem tęsknimy, kiedy wyjeżdżamy, nomen omen, za chlebem, za granicę, albo kiedy wracamy z zagranicznych wakacji. Których produktów brakuje nam najlepiej, które najbardziej doceniamy? Które produkty z polskiej kuchni najbardziej doceniamy? Co takiego ta polska kuchnia ma najlepszego?
1: Pierogi, flaki, schabowy.
2: Flaki, kontrowersyjny temat. Dlaczego flaki akurat?
1: No od dzieciństwa jem. Był taka knajpa na Marszałkowskiej Flis, gdzie chodziłem z ojcem. Były najlepsze flaki w Warszawie, a w zasadzie w całej Polsce.
2: A flaki trzeba umieć zrobić, prawda?
1: No to dlatego w knajpie kupowałem.
2: Trudno odtworzyć ten smak czasem.
1: Tak. Schabowy, zasmażana kapustka, ziemniaczki.
2: Bardzo tradycyjnie.
1: Bardzo tradycyjnie. Wyglądam chyba na tradycjonalistę. Bez kontusza i szabli, ale...
2: Ale w sercu ta kuchnia prawdziwie polska jest, tak?
1: Tak, tak, zgadza się.
3: Ja uwielbiam ogórki kiszone. Kapustę kiszoną, kapustę z grochem, więc to są rzeczy, których się no nie zje.
2: Czyli te nasze tradycyjne kiszonki.
3: Zdecydowanie.
2: A dlaczego właśnie tak?
3: Bo ja zawsze byłam, nawet jako małe dziecko, wolałam takie rzeczy niż słodycze i przez całe życie nie jem słodyczy, nie słodzę i nawet jako dziecko też nigdy nie jadłam słodyczy.
4: Przede wszystkim pierogi i żurek, moja ulubiona zupa.
2: A pierogi to z czym?
4: Ja osobiście preferuję mięsne i ruskie, bądź też ukraińskie.
2: A ten żurek to jaki?
4: Dużo czosnku i na tradycyjnym zakwasie najlepiej.
1: A schabowe to moja ulubiona potrawa. I taka polska.
2: Arcypolska, chyba obok pierogów taka najbardziej kojarzona z naszym krajem, prawda?
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie.
2: A co do tego schaboszczaka? Ziemniaczki, surówka, buraki?
1: Suróweczka z kapustą.
2: Ziemniaki jakieś?
1: Takie ziemniaczki muszą wejść, no nie ma opcji.
0: No za granicą chyba rzeczywiście trudno takiego dobrego schabowego, ale za czym jeszcze tęsknią Polacy, którzy na przykład wyjeżdżają za chlebem za granicę? Albo gdy wracają Państwo z zagranicznych wakacji, to co tak bardzo Państwu smakuje, czego za granicą trudno otrzymać, co za granicą trudno otrzymać, ale możemy też tę naszą dyskusję trochę odwrócić i porozmawiać o tym, jakie produkty z innych kuchni chętnie wykorzystują Państwo w naszej, co dobrze z innych kuchni zaimportować do kuchni naszej. 22 645 22 66 te wszystkie pytania wrzucam dziś do dyskusji i czekam na Państwa telefony, a pierwszy już jest dziś z nami pan Wojciech. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Na temat, co bym wrzucił z innych kuchni do mojego jedzenia, nie powiem, dlatego że najlepiej potrafię robić jajecznicę. Ale za czym tęsknię? Tęsknię i zawsze jeżdżę w moją lubelszczyznę ukochaną, bo jestem z Trójmiasta, a byłem za granicą w Szwecji. I najlepszy boszcz, bo to nawet nie jest barszcz, to jest boszcz. Moja ciocia Ela robi, do tego się wrzuca jajeczko, to jest na zakwasie robione, do tego kawałek kości, do tego wiejską kiełbasę. Stawia to na stół, robi ziemniaczki najlepiej od sąsiadki, okrasi słoninką i po prostu to jest takie jedzenie, że wracam i raz się zdarzyło, że 3 lata nie byłem u cioci, tak zacząłem jeść, to musiałem wyjść, bo się wzruszyłem, zacząłem mi łzy lepiej. Po prostu
0: aż tak w takim razie, czyli dla pana co, ten borszcz właśnie,
5: borszcz
0: jest synonimem tak naprawdę, oprócz dobrego smaku?
5: Synonimem, ojejku, synonimem dzieciństwa, synonimem pięknych chwil, synonimem rodziny, stołu, tego wszystkiego, co się kocha, wakacji, miłości, wspólnego biesiadowania, tak, to jestem, dlatego chyba tak mnie to wzrusza, jedząc go. Dlatego zawsze mi się kojarzy z ciepłem, z rodziną, z sercem dobrym, bo ciocia, jak zawsze przyjeżdżam, zawsze to robi z sercem. Nigdzie nikomu taki ten boszcz nie wychodzi, jak tam na tej mojej lubelszczyźnie ukochanej.
0: Same dobre skojarzenia.

0: Więc jak wracałam do raz w roku, przylatywałam do Polski, to miałam pół walizki wypchanej chlebami żytnimi na zakwasie upieczonymi.
1: I przechodziło to przez granicę, rozumiem, bez problemu.
0: Przechodziło w bagażu nadawanym, nikt się nie czepiał tego chleba. Jeszcze to w tamtych czasach tak było. Także tych takich kwaśnych smaków brakowało mi tam.
1: To pani Ewa i dziękuję serdecznie za telefon.
0: Dziękuję.
1: I teraz słuchamy, co powie pan Krzysztof. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja powiem tak, mieszkam za granicą 10 lat, oczywiście odwiedzam Polskę. Czego mi brakuje? Brakuje mi, tak jak pani Ewie, chleba. Tego niestety tutaj się nie uświadczy. Mhm. A brakuje mi twarogu, takiego zwykłego, normalnego twarogu w kostce. Aczkolwiek mam tutaj dojście do nabiału, akurat w Norwegii jest bardzo dobry. Niemniej jednak takiego twarogu prawdziwego nie ma. Mhm. Nie ma kopru do kiszenia. Nie ma... Czego mi brakuje? Bo ogórki sobie sam kiszę, ale niestety to bez tego naszego kopru...
1: To nie mają tego twistu.
2: Nie mają tego twistu niestety i brakuje mi takiej prawdziwej śliwki węgierki.
1: A teraz tak sezon na nie właśnie idealnie, prawda?
2: Właśnie, idealnie, tak. No i wiśni. Tutaj u mnie, znaczy tutaj w Norwegii, w ogóle nigdzie nie ma wiśni surowej. Czereśnie są jak najbardziej z prawdziwej wiśni. I no niestety... Trudny towar do przewiezienia, bardzo trudny, więc jak mi się trafi być w Polsce w czasie, gdy można kupić wiśnie, to się zajadam. Ale niestety to jest bardzo krótko.
1: Panie Krzysztofie, dzięki serdeczne. To jak będzie miał pan w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach dosłownie, to na te śliwki jeszcze można zdążyć, bo dziś widziałem na straganach pełne kosze tychże. 22 645 22 66 w Dniu Polskiej Żywności rozmawiamy o tym, czego nam brakuje za granicą. Jakich produktów polskiej kuchni brakuje Polakom za granicą? Pan Janusz teraz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, no jeżdżąc po świecie, no nie byłem jeszcze poza Eurazją, ale generalnie rzecz biorąc, my mamy bardzo dobre jedzenie. Mhm. Tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał o chlebie, no to dzisiaj ciężko jest kupić dobry, prawdziwy chleb. Ja pochodzę z miejscowości, mieszkam w miejscowości Siewierz, który kiedyś słynął z chleba. Mhm. Z tych starych piekarni, które były trzy, miało to, trzy rodziny prowadziło ten, no... Od pokoleń praktycznie ten interes. W dniu dzisiejszym praktycznie zaczęli wszyscy piec na tak zwanych spuchniaczach, gdzie chleb się po dwóch dniach robi biały, brzydko pachnie, szybko się sypie, psuje, pleśnieje i tak dalej. Żeby dzisiaj dostać dobry chleb, to ja mówię, bardzo ciężko. Od tego chleba naszą koronną potrawą jest bigos, wyrabiany na całym świecie, a zwłaszcza z grzybami prawdziwkami.
1: No ale panie Januszu, to myślę, że trzeba się trochę postarać, pojeździć może i można znaleźć takie piekarnie rzemieślnicze, które zajmują się takim
3: powiem panu,
1: tradycyjnym
3: wypiekiem. Ja już na przykład nie kupuję
1: chleba.
3: W Siewierzu chleba, tylko kupuję w Porębie, bo tam ma rodzina od, nie wiem, 40 lat piekarnie i oni jeszcze mają ten chleb na zaczynie i kilogram chleba kosztuje, bo jest na wagę, 17 zł.
1: No ale za jakość trzeba zapłacić. Panie Januszu, tak. Zatem to pieczywo kolejny raz się pojawia, polski chleb, dzięki serdeczne za telefon. Ja polecam oczywiście, żeby samemu może spróbować też wypiekać chleb. To wcale nie jest takie trudne. I jeszcze w tej części dyskusji pan Piotr. Dzień dobry. Halo, panie Piotrze.
4: Jestem, panie redaktorze.
1: Słuchamy. Tak, słyszymy.
4: Byłem na projekcie w Szwecji. Pół roku nie zjeżdżałem do domu. Wyjechaliśmy z kolegą dźwigami na prom i od razu po zaparkowaniu żurawi na prom do kuchni, jedzenie, oczywiście flaki, golonka, chlebek i do tego musztarda i chrzan. Mhm. Bardzo smakowało. Na śniadanie jajecznica na boczku. Jajecznica na boczku, pychota.
1: No, czyli takie tradycyjne, można powiedzieć, te
4: tradycyjne,
1: potrawy.
4: Ale tego pół roku tego nie jadłem.
1: No to musi wtedy smakować. Panie Piotrze, dzięki serdeczne. I czas teraz, by przywitać naszego eksperta. Jest z nami Grzegorz Łapanowski, kucharz, edukator i dziennikarz kulinarny. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No, bez zaskoczenia chyba wśród telefonów naszych słuchaczy w tych głosach pojawiało się, że Polacy najbardziej tęsknią za polskim pieczywem, za polskim chlebem, kiedy wyjeżdżają za granicę. A pan, kiedy ma okazję zwiedzać inne kraje, kosztować smaków innych krajów, to za czym tęskni najbardziej?
6: No a właściwie to jest ciekawe, bo nie wybrzmiała kiełbasa.
1: Na razie
6: tak
1: nie.
6: Sobie teraz cofam.

0: te wszystkie wypowiedzi, one były ciekawe, ja bym powiedział piękne, sentymentalne takie. Mhm. I Żurek, i no, schabowy Bigos. Natomiast faktycznie nie było kiełbasy, a to ciekawe, bo w języku angielskim jednym z nielicznych słów pochodzenia polskiego jest słowo kielbasa. I zresztą w Stanach jest coś takiego, jak taka kategoria produktu spożywczego, jak kiełbasa polska. Taka podobna do śląskiej. Więc ja sobie kiełbasę bardzo cenię i bardzo lubię podróżować, więc to nie jest tak, że nie wiadomo, jak tęsknię, no bo jak się wyjedzie na tydzień czy dwa, to bez przesady. Jak się jest kilka miesięcy poza krajem,
1: tak,
0: to
1: czy ta kilka lat, jest tak jak ogromna. Nasi słuchacze, prawda?
0: Dokładnie, ale przypominam sobie, jak pojechaliśmy z żoną parę lat temu na takie dłuższe wakacje, byliśmy 3 tygodnie w Azji, w Wietnamie konkretnie, i faktycznie wtedy, jak wróciliśmy, i ja pamiętam, jak u teściowej jadłem chleb z masłem, z kiełbasą i z ogórkiem kiszonym. To ja do dzisiaj pamiętam to uczucie. To był jak lot w kosmos. Naprawdę niesamowite. Aczkolwiek przyznam, że jak zjadłem już obiad i tały i do tego trochę deseru, no to poczułem jednak, że ta nasza kuchnia ma swoją kalorykę
1: i wagę.
0: Tak, i to jest jednak kuchnia faktycznie taka, no, zbudowana jednak pod, bym powiedział, że aktywność fizyczną niemałą, czyli no to jest kraj rolników, górników, czasem rybaków, ludzi ciężko pracujących fizycznie. W związku z czym i pyszna, no tak jak pan tutaj wspominał golonkę chociażby.
1: Ale i kaloryczna, no, rzeczywiście, chociaż to ciekawy wątek do naszej dyskusji może być, za chwilę myślę do niego wrócimy, czy coś jednak w tym względzie się zmieniło, że ta nasza kuchnia kiedyś kojarzona właśnie z ciężkim, mało zdrowym, tłustym jedzeniem, dzisiaj może jest taką kuchnią bardziej fusion, jak to się mówi, to ten wątek tak zostawiam do dyskusji za chwilę, bo posłuchajmy jeszcze pani Barbary, która teraz jest z nami. Dzień dobry.
2: Witam wszystkich. Ja ponad 16 lat jestem w Anglii, gdzie, jak to ktoś kiedyś powiedział, jest sól bez soli, cukier bez cukru, czyli jedzenie smakuje jak mydło. I to, czego nam brakuje tutaj, to naszego chlebusia, ziemniaków, naszych warzyw, które pachną w momencie, kiedy się obiera, kiełbasy.
1: O, pojawiła się w końcu ta kiełbasa, tak, wspomniana, tak, przez eksperta.
2: Tak, tak jak wspomniał ekspert, są nasze polskie sklepy, które w tej chwili są już oblegane przez Anglików, bo my Polacy tutaj jakby szerzymy nasze jedzenie i ono coraz bardziej smakuje.
1: Czyli to nie jest tak, że tylko rodacy nasi przychodzą do tych polskich sklepów, ale Anglicy też odkrywają, że ta polska żywność
2: dużo Anglików, tak,
1: ma jakość,
2: tak,
1: jasne.
2: Tak, tak. Brakuje naszego polskiego ciasta, naszego serniczka, makowca.
1: No ale w Anglii przecież też serniki czy brownie.
2: Mówimy o jedzeniu, które smakuje. Które smakuje jak jedzenie, a nie jak mydło.
1: Pani Barbaro.
2: Mamy przepyszną kuchnię i tego nam wszystkim brakuje. Ja zawsze z każdej wizyty w Polsce mam wypakowaną walichę jedzeniem i modlę się, żeby to wszystko przeszło.
1: Pani Barbaro, zatem życzę, żeby udawało się to za każdym razem. Bardzo ciekawe te państwa telefony, jak słyszymy słuchaczy, głównie z zagranicy, którzy spędzili tam czy kilka lat, czy spędzają, jak pani Barbara, lat kilkanaście. No to czekamy na kolejne. 22 645 22 66. Za czym, za jakim polskim jedzeniem najbardziej tęsknimy, gdy jesteśmy za granicą?

0: Na zegarze 13:32, a to jest...
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I audycja Tylko Szczerze, w której dziś w Dniu Polskiej Żywności rozmawiamy o tym, za czym tęsknimy najbardziej, kiedy wyjeżdżamy za granicę, na przykład do pracy albo do rodziny. Państwo dzwonią i będziemy słuchać Państwa opinii i wspomnień, a z nami wciąż jest Grzegorz Łapanowski, kucharz, edukator i dziennikarz kulinarny. Wróćmy, panie Grzegorzu, do tego wątku polskiej kuchni, która kiedyś kojarzona z takim ciężkim, bardzo kalorycznym, tłustym jedzeniem. Czy w ostatnich latach jednak coś się w tym względzie zmieniło? Już nie lubimy jeść aż tak tłusto i ciężko?
2: To jest ciekawe, bo czasem zwykliśmy myśleć, że kuchnia jest takim, że tak powiem, zjawiskiem dokonanym i statycznym. Tymczasem trochę tak jak rynek technologiczny, czy moda, czy nawet rynek samochodowy, kuchnia też się cały czas zmienia i podlega najróżniejszym wpływom i de facto jest trochę taką odpowiedzią na styl życia i takim lustrem czasów, w którym żyjemy. Mhm. I więc siłą rzeczy jakby ta nasza kuchnia też się zmienia. No bo nasz styl życia dzisiaj, a styl życia lat temu 20 czy 30 jest fundamentalnie inny. I dzisiaj, gdybyśmy jedli, no właśnie, dzisiaj, gdybyśmy mieli dietę, ja wiem, mój teść jest rolnikiem, ciężko pracuje fizycznie, więc on może sobie na co dzień pozwolić na to, żeby zjeść 3000 kalorii, a nawet 3,5, bo on je po prostu spali.
0: Ale jak natomiast ktoś pracuje przy biurku, siedzi 8-10 godzin, to tyle nie potrzebuje.
2: No właśnie, i spali 1800 czy 2000 kalorii, tak. No to ta jego kuchnia musi wyglądać inaczej. I to nie tylko inaczej na zasadzie takiej, że no właśnie będzie jadł mniej, tylko nawet ta gęstość odżywcza musi być trochę mniejsza, no bo objętościowo byśmy chcieli zjeść więcej, tylko po prostu nie możemy jeść aż tak ciężko. Mhm. Więc chociażby pod tym, ciekawa rzecz wybrzmiała z głosów słuchaczy, że my w Polsce mamy naprawdę dobry surowiec i mamy...

0: I jeszcze dobre rolnictwo i jeszcze dobre mięso, nie zawsze, ale mamy dobry nabiał, dobre warzywa i to jest faktycznie ogromna siła naszej kuchni, nasze surowce.
1: Tak, natomiast rzeczywiście. I coraz więcej też nas to docenia, bo według takiego badania Cebosu z ubiegłego roku prawie 80% Polaków kupuje polską żywność, 67% utożsamia polską żywność z dobrą jakością, z lepszą jakością żywności niż żywności innych krajów. I o tej polskiej żywności dziś sobie rozmawiamy. 22 645 22 66. Za czym tęsknimy? Za jakim polskim jedzeniem tęsknimy? Kiedy wyjeżdżamy za granicę? Do dyskusji wracamy za 3 minuty.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I tylko szczerze dziś o tym, za jakim polskim jedzeniem tęsknimy, gdy wyjeżdżamy za granicę. 22 645 22 66. Czas na kolejnych słuchaczy. Pani Grażyna, dzień dobry.
2: Ja mieszkam w Bukareszcie od 30 lat i wszystkiego mi brakuje, co jest polskie jedzenie. Brakuje mi pierogów, brakuje mi bigosu, brakuje mi polskich słodyczy, brakuje mi przyprawy Magi, tak zwanej u nas popularnie, bo ja pochodzę z południa Polski. No i oczywiście w sobotę wróciłam z Polski i wywiozłam połowę Polski. Miałam bagaż 32 kilo. Proszę sobie wyobrazić, co tam nie było.
1: Także no to proszę powiedzieć, co tam pani wywiozła? Jakie smaki?
2: Wywiozłam 3 bochenki chleba, 5 woreczków kapusty kiszonej, 5 kilogramów polskich pomadek i ptasiego mleczka, oczywiście do rozdania, tak. No i oczywiście pan

0: bo już mi się groch na fasolkę po brytońsku nie zmieścił do dużego bagażu, więc włożyłam go do torebki. I pan na lotnisku sprawdzający na taśmie mój bagaż odłożył i otworzył, a jeszcze oczywiście ten woreczek mi się rozsypał i cały groch, 2 kilo czy już nie pamiętam, i mówi do mnie tak: wie pani co, ja pracuję 20 lat na lotnisku, ale nigdy nie widziałem grochu Jaśka w damskiej torebce.
1: Lepsze to niż jakieś inne przedmioty zdecydowanie. Mam nadzieję, tak, że nie zostały to uznane za przedmioty niebezpieczne.
0: No, a dobrze, że ten groch był surowy, znaczy suszony, suchy, nie sprawiał żadnych niebezpieczeństw.
1: Pewnie.
0: A tak już poważnie mówiąc, no niestety, no brakuje tutaj, akurat zazdroszczę wszystkim Polakom, którzy mieszkają w takich krajach, gdzie jest dużo tej polonii, bo mają polskie sklepy i
1: tak
0: mogą
1: jak, się tak jak pani Barbara mówiła, że w Anglii takie rzeczywiście są. Pani Grażyno, tutaj gong wybił, więc musimy kończyć, ale bardzo dziękuję za podzielenie się tymi wspomnieniami. Teraz pan Dariusz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. No, dzień dobry, w ogóle chciałem pozdrowić pana i przede wszystkim Grzesia, dlatego że mam przyjemność Grzesia posiadać akurat znajomych na fejsie, także...
1: To bardzo miło, jedynka
2: było,
1: łączy.
2: Go usłyszeć, tak, to na pewno. Panie redaktorze, znaczy tak, pierwsza teza w ogóle, aż mi patelnia prawie wypadła z ręki, jak usłyszałem pana, jak powiedział pan, że nie można dobrego schabowego zrobić za granicą.
1: No, 12 lat tak sądzę. No, gdzie, ja jak jeżdżę za granicę, to nigdzie w restauracji polskiego schabowego nie widziałem.
2: No bo to, no wiadomo, że to jest troszeczkę inaczej, ale samemu w domu można bez najmniejszego problemu sobie polską kuchnię robić, odtwarzać. Zresztą nie jako zastępstwo żadne, tylko jako normalne, pełnowartościowe potrawy. Ja powiem szczerze, że były oczywiście pewne rzeczy, do których się tęskniło, jakieś, nie wiem, gołąbki, które są, wymagają dużo pracy i tak dalej. Nie chciało się ich robić, powiedzmy, za granicą. Ale przez te 12 lat w Irlandii powiem szczerze, że bez najmniejszego problemu jedliśmy polską kuchnię. Otworzyliśmy
1: i tak samo smakowała na tamtych surowcach, że tak powiem, na tamtych produktach?
2: To jest kwestia tego, że trzeba po prostu troszeczkę poszukać.
1: Aha.
2: To nie jest na pewno, nie wiem, pierwsze lepsze jedzonko, nie wiem, jakieś mięsko i tak dalej, z dyskontu i tak dalej, tylko trzeba było po prostu pojechać na targ na przykład. Chleb na przykład bez problemu można dostać, tak samo na zakwasie robiony. Więc mówię, to spokojnie, natomiast ja powiem szczerze, że ja najbardziej w tej chwili to tęsknię za nie polskim jedzeniem, tylko za tajską kuchnią. Miałem przyjemność pobyć trochę w Tajlandii i powiem szczerze, że no ta kuchnia to jest i zdrowa, i chuda, i w ogóle. No,
1: czyli trochę w drugą stronę. No i
2: w Europie stęskniłem, tak.
1: W tę stronę też można. No tak, mówią, że rzeczywiście azjatycka kuchnia na pewno jest zdrowa, to co pan powiedział. I tutaj kropkę stawiamy, bo czeka teraz pan Tadeusz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja od początku słucham audycję i współczuję tym ludziom, co wyjechali na stałe. Bo ja zaczynałem od NRF-u jeszcze jak nerdówek był, na kontrakty. To tam się było 5 miesięcy, najdłużej 2 lata, ale tam co chwilę się do Polski przyjeżdżało, ale generalnie żeśmy sami gotowali jedzenie. Następnie przyszedł Kuwait. No tam 9 miesięcy człowiek wytrzymał, tam nie ma wyprzyminy z kolei. Ale też żeśmy sobie sami gotowali. I tam nie było problemu, no ryby, jaja, no tak jak mówię, a wołowina była rzadko dostępna. Następny teraz, przed miesiącem wróciłem ze Stanów, no tam byłem 11 dni. No tam jest tragedia, bo ja dopiero w Stanach jadłem hot dogi czy kebaby, bo ja tego nie uznaję tu w Polsce, nigdy nie jadłem jeszcze. Bo tak po naszemu lubię zjeść pierogi, naleśniki, tam jeszcze sery, tam schabowy, golono czy tam kapusta.
1: A tak porównując, tak panie Tadeuszu, jakość tego jedzenia w Stanach, a w Polsce, to jest przepaść?
3: No wie pan, bo nawet w sklepie można było zjeść.
1: Aha.
3: Takiego hot doga czy kebaba. No to dla mnie nie jest to jedzenie, ale tak jak panu mówię, no wnuk się cieszył. No bo on tam ma 12 lat, ale...
1: No to też wiadomo, że taki hot dog, no to jest w zasadzie symbol, prawda, takiej amerykańskiej kuchni. Panie Tadeuszu, tutaj kropka, bo właśnie gong wybił. Teraz pan Jan, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana redaktora i słuchaczy. Ja od 52 lat jestem na stałe w Austrii i od samego początku wylądowałem wyłącznie w środowisku austriackim. Nigdy nie szukałem kontaktu z Polakami. W tej chwili po 52 latach tylko dwie osoby z Polski w ogóle znam w Austrii. Aha. I chcę

0: powiedzieć, że kuchnia, całkowicie przedstawiłem się na austriacką, kocham ją, ale jest jedna, jedyna rzecz, bez której niemalże nie potrafię żyć, którą kocham. To jest polski biały ser krojony. Bez tego to jest coś. Tutaj są tylko
1: taki
0: takie
1: trudno
0: typu
1: dostać w Australii?
0: W ogóle taki, no co jest, jest parę sklepów polskich dalej, ale to trzeba, to jest skomplikowane. Mm-hmm. Ja panu zaraz coś powiem, jeszcze taką ciekawostkę, że ja właśnie dzisiaj nocą jadę z Wiednia do Gliwic, tylko w zasadzie po biały ser, zajdę jeszcze do apteki, ale to nieważne, tylko po biały ser, po duże zapasy i po południu jutro już wracam z powrotem.
1: Naprawdę
0: do Wiednia.
1: Nie żartuje pan, że kilkaset kilometrów tylko po to, żeby dostać.
0: No to jest 350, 360 w jedną i 360 w drugą. I no tylko tak po to. Ja w Polsce bywam już bardzo rzadko, już nie mam w zasadzie w ogóle rodziny. Moja żona Austriaczka, tylko dialekt wiedeński, ewentualnie niemiecki. W 100% można powiedzieć, trudno, żeby ktoś był bardziej zasymilowany tutaj niż ja. Czuję
1: ale
0: się
1: panie
0: świetnie.
1: Janie, ale to jest ciekawe, że ta jedna rzecz jednak się pojawiła. Mimo pół wieku spędzonego w Austrii, to ten biały ser krojony. Za tym najbardziej pan tęskni, to życzę, żeby pan dostał go jutro, jak pan pojedzie te 350 kilometrów na zakupy do Gliwic. I pan Robert teraz jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słucham, panie Robercie.
2: Panie redaktorze, ja tak akurat chciałem trochę odwrotnie powiedzieć, bo ja większość całego mojego dorosłego życia spędziłem za granicą. Od 12 lat jestem w tej chwili już właśnie w Polsce. I z zagranicy, typowo z Francji, brakuje mi właśnie dwóch takich potraw, które bym bardzo chętnie sobie w tej chwili zjadł, a no nie idzie tego tutaj zjeść. Ja po prostu pływałem przez 2 lata na Korsykę i na promach były 2 takie podstawowe dania. Czyli taki prawdziwy stek, nie chcę tutaj obrazić żadnych polskich restauratorów, ale naprawdę tak dobrego steka jak na promach właśnie na Korsykę, to bardzo chętnie bym sobie zjadł. I druga taka potrawa to była surowa ryba, ale ona była w takim sosie podana, że tak jak właśnie tam mówił pan jeden, że do dziś czuję ten smak w ustach. I te dwie potrawy bym sobie dzisiaj bardzo chętnie zjadł.
1: Chociaż panie Robercie, no to raczej tak produkty mało kojarzone z polską kuchnią, ale jak rozumiem, no smaka na to pan ma takie wspomnienie. Panie Robercie, dzięki serdeczne i czas podsumować sobie tę naszą dyskusję z naszym ekspertem Grzegorz Łapanowski, kucharz i edukator. Przysłuchiwał się państwa telefonom. Panie Grzegorzu, to z jakim wnioskiem pan kończy tę naszą dyskusję?
3: Niezwykle optymistycznym, że mam takie wrażenie, że naprawdę my tą kuchnię kochamy i czy tu mieszkamy, czy jeździmy, wie pan, często narzekamy na nasz kraj, natomiast pod kątem kuchni ja bym powiedział, że to była taka podróż sentymentalna.
1: Bardzo.
3: Jedna rzecz, która nie wybrzmiała wcześniej, a wybrzmiała teraz, to jest twaróg i to faktycznie jest dosyć unikalna rzecz na mapie świata. Taki znawca serów polskich i nie tylko, Gieno Miętkiewicz, używa nawet takiego sformułowania jak nadtwaróg. I ja się z nim zgodzę, bo faktycznie wybitnej jakości twarogi mają smak niezwykły. Więc poniekąd rozumiem tego naszego krajana, co z Austrii,
1: Wiednia,
3: specjalnie po twaróg.
1: Jedzie na zakupy
3: dokładnie
1: do Gliwic, tylko po twaróg rzeczywiście. Tak. Panie Grzegorzu, a czy nie jest trochę tak, że ta nasza kuchnia jednak jest mimo wszystko mocno kosmopolityczna, że można zjeść wiele potraw z innych krajów w Polsce, a jednak polskiego jedzenia za granicą trudniej spróbować?
3: Myślę, że to jest jedna z rzeczy, której moglibyśmy sobie życzyć, żeby polskiej kuchni w Polsce było troszeczkę więcej. Aha. Nawet w tym wymiarze takim restauracyjnym, bo my, tak jak wiele innych krajów też, jakby jesteśmy faktycznie kulinarnie niezwykle kosmopolityczni, bo już pomijając kebaba, ale my w dziedzinie pizzy, włoskich lodów, hamburgerów, czy chociażby steków, jesteśmy czy nawet sushi, my jesteśmy w Polsce na wybitnym poziomie gastronomicznym. Ja bym powiedział, że wręcz światowym, bo wielu ludzi, którzy z jednej strony jeździ po świecie i próbuje produktów, ale też i próbuje kuchni w restauracjach, wraca do Polski z takim przeświadczeniem, że my tu jednak mamy naprawdę świetną, powiedziałbym, światową ofertę. Więc to jest ciekawa rzecz, że no właśnie z kraju, który 30 lat temu prawie że go kulinarnie na mapie nie było, dzisiaj jesteśmy bardzo atrakcyjną, taką turystycznie też destynacją. Bo i bezpiecznie, i czysto.
1: Tak.
3: Cena jest cały czas atrakcyjna.
1: I chyba warto też właśnie promować się, może nie przy pomocy sztucznej inteligencji, bo ostatnio to średnio wychodziło, ale może właśnie przez tę naszą polską żywność, która może być przecież właśnie taka autentyczna. No ta chlebowość niech będzie.

0: Gdzie bo rzeczywiście chlebowość w tym pewnym raporcie tam się
1: pojawiała. I tego
0: pojawiała.
1: Się trzymajmy.
0: I tego się trzymajmy. Bardzo pysznym wnioskiem kończymy naszą dyskusję. Grzegorz Łapanowski, kucharz, edukator, dziennikarz kulinarny. Panie Grzegorzu, dziękuję za udział w naszej
1: bardzo
0: rozmowie.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego
0: dzięki
1: dobrego.
0: Serdeczne i smacznego życzę wszystkim na koniec. Ula Kaczyńska roześmiana i dobrze w dobrym nastroju.
2: Oczywiście, że tak, polska chlebowość zawsze poprawia humor. My co prawda nie o polskiej chlebowości, ale między innymi o festiwalu muzycznym Silence. O co chodzi?
0: Festiwal muzyczny Silence?
2: No właśnie, o co chodzi z imprezą muzyczną, która w tytule ma ciszę. Czy cisza to też jest muzyka?
0: Chociaż no wiesz, jeden z największych przebojów Depeszów to Enjoy the Silence, to też jest
2: ciekawe.
0: No
2: właśnie, porozmawiamy o tej imprezie, która odbędzie się w Krakowie. Co jeszcze zrobimy? Zrobimy jeszcze
0: no i o książkach
2: krótki,
0: będzie
2: krótki
0: sporo, oczywiście.
2: Rajd po małych księgarniach kameralnych i sprawdzimy, jakie książki księgarze typują na te najlepsze do poczytania jesienią.
0: Po 14 Ula Kaczyńska w Letnisku. Letnisko jesteś sama, bo Marcin tam lata chyba, no nie?
2: To już wiadomo, no bo to miała być tajemnica. No on poleciał
0: ale
2: i będzie lecieć.
0: Więcej.
2: Tak,
0: jutro
2: to prawda.
0: Więcej, to ja więcej nie mówię. Dziękuję za dziś, Patryk.
2: A ja zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
10: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Reklama. Radio kierowców.
12: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kłopoty z przejazdem wciąż utrzymują się na S8. Nie ma przejazdu na trasie między węzłami Czerniewice lub Bochnia. Tutaj doszło świtem do tragicznego zdarzenia drogowego na wysokości miejscowości Czerniewice. Dwa samochody ciężarowe się zderzyły i bus. Dwie osoby straciły życie w tym zdarzeniu drogowym na 368 kilometrze S8. Jedna osoba została poważnie poszkodowana. Cały czas mamy blokadę jezdni w stronę Wrocławia i konieczność omijania S8 w tym miejscu. S8 też kłopoty z przejazdem utrzymują się na obwodnicy Warszawy. Wszystkie w stronę Wrocławia, Poznania. S8 między węzłami Marki Łabiszyńska. To jest 20 km tej trasy. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki i cały czas pojazdy stoją i blokują przejazd w stronę Wrocławia, Poznania. No i też na S8 w Warszawie węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Lazurowa. 7 km też mamy zwężenie po kolizji. Utrudnienia na A1 w Pomorskiem. Cały czas aktualne między węzłami Pelplin-Kopytkowo w miejscowości Kornatka. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i auta osobowego. Tu na szczęście bez poszkodowanych, ale dostępne

0: Dostępny dla kierowców tylko pas awaryjny. W stronę Łodzi zajęte są dwa pasy. I nowe utrudnienia, które pojawiły się na S7 na Pomorzu przy dojeździe do obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe, na wysokości węzła Gdańsk-Lipce. Na drugim kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i mamy dwa pasy zablokowane w stronę Gdyni. I tutaj rzeczywiście widać dosyć spory korek. On zaczyna się mniej więcej w okolicach węzła Gdańsk-Port, no i ciągnie dalej po węzeł Gdańsk Południe. To wszystko na jezdni prowadzącej w stronę Trójmiasta.
1: Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Andrzej Kocjan. Są nowi podejrzani, nowe dowody i nowi świadkowie w sprawie Zonda Krypto. Potwierdza to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Rosja grozi Wielkiej Brytanii atakami hakerskimi. To po obietnicy nowego premiera, że Brytyjczycy ułatwią Ukrainie produkcję pocisków dalekiego zasięgu. Mała miejscowość w Abruzji we Włoszech chwali się tańszym paliwem. Sposób na obniżenie cen znalazła gmina. Nastąpił przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda. Wcześniej w TVP Info przekazała, że szef Zonda Krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. Łączymy się z Michałem Makowskim. Michale, czego dowiedziała się prokuratura?
2: Służby zasłaniają się tajemnicą śledztwa i nie chcą ujawnić nowych dowodów czy pozyskanych dokumentów, ani nazwisk świadków. Jednak prokuratura weryfikuje pozyskane informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto prawicowych imprez czy organizacji, na przykład Fundacji Zbigniewa Ziobry, Fundacji Przemysława Wiplera, konferencji SIPAK w Rzeszowie czy Telewizji Republika. O działaniach prokuratury mówił prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom tego przestępstwa później uzyskać odszkodowanie w sądach.
2: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury prywatny majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów Zonda Krypto.
4: Mam nadzieję, że zdecydowana większość roszczeń tych ludzi pokrzywdzonych zostanie zaspokojona.
2: A chodzi o grupę kilku tysięcy osób, które zgłosiły się do prokuratury i otrzymały status pokrzywdzonego. Prokuratura połączyła śledztwo dotyczące afery Zonda Krypto ze śledztwem dotyczącym zaginięcia założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka.
1: Michał Makowski, dziękujemy za te szczegóły. Makabryczne odkrycie w Krakowie. W jednym z mieszkań przy ulicy Fatimskiej w Nowej Hucie odnaleziono ciało starszej kobiety. W tym samym pomieszczeniu był ranny mężczyzna, mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
5: Mężczyzna trafił do jednego z krakowskich szpitali. Na miejscu wykonane zostały oględziny pod nadzorem prokuratora, a w tej sprawie prowadzone będzie prokuratorskie śledztwo, które ma wyjaśnić szczegóły i okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
1: Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna, który był w mieszkaniu, to syn zmarłej kobiety. Funkcjonariusze nie wykluczają udziału osób trzecich. Brytyjczycy powinni się liczyć z możliwością ataków hakerskich i działań półmilitarnych, na przykład przeciwko fabrykom dronów, zagroził w rozmowie ze stacją BBC Andrzej Fiodorow, doradca Władimira Putina. Miałaby to być odpowiedź na poniedziałkową deklarację Londynu, że przekaże Kijowowi dane pozwalające na konstrukcję pocisków dalekiego zasięgu. W podobnym tonie wypowiadał się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham był wczoraj w Kijowie. Zapewniał, że Brytyjczycy nadal będą wspierać Ukrainę mimo skandalicznych gróźb Rosji. Serwis YouTube zablokował na terytorium Ukrainy trzy kanały rosyjskiego serialu animowanego Masza i Niedźwiedź. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Blokowanie tych kanałów ogranicza dostęp do tych treści ukraińskim dzieciom i pozbawia Rosję kolejnego miejsca do zarabiania pieniędzy i wywierania wpływu hybrydowego, przekazuje Rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Masza i Niedźwiedź pozostaje jedną z najpopularniejszych kreskówek na świecie. Odcinek Przepis na katastrofę miał w serwisie YouTube ponad 4

0: 2,5 miliarda wyświetleń.
1: To są aktualności jedynki.
0: W Abruzji we Włoszech gmina zapewnia tańszą benzynę. W Valle Castellana paliwo kosztuje mniej niż w innych rejonach kraju, bo w liczącej około 800 mieszkańców miejscowości stację utrzymuje samorząd.
2: O stacji benzynowej zrobiło się w ostatnich dniach głośno za sprawą cen. Litr benzyny kosztuje tu euro 75 centów, a oleju napędowego euro 89. To średnio od 10 do 20 centów mniej niż średnia cena krajowa. Za niższymi cenami stoi gmina, która sprzedaje paliwo bez marży. Gmina nie dokłada do stacji z własnego budżetu. Sprzedaje paliwo bez marży, więc nie zarabia, ale też nie ponosi strat. Mówił w programie Quattro di Sera burmistrz Camillo D'Angelo. Projekt benzyna del Sindaco, czyli benzyna burmistrza, działa od 2018 roku. To wtedy gmina przejęła stację, której groziło zamknięcie. Dzięki temu udało się uratować jedyne dystrybutory w promieniu około 20 km, a mieszkańcy nie muszą pokonywać takiej odległości, żeby zatankować. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Pogoda.
0: Prawie w całym kraju pogodnie, tylko na północnym wschodzie i południu więcej chmur, z których może przelotnie popadać. Na Podlasiu możliwe burze, a na termometrach od 13 stopni w Kłodzku, 17 w Zakopanem i w Słupsku, 21 w Warszawie i Wrocławiu, do 23 stopni w Szczecinie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, wiatr porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1007 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Reklama. Autopromocja.
16: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
17: Rozmowy, analizy i opinie.
16: I dużo muzyki.
17: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
16: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
17: Od godziny 16.
16: Zapraszamy.

0: Szkic piosenki Smooth Operator, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, powstał w 1982 roku, kiedy Shadé miał zaledwie 23 lata. A o czym to opowieść? No jest to opowieść o pewnym niegodziwym mężczyźnie, który prowadzi ekskluzywne życie, latając po całym świecie do kolejnych kochanek, łamiąc serca tym, które opuszcza. Jak śpiewa Shadé, ma oczy jak anioł, ale jego serce jest zimne jak lód.
1: Letnisko.
0: Gdybym miał u boku redaktora Wojciechowskiego, mogłabym powiedzieć, że ta piosenka o nim jest, oczy ma jak anioł, ale jego serce jest zimne jak lód. Ale

Marcina nie ma dzisiaj, więc mogę z niego trochę podworować, mając nadzieję, że mi to wybaczy. Szykuję się do bardzo poważnej misji. Ta misja już jutro. Będziemy informować Państwa na bieżąco, czego dotyczy. A właściwie możemy powiedzieć, no będzie dotyczyć bujania w obłokach. Co sobie redaktor Wojciechowski umyślił, no to szczegóły poznamy już jutro. A dziś w programie porozmawiamy między innymi o tym, jak ważna jest cisza w muzyce, jeśli w ogóle jest ważna, jak cisza gra w radiu i czym i do czego to prowadzi. Porozmawiamy o księgarniach kameralnych. Zaprezentuję Państwu demo wersji pewnej piosenki, która na stałe wpisała się w historię muzyki. No i co jeszcze porobimy? Porobimy jeszcze... O, lektury będą. Będzie pewna powieść, którą zaproponuje Magda Mikołajczyk. I co jeszcze? No i muzyka. Teraz będzie Kraków. Takie wprowadzenie do Krakowa. Grażyna Trela jako Grażatę. Utwór Świerszcze. Ja osobiście bardzo lubię. A Państwo?

0: To Grażyna Trela i Świerszcze oczywiście jako Graża T, a przed nami spotkanie z człowiekiem, który jest niezwykle młody, niezwykle utytułowany i jeszcze ma łeb na karku. Doktor Mateusz Zubik, pianista Royal String Quartet, a także dyrektor i kurator festiwalu Silence Music Festival. Ten festiwal odbędzie się od 3 września do 4 października w Krakowie i w Balicach i jest to festiwal muzyczny, który w tytule ma ciszę. Panie doktorze,
1: dzień
0: czy to
1: dobry.
0: Ma sens?
1: Tak, no oczywiście, że ma sens. Jedno sprostowanie tylko tutaj, ponieważ nie jestem członkiem Royal String Quartet, ale będę miał przyjemność
0: z nimi grać.
1: Z nimi zagrać po prostu.
0: To życzę ci, żebyś został też członkiem, jakbyś miał takie marzenie.
1: To wtedy musiałby być Quintet. Royal String Quintet.
0: Czasy się zmieniają.
1: Halo, pani Kasiu. Pani agentko, czy słyszy mnie pani? Może zrobimy Quintet.
0: Jest taka szansa, zobaczymy, co się wydarzy po festiwalu, odpowiada pani Kasia.

0: Tu trwa spór w doktrynie, nie będę państwa tym zanudzał, czy najpierw były, czy by, co było pierwsze, kura czy jajo i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że istnieje coś takiego w muzyce, tak jak w mowie, jak figury retoryczne. Jedno z nich jest apozjopezis. Co znaczy apozjopezis? Apozjopezis to jest pauza generalna, cisza totalna, zupełna.
1: Czyli?
0: Jak posłuchacie państwo na przykład pierwszy przykład z brzegu 9 symfonii Beethovena, to w takim kulminacyjnym momencie czwartej części, tam gdzie jest Oda do radości, usłyszą państwo taki wielki akord, wszystko jest tutti, czyli brzmi cały chór, cała orkiestra, dyrygent najczęściej wtedy dostaje absolutnej ekstazy i następuje cisza. Zupełna. I po tym dopiero jest taki znów ekstatyczny marsz. Oparty na odzie do radości.
1: Nie chcę wyjść na jakąś osobę niedouczoną, ale podobnie to działa w muzyce klubowej. Wiesz, jest breakdown, a później powtórna euforia.
0: Tak, tak, ale to jest bardzo dużo jest punktów wspólnych tutaj i no w zasadzie ja też mam taki no dosyć chyba odosobniony pogląd wśród środowiska klasycznego, że w zasadzie muzyka jest jedna. Może być albo dobra, albo zła.
1: A jeśli chodzi o muzykę klasyczną, której poświęcony jest ten festiwal, pokazujesz ją tak, żeby nie była odłączona od rzeczywistości.
0: Tak, bardzo mi na tym zależy. Znaczy, tak jak teatr nie jest odłączony od rzeczywistości, tak jak sztuki wizualne nie są odłączone od rzeczywistości, a przecież w teatrze nadal króluje Szekspir. Mhm. Po kilkuset latach. Tak samo może w sali koncertowej królować Bach po kilkuset latach i nadal mówić o tym, co widzimy naokoło siebie i kim jesteśmy, zadawać trudne pytania i szukać jakoś odpowiedzi, ale ja wolę dużo bardziej zadawać pytania niż znajdować odpowiedzi.
1: Jakie pytania padną w trakcie tegorocznej odsłony Silence Music Festival? O tym porozmawiamy za moment. 3 września, 4 października, Kraków i Balice. Festiwal otwarty dla wszystkich, to będziemy podkreślać, bo wszystkie wydarzenia w programie są bezpłatne i dostępne dla publiczności. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Polskie Radio.

0: Ale nie oglądamy tutaj telewizji, tu się rozmawia, bo radio nie znoszy ciszy. Panie doktorze.
1: No patrzę na te paski, po prostu słabo mi jest.
0: Dlatego my teraz spójrzmy na ten pasek, który prowadzi nas przez rozmowę, a ten pasek brzmi Silence Music Festival. 3 września, 4 października, festiwal otwarty dla wszystkich, Kraków i Balice. A o tym festiwalu rozmawiam z pianistą, dyrektorem i kuratorem tejże tego wydarzenia, doktorem Mateuszem Zubikiem, który jest w naszym studiu. Jeżysz się trochę, jak słyszysz doktor. Czy raczej to cię...
1: No bo to takie jest, Matko Święta.
0: Ale wiesz, to świetnie brzmi. Tak? Młody człowiek, doktor, tak, i jeszcze mądrze mówi.
1: A jeszcze jakbym powiedział pani redaktor, że ten doktorat to już mam od 5 lat chyba.
0: Nie może być.
1: No 5 lat temu, tak.
0: To chyba jakoś eksternistycznie go robiłeś 3 lata.
1: Nie, była pandemia, więc to można było siedzieć na tyłku i pisać i nagrywać.
0: W sumie masz rację. Też się zastanawiałam, czy nie wrócić na studia wtedy po doktorat, ale mnie się nie udało. Dobrze, że tobie się udało. Co w programie tegorocznej odsłony?
1: Łatwiej by mi było odpowiedzieć na pytanie, czego tam nie ma, bo jest chyba wszystko.
0: Ale wiesz, nie mogę cię zapytać o to, co jest najważniejszego, bo wszystkie punkty są
1: wszystkie
0: i atrakcyjne,
1: są ważne,
0: i ważne.
1: Natomiast zacznijmy od działania performatywno-teatralnego, ponieważ raper Koza i reżyser Kamil Białaszek spotka się z Francem Schubertem i jego cyklem pieśni Winterreise, podróż zimowa, i wyreżyseruje tę podróż zimową u nas. Będzie to spektakl chodzony w parku i w Pałacu Radziwiłł w Balicach. Będziemy w różnych miejscach. Będzie i mąka, i baseniki dziecięce. To już państwu zostałem. Jak państwo przyjdą, zobaczą. Oczywiście to jest bezpłatne. Oczywiście, no nie wiem, czy oczywiście, bo nie znam drugiego festiwalu z takim programem, który byłby za darmo. Nasz jakoś daje radę. Więc Kamil reżyseruje ten wspaniały cykl pieśni, 24 pieśni Schuberta. Bardzo państwa zachęcam, no bo raper spotykający muzykę klasyczną, no to są rzeczy, powiedziałbym, rzadkie.
0: I jeden z najzdolniejszych, reżyserów młodego
1: fantastyczny
0: pokolenia.
1: Wspaniały. Jak ktoś nie widział pana Tadeusza, to polecam, jest na TVP
0: VOD,
1: Teatr Telewizji, można obejrzeć. Co jest dalej? Będziemy mieli ślimaki i muzykę francuską, będziemy łączyć kulturę stołu z kulturą muzyczną. Będzie dużo jedzenia
0: i
1: za darmo jedzenie, proszę państwa. Także można przyjść i nawet nie trzeba jeść kolacji, wyjdziecie z pełnymi brzuchami. Ja będę grał z Royal String Quartet, to już, proszę państwa, mówiłem. Będzie dwóch wspaniałych pianistów, Jehuda Prokopowicz, student akademii, w którym mam przyjemność wykładać, i jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia, tak to się mówi u nas w branży, młode pokolenie, średnie pokolenie, starsze pokolenie, już nie wiem, do którego ja należę. Kolejne młode pokolenie
0: do najlepszego, zawsze mówię, do najlepszego.
1: Georgi Gigaszwili, gruziński pianista, który, proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że wygrał The Voice Kids w Gruzji w wieku 13 lat, więc śpiewał. A teraz gra. I to jak gra? Jego będzie można usłyszeć na koniec festiwalu właśnie 4 października w Hewre. Może część z państwa nawet tam była, bo to kultowy lokal. Stary dom modlitewny żydowski, który zamieniamy na salę koncertową, a który na co dzień z restauracją. Oprócz tego na koniec czasu słyszycie w wykonaniu Malawski Trio i mojej drogiej współpracowniczki Basi Łypik-Sobaniec. Na koniec czasu Oliwiera Messiena, utwór napisany w obozie jenieckim nazistowskim przez Messiena i tam też prawykonywany. A propos prawykonań, to też podczas tego koncertu będzie prawykonanie. Prawykonanie utworu na 13-letnią tancerkę akrobatyczną i wiolonczelę solo. I ta 13-letnia tancerka będzie ten utwór, znaczy ona już nie będzie 13-letnia wtedy, wykonywała co roku do ukończenia 30 roku życia na naszym festiwalu. Więc one będą się starzały razem z utworem. Utwór napisze wspaniała kompozytorka Estera Wityńska. Podpisały choreograf, ja je do tego namówiłem. Teraz one mają problem. No ja tylko muszę jeszcze przez 17 lat na pewno
0: właśnie
1: to robić.
0: Ty musisz po prostu przez 17 lat dyrektorować
1: festiwal. Ja nie mam
0: zamiaru
1: odpuszczać, więc robimy. Nie ma się nad czym zastanawiać.
0: To widzimy się od dziś, co rok, przez następne
1: tak,
0: 17 lat.
1: 17
0: Mateusz Zubik, pianista, dyrektor i kurator festiwalu Silence Music Festival. To przypomnijmy, od 3 września do 4 października, czyli prawie cały miesiąc.
1: Nie wszystko zdążyłem powiedzieć, więc zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.silencemusicfestival.pl, naszych social mediów. Tam znajdziecie państwo cały program, sposób, w jaki możecie się do nas dostać, czyli bezpłatne wejściówki,

0: No i zapraszamy serdecznie.
1: Będzie miło. Ja dołączam się do tego zaproszenia i wierzę głęboko w to, że będą się państwo fantastycznie bawić. I wierzę też w to, że cisza ma znaczenie. Także w radiu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dużo ciszy państwu życzę.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

Za 24 minuty będzie godzina 15. W tym roku będziemy obchodzić 20. rocznicę premiery Back to Black Amy Winehouse, czyli płyty uważanej za jedno z najwspanialszych, najważniejszych i najbardziej wpływowych wydawnictw w historii muzyki pop. Z tej okazji wytwórnia, dla której nagrawała Amy Winehouse, postanowiła przypomnieć tę płytę, wydać ją na wiele różnych sposobów, no ale też przypomnieć, a właściwie zaprezentować światu utwory, które nigdy wcześniej nie były dostępne. W tym między innymi Tears Dry w wersji nagranej demo. Proszę posłuchać, to jest wyjątkowa odsłona Amy Winehouse.

0: I tak właśnie brzmiał szkic piosenki Tear Dry, wersja demo Amy Winehouse. Płyta, na której znalazł się ten utwór Back to Black, ukazała się 27 października 2006 roku. 20 lat od tego wydarzenia ukaże się cały boks płytowy z okazji jubileuszu Back to Black. Ten boks ukaże się w piątek 23 października. Będziemy pamiętać, będziemy wracać. A co o samej płycie powiedział jej producent Mark Ronson? To szalone, że 6 piosenek nagranych w przypływie szalonej muzycznej fascynacji 20 lat później wciąż ma tak ogromne znaczenie dla wielu ludzi.
1: Czytam, bo lubię.
0: Dziś Magda Mikołajczuk wytłumaczy nam, co to jest cozy crime i czy w ogóle można mówić o takim trendzie pisania przytulnych kryminałów.
2: Przyznam, że kiedy słyszę określenie cozy crime, oznaczające taki rodzaj kryminału, w którym wprawdzie pojawiają się morderstwa czy inne ciężkie przestępstwa, ale poza tym atmosfera jest zgodnie z nazwą przytulna, to coś się we mnie burzy. Bo to jednak pachnie traktowaniem faktu, że ktoś kogoś ukatrupił, jako pewnego rodzaju dodatku lub pretekstu do opowiadania o czymś, jeśli nieprzyjemnym, to na pewno nie brutalnym i ostatecznym. Moje burzenie się na tę gatunkową etykietę nie przeszkadza mi jednak cieszyć się tego typu powieściami, bo mają swój urok i chodzi w nich, podobnie jak u Agaty Christie, bardziej o główkowanie nad pewną zagadką niż liczenie kolejnych wiader krwi. Tak jak we włoskim cyklu autorstwa Alessi Gazzoli o Miss B, Beatrice Barnabo, młodej Włoszce mieszkającej w Londynie w latach 20. XX wieku, gdzie jej ojciec wykłada na Uniwersytecie Italianistykę. Miss B bywa detektywką amatorką, jak to w powieściach w stylu cozy crime. Rzadko głównym detektywem jest profesjonalista. Zwykle mamy do czynienia z hobbystami w tej dziedzinie. Aczkolwiek ciekawskiej Beatrice pomaga pewien inspektor policji. Mamy tu wyższe i niższe angielskie sfery, mamy realia Londynu sprzed 100 lat i mamy konwenanse, których bohaterka pozornie przestrzega, ale głównie po to, by uspokoić ojca marzącego dla swoich córek, bo jest ich 3, o spokoju, stabilizacji, odpowiednich zajęciach i w stosownym czasie o odpowiednich mężach. Jeśli chodzi o potencjał

0: Potencjalnych mężów, to skomplikowane życie miłosne Miss B na pewno ma na sumieniu wiele dodatkowych siwych włosów jej ojca. W najnowszym tomie serii w tłumaczeniu Joanny Kluzy zatytułowanym Miss B i duch ambasady Beatrice znajduje zatrudnienie we włoskiej ambasadzie w Londynie, w której podobno grasuje duch pewnej nieszczęsnej kobiety, która kiedyś mieszkała w tym budynku. Miss B oczywiście nie wierzy w te bzdury i stara się w sposób racjonalny rozwikłać zagadkę dziwnych głosów, dźwięków, szeptów, które innych przerażają. Historie z cyklu o Miss B są napisane lekko, żwawo i z delikatnym humorem. Kiedy na przykład dowiadujemy się, że do Londynu przybywają naukowcy z Florencji, żeby odzyskać wywiezioną z Włoch w XVIII wieku przez pewnego angielskiego lorda cenną starożytną figurkę Afrodyty. A zapytana o to potomkini tegoż lorda mówi niefrasobliwie: a tak, mamy coś takiego, trzymamy ją w łazience. Poprzednie części serii to Miss B i trup w bibliotece oraz Miss B i Zimowy książę. I chyba najsensowniej byłoby zacząć od początku, ale jeśli zdecydują się Państwo na sięgnięcie po najnowszy tom, czyli Miss B i duch ambasady, to bardzo się przyda zamieszczony na początku spis bohaterów. Bo jest ich wielu, a autorka Alessia Gazzola nie zawraca sobie specjalnie głowy przypominaniem w kolejnych tomach, kto jest kim. I to jest właściwie mój jedyny lekki zarzut.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Za 14 minut będzie godzina 15, to może do gaju z Natalią Schroeder i z Marylą Rodowicz. Co Państwo na to?

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastik.

0: plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
14: Tak.
13: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
14: Mhm.
13: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
14: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
15: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
13: Już rozumiem.
14: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
16: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bez zmian na S8-ce w Łódzkiem, trasa między węzłami Czerniewice-Lubochnia. Cały czas na wysokości Czerniewic na 368 km pracują służby po porannym, tragicznym zdarzeniu, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. S8 cały czas jest zablokowana w stronę Wrocławia. Kierowcy wciąż muszą korzystać z objazdów. Wcześniej uciekać ze S8-ki, tak żeby ominąć blokadę. Chodzi o S8 między Rawą Mazowiecką a Piotrkowem Trybunalskim i jezdnia w stronę Wrocławia. Tu wciąż jest blokada. To nie jedyne utrudnienia na S8-ce. Dzisiaj S8 pojawia się dość często w naszych serwisach i tak też na obwodnicy Warszawy między węzłami Powązkowymi. Bemowo. Na 11 kilometrze mamy zderzenie czterech pojazdów, dwóch aut osobowych i dwóch samochodów dostawczych. Na szczęście tutaj nie ma poszkodowanych, ale trwają formalności i w związku z tym cały czas jest zwężenie. Zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia-Poznania. Kłopoty z przejazdem mamy też w Warszawie na obwodnicy S8 między węzłami Prymasa Tysiąclecia Lazurowa. Tutaj też w kierunku Poznania zajęty jest jeden pas na 7 kilometrze po zderzeniu trzech samochodów osobowych i busa. Na A1 trwają kłopoty z przejazdem na trasie między Pelplinem a Kopytkowym w pobliżu miejscowości Kornatka na Pomorzu. Na 55 kilometrze cały czas kierowcy jadą jednym pasem w stronę na południe w kierunku Łodzi. S7. Tutaj nieco lepiej wygląda sytuacja. Był spory korek na S7 na Pomorzu między węzłami Gdańsk-Port Gdańsk-Południe. Po tym jak w pobliżu miejscowości Lipce na 2 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest cały czas jeden pas w stronę Gdyni,

0: korek nieco zmalał na jezdni prowadzącej w stronę Trójmiasta.
1: Minęła 15, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Przełom w śledztwie dotyczącym afery zonda krypto zapewnia minister sprawiedliwości. Zarzuty dla Grzegorza Brauna za zaprzeczanie nazistowskim zbrodniom. Kupujmy nasze produkty, dziś Dzień Polskiej Żywności. Istotny przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto zapewnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura bada wątki związane z finansowaniem przez upadłą giełdę kryptowalut m.in. fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także Telewizji Republika oraz jej prezesa. Sprawdzane są też informacje dotyczące finansowania przez zonda krypto działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Śledczy pracują nad zabezpieczaniem majątku firmy oraz zapewnieniem poszkodowanym możliwości odszkodowań, podkreśla minister Żurek.
2: Najważniejsze, żeby polscy obywatele odzyskali środki i tutaj ta intensywność działań prokuratury i policji naprawdę jest bardzo dobra. W tym śledztwie nastąpił przełom, jest bardzo intensywna praca od miesięcy prokuratury. Są nowi prokuratorzy, którzy zajmują się tą sprawą, są nowe dowody, są nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą.
1: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów złotych. Roman Giertych, który od maja jest obrońcą szefa zonda krypto Przemysława Krala, poinformował, że jego klient przekazał prokuraturze do dyspozycji ogromny majątek. Europoseł Grzegorz Braun usłyszał zarzuty dotyczące zaprzeczania nazistowskim zbrodniom. Lider Konfederacji Korony Polskiej kwestionował obecność komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Robert Janicki powiedział Polskiemu Radiu, że Grzegorz Braun tym samym publicznie i wbrew faktom zaprzeczał zbrodni ludobójstwa popełnionego w Auschwitz.
3: Stwierdzenia, które padły z ust pana europosła w ocenie prokuratora są w sposób oczywisty sprzeczne z powszechną wiedzą historyczną, ale opartą na dokumentach, relacjach świadków, wyjaśnieniach sprawców, a także ustaleniach poczynionych w czasie śledztwa, które było prowadzone w Oddziałowej Komisji w Krakowie.
1: Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Europoseł zadeklarował, że złoży wyjaśnienia po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia o postawieniu zarzutów. Politykowi grozi do 3 lat więzienia. 18. To będzie dziś symboliczna godzina ciszy w Krakowie. Mieszkańcy zamierzają pamiętnić w ten sposób młode małżeństwo, które zginęło na Zabłociu. Potrącił ich 26-letni kierowca, który jechał za szybko, jak ocenili śledczy. Mieszkańcy są wstrząśnięci, bo wcześniej alarmowali o wyścigach na ulicy Solnej w Krakowie.
4: Powinna być kara od razu, bezdyskusyjnie. Mało tego, jeszcze przy tym siedziały 3 osoby dorosłe. Dwie kobiety, bo widzieliśmy tam jak pokali, mogli zareagować, powiedzieć przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
5: No tragedia, ja mieszkam tutaj na drugim piętrze, nie idzie spać. Przyjdzie noc, pierwsza, druga w nocy, zaczynają się wyścigi.
6: To się czuło w powietrzu, że coś się musi wydarzyć, żeby ktoś na to spojrzał.
7: Nie, to jest niesamowite to, co się dzieje tu wieczorami. Jak policja stoi, jest okej. Jak policji nie ma, to jest koszmar.
1: 26-latek nie przyznał się do winy. Sąd aresztował go na 3 miesiące.
8: To są aktualności jedynki.
1: Bezrobocie w lipcu utrzymało się na takim samym poziomie jak w czerwcu, 5,8%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z reguły latem notowany jest najniższy odczyt tego wskaźnika w roku, mówi Marek Zuber z Akademii WSB.
9: W lecie mamy pracę w budownictwie, mamy pracę w rolnictwie. Pewnie pod koniec roku to bezrobocie nam nieco wzrośnie, pewnie znowu w okolice 6%.
1: Ekspert dodał, że polski rynek pracy jest specyficzny. Z jednej strony bezrobocie jest podwyższone, ale z drugiej jest wiele branż, w których brakuje pracowników. Robiąc dziś zakupy, wybierajmy polskie produkty, apeluje minister rolnictwa w obchodzonym dziś Dniu Polskiej Żywności. Data jest nieprzypadkowa, bo pod koniec sierpnia rynki i sklepowe półki są pełne świeżych warzyw i owoców, są też dożynki. Minister Krajewski podkreśla, że jego resort zawsze promuje produkty polskich rolników.

0: Produkt polski, produkty z biało-czerwoną flagą i wzrost zainteresowania tymi produktami pokazują, że można stawiać na patriotyzm konsumencki, można zachęcać Polaków do tego, by sięgać po to, co nasze.
1: Z roku na rok rośnie też wartość eksportu polskich produktów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Pogoda.
1: Do końca dnia na ogół pogodnie, jedynie na południu kraju będzie się chmurzyć i może popadać deszcz. A na północnym wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 13 stopni w Kłodzku, 17 w Zakopanem, do 23 w Szczecinie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie 1007 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub nawet bardzo dobra. Ponad 53% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Na obszarze większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
10: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Reklama. Autopromocja.
14: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
15: Rozmowy, analizy i opinie.
14: I dużo muzyki.
15: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
14: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
15: Od godziny 16.
14: Zapraszamy Karolina Rożej
15: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: sen nocy letniej i fantastyczny głos Sky w tej piosence rozpoczął drugą godzinę naszego spotkania, 13 minut po godzinie 15.
1: Letnisko.
0: Ula Kaczeńska, zapraszam do godziny 16. W tej części naszego spotkania porozmawiamy o bulwarach wiślanych i o ławkach, które właśnie się tam pojawiły, ale też mam propozycję dla wszystkich tych z Państwa, którzy lubią czytać i bez względu na to, czy są jeszcze przed urlopem, czy już planują długie jesienne wieczory, to dziś podamy kilka tytułów, które mogą się w najbliższych tygodniach przydać. Porozmawiamy mianowicie o Nagrodzie Literackiej Księgarni Kameralnych. O tym wszystkim dosłownie za chwilę. A teraz, no ja myślę, że dobrze Państwo pamiętają ten utwór. Natasza Bedingfield.

0: programie. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A gościem muzycznej jedynki jest Paweł Wysoczański, reżyser, którego witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Sam temat dla nas ważny, fascynujący nie tylko dla środowiska muzycznego, ale myślę dla wszystkich osób w całej Polsce. Kręcisz film dokumentalny, paradokumentalny, fabularno-dokumentalny o Krzysztofie Komedzie.
2: Wszystko się zgadza. To jest mój konik od lat. Kocham jazz. Krzysztof Komeda to jest dla mnie najwybitniejszy jazzman i też autor muzyki filmowej, a przede wszystkim fantastyczna osobowość. On był wsobny, był introwertyczny. Żyjemy w czasach ludzi dużo, za dużo mówiących o sobie i swoich dokonaniach. Komeda niewiele mówił, natomiast bardzo dużo działał. W ciągu 13 lat tworzenia muzyki filmowej skomponował muzykę do 63 filmów. To jest wręcz nieludzkie. I był wspaniałym człowiekiem. Taka anegdota Michała Urbaniaka, którą mamy w filmie, że poszedł kiedyś do piwnicy pod Baranami z ciekawości posłuchać Komedy i czy to tak prawda, że tak długo gra, i słuchał go całe popołudnie, wieczór, wreszcie się zmęczył, poszedł do domu, wrócił następnego dnia i następnego dnia Komeda dalej grał. Michał pyta Piotra Skrzyneckiego, czy on przyszedł rano. Na to Piotr Skrzynecki, nie, on tu cały czas był, robił krótkie przerwy i od prawie doby gra. No więc on się wyrażał muzyką i to czuć w jego twórczości. Przedwcześnie zmarły, tragicznie zmarły w wieku 38 lat, jak Van Gogh. No był niesamowitym artystą, wspaniałą osobowością i sam jestem ciekaw tego filmu.
1: No właśnie, i to będzie taka fabularyzowana opowieść? Czy to będą tak zwane gadające głowy? Czy to taki stricte dokument? Jak to będzie wyglądało w całości?
2: Gadające głowy to zło konieczne, ale są takie momenty, jak na przykład w moim filmie Jurek o kukuczce, gdzie Arthur Heiser wybucha płaczem, mówiąc o śmierci kukuczki. Trudno taką gadającą głowę czymkolwiek przykryć. I już mamy też takie gadające głowy w filmie o Komedzie. Chociażby z Romanem Polańskim udało nam się porozmawiać, ze świętej pamięci Michałem Urbaniakiem, z Tomaszem Lachem, pasierbem, synem Krzysztofa Komedy, który bardzo pomaga przy filmie. Gdyby nie on, to nie ruszylibyśmy z tym filmem. Więc gadające głowy to konieczność, ale przede wszystkim będą archiwalia i inscenizowane archiwalia. To, co zrobiłem w filmie Jurek o kukuczce, Męż o Hirschfeldzie, będziemy inscenizować. Pamiętam Krzysztofa Wielickiego po filmie Jurek, taki chodził nadąsany. Ja mówię: Krzysztof, co się stało? Film ci się nie podobał? Nie, to nie to. My się od lat wymieniamy z himalaistami, archiwaliami i ty masz coś, czego ja nigdy na oczy nie widziałem. Ja mówię: wiesz, bo to jest zainscenizowane. To nie Karakorum, tylko Tatry. Waszego oficera łącznikowego, Pakistańczyka, grał, pamiętam, student fizyki jądrowej z Krakowa i tak dalej, i tak dalej. Tak samo będzie w filmie o Komedzie, dzięki Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, dzięki wielu prywatnym sponsorom, Polonii Chicagowskiej na czele z Tomem Startkiem.
1: Słuchaj, ty tak opowiadasz o tym filmie, bo on już był. Kiedy no idziemy tak do kina, żeby to zobaczyć?
2: Jutro idziemy do kina, natomiast nie jutro, pojutrze. No jeszcze trochę, półtora roku. Natomiast cieszę się, że do Komedy się bardzo wiele osób przyznaje, że mimo że od prawie 60 lat nie żyje, od 69, to niedawno na pokład wkroczył nowy koproducent Darek Przybylski, którego serdecznie pozdrawiam. Więc no, dzięki temu wsparciu to będzie, mam nadzieję, kawał kina i za półtora roku premiera.
1: Paweł Wysoczański był naszym gościem, opowiadał o filmie, którego jeszcze nie ma, ale widzę, że w twojej głowie on jest i zmontowany, i cały, tak jakbym oglądał już ten film, kiedy opowiadasz o nim. To jest dokument o Krzysztofie Komedzie, o genialnym muzyku, artyście absolutnie wyjątkowym.
2: Komeda był jedyny w swoim rodzaju.

0: A to śpiewała Olivia Dean w jedynce w pierwszym programie Polskiego Radia w muzycznej jedynce.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: studio, to znaczy, że mistrz mowy polskiej się zbliża.
1: Tak jest. Dzień dobry. Już 19 września poznamy tegorocznych zwycięzców, zdobywców tytułu Mistrza Mowy Polskiej oraz kuźni Mistrzów Mowy Polskiej, bo oba te plebiscyty będą się kończyć podczas gali, która będzie miała miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim. Także 19 września Ostrowiec Świętokrzyski jest miejscem na mapie Polski, w którym kumulują się wszystkie dobre myśli dotyczące polskiej mowy. Tam będziemy wiedzieli, kto z grona nominowanych zdobędzie tytuł zarówno Vox Populi, bo jeszcze do 16 września można głosować na stronie www.mistrzmowy.pl na swojego kandydata.
0: Czy my tam mamy swojego człowieka, a propos, dlatego jesteśmy, wsłuchujemy się w to, co mówisz.
1: Tak. Oczywiście w gronie tegorocznych nominowanych jest Roman Czejarek. Więc można głosować zarówno na pana Romana Czejarka, jak i na pozostałych nominowanych. Są to Szymon Majewski, Karol Wójcik, Joanna Szczepkowska, Włodek Pawlik, Aleksander Gosk, Magdalena Wolińska-Riedi, Dariusz Rosiak, Mirosław Baka, Bożena Gniazdowska, Marcin Januszkiewicz oraz Małgorzata Korzuchowska. Doskonałe nazwiska, fantastyczni mówcy. Każdy z nich na ten tytuł w mojej ocenie zasługuje jak najbardziej, a kto go zdobędzie, zadecydują podczas gali jurorzy, a wcześniej głosujący w konkursach, w plebiscytach, które odbywają się na stronie www.mistrzmowy.pl.
0: Mistrzowie Mowy Polskiej, jednocześnie kuźnia. Kuźnia, która ma o wiele krótszą historię, ale jest równie ważnym elementem tej nagrody.
1: Tak, po 10 latach mistrzowie powołali do życia Akademię Mistrzów Mowy Polskiej i ta akademia wręcza nagrody placówkom życia publicznego mającym niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny. To jest definicja świętej pamięci mistrzyni Barbary Wachowicz. I te placówki w tym roku nominowane do tytułu to są Amatorski Młodzieżowy Teatr Obibok z Ostrowca Świętokrzyskiego, Centrum Łowicka, Dom Kultury w dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Fundacja Języka Polskiego, Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem oraz wydawnictwo Nasza Księgarnia. Także i tutaj raz na 24 godziny można na stronie internetowej oddać swój głos i zdecydować, kto ten zaszczytny tytuł kuźni Mistrzów Mowy Polskiej Vox Populi w tym roku zdobędzie.
0: Mistrz Mowy Polskiej, ważne wyróżnienie, ważna nagroda i myślę, że dla wszystkich, nie tylko tych, którzy posługują się słowem, ale którzy kochają język polski. Kochają, a czasami nawet śpiewają o nim. Wśród tegorocznych nominowanych jest wspaniały aktor śpiewający Marcin Januszkiewicz. Tak i jest. Może posłuchajmy jednej z jego najnowszych piosenek.

Naszą płytę otrzymuje pani Marzena z Warszawy. To jest album historyczny, a jednocześnie to jest album absolutnie wyjątkowy. Stanisław Sojka i Tomasz Stańko. Ich wspólna sesja, która odbyła się w Polskim Radiu wiele lat temu, a która teraz pojawia się na płycie. I jednocześnie jest płytą tygodnia programu Pierwszego Polskiego Radia. Jutro powrócimy do tego albumu. A propos jutro. Jutro po 20 w Muzyce Kina słuchać będziemy kolejnych piosenek związanych z Bondem. Te wakacje związane były z Bondem nie tylko w Telewizji Polskiej, ale również w naszym programie, kiedy to prezentowałem najsłynniejsze piosenki bondowskie. Jutro już prawie finał tej historii i te Bondy z XXI wieku.

0: autopromocja.
1: W środowej audycji gościem będzie Luk, czyli Łukasz Rostkowski, muzyk i producent muzyczny, autor oprawy dźwiękowej Jedynki, który przygotował na finał Lata z Radiem wyjątkową niespodziankę.
2: Nawet ja musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, poczuć ten motyw. Sam miałem problem z tym, żeby to wszystko tak zagrać. To jest tak śmieszne, skoczne, ale zarazem trzeba być tak sprawnym pod względem manualnym. To jest tu paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofa.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Słyszysz? To Góry Izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km, mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj, przeżyj to z nami. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta. I skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 63, Radzeń Podlaski-Sławatycze. W pobliżu miejscowości Bezwola na 341 kilometrze zdarzyły się auto osobowe z dostawczym. Dwie osoby w tym wypadku zostały ranne, obowiązuje ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S17, odcinek Warszawa-Garwolin w pobliżu Resztówki na 29 kilometrze. Zderzenie ciężarówki i busa, zablokowany jest prawy pas w kierunku Lublina. Krajowa 12, odcinek Piotrków-Trybunalski-Sulejów w pobliżu miejscowości Włodzimierzów na 409 kilometrze. Zderzenie dwóch ciężarówek i auta osobowego. W tym wypadku trzy osoby zostały ranne. Krajowa 12 jest drogą zablokowaną. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Droga ekspresowa S8 w Warszawie. Korek od Bemowa po Żerań dla jadących w stronę Białegostoku oraz od Annopola po Koło dla jadących w stronę węzła Konotopa. Autostrada 4, korki spowolnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa, od Balic po węzeł Kraków Południe na obu jezdniach. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Legnica Zachód, węzeł Legnica Południe. W pobliżu 301 kilometra, który wypada w rejonie węzła Legnica Południe, motocyklista uderzył w bariery energochłonne. Motocyklista jest ranny, zablokowany został lewy pas ruchu w kierunku Legnicy. Autostrada A1, odcinek Pelplin-Kopytkowo. W pobliżu miejscowości Kornatka na 56 kilometrze zderzenie dwóch ciężarówek i auta osobowego, zablokowane dwa pasy w kierunku Łodzi.
14: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Przełom w sprawie Zonda Krypto. Szef upadłej giełdy kryptowalut poszedł na współpracę z prokuraturą. Na polską granicę trafi amerykański sprzęt o wartości ponad 2 milionów dolarów. W ponad 100 gminach w kraju nie ma psychologów w szkołach. Nastąpił przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda złotych. Szef Zonda Krypto, Przemysław Kral, poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary.
15: Prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa i nie chce ujawnić nowych dowodów czy pozyskanych dokumentów. Śledczy weryfikują jednak informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto prawicowych imprez czy organizacji. Wskazano m.in. Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Przemysława Wiplera, konferencję SIPAC czy Telewizję Republika. O działaniach prokuratury mówił prokurator generalny Waldemar Żurek.
16: Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom później uzyskać odszkodowanie w sądach.
15: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów Zonda Krypto.
17: Mam nadzieję, że zdecydowana większość roszczeń pokrzywdzonych zostanie zaspokojona.
15: Prokuratura połączyła śledztwo dotyczące afery Zonda Krypto ze śledztwem dotyczącym zaginięcia założyciela jej poprzedniczki, Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
14: Do Moskwy przyleciał dyrektor CIA, podała stacja CBS News. Nie podano celu wizyty. Wcześniej rosyjskie media państwowe i niezależne informowały, że na lotnisku Wnukowo wylądował amerykański samolot wojskowy.
18: Samolot amerykańskich sił powietrznych, który wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo, wzbudzał przez kilka godzin duże zainteresowanie dziennikarzy.

0: dziennikarzy. Zastanawiano się, kto przyleciał nim do Moskwy. Wskazywano m.in. wysłanników Donalda Trumpa, Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Stacja CBS News podała, że pasażerem maszyny jest dyrektor CIA John Ratcliffe. Nie ma informacji, z kim się spotkał i jaki jest cel wizyty. Pytany o to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odparł, że w tym tygodniu nie ma zaplanowanych spotkań z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Tymczasem samolot, którym prawdopodobnie podróżuje szef CIA, opuścił już Moskwę. Tak wynika z danych serwisu Flight Radar 24 monitorującego ruch lotniczy. Na polską granicę trafi amerykański sprzęt o wartości ponad 2 milionów dolarów. Straż Graniczna w mediach społecznościowych poinformowała o podpisaniu umowy z amerykańskim Departamentem Stanu. W Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa polskich i amerykańskich służb. Zastępca szefa misji w ambasadzie USA w Warszawie podkreśla, że polska Straż Graniczna chroni całą wschodnią flankę NATO i jest gwarantem bezpieczeństwa transatlantyckiego.
2: To są aktualności jedynki.
1: Jest nad czym pracować. W 102 gminach w Polsce nie ma w szkołach psychologów. Oznacza to, że uczniowie w kryzysie psychicznym w wielu miejscowościach nie mają dostępu do profesjonalnej pomocy. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
3: 12% gmin nie zatrudnia ani jednego psychologa w szkołach. Są różnice regionalne między dużymi miastami i małymi miejscowościami. Najwięcej białych plam jest w 3 województwach, mówi Dominik Kuc, współautor raportu.
4: To przede wszystkim województwo podlaskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Te 3 regiony Polski to aż niemalże 50% białych plam.
3: Z badań wynika, że co 5, co 4 uczeń potrzebuje wsparcia psychologicznego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: I przenosimy się jeszcze w aktualnościach na Mazury, gdzie żubr zaatakował dwie osoby na drodze powiatowej między Jeziorowskiem a Czerwonym Dworem. Do zdarzenia doszło po południu na terenie nadleśnictwa Borki. Na miejsce skierowano m.in. śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku apeluje, żeby nigdy do żubrów nie podchodzić blisko.
5: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Dodatkowo trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia.
1: Żubr może ważyć około 800 kg, a podczas biegu osiągać prędkość nawet 60 km na godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południu i południowym zachodzie Polski więcej chmur, a na krańcach południowych i południowo-zachodnich opady deszczu, miejscami mgły. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 12 na zachodzie i 15 nad samym morzem.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żarle.

0: Leje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
6: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
5: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
6: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
5: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
6: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
5: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
6: Zapraszają Ula Kaczyńska
5: i Marcin Wojciechowski.
6: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
7: Papieska pomoc trafiła do kuchni polowej na Ukrainie. Dokładnie za miesiąc Leon XIV uda się do Francji. Czekają tam na niego nie tylko katolicy. Podczas mitingu w Rimini silnie wybrzmiewa świadectwo Kościoła w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia przekazała wsparcie dla kuchni solidarnościowej w Bereściu na Ukrainie. Miejscowe wolontariuszki przygotowują tam posiłki dla żołnierzy na froncie i wysyłają je w specjalnych opakowaniach zabezpieczających danie.
8: Jak mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Wiktor Biłosz z Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie, przekazana za jego pośrednictwem pomoc spotkała się z ogromną wdzięcznością. Tym bardziej, że dla wolontariuszek, które należą do wspólnot protestanckich i prawosławnych, jest ona też znakiem solidarności Kościoła powszechnego. Ich praca jest cennym uzupełnieniem posiłków, jakie ukraińskim żołnierzom zapewnia państwo.
7: Dokładnie za miesiąc, 25 września, Ojciec Święty uda się do Francji z pierwszą od 18 lat wizytą apostolską w tym kraju. Biskup Philippe Ballot z diecezji Metz, która będzie ostatnim etapem papieskiej pielgrzymki, podkreśla, że Leon XIV jest postrzegany w kraju jako orędownik pokoju i życia, a na spotkanie z nim czekają nie tylko katolicy.
8: Potrzebowaliśmy około 1000 wolontariuszy. Już teraz mamy ich więcej, a ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie, niezależnie od swoich przekonań religijnych, mówi ordynariusz. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Więcej informacji na temat zbliżającej się papieskiej wizyty można znaleźć na portalu Vatican News.
7: Tymczasem na północy Francji, w miejscowości Boulogne-sur-Mer, wybrzmiała ostatnio polska muzyka religijna w wykonaniu chóru z Bielska Podlaskiego.
8: Chór Polskiej Pieśni Narodowej wystąpił we Francji z repertuarem obejmującym pieśni patriotyczne i sakralne oraz hymny Światowych Dni Młodzieży. Jak podkreśla dyrygentka Elżbieta Bilmin, zagraniczne koncerty umacniają chórzystów w przekonaniu, że warto promować polską kulturę zbudowaną na fundamencie chrześcijańskim.
7: Polskich akcentów nie brakuje też w Seulu, gdzie 23-letnia Anna Szałek z Warszawy została wybrana do długoterminowego wolontariatu przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
9: Bardzo się cieszę, że będę mogła wykorzystać moje umiejętności do wspomagania tak cudownego przedsięwzięcia. I chciałam powiedzieć o moich pierwszych doświadczeniach ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Lizbonie. Doświadczyłam tam wielu łask Bożych i poznałam wspaniałych ludzi i dlatego chciałam, aby inni mogli też tego doświadczyć.
7: Trwający w Rimini miting przyjaźni między narodami to okazja do wysłuchania wielu świadectw chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej. Vatican News publikuje rozmowy m.in. z ojcem Gabrielem Romanellim, proboszczem katolickiej parafii w Gazie, z biskupem Paolo Martinellim, wikariuszem Arabii Północnej obejmującej Emiraty Arabskie, Oman oraz Jemen, a także z kustoszem Ziemi Świętej, ojcem Francesco Jelpą, który mówi o dramacie lokalnych chrześcijan.
8: Sytuacja jest dramatyczna, bardzo trudna. Przede wszystkim ludzie są bardzo zmęczeni po miesiącach konfliktu i napięcia, w których nie widać żadnych perspektyw na dobrą przyszłość. Jest więc również ogromne zmęczenie, wiele cierpienia i silna polaryzacja. Ludziom na zachodnim brzegu jest bardzo trudno. Wszystko to mocno obciąża rodziny, które zaczynają już na poważnie myśleć o opuszczeniu tej ziemi.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się nisko. Jakub Domoracki. Tradycyjnie zapraszam na trzy naukowe rozmowy. Na końcu tego wydania Eureki odwiedzimy Archiwum Państwowe w Przemyślu, które prowadzi szerokie badania nad historią polskiej przedwojennej radiofonii. Wcześniej naszym bohaterem będzie Dolnośląski Festiwal Nauki, który zbliża się do nas wielkimi krokami. A już za chwilę, po piosence, podyskutujemy o dezinformacji i krytycznym myśleniu. Zachęcam do pozostania z nami.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W studiu programu pierwszego Polskiego Radia witam teraz pana Mariusza Sielskiego, rzecznika Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także dziennikarza i eksperta stosunków międzynarodowych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
1: A porozmawiamy między innymi o dezinformacji. Niestety to zjawisko cały czas jest wszechobecne. Ale moje pierwsze pytanie jest takie, czy grozi nam upadek autorytetu nauki, autorytetu naukowca?
2: To jest takie pytanie nie dzisiejsze, bo myślę, że tego rodzaju pytanie zadawano sobie 50, 60 lat temu. A może nawet jeszcze w czasach, gdy Gutenberg wynalazł drukarz, okazało się, że Biblię może potem po protestancku każdy sam sobie interpretować. Myślę, że nie. Natomiast to zjawisko, które pan redaktor dotknął tym określeniem kryzys autorytetów czy upadek autorytetów, to jest wyraz takich napięć ogólnokulturowych, które wiążą się ze zmianą naszych społeczeństw, ich struktury, także dostępu do informacji. Dostęp do informacji stał się powszechny dzięki internetowi, a wraz z tym wkradło się do przestrzeni informacyjnej cały szereg informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych. Na dodatek jeszcze jesteśmy wszyscy pod ogromną presją czasu. Sztuczna inteligencja powstała między innymi dlatego, by skrócić, czy po to, by skrócić niektóre z naszych działań. Nikt nie obiecywał, pracując nad uczeniem maszyn, że będą myślały jakościowo. To w przyszłości być może, albo stopniowo będziemy osiągać. Natomiast chodzi o prędkość danych operacji. I ten czas staje się bardzo często powodem, dla którego przeskakujemy pewne etapy. I to ma potworne konsekwencje. Jakie? Pewnie nasza rozmowa to jeszcze pozwoli potem przybliżyć. Głównie jednak chyba takie, że ludzie tracą zaufanie do nauki, do naukowców, gdy okazuje się, że podane wiadomości nie są prawdziwe, albo gdy niosą zagrożeniu ludzkiemu życiu czy zdrowiu.
1: Czyli zjawisko jest poważne, tak by trzeba powiedzieć chyba. No i pytanie jest takie, jak się chronić przed tym zjawiskiem, jak chronić naukę przed parauczonymi?
2: Powiedziałbym tak, zjawisko jest rzeczywiście bardzo poważne, ale nie jest szerokie. Mówimy jednak o sytuacjach takich akcydentalnych, one się zdarzają. Ja przypomnę, mam przyjaciół w Karolinska Instytut, to jest bardzo stara szkoła medyczna szwedzka, Królewska Akademia, gdzie decyduje się o przyznawaniu nagród Nobla w dziedzinie medycyny. No oni mieli parę lat temu potworny problem.

0: takich orzechów brazylijskich.
1: Garsteńka. To niestety one są bardzo kaloryczne, czekajcie, ale kalorie najlepsze z możliwych.
2: Bo skoro jesteśmy przy orzechach, to mnie jednak te ludowe podania o zębach bardzo interesują. Czy w tych naszych ludowych podaniach, bajkach, zęby mają jakieś szczególne znaczenie?
3: Ogromne, dlatego że między innymi po tym, jakie jest uzębienie człowieka, poznaje się, z kim mamy do czynienia, czy to jest w ogóle człowiek, czy demon. Mam taki ciekawy przypadek odnotowany w prasie, w Nowinach Codziennych w 1933 roku, dla zainteresowanych numer 183, strona pierwsza, gdzie dziecku odcięto głowę, ponieważ urodziła się z zębami. Nie będę opowiadać całej historii, ale rzeczywiście we wsi pod Łodzią w Nowych Chrustach urodziło się takie dziecko, któremu podobno na drugi dzień zaczęły się te zęby wyrzynać i na tej podstawie zdiagnozowano, że to jest jakiś demon, diabeł i trzeba się go pozbyć. I ojciec rzeczywiście pod wpływem nacisku wsi odrąbał głowę dziecku podejrzewanemu o upioryzm. Oczywiście skończyło się to więzieniem i procesem. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest właśnie odbicie tych dawnych przekonań utrwalonych w podaniach i w bajkach ludowych. Więc takich opowieści różnego typu jest sporo.
0: A jeszcze może to było pierwsze dziecko tego pana, bo gdyby był doświadczonym ojcem, to by wiedział, czym jest ząbkowanie i jaką tragedią dla rodziców. I trzeba się cieszyć, że dziecko już z zębami się urodziło.
2: Ale z tego, co pani mówi, wynika, że ludzie nie bali się samych zębów, tylko tego, co się za nimi może
3: tak
2: kryć.
3: Tak, właśnie, bo w opowieści, tak jak przywoływam państwu o strzygach, czy o tym upiornym narzeczonym, właśnie przestrzegały przed ludźmi, którzy niestandardowo wyglądają i w tym mają niestandardowe zęby, na przykład kły, albo mają podwójny szereg zębów, albo mają niestandardową liczbę w ogóle zębów, czy niedorozwój zębów. Te wszystkie odstępstwa już piętnowały, jakby z założenia te osoby wskazywały na to, że będą to postaci demoniczne, od których należy się trzymać z daleka. I między innymi dlatego czarownice czy baby Jagi w bajkach z reguły charakteryzują się właśnie nietypowym uzębieniem. Albo mają żelazny ząb, albo mają kły, albo mają jeden duży ząb, którym konsumują dzieci na przykład. Więc tego typu przykładów jest sporo, podobnie jak magii związanej z zębami, czyli jak sprawiać, żeby zęby trzymały się mocno, żeby były zdrowe. Ja nie wiem, czy państwo też... Tak, to polecam państwu książkę Lecznictwo Ludu Polskiego Henryka Bigelejzena z 1929 roku, który bardzo skrupulatnie zapisał wszelkie możliwe metody lecznicze wśród ludu. Oczywiście przypominam, że chodzi o medycynę ludową, więc należy ją traktować z dosyć dużym dystansem.
1: Czyli zamiast dentysty kowal.
3: Na przykład, ale to jeszcze nie byłoby chyba takie złe, może być gorzej, bo na przykład proponowano w ramach wzmacniania zębów albo leczenia zębów przyciskanie chorego zęba wskazującym palcem trupa. Druga rzecz, chodzenie wokół dębu, na przykład mówienie ojcze nasz zdrowaś Mario po 3 razy.
2: A tego spróbuję, ile? 3 razy, tak?
3: 3 razy, tak, koniecznie 3 razy.
0: Zapamiętaj, Rafał.
3: Koniecznie w koło i koło musi być zamknięte i wygłasza się taką formułę, powiedz kochany dębie, jakim sposobem leczyć zęby w mojej gębie. Formułę też proponuję zapamiętać.
2: Dobra.
0: Ale słuchajcie, czy nie jest tym jakiś pierwotny lęk, jeśli chodzi o uzębienie? No bo jak patrzymy na zwierzęta, które mają ogromne zęby, czy to zawsze jest tak, że ten, kto ma takie duże te kły, to jest rzeczywiście groźny, taki groźny, czy to tak nie jest?
4: Takie wielkie kły służą do tego, żeby przerwać rdzenie kręgowe, więc jednak należy się ich obawiać, po coś one są. Chyba, że to na przykład jest słoń, który ma nie kły, ale takie siekacze, które mogą dochodzić do 3,5 metra.
0: A siekacze to nie są groźne? Bo to brzmi strasznie.
2: A
0: czy tatar mogą zrobić?
4: My tu wszyscy mamy siekacze. Przynajmniej 8 albo ewentualnie jakieś wstawione. To są takie zmodyfikowane właśnie siekacze wystające poza paszczę. One mogą być groźne oczywiście, no bo każde zwierzę, które czuje się zagrożone, no może zaatakować. Słonie, szczególnie jeżeli mają mast, to są panowie słonie, przechodzą taki trudny okres, kiedy to bardzo myślą o samicach. I wtedy po prostu wpadają niekiedy w furię i potrafią niszczyć wszystko, co popadnie. Też wtedy toczą ze sobą walki. Między innymi w Łodzi można obejrzeć, czy słonia Aleksandra, który ma tylko jeden cios. Akurat trochę z innego powodu, bo grzebał w ziemi, zahaczył o bramę i trzeba mu było po prostu, jeszcze kiedy był w Niemczech, wyciąć ten cios takimi narzędziami bardziej ze sklepów budowlanych.
2: Przepraszam za to techniczne pytanie, ale to się ucina, nie wyrywa takiemu

0: rodakowi?
1: No nie, nie. Wyrwanie to naprawdę mogłoby uszkodzić czaszkę. Te korzenie są bardzo długie, no bo też, żeby się dobrze utrzymały, muszą wchodzić głęboko w czaszkę. Trzeba też wtedy zrobić leczenie kanałowe, no bo przecież ten ząb w środku jest
0: to mogłoby być
1: żywy.
0: Trudne.
2: Kanał lewy, kanał prawy.
0: A jakie zwierzę ma najdziwniejsze zęby?
1: Myślę, że narwal. Narwal, który ma tylko jeden ząb wystający, który rośnie przez całe życie, spiralnie zakręcony. To jest lewy górny kieł. Więcej zębów nie ma. To znaczy tak naprawdę ma takie w zaniku, które nawet nie wychodzą z dziąseł, więc one się, powiedzmy, nie liczą, bo ewolucyjnie po prostu jakby ich nie ma.
3: I co on robi, przepraszam, tym jednym zębem?
1: Ten jeden ząb świetnie odczuwa, bo on nie jest pokryty szkliwem. On jest samą zębiną. Doskonale przewodzi informacje dotyczące temperatury, składu chemicznego, wszelkich delikatnych falowań.
3: Czujnik,
1: to jest
3: taka antena.
1: Czujnik, taka antena. A w dodatku też zostały przyuważone narwale, no bo no, nurkowie rzadko pływają z narwalami, bo to jest bardzo zimna część oceanów, to jest ocean arktyczny. Zauważono, jak uderza niczym pałką tym zębem rybę, żeby ją ogłuszyć, no żeby ją później wciągnąć do paszczy. Natomiast no właśnie, no nie mają zębów, więc jak one sobie radzą? Radzą sobie w taki sposób, że połykają kamienie. To są te kamienie połknięte, to są już gastrolity, które już w żołądku, kiedy...
0: A ścierają to, tak?
1: Tak, kiedy żołądek
2: pracuje. Jak
1: dinozaury. Jak dinozaury, jak ptaki, jak krokodyle.
0: A co robią zwierzaki z bolą? Czy zwierzaki bolą zęby w ogóle?
1: Oczywiście, że bolą.
0: I co one
1: zęby
0: wtedy robią?
1: Cierpią. To znaczy, to zależy, jak dobra jest ich sytuacja. Jeżeli to są zwierzęta domowe, to się po prostu je leczy. I coraz bardziej jest rozwinięta ta medycyna. Dentyst. Nawet się można pokusić o aparaty ortodoncyjne
0: byłem
1: dla zwierząt.
0: U psiego dentysty, także wiem.
2: Jesteś już spłukany.
0: No dobra, ale te, w które ogrodach, w naturze żyją.
1: Tak jak powiedziałam, cierpią. Albo no, jakby samo się to w miarę
0: unormuje.
1: Tak? Albo no, po prostu no, grozi im śmierć. No, to zależy. Jeżeli lew będzie miał ułamane kły, no to no nie przeżyje długo. Może też się wdać zakażenie, więc sepsa, więc no po prostu śmierć.
0: Czy dbajmy mamy... o zęby.
1: Tak.
3: To ja może na tę okoliczność przypomnę takie hasełko, tym bardziej, że padła informacja, że należy chodzić wokół dębu w sprawie zębów, a jest takie powiedzonko i test zręczności językowej, ząbzupa zębowa, ząbzupa dębowa i tu się łatwo efektownie pomylić. Myślę, że to może być echem tych tradycji.
0: No pięknie nam się tu wszystko złożyło. Tak? Zatoczyliśmy koło i teraz jest odpowiedni moment na piosenkę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchają państwo motywów. W motywach dzisiaj o zębach. Agata Pasent i Rafał Sławoń i nasi wspaniali goście.
2: Marta Pokorska-Jurek, Paweł Loroch i Wioletta Wróblewska. Przed piosenką pani mówiła, że nie je się już tak dużo surowego mięsa. No, trudno ścigać się ze zwierzętami. Może coś na ząb z surowym mięsem, Paweł, i może coś wegetariańskiego, jakbyś mi naszykował tutaj słuchaczom.
3: Pełno tak mam skojarzeń. Surowe mięso występuje w bardzo wielu kulturach kulinarnych. Wcale nie musi to być od razu wołowina, bo chociażby południowoamerykańskie ceviche jest surową rybą, która jednak sprawia wrażenie gotowanej dzięki temu, że jest ścięta sokiem z limony i dobrze doprawiona, z kolendrą i pełna lekkości. Może być daniem absolutnie akceptowalnym dla wszystkich, którzy mają lęk wobec surowych mięs.
2: I też jest czymś takim na ząb, bo tego się nie da zjeść dużo. To jest zwykle w formie przystawki podawane. I kiedy widziałam ceviche, to często jest to połączenie dwóch, trzech ryb z owocami morza albo dwóch, trzech ryb, prawda? I co, siekamy to po prostu?
3: W dosyć spore kawałki, żeby mieć przyjemność jednak rozgryzania. I zalany tym sokiem, one potrzebują, no są różne szkoły, ale od chwili do powiedzmy kilku godzin. Po kilku godzinach całość będzie zupełnie ugotowana, mimo że nie temperaturą.
2: No dobra, ale z ceviche nie wyruszę samochodem czy do tramwaju, żeby mieć coś na ząb, żeby sięgnąć po to na przykład w pracy.
3: To jak to? Coś w lunchboxie? No myślę, że byłoby prawdziwą jego zdobą. Ale i tutaj jeszcze tylko zwrócę uwagę, że zęby wywołują jeden z bardziej pożądanych elementów podczas jedzenia, czyli efekty dźwiękowe, chrupkość. I choćby ceviche tej chrupkości nie generuje, stąd też w południowej Ameryce obowiązkowym, zdaje się, do niego dodatkiem jest chrupkie taco.
2: Taco?
1: Czy sposób przygotowania jedzenia zmienił nasze zęby?
3: Pewnie, że tak. Zwróćcie państwo uwagę, że we wszystkich fast foodowych rozwiązaniach dominuje nadrzędna zasada miękkości, co sprawia, że klient z każdym stanem uzębienia powinien zjeść każdy element menu tych wszystkich sieciówek. Myślę, że ludzkość zmierza do bezzębności, bo chociażby wszelkie zwyczaje żywieniowe sprowadzają się do tego, że wystarczy to, jak pani się wyraziła, pomemłać i przełknąć.
1: To prawda?
2: Wystarczy przypomnieć sobie naszych dziadków, którzy jedli czerstwe pieczywo do ostatniego
3: suchary,
2: a teraz te watowate, nie? Pieczywa.
4: Zgadza się jak najbardziej. Ten pan ma rację. Już od XVII wieku, kiedy nam się zmieniła dieta, upowszechniły się ziemniaki, to nasze w ogóle szczęki uległy wydelikaceniu. Te zęby są i szczęki są naprawdę coraz mniejsze. Coraz mniej osób rodzi się z ostatnimi zębami trzonowymi, z ósemkami. Ja sama muszę przyznać, jestem trochę zaawansowana ewolucyjnie, bo mam tylko trzy ósemki. Nie wiem jak państwo. Często też się zdarza, że nie rozwijają się na przykład górne dwójki albo dolne czwórki. I to jest taki trend, który będzie. Także za jakieś 200-600 lat dzieci będą się rodziły z mniejszą liczbą zębów.
2: Ale to znaczy, że słuchajcie, że jesteśmy coraz mniej drapieżnikami?
4: Nie, chodzi o to, że my mniej jemy takich surowych marchewek na przykład, czy tak jak...
2: No właśnie te musy, prawda? W
4: tak, musy,
2: mamusia da, żeby dziecko nie gryzło, biedne.
4: A ta szczęka się rozwija i ona potrzebuje takiej stymulacji. Powinniśmy gryźć jak najwięcej, no bo od tego zależy, czy w ogóle nam się dobrze wykształci żuchwa.
1: A starożytne wampiry i strzygi co jadły oprócz picia krwi?
5: Jeśli chodzi o starożytne, to...
1: Znaczy starożytne, może...
2: Staropolskie raczej.
1: Staropolskie,
5: nie
1: tak.
5: Mamy jakby recept, tak, który tak. Jeśli o to chodzi. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo mówimy tu o zmniejszaniu liczby zębów, czyli zbliżamy się do upioryzmu właśnie, bo im mniej zębów, im mniej ta liczba standardowa się staje, tym bardziej niebezpieczne. I tu chciałam przypomnieć państwu modne ostatnio bardzo zębową wróżkę, czyli utratę tych zębów.
1: Wróżkę zębuszkę.
5: I poszłam tym tropem, proszę państwa, i się okazało, że ta wróżka pojawiła się u nas w 1949 roku pod wpływem kultury amerykańskiej,

0: ale wcześniej w naszej kulturze, jak i w innych, była też tradycja chronienia zębów, ponieważ uważano, że zęby mają też naszą moc i nie mogą trafić w niepowołane ręce, bo mogą stać się niebezpiecznym narzędziem w działaniach magicznych. Dlatego skrywano na przykład w przestrzeniach kościoła, chociażby w kaplicy dworskiej w Tokarni, czy w kościele parafialnym w Łętownie, można zobaczyć poupychane jeszcze zęby w tę ściółkę między deskami. Ale co robiono z tymi mleczakami? Robiono między innymi w ten sposób, że proszono myszkę, żeby zabrała ząb kościany, a dała żelazny. Czyli dbano o to, żeby te zęby były też w zakresie magicznym mocne, właśnie tak jak u zwierzęcia, u gryzonia, po to, żeby można było sobie potem dawać radę też z twardym pożywieniem.
1: A zębów używano jako amulety?
0: Też chciałam powiedzieć, bo bardzo ciekawie pani mówiła o tych kłach zwierzęcych i okazuje się, że na przykład dzieciom wieszano czasami kieł wilczy na szyję po to, żeby dziecko miało bardzo mocne zęby. Okadzano też na przykład w tradycji ludowej zęby po to, żeby zwiększyć ich siłę. Na przykład palono ząb koński i tym zębem końskim na zasadzie podobne rodzi podobne okadzano zęby dziecka. Chciałam przywołać jeszcze bardzo ciekawy przypadek. Bardzo lubię go przywołać swoim studentom na zajęciach, ponieważ pokazuje, jak te wierzenia w dbałość o zęby i wierzenie w magiczne działanie jest mocne. Nie wiem, czy państwo słyszeli o obgryzaniu kory lipy w cielętnikach.
2: Nie.
0: Jeśli nie, to polecam sobie wygooglować. Sprzed kilku lat w cielętnikach, w drodze na pielgrzymkę do Częstochowy, był taki zwyczaj, że pątnicy szli oddać hołd kościołowi, tam jest kościół Przymienia Pańskiego, ale on jest specyficzny, bo wisi na nim obraz świętej Apolonii, która jest patronką stomatologów i w jednym ręku trzyma obcęgi z wyrwanym zębem. No i okazuje się, że przy tym kościele stoi lipa, ona jest oczywiście zabytkiem przyrody, kilkusetletnia. I już od wielu, wielu lat istniało przekonanie, że ona ma właściwości lecznicze, między innymi z tego powodu, że jest tam ten obraz świętej Apolonii i pątnicy obgryzali korę, dosłownie. Do tego stopnia, że miejscowy proboszcz musiał ogrodzić tę lipę. Coraz wyższy był ten płot, no bo pątników
1: ale
0: nie dało
1: lipa
0: się
1: też coraz wyżej była
0: zatrzymać. Przerwał to huragan Ksawery w 2017, który zniszczył drzewo. Została tylko część. Ona żyje, ale jest tylko
2: pogryziona biedna.
0: Tak, pogryziona. I jest tablica informacyjna.
1: Że nie można obgryzać?
0: Że obgryzano, ale że to naprawdę nie powinno się tego robić i nie działa. Więc mnie zafascynował ten przykład. Mamy potwierdzony przykład z dwudziestolecia międzywojennego, że już wtedy obgryzano tę korę z lipy w cielętnikach. Inna sprawa, że lipę stosowano też na bóle zębów, ale obgryzanie to pokazuje jakby jeszcze ten taki pierwotny instynkt zwierzęcy, że jak zwierzęta sobie radzą w ten sposób, że gryzą, to tak samo ludzie. Żywienie niekoniecznie, ale metody, którymi wzmacniano zęby, leczono zęby, czy starano się zapobiec ich wypadaniu, no jeszcze w XXI wieku trzymają się w niektórych regionach całkiem
1: No właśnie,
0: mocno.
1: A od kiedy ludzie dbają o zęby?
2: W zasadzie to można powiedzieć, że takie pierwsze zalecenia pojawiły się w przypadku żołnierzy amerykańskich przy II wojnie światowej.
1: Dopiero?
2: To znaczy wtedy stwierdzono, że mycie zębów dwa razy dziennie może uchronić, może uchronić żołnierzy od bólu nie tylko, może nie tyle od kul, ale właśnie od takiego weltszmercu straszliwego. Oczywiście nie, no dbano wcześniej o zęby, ale takie zalecenia medyczne to faktycznie dopiero przyniosła ta II wojna światowa. Dbano o te zęby już w starożytności, próbowano robić pastę do zębów, czy z pumeksu, czy też właśnie ścierano najlepiej jakieś kły drapieżnego zwierzęcia. W zasadzie można powiedzieć, że to był taki trochę peeling dla zębów i faktycznie peeling dla zębów działa. Kiedyś jeszcze do niedawna dodawano do past do zębów mikroplastik. Świetny pomysł, który no oczywiście dostał się do oceanów, ale też faktycznie powodował ścieranie się tego szkliwa, a jeżeli ścieranie, no to też wybielanie. Na ile to jest etyczne, możemy się dzisiaj zastanowić. Natomiast wtedy tak te kły sproszkowane mogły też dawać taki efekt trochę wybielający.
1: A z czego robiono sztuczne szczęki? Bo robiono już, prawda?
2: Robiono. To zależy kiedy. Wracając do Jerzego Waszyngtona, on miał robioną szczękę górną z zębów osła i konia, dolną z zębów swoich niewolników.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę. Natomiast w starożytności już wstawiano takie oszlifowane zęby

0: słonia, ajwory, to w ogóle, no bo u nas jest to dość mylące, kość słoniowa. Tak naprawdę to jest i ząb narwala, i zęby hipopotama, morsa, no i oczywiście słonia, mastodonta i jeszcze tam kilku innych zwierzaków. Oszlifowywano je i wstawiano do protez zębowych. To jedno. Też zdarzało się, że zęby krowy czy innych takich dostępnych zwierząt też wstawiano.
1: Kilkadziesiąt lat temu jeszcze była modna opcja złotych zębów, prawda?
0: Tak, i jest nawet do tej pory modna tam, gdzie to złoto jest dość tanie, czyli Tadżykistan, Turkmenistan, też w Ukrainie pojawiają się takie osoby, które mają te złote zęby.
2: Dobrze, że w drugą stronę to nie działa. Taki hipopotam ze złotym zębem, to nie wiem, czy byłby przyjęty w swoim stadzie, ale trochę mnie zasmuciliście tym, że właśnie jemy coraz bardziej takie miękkie te rzeczy, czyli powinniśmy jeść więcej surowych marchewek, słuchajcie, może nie wyrzucać
1: rzeczy
2: z pieczywa.
1: Rzeczy chrupiących, tak. No, oczywiście mądrze wybranych.
2: Jabłka.
3: Paluszki też chrupią.
1: I widzę, że podprowadzacie państwo do mnie wyłącznie skojarzenia kulinarne, ale muszę dodać po pierwsze skojarzenie z zębami z naszej historii. Mówiliśmy o Waszyngtonie, a choćby Józef Piłsudski ukrywał swoje radykalnie złe uzębienie pod sumiastym wąsiskiem i gdyby miał klawiaturę kompletną, to pewnie by się golił na gładko. Poza tym ortodoncja i stomatologia to jest jeden z najdynamiczniej rozwijających się kierunków. Ja przeszedłem ekstremalne leczenie dentystyczne łącznie z cięciem czaszki piłą na kawałki, więc mam wiele tu do powiedzenia.
2: Młodości.
1: Ale tak, było
2: niedawnej,
1: to 25 lat temu. I dziś, kiedy przyglądam się temu, co oferuje współcześnie dobrze wyposażony gabinet dentystyczny i ortodontyczny i protetyczny, to jest futuryzm bez wątpliwości.
3: I tym pozytywnym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. To było strasznie ciekawe. Bardzo państwu dziękujemy. O zębach rozmawialiśmy
2: z Pawłem Lorochem, Violettą Wróblewską i Martą Pokorską-Jurek. Do usłyszenia. Kłaniamy się nisko.
3: Bardzo.
2: Agata Pasant.
3: I Rafał Słowak.

0: Lektury jedynki.
1: Janusz Gajos czyta kolejny fragment Pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza. Obrońcy kamieńca przed Turkami otrzymują od swojego zwierzchnictwa informację, że kamieniec ma się poddać. Wcześniej Wołodyjowski i Kettling ślubowali, że prędzej zginą niż oddadzą miasto najeźdźcom.
2: Komisarze wracają! Komisarze wracają! Jakoż po niejakim czasie trzej nieszczęśni wysłannicy ukazali się na zamku. Byli to sędzia podolski Gruszecki, stolnik Rzewuski i chorąży Czernichowski, pan Myśliszewski. Szli ponuro, z pospuszczanymi głowami. Na grzbietach ich mieniły się kaftany ze złotogłowiu, które w darze od wezyra dostali. Wołodyjowski czekał ich oparty o ciepłe jeszcze i dymiące działo skierowane ku dłużkowi. Wszyscy trzej powitali go w milczeniu, a on spytał: jakie kondycje? Miasto nie będzie rabowane, mieszkańcom życie i mienie zapewnione. Każdy, kto nie zechce zostać, ma prawo wyjść i udać się, gdzie mu się będzie podobało. A kamieniec i podole? Komisarze pospuszczali głowy. Na sułtana, po wieki wieków. Po czym komisarze odeszli nie ku mostowi, bo tam już tłumy ludu zawaliły drogę, ale w bok, przez południową bramę. Zeszedłszy na dół, siedli w czółno, którym aż do lackiej bramy mieli dojechać. W nizinie leżącej między opokami wzdłuż rzeki zaczęli się już pokazywać janczarowie. Z miasta napływały coraz większe fale ludu i zajęły plac naprzeciw starego mostu. Wielu chciało biec na zamek, lecz wychodzące regimenta powstrzymywały ich z rozkazu małego rycerza. Ów, sprawiwszy wojsko, przywołał pana Muszalskiego i rzekł mu: stary przyjacielu, oddajże mi jedną przysługę. Idź zaraz do żony mojej i powiedz jej ode mnie. Tu głos uwiązł na chwilę w gardle małemu rycerzowi. I powiedz jej ode mnie. Nic to, dodał prędko. Łucznik odszedł. Za nim wychodziło powoli wojsko. Wołodyjowski siadł na konia i czuwał nad wymarszem. Zamek opróżniał się, ale marudnie, z przyczyny zawadzającego gruzu i złamów. Kettling zbliżył się do małego rycerza. Schodzę, rzekł, zaciskając zęby. Idź, jeno zwlecz, póki wojsko nie wyjdzie. Idź. Tu wzięli się w ramiona i przez pewien czas tak trwali. Oczy obydwą błyszczały nadzwyczajnym światłem. Kettling skoczył wreszcie w kierunku lochów. Wołodyjowski zdjął hełm z głowy. Chwilę spoglądał jeszcze na te ruiny, na to pole.

0: pole chwały swojej, na gruzy, trupy, odłamy murów, nawał i nadziała. Następnie, podniósłszy oczy w górę, począł się modlić. Ostatnie jego słowa były: daj jej, Panie, moc, by zaś cierpliwie to zniosła. Daj jej spokój. Ketling pospieszył się, nie czekając nawet na wyjście regimentów, bo w tej chwili zakołysały się bastiony. Huk straszliwy targnął powietrzem. Blanki, wieże, ściany, ludzie, konie, działa, żywi i umarli, masy ziemi. Wszystko to porwane w górę płomieniem, pomieszane, zbite, jakby w jeden straszliwy ładunek wyleciało w powietrze. Tak zginął Wołodyjowski, Hektor Kamienicki, pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W środowej audycji gościem będzie Luk, czyli Łukasz Rostkowski, muzyk i producent muzyczny, autor oprawy dźwiękowej Jedynki, który przygotował na finał Lata z Radiem wyjątkową niespodziankę.
4: Nawet ja musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, poczuć ten motyw. Sam miałem problem z tym, żeby to wszystko tak zagrać. To jest tak śmieszne, skoczne, ale zarazem trzeba być tak sprawnym pod względem manualnym. To jest tu paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
5: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni, Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
10: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: Reklama. Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Coraz mniejszy ruch na naszych drogach, warunki podróżowania zupełnie przyzwoite. Coraz mniej utrudnień, ale jednak są. Autostrada A1, odcinek Pelplin-Kopytkowo w pobliżu miejscowości Kornatka na 56. kilometrze. Po zdarzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Legnica Zachód, węzeł Legnica Południe w pobliżu 301 kilometra, który wypada w rejonie węzła Legnica Południe. Właśnie tam motocyklista uderzył w bariery energochłonne na łącznicy. Jest ranny, zablokowany jest lewy pas w kierunku Legnicy. Autostrada A4, odcinek węzeł Legnica Południe, węzeł Legnica Wschód. 87 kilometr. Bus wjechał w bariery energochłonne, blokując jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nie ma już utrudnień w innym miejscu autostrady A4, na odcinku węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów, w pobliżu 17 kilometra. Tu z kolei samochód osobowy uderzył w bariery, blokując jeden pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. S8, stołeczny odcinek tej trasy, spowolnienie i mały korek od koła po Marymont dla jadących przez Warszawę w stronę Białegostoku. Koniec kłopotów na Krajowej 12 na odcinku Radom-Zwoleń w pobliżu Janowa na 527 kilometrze. Nie ma już także utrudnień na Krajowej 12 na odcinku Piotrków-Trybunalski.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Rosja może nasilać działania sabotażowe w Europie. Na celowniku także polskie fabryki sektora zbrojeniowego.
2: Szef watykańskiej dyplomacji w Moskwie. Wysłannik papieża rozmawiał z Siergiejem Ławrowem. Do rosyjskiej stolicy miał dziś przylecieć także szef CIA.
1: Żadna partia nie zdobyłaby samodzielnej większości w Sejmie, gdyby wybory odbyły się teraz, wynika z najnowszych sondaży. Koalicja na czele, a większość prawicy tylko w koalicji z Braunem.
2: O tym powiemy już za chwilę, ale teraz najważniejsze informacje w skrócie. Zaprasza Patryk Lachowski.
3: Wspomniany przed chwilą Grzegorz Braun ma kolejne kłopoty z prawem. Lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał zarzuty zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Chodzi o wypowiedzi polityka, w których negował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Jest przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Jak informuje prokuratura, że w giełdy kryptowalut Przemysław Kral poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za nadzwyczajne złagodzenie kary. Kwota pieniędzy straconych przez klientów Zonda Krypto to co najmniej 350 milionów złotych. Kilkuset mieszkańców Krakowa wzięło udział w godzinie ciszy na skrzyżowaniu ulic Solnej i Zabłocie. W ten sposób upamiętnili młode małżeństwo, które zginęło w sobotę w tragicznym wypadku samochodowym. Krakowianie domagali się też zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Obowiązuje polityka zero tolerancji wobec stawiania min w cieśninie Ormus, ogłosił Donald Trump. Amerykański prezydent poinformował, że wszystkie miny na wodach międzynarodowych cieśniny zostały zdetonowane lub usunięte, a Iran otrzymał informację, iż każdy statek lub łódź stawiająca nowe miny zostanie zniszczona. We wpisie na platformie Truth Social Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone monitorują każdy cal kwadratowy tej cieśniny. Nie żyje Dolly Parton. Amerykańska królowa muzyki country, autorka przebojów takich jak Jolene, zmarła w wieku 80 lat, o czym poinformowała jej rodzina.

0: To były najważniejsze informacje w skrócie, a teraz temat, który również pojawił się w serwisie. Nastąpił przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Tak twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda złotych.
1: Wcześniej TVP Info przekazała, że szef Zonda Krypto, Przemysław Kral, poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. Szczegóły zna Aleksander Ziemiańczyk.
2: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że na razie nie może ujawniać szczegółów z uwagi na dobro postępowania.
3: Nie będę mówił o szczegółach, jeżeli będą już kolejne czynności dokonane, żeby ich nie spalić, to wtedy zwołam konferencję prasową i państwa poinformuję.
2: Prokuratura na razie nie ujawnia, jakie informacje przekazał Przemysław Kral, szef upadłej giełdy. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówi, że na pewno dysponuje on wiedzą, która interesuje organy ścigania.
4: Czy na tyle ta wiedza jest wartościowa, żeby uczynić Przemysława Krala świadkiem koronnym? To się okaże. Czekamy spokojnie na decyzję prokuratury. Pamiętajmy, że z jednej strony tam są wątki polityczne, bo wiemy, że pewnego rodzaju przepływy finansowe pomiędzy Przemysławem Kralem a fundacjami prowadzonymi przez posłów prawicy były. Ale pamiętajmy, że na początku tej historii jest morderstwo najprawdopodobniej.
2: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości kwestionuje wiarygodność prezesa Zonda Krypto. Jak powiedział, Przemysław Kral współtworzył przepisy ustawy dotyczące uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce, o czym informują media.
5: Bo informacje są, bo są dokumenty na to, że uczestniczył w konsultacjach, a nawet właśnie w przygotowaniu tego aktu prawnego, więc rozumiem, że na tym etapie nie działał przeciwko swoim interesom, tylko zgodnie ze swoimi interesami, tak mi podpowiada logika. Więc teraz no jakby zaangażowanie go w drugą stronę wydaje mi się z tymi działaniami sprzeczne.
2: Pełnomocnikami Krala zostali Jacek Dibuła i Roman Giertych. Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to może doprowadzić do upolitycznienia całej sprawy.
6: Roman Giertych zawsze angażuje się wszędzie tam, gdzie widzi jakąś szansę upolitycznienia i uderzenia w prawą stronę sceny politycznej, a szczególnie w Jarosława Kaczyńskiego i

0: Prawo i Sprawiedliwość, ale jak do tej pory nie udaje mu się uzyskać efektów.
1: Marek Sawicki z PSL-u oczekuje konkretnych działań, a nie mówienia o rozliczeniach.
2: Z nieznanych powodów oszukańcza piramida finansowa finansuje polski sport i przy tym się bardzo mocno promuje, uwiarygadnia wobec klientów, których następnie okrada, no to jest rzecz, która musi być wyjaśniona. Problem polega tylko na tym, że słyszymy od dłuższego czasu, że króliczek jest goniony, a coraz częściej nie wiemy, kto go złapie.
1: Prokuratura chce wyjaśnić, czy pieniądze na sponsoring wydarzeń politycznych przez Zonda Krypto pochodziły z przestępstw. Gdyby tak było, to na podstawie przepisów o rozszerzonej konfiskacie prokuratura może wystąpić o zwrot pieniędzy, nawet jeśli zostały już wydane. Zonda Krypto sponsorowała polski SIPAK, czyli Kongres w Rzeszowie. Chodzi również o sponsorowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego przez tę firmę.
3: A już teraz Państwa i moim gościem jest pani profesor Danuta Plecka, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
3: Za chwilę chciałbym porozmawiać o najnowszych sondażach, ale wcześniej pytanie dotyczące właśnie Zonda Krypto. Wcześniej czy później, mam nadzieję, że wcześniej, także opinia publiczna powinna poznać te wątki z prokuratorskiego śledztwa dotyczące polityków. Na razie prokuratura jest w tej sprawie powściągliwa, co zrozumiałe, ale pytanie brzmi, czy afera Zonda Krypto i zeznania Przemysława Krala mogą zaszkodzić partiom po prawej stronie sceny politycznej, pani zdaniem?
4: Znaczy, to jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca sytuacja, bo z jednej strony w mojej ocenie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ta cała afera Zonda Krypto zaszkodzi partiom po prawej stronie, może nie wszystkim, ale na pewno może zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, a z drugiej strony koalicja rządząca, szczególnie Koalicja Obywatelska, ma to swoje koło zamachowe, gdzie będzie mogła się wykazać w tym pionie sprawiedliwości, rozliczalności, za pomocą firmy, która wzbudza bardzo duże negatywne emocje w tej chwili w polskim społeczeństwie, dlatego że mamy już dowody na to, że zagarnęła dziesiątki tysięcy, jeżeli nie milionów oszczędności Polaków i wykorzystała je w taki, a nie inny sposób.
3: Czyli politycznie to będzie tak, że nie było rozliczeń albo nie było one widoczne, a teraz dzięki tej sprawie no, będzie można wykazać, że te rozliczenia są, tak?
4: Tak, zaczynamy prekampanię, czy już jesteśmy w prekampanii. Za chwilę będziemy w tej zasadniczej kampanii wyborczej do parlamentu w 2027 roku. I teraz ta strona rządząca ma instrument. Z jednej strony w sferze bezpieczeństwa w postaci mechanizmu SAFE, w tym pionie sprawiedliwości w postaci rozliczalności Zonda Krypto.
3: A czy pani zdaniem to będzie tak, że partie Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, bo o politykach z tych formacji mówi się także w kontekście Zonda Krypto, to będzie polegało na tym, że raczej te partie będą pokazywały konkretnych polityków i nazwiska, bo tutaj mowa o Wiplerze, o Zbigniewie Ziobro, czyli wskazywanie na te konkretne nazwiska i próba takiej separacji partii od tych nazwisk.
4: Znaczy, to będzie bardzo trudne, dlatego że pierwszą postacią, która kojarzy się z Zonda Krypto przez już w wyniku czy w efekcie podjęcia decyzji o dwóch wetach dotyczących uregulowania rynku kryptowalut, to będzie prezydent Karol Nawrocki. Trudno oddzielić osoby, postaci polityków od partii politycznych, które były zamieszane w takie zezwolenie na finansowanie przez firmę Zonda Krypto działań partii politycznych, prawda? Bo i kampania Karola Nawrockiego, kandydata wówczas na prezydenta, i fundacje Ziobry, Wiplera są w to bezpośrednio wplątane, a te fundacje jak gdyby były takim nośnikiem finansów w trakcie kampanii wyborczych.
3: Pani profesor, to teraz przejdziemy do sondaży. Ja tylko jeszcze jedno zdanie w uzupełnieniu do afery Zonda Krypto. Ważnym, jeśli nie najważniejszym w tym momencie także wątkiem jest to, aby te osoby poszkodowane odzyskały pieniądze, a wynika z tych informacji.
4: Mam tę szansę.
3: Chociaż pełnomocnicy przekazują, że udało się zabezpieczyć majątek, który w jakiejś mierze jest w stanie przynajmniej pokryć te zobowiązania.
4: No tak, ale to i tak będą ułamkowe kwoty w porównaniu.

0: porównaniu z tym, co Polacy zainwestowali w Zonda Krytyka.
1: Bo to też mogłoby mieć polityczne znaczenie. Ale teraz chciałem panią zapytać o sondaże. Poznaliśmy dwa sondaże, Cebos i United Surveys, w sprawie partii politycznych. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, no to w sierpniu, to żadna z partii nie uzyskałaby takiej samodzielnej większości. Na czele tych sondaży jest Koalicja Obywatelska. Po prawej stronie sceny politycznej wygląda na to, że PiS ewentualnie, ale musiała to by być koalicja z konfederacjami, czyli także z Braunem.
0: Znaczy, te sondaże utrzymują nas w takim stanie, że Koalicja Obywatelska ma szansę wygrać przyszłoroczne wybory, natomiast nie ma szansy stworzyć większości parlamentarnej, która wyłoni rząd.
1: Tak jak PiS wygrało w 2023.
0: Ale z innego zupełnie powodu.
1: Jasne.
0: Dlatego, że PiS w 2023 roku nie miał zdolności koalicyjnej, czyli był tak skompromitowany, że żadna z partii politycznych, która weszła w skład reprezentacji sejmowej, nie chciała wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której Koalicja Obywatelska ma tę siłę i zdolność koalicyjną. Natomiast nawet jeżeli, a to są dwa sondaże, które nam przedstawiają zupełnie odmienne wyniki, czyli w jednym sondażu Nowa Lewica nie wchodzi do parlamentu, a w drugim sondażu przekracza próg, ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Nowa Lewica jako jedyne ugrupowanie poza Koalicją Obywatelską przekracza próg wyborczy, to i tak wynik tych dwóch partii nie daje większości rządzącej, czyli większości parlamentarnej mogącej wyłonić rząd. Na tym tutaj polega problem. Natomiast ja myślę, że te dwa sondaże pokazują inną tendencję. Rozgrywającą w tworzeniu przyszłego rządu, na dzień dzisiejszy oczywiście, będzie Konfederacja i Konfederacja Grzegorza Brauna. Czyli to nie będzie układ sił bipolarny pod tytułem czy Koalicja Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie dyktowało warunki, tylko warunki będą dyktowały obie konfederacje.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Profesor Danuta Plecka, politolog, Uniwersytet Gdański. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Przechodzimy teraz do spraw międzynarodowych. Dyrektor CIA John Ratcliffe, to on według amerykańskich mediów miał być na pokładzie tajemniczego samolotu, który wylądował dziś w Moskwie. Wcześniej Waszyngton zaapelował do Kijowa o powstrzymanie się od ataków na rosyjską stolicę. Wojskowy Boeing C-17 wystartował z okolic

0: Dobry wieczór Państwu, witam Pani, dobry wieczór.
1: Po co według Pana doktora arcybiskup Gallagher pojechał do Moskwy, bo on cały czas swoją wizytę tam kontynuuje? Po co rozmawiał i spotkał się z Siergiejem Ławrowem? Czy liczył, że do czegoś go przekona?
0: Należy powiedzieć, że wyjazd arcybiskupa Gallaghera jest kolejnym etapem tego, co było miesiąc temu. Miesiąc temu arcybiskup Gallagher był na Ukrainie i rozmawiał, czy próbował dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja.
1: To był kardynał Matteo Zuppi, tak, który odwiedził Kijów w ramach misji pokojowej i humanitarnej.
0: Mhm. Tak, ale w tamtym miesiącu był również arcybiskup Gallagher. Mhm. Rozmawiał z Zełańskim. I to jest bardzo interesujące, ponieważ po miesiącu arcybiskup Gallagher jedzie do Moskwy, dowiedzieć się, jakie jest stanowisko Moskwy i przekazać również stanowisko, można powiedzieć, szeroko powiedziane stanowisko Ukrainy. Na pewno chce się dowiedzieć, jak Moskwa reaguje na całą sytuację. Co można zrobić, aby zacząć powoli budować płaszczyznę dialogu? Bo tu rozmawiamy dopiero o płaszczyźnie dialogu. I to jest najważniejsza rzecz, dlaczego Gallagher jedzie do Moskwy. I są jeszcze kolejne punkty, które będą były dziś wieczorem, jak również będą jutro. Natomiast najważniejszą rzeczą to jest, ja myślę, że bardzo dobra rozmowa z Ławrowem. Uważam, że ona odbyła się w bardzo dobrym klimacie. Powiedziano sobie jasno, co należy zrobić i czego oczekuje. Oczekuje w sposób oczywiście dyplomatyczny, delikatnie, jak to widzi Watykan. Tu się i tu wspomina o ukraińskich dzieciach, o żołnierzach. I to jest bardzo, bardzo interesujące. Jak również właśnie, a propos kardynała Zuppi, za parę dni kardynał Zuppi również uda się na spotkanie do krajów, nazwijmy to, czy Rosji, aby kontynuować niektóre rozmowy.
1: To jest bardzo ciekawe, co pan doktor mówi, bo z tego wynika, że te dwie wizyty należy postrzegać wspólnie jako takie dwutorowe wysiłki Watykanu, ale tak jak pan powiedział, żeby też przekazać Rosjanom stanowisko Kijowa.
0: Tak jest, tak jest. To jest właśnie rola Watykanu. Watykan, zostawiamy, że kwestia pontefix, czyli ten, co buduje mosty. I oczywiście tutaj Gallagher mówi jasno, damy wam wszystko, co wam potrzeba do dialogu. Nasze urzędy, nasze doświadczenie, naszych wyspecjalizowanych ludzi. Mamy wspólnotę San Egidio, która się doskonale specjalizuje w konfliktach zbrojnych. I mówię, damy wam wszystko. Usiądźcie i zacznijcie rozmawiać. Są dwie wizje, które w tym momencie są kompletnie różne, ale najważniejsze, że jest chęć dialogu. Parolin kilka dni temu był w Meksyku, mówi, że pokój to jest sztuka. Że kiedy rodzi się pokój? Kiedy druga strona zaczyna współczuć temu, który cierpi. I to jest właśnie powoli ta wizja Watykanu rozkłada się również na wschód. Mówi, zobaczcie, są ludzie, którzy cierpią. My wiemy, że są wasi żołnierze, którzy również cierpią. I my wiemy, że są ukraińscy żołnierze, my wiemy, że są dzieci ukraińskie, więc tak naprawdę te wszystkie punkty Watykan pokazuje. Zobaczcie, my wiemy o cierpieniu, nie tylko ukraińskim, ale również waszym.
1: To jest,
0: my wiemy o tym.
1: To jest ciekawe też z tej perspektywy, że podczas gdy papieżowi Franciszkowi często zarzucano taki symetryzm w podejściu do tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, no to chyba musimy tutaj podkreślić, że papież Leon XIV od początku dość jasno mówił, kto za tą wojnę jest.
0: Cały stół z tymi wszystkimi pionkami w geopolityce i mówi, pokażcie, którzy są dobrzy, którzy są źli. Natomiast papież Leon mówi, okej. Są dobrzy, są źli, a może tak naprawdę ci źli też są i dobrzy. Najważniejsze jest to, aby pokazać, kto cierpi, kto niestety, no użyjmy słowa napadł, tak? Kto jest poszkodowanym. I często papież Leon mówi, módlmy się za ofiary, czy módlmy się za cierpiącą Ukrainę. To jest bardzo znaczące w tym momencie. Mhm. Ale co jest również ciekawe, to jest to, jak zostają wykorzystane kolejne punkty przez arcybiskupa Gallaghera.
1: To powiedzmy o nim w takim razie, ponieważ mają być także spotkania z przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego, który, podkreślmy, jest dość mocno związany z władzami rosyjskimi, który wspiera wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale mają być także, co pewnie z perspektywy papieża jest szczególnie ważne, spotkania z katolikami w Rosji.
0: Zgadza się. I teraz zaczniemy od punktu pierwszego, czyli spotkania z patriarchatem

punktem Moskwy. To jest bardzo ciekawe, że spotyka się arcybiskup z Gallagher z osobą, powiedzmy, prezydentem do spraw Departamentu Relacji Eklazjastycznych Patriarchatu Moskwy, metropolitą Anatolim Wolkowawskim, dobrze pamiętam. Co jest ciekawe, ten metropolita w 2011 roku był w Rzymie. Więc tu już jest punkt wspólny, chociażby nawet językowo. Chociażby tego, że jest zrozumienie mentalności kultury. I to już jest, będzie również jeden z punktów dialogu. Następnie jutro spotka się z doradcą, Gallagher spotka się z doradcą Putina, prezydenta Putina, który był ambasadorem Rosji w Stanach Zjednoczonych, ale również

0: już zna. W 2021 roku już się z nim widziałeś. Proszę pamiętać, Gallagher już był w Moskwie. Mm-hmm. Następnie powiedział tak.
1: Oby te wysiłki, tutaj niestety musimy postawić kropkę, panie doktorze, bardzo przepraszam, ale mamy wszyscy chyba nadzieję, że te wysiłki Stolicy Apostolskiej przyczynią się, choć w małym stopniu, do przerwania tego konfliktu, tej inwazji Rosji przeciwko Ukrainie. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję.
1: Doktor Przemysław Kulawiński, historyk Kościoła, był gościem magazynu Polska i Świat.
2: Więcej świata.
3: A teraz w magazynie Polska i Świat temat związany z bezpieczeństwem. Premier Finlandii ostrzega przed coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec innych krajów europejskich. Według niego Moskwa dąży do eskalacji sytuacji, a może to osiągnąć poprzez akcję sabotażu na całym kontynencie. Sprawa dotyczy także Polski.
1: Tymczasem dziś okazało się, że w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec odkryto kolejnego drona z ładunkiem wybuchowym. O szczegółach Michał Strzałkowski.
4: Premier Finlandii Petteri Orpo swoimi obawami podzielił się z fińskim korpusem dyplomatycznym. Podczas dorocznego zjazdu ambasadorów oraz szefów innych placówek reprezentujących jego kraj na świecie Orpo powiedział. Wszystkie informacje o tym, co dzieje się w innych krajach, w tym sąsiadujących z Rosją, wskazują na jej agresywne działania. Rosja dąży do eskalacji sytuacji w Europie, próbując przeprowadzać ataki sabotażowe. Jestem coraz bardziej pesymistyczny, ale trzeba być przygotowanym i czujnym. Finlandia musi potraktować tę sytuację bardzo poważnie. Petteri Orpo wskazał na niedawne wydarzenia w bliskiej Finlandii kulturowo i gospodarczo Estonii. Podpalono tam tuż przed minionym weekendem siedzibę firmy produkującej bezzałogowe pojazdy, także na zlecenie armii. Premier Estonii Kristen Michal nie wykluczył, że za tym wydarzeniem może stać Rosja. Rosja to kraj, który już w przeszłości był winny aktom sabotażu czy morderstwom popełnianym w Europie. Europa musi pozostać zjednoczona. Musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności niepokojących wydarzeń w różnych krajach. To ważne, aby utrzymać pokój. Nie tylko w Estonii doszło ostatnio do niepokojących incydentów. We Włoszech miała miejsce eksplozja w jednym ze składów amunicji. Podobnie stało się też w Bułgarii. Tu na razie nikt Rosji oficjalnie nie oskarżył, ale media szybko przypomniały, że kilka lat temu Rosjanie stali za eksplozjami amunicji nie tylko w Bułgarii, ale także w Czechach. Z kolei w Niemczech trwa oczekiwanie na wyniki śledztwa dotyczącego wydarzeń, jakie na początku sierpnia miały miejsce na lotnisku w Lipsku. W pobliżu ukraińskich samolotów transportowych wyładowanych amunicją znaleziono drona z ładunkiem wybuchowym. Inny zderzył się zaś ze startującym samolotem niemieckim. Na szczęście żaden z dronów nie eksplodował. Dziś okazało się, że 10 dni później odkryto jeszcze jednego drona z przyczepioną niewielką bombą. W sprawie trwa śledztwo, a kanclerz Friedrich Merz poinformował, że niebawem zostaną przedstawione jego szczegóły. W tym informacja, kto zlecił nieudany zamach na lotnisku w Lipsku. Niemcy stają się celem kolejnych ataków hybrydowych. Takim atakiem był ten z Lipska. Atakujący są coraz bardziej bezwzględni. To już nie jest zagrożenie tylko dla mienia, ale także dla zdrowia i życia ludzi. Śledztwo trwa. Już niedługo publikujemy wszystkie ustalenia. Większość niemieckich komentatorów już nie ma wątpliwości, że za incydentem w Lipsku stoją rosyjskie służby specjalne.
2: Polska i świat.
3: Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał dziś zarzuty publicznego zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Przedstawił je prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu, która działa w ramach IPN.
1: Zarzuty mają związek z wypowiedziami polityka, w których negował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. A w szczegółach opowie Przemysław Lis.
5: Postawione dziś zarzuty dotyczą dokładnie dwóch wypowiedzi Grzegorza Brauna z lipca ubiegłego roku, w których zaprzeczał wykorzystywaniu komór gazowych do ludobójstwa. Pierwsza wypowiedź pojawiła się w wywiadzie na antenie Radia Wnet. Druga z kolei miała miejsce w podcaście Jan Pospieszalski rozmawia.
6: W udzielonych wówczas wywiadach pan europoseł stwierdził m.in., że komory gazowe w Auschwitz to jest fake.
5: Mówi Robert Janicki, prokurator oraz rzecznik prasowy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
6: Stwierdził także, że badania próbek pobranych z ruin komór gazowych dają wynik negatywny na obecność cyjanku potasu, że komory gazowe to raczej przedmiot kultu religijnego, narracja o charakterze propagandowym, nie mająca umocowania w faktach. No, tego typu odpowiedzi padły w czasie tych dwóch audycji i Stąd prokurator zdecydował się przedstawić dwa zarzuty. Publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez funkcjonariuszy niemieckich w KL Auschwitz.
5: O tę sprawę był dziś pytany minister.

0: minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby polityk przed sądem odpowiedział za swoje słowa.
1: Dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę, to musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem. To jest osoba, która kształtuje opinię publiczną. To jest dla mnie straszne i skandaliczne, że on wypowiada takie słowa właśnie w Polsce, gdzie ta ziemia jest przesiąknięta krwią ofiar. I nie odpuszczę tego, natomiast to będzie decydował niezawisły sąd, jaka będzie wysokość kary.
0: Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy oraz na tym etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień. Z kolei obrońca polityka, mecenas Jacek Wilk, mówił, że kontekst wypowiedzi jego klienta został zmanipulowany.
2: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu. Natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania. A zatem sami jesteśmy tak naprawdę ciekawi.
0: Za zarzucane czyny politykowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3.
3: Polska i świat.
4: Teraz w magazynie przenosimy się do Krakowa, gdzie około 200 osób wzięło udział w godzinie ciszy po tragicznym wypadku na ulicy Solnej. 26-letni kierowca Volkswagena wjechał tam na chodnik i potrącił 32-letnich rodziców z 8-miesięcznym synem. Oboje rodzice zmarli.
5: Dzisiejsza akcja była nie tylko upamiętnieniem ofiar, ale też protestem mieszkańców, którzy domagają się poprawy bezpieczeństwa. Na miejscu był Mateusz Czmiel.
6: Przyszli ze zniczami, kwiatami i transparentami. Na transparentach można było przeczytać m.in. stop zabójcom drogowym, nie chcemy bać się chodzić po chodnikach oraz chcemy zmian, chodzi o życie. W miejscu, gdzie doszło do wypadku, wciąż leżą kwiaty, płoną znicze, jest też pluszowy miś. Uczestnicy mówili, że przyszli przede wszystkim dla ofiar i ich bliskich. Wielu z nich wciąż nie może uwierzyć w to, co wydarzyło się na tej ulicy.
7: Jestem wstrząśnięta po prostu tą tragedią, która się tutaj stała, bo to byli zwykli ludzie, którzy chodzili po chodniku. Nie rozumiem, jak tak może. Każdego z nas mogło to spotkać. Wie pan, jak wsiadam do auta codziennie rano, to sobie myślę, pamiętaj, że możesz zabić człowieka. I uważam, że tak powinien robić każdy.
8: Ogólnie widzę na drogach dużo takich osób, które po prostu, mam wrażenie, że przeceniają swoje umiejętności. Bardzo, bardzo często od bardzo wielu znajomych słyszę, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie i często zwalają kwestię, że był wypadek albo na winę dróg, albo na złe infrastrukturę, albo że znaków jest za dużo. No widać, do czego to może doprowadzić.
9: Szczerze mówiąc, ja jestem po wypadku, jak miałam 6 lat, też przez nieuwagę, no, kierowcy poniekąd. Wiem, co to jest, jak moja matka wtedy przeżywała ten wypadek. 3 razy byłam uśmiercona, ale udało mi się to.
10: Ktoś mówi, że się nie przyznaje do winy, to jest masakra. Powinna być kara od razu, bezdyskusyjnie. Mało tego, jeszcze przy tym siedziały 3 osoby dorosłe. 2 kobiety, bo widzieliśmy tam, jak pokali. Mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie. Przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
6: Do wypadku doszło 22 sierpnia. 26-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił rodzinę. Dwoje 32-latków oraz ich 8-miesięcznego syna. Rodzice zmarli, a dziecko trafiło do szpitala. Według wstępnych ustaleń biegłego samochód miał jechać około 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 30. Kierowca nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że samochód stracił przyczepność przez nierówną nawierzchnię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Jednak dla mieszkańców Zabłocia ta tragedia ma jeszcze jeden wymiar. Jak mówią, problem szybkiej jazdy w tej części Krakowa nie pojawił się teraz. Już wcześniej zwracali uwagę na kierowców rozwijających tutaj duże prędkości, a także na samochodowe wyścigi.
11: No tragedia. Ja mieszkam tutaj na 2. piętrze. Nie idzie spać. Przyjdzie noc, 1, 2 w nocy. Zaczynają się wyścigi.
12: To się czuło w powietrzu, tak? Czuło się w powietrzu, że coś się musi wydarzyć, żeby ktoś na to spojrzał jakby innym okiem.
11: Ojej, to jest niesamowite, to się dzieje tu wieczorami. Jak policja stoi tam, jest okej. Jak policji nie ma, to jest koszmar. Huk, strzały z rur.
13: A najgorzej to chyba jest w weekendy.
11: Tak, to jest piątek, sobota, niedziela, piątek, sobota. Godziny od 20 do 23.
14: Tu Piwna, nawracają Nadwiślańska i w Kłoczko. I strzelają, no bo poprzerabiane samochody.
11: I wczoraj stała policja, widziałam, że stała.

0: cała policja tam, a tutaj wyjeżdżam z naszej ulicy. Oczywiście za pasami nie ma hamowania w ogóle. Rzucało go po jezdni, tak. No to ja bardzo przepraszam, po co policja stoi?
1: Dlatego godzina ciszy była jednocześnie protestem. Uczestnicy chcą takich rozwiązań, które nie tylko przypomną kierowcom o ograniczeniu prędkości, ale faktycznie zmuszą ich do zwolnienia. Wśród tych postulatów pojawia się także fizyczne uspokojenie ruchu. Podczas spotkania zbierano również informacje o innych niebezpiecznych miejscach w Krakowie, w których kierowcy regularnie przekraczają prędkość oraz o wcześniejszych, nieskutecznych próbach doprowadzenia do tych zmian. Po tej tragedii miasto obiecało przeanalizować organizację ruchu w rejonie Solnej, Nadwiślańskiej i Zabłocia. Miasto ma sprawdzić rozwiązania, które skutecznie wymuszą przestrzeganie ograniczeń prędkości. Mieszkańcy mówią jednak, że tym razem nie chcą kolejnych zapowiedzi. Oczekują konkretnych zmian, zanim w tym lub w innym miejscu dojdzie do kolejnej tragedii.
2: Polska i świat.
3: Dolly Parton, gwiazda, której piosenki przemawiały do milionów, zmarła w wieku 80 lat. Największe informacyjne telewizje w Stanach Zjednoczonych natychmiast zmieniły swoje programy i poświęcają czas zmarłej artystce.
4: O śmierci legendy muzyki country i ikony popkultury, która od kilkunastu miesięcy zmagała się z problemami zdrowotnymi, poinformował siostrzeniec artystki Brian Seaver. A prezydent Donald Trump zarządził opuszczenie flag do połowy masztu. Jest z nami nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Witaj, Janku.
5: Dobry wieczór.
4: Powiedz w takim razie, jak wspominana jest dziś w Stanach Zjednoczonych Dolly Parton?
5: Przede wszystkim polityka zeszła na bok. Podkreślają to amerykańskie media, że w piątek jeszcze artystka normalnie pracowała. Jest najlepiej sprzedawaną tutaj artystką muzyki country w historii właśnie tej muzyki country. Fani oddają hołd Dolly Parton od jej rodzinnego miasta w Tennessee aż po Hollywood. I przypominane jest w Stanach Zjednoczonych, że znana była z takich kobiecych kształtów, imponujących blond peruk i obcisłych strojów, które stanowiły tło dla jej takiego autoironicznego poczucia humoru. Należała do najbardziej właśnie uwielbianych postaci świata muzyki, ale też nie tylko, cieszyła się wyjątkową popularnością, która wykraczała poza granice pokoleń, geografii, czy też przede wszystkim podziałów politycznych. Dolly Parton, to się przypomina, była filantropką, założyła taką organizację Immigration Library, której celem było promowanie umiejętności też czytania wśród dzieci. Dolly Parton znana była z wyrazistej osobowości, charakterystycznego wyglądu i wielkiego talentu. Dzięki własnej pracy wydobyła się z wiejskiej biedy, by zostać gwiazdą muzyki o rekordowym sprzedaży płyt, autorką piosenek i przedsiębiorczynią, pisał na gorąco New York Times, a wspomniany prezydent Donald Trump napisał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Nazwał on Dolly Parton jedną z najwybitniejszych piosenkarek muzyki country i nie tylko. To prawdziwa strata dla milionów ludzi, dodał Trump. Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i nigdy nie będzie, i tak to podkreślamy. Donald Trump poinformował również, że zarządził opuszczenie flag państwowych w całym kraju na okres jednego tygodnia, począwszy właśnie od tego wieczoru, to będzie za kilka godzin w Stanach Zjednoczonych. Wspomnieliśmy już na podsumowanie siostrzeńca Dolly Parton, Briana Seavera, i on podkreślił, że ona otwierała drzwi zarówno swojej rodzinie, jak i pokoleniom piosenkarzy, autorom tekstów, muzykom oraz marzycielom wywodzących się z najróżniejszych środowisk. Dzięki jej wkładowi wierzyliśmy, że wszystko jest możliwe, stwierdził w nagraniu opublikowanym w serwisie X.
4: Amerykanie, świat muzyki, ale nie tylko, wspomina dzisiaj Dolly Parton, która, przypomnijmy, zmarła w wieku 80 lat, a o tym wszystkim mówił Jan Pachlowski. Janku, bardzo dziękujemy.
5: Dziękuję.
4: I tą relacją kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat. Jeszcze krótko informacje o tym, co czeka nas jutro w pogodzie. Otóż jutro na północnym wschodzie oraz na południu okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju.
3: Mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie do jutrzejszego programu Sygnały Dnia. Gościem o 8.15 będzie Tomasz Trela, poseł Lewicy. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski
4: i Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Sylwia Urban.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Oj, strzelaj, prędzej, strzela! Jest!
3: Kronika sportowa.
1: Polskie siatkarki mają już 3 grupowe zwycięstwa w Mistrzostwach Europy. Dziś w bardzo dobrym stylu pokonały w Stambule Słowenki. O szczegółach Rafał Bała.
4: Po 2 dziwnych meczach ze słabeuszami przyszedł czas na sprawdzian formy w starciu z zespołem, który jest ograny na arenie europejskiej, a w dodatku w tym turnieju sprawił już niespodziankę, pokonując Niemki. Podobnie jak wczoraj, również przeciwko Słowenkom, biało-czerwone musiały grać bez liderki w obronie i przyjęciu, czyli Aleksandry Szczygłowskiej, której absencja owiana jest tajemnicą. Tak czy inaczej, nasza kapitan już po raz drugi musiała pauzować. Nie wiadomo, czy zdąży się wykurować na czwartkowe starcie z Niemkami. Przeciwko Słowenkom na miano prawdziwej liderki zapracowała Magdalena Stysiak. Miała bardzo wysoką skuteczność w ataku, prawie 65%. Kończyła najważniejsze piłki i zdobyła w sumie 23 punkty. Rywalki nie radziły sobie z jej zbiciami. Generalnie to była deklasacja, wygrana 25-14. W drugiej partii Słowenki złapały wiatr w żagle. Prowadziły już nawet 6 punktami, ale Stysiak, wspomagana przez Monikę Lampkowską i Julitę Piasecką, odebrała rywalkom nadzieję. Tak później mówiła o tej sytuacji.
5: Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedziałyśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj i jestem bardzo dumna z zespołu. Później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc dzisiaj fajnie ta siatkówka wyglądała i to jest fajne, to cieszy, na pewno był potrzebny taki mecz w naszych głowach i do powrotu naszej dobrej siatkówki. Ja mam takie wrażenie czasem, że nasza reprezentacja gra lepiej, jak wie, że przeciwnik jest bardziej doświadczony. Jak po prostu wiemy, że ten przeciwnik może nam zagrozić. Fajny mecz, ważne 3 punkty i teraz skupiamy się na reprezentacji Niemiec.
4: Drugi set wygrany do 26, a trzeci do 18 i pewne 3 punkty. No i bardzo ważne, bo przecież porażkę na koncie mają już nasze kolejne rywalki, czyli Niemki, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
6: Myślę, że dużo pozytywów, zwłaszcza nastawienia, z jakim wyszłyśmy na to spotkanie. No i cieszy fakt, że w końcu zagrałyśmy dobry mecz od początku do końca, tak naprawdę. Potrzebowałyśmy go bardzo, że teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i pokazałyśmy to dzisiaj. Mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry. Momentami naprawdę fajnie to wyglądało i to byśmy chciały utrzymać.
4: Środa to będzie dzień wolny od grania, a później już coraz trudniejsze rywalki. Atakująca Julia Szczurowska uspokaja.
7: Lepiej się gra, jak wiemy, że musimy się spiąć i musimy grać na wyższym poziomie, żeby to uspokajanie wygrać.
4: 3 mecze, 9 punktów i 1 stracony set. Na razie lepszy bilans od Polek w tych Mistrzostwach Europy mają tylko 2 na 24 zespoły.
1: A w innym meczu w grupie A Niemki wygrały z Węgierkami 3-0.
8: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Od jutra Poznań będzie gościł najlepszych kajakarzy świata. Na torze regatowym Malta odbędą się Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. O tym Grzegorz Hałasik.
9: Od środy do niedzieli w Poznaniu Mistrzostwa Świata w kajakarstwie prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz. Jak sportowo te mistrzostwa dla polskiej ekipy mogą wyglądać?
10: Trzeba pamiętać, że to jest kwalifikacja olimpijska. Zasady kwalifikowania do Igrzysk Olimpijskich zmieniły się diametralnie i tak naprawdę nie są najważniejsze medale, ilość startów i pozycje zajmowanych miejsc, co nie zmienia faktu, że myślę, że będziemy tu walczyli o medale. No wiadomo, najmocniejsza grupa to kobiety i tutaj liczymy na świetne wyniki, ale pozostałe grupy jak kajak Kajakarze, Kanadyjkarze, mamy tutaj dobre osady, które myślę, że powalczą też o medale i chciałbym, aby tak było. Jednak no, Poznań zobowiązuje, myślę, że to też pozytywnie wpływa na naszych zawodników. Jeżeli chodzi o Kanadyjkarki, no tutaj akurat grupa troszeczkę słabsza, ale mamy Dorotę Borowską, no zobaczymy, jak tutaj wyjdzie ten jej start i myślę, że będzie okej. Okay.
9: Śmiem twierdzić, że chyba dla nikogo te mistrzostwa nie są tak emocjonalne jak dla zawodniczki AZS-u AWF-u Poznań, rodowitej poznanianki Martyny Klat.
11: Rodzina, znajomi przyjdą no, licznymi grupami. Tym bardziej to cieszy. Tor w Poznaniu no, świetnie przygotowany. My jako sportowcy właśnie z Polski no, bardzo lubimy ten tor.
9: Gdy zaczynał się ten sezon, to można się było trochę za głowę złapać, bo wyniki pewnie nie takie, bo składy osad zupełnie przemieszane, a im bliżej Mistrzostw Świata, tym było lepiej.
11: Wiedziałam, że gdzieś tam na docelową imprezę będziemy się przygotowywać z Anią razem do dwójki, ale trener na początku sezonu zawsze podkreśla, że te pierwsze starty są takie, żeby po prostu nas posprawdzać, jak my się czujemy z innymi zawodniczkami z kadry. Wiedziałam, że moja dyspozycja też na Pucharach Świata nie była jeszcze taka, jakiej bym oczekiwała, że idąc dalej w sezon będę się rozkręcała, dlatego też ze spokojną głową brałam te wyniki z pierwszych Pucharów Świata. Uspokoiło nas na pewno wicemistrz.

0: Mistrzostwo Europy. Wiedziałyśmy, że ten bieg jeszcze nie jest na taki szczyt naszych możliwości, a już tam zdobywamy srebrny medal.
1: Anna Puławska przed rokiem przeszła do historii polskich kajaków, zdobywając złoty medal w jedynce.
2: To już jest historia. Staram się to oddzielać tak naprawdę grubą kreską i zacząć nowy etap. Są to Mistrzostwa Świata, które odbywają się w Polsce. To mnie zdecydowanie bardziej motywuje i napędza do tego, niż stresuje. Naszym celem było rozpędzić się właśnie na Mistrzostwach Świata, natomiast wszystkie reprezentacje zaczęły tak naprawdę już ten rozpęd, że tak to nazwę, i tą formę na pierwszych pucharach. My mamy trochę inny plan, więc jestem bardzo ciekawa i zastanawiam się, jak moje rywalki będą przygotowane właśnie tutaj na Mistrzostwach Świata.
1: Kibice chcą zobaczyć medal. Co zobaczą w wykonaniu Anny Puławskiej i na jedynce, i w dwójce?
2: Myślę, że zobaczą moje najlepsze wyścigi w tym sezonie.
3: Tymczasem męska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w wioślarstwie w Amsterdamie. Polacy zajęli w biegu eliminacyjnym trzecie miejsce za Niemcami i Australijczykami, a w sumie mieli szósty czas eliminacji. Kamil Grabara został piłkarzem Juventusu Turyn. Klub z Serie A wypożyczył polskiego bramkarza z VfL Wolfsburg do czerwca przyszłego roku. Po zakończeniu wypożyczenia Juventus może wykupić Grabarę za 11,5 miliona euro. Tymczasem Brian Fiabema opuszcza Lecha Poznań. Norweski napastnik przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do rodzimej ekstraklasy i będzie reprezentował barwy Fredrikstad FK. Fiabema przez dwa sezony rozegrał w Lechu 48 spotkań, strzelił 2 gole i zaliczył 2 asysty. Kwota transferu wyniosła 140 tysięcy euro. A Tymoteusz Puchacz zagra w piłkarskiej Lidze Mistrzów, gdyż Sabah Baku, w którym gra, pokonał po dogrywce w rewanżowym meczu ostatniej rundy eliminacji Beer-Szewa z Izraela 5-2. Polak grał przez 90 minut, w dogrywce zmienił go Aiden McCarthy. Blisko awansu do fazy ligowej Champions League są także piłkarze Bodo Glimt i Celticu Glasgow. Bodo wygrał pierwszy mecz z Nekneimehen 3-1, a teraz w 86. minucie rewanżu prowadzi u siebie 3-0. Natomiast Celtic w pierwszym spotkaniu pokonał Lask Linz 3-0, a dzisiaj w 90. już minucie przegrywa na wyjeździe z Laskiem 1-3, ale właśnie ta jedna bramka może mu dać awans, bo jak mówiłam, w poprzednim meczu u siebie wygrał 3-0. Tadej Pogaczar po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał 4. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem i metą w stolicy Andory. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad najgroźniejszymi rywalami. Dziś o ponad 2,5 minuty wyprzedził Belga Jarno Widara i Austriaka Felixa Gala. W wyścigu ma ponad 3,5 minuty przewagi nad swoim rodakiem Primożem Rogliczem i Enriquem Masem z Hiszpanii. Jutro kolarze wjadą do Hiszpanii i będą rywalizowali na pagórkowatej trasie w Katalonii z Falset do Roqueces o długości 173 km. Martyna Kubka gra z Amerykanką Aniką Penikową w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Pierwszego seta Polka przegrała 6-7, a drugiego wygrała 6-4, natomiast w secie trzecim prowadzi 3-1. Niestety Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie tych kwalifikacji. Przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 6-3, 6-7 i 2-6. Udział w turnieju głównym US Open mają zapewniony Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Zmagania w Nowym Jorku rozpoczną się 30 sierpnia. A w Warszawie trwa Tomaszewski Cup, turniej tenisowy, w którym grają dzieci do lat 16. Korty warszawianki odwiedził Piotr Dąbrowski.
4: W największym turnieju do lat 16 w tej części Europy występują najlepsi tenisiści młodego pokolenia na świecie, którzy w przyszłości będą rywalizować w najważniejszych turniejach ATP i WTA. Z bardzo dobrej strony w imprezie kategorii pierwszej pokazali się m.in. Mateusz Doliński, Michał Chyła czy Antonio Teherina. Ten ostatni to brat Sebastiana, który przed rokiem triumfował w całej imprezie. Antonio wierzy, że nawiąże do sukcesów brata.
5: Oczywiście kibicowałem. Mam nadzieję, że też w tym roku odniosę taki sukces.
4: Oliwier Krupa, który jest najwyżej rozstawionym Polakiem w turnieju, pokonał Duńczyka Jacoba Halprina 6-4, 5-7, 7-5. Ale jak sam jednak podkreśla, poziom rywalizacji na kortach warszawianki jest bardzo wysoki.
6: Oczekuję, żebym zagrał najlepszy tenis.

0: pokazał się tak jak z najlepszej strony i zobaczymy, co będzie. Wszyscy są dobrzy, więc to nie ma żadnych przypadków, więc wszyscy, co przyjechali, są dobrzy, więc trzeba grać na 100%.
1: Dla wielu polskich tenisistów Tomaszewski Cup był początkiem wielkiej tenisowej kariery. W zawodach grał m.in. Hubert Hurkacz, który dziś dla wielu młodych zawodników jest wzorem do naśladowania. Klasę Polaka docenia Mikołaj Arendt, który chciałby pójść w ślady wrocławianina, szczególnie, że obaj pochodzą z tego samego miasta.
2: Hubert jest z tego samego miasta, co ja. Jest taką moją inspiracją trochę, więc mamy podobną historię, powiedzmy, podobne warunki do tego, aby trenować. No, jest taką moją inspiracją pierwszą.
1: Honoru pani broniła Olimpia Jagodzińska. Rozstawiona w Tomaszewskiej Cup z szóstką Polka, jako jedyna awansowała dalej i pokonała 6-1, 6-4 reprezentantkę Finlandii, Fanny Keskinen, i w kolejnej rundzie zmierzy się z nadzieją czeskiego tenisa, Denisą Dudlową. Tomasz Tomaszewski, organizator imprezy oraz syn legendy dziennikarstwa Bogdana Tomaszewskiego, cieszy się, że obecnie turniej ma tak wysoką rangę.
3: Staram się kontynuować tą tradycję jak mogę, no ale turniej rzeczywiście ma swoją renomę. Przypomina też o moim ojcu.
1: Tomaszewski Cup potrwa do soboty.
4: Również w Warszawie jutro rozpocznie się memoriał Władysława Pytlasińskiego w zapasach w stylu klasycznym. Z Andrzejem Wrońskim, wiceprezesem Polskiego Związku Zapaśniczego, rozmawia Grzegorz Nowaczyk.
5: Specjalny czas dla kibiców zapasów w Polsce, bo no rzadko można spotkać w naszym kraju tak dużą liczbę zawodników i to nie tylko z tego topu krajowego, ale w ogóle ze światowego topu.
6: Turniej Pytlasińskiego, Poland Open i Ziółkowskiego stoi na najwyższym poziomie i zresztą ma najwyższą klasę UWW. Tym bardziej, że jest to już jeden z ostatnich turniejów przed Mistrzostwami Świata, gdzie mogą zawodnicy się sprawdzić. Taką wizytówką tego turnieju jest to, że tyle państw przyjechało, tylu zawodników, tylu medalistów wszystkich mistrzostw i tutaj będą rywalizowali. Także to nadaje jakiś poziom tych zawodów.
5: Większość z tych ludzi, którzy tu będą startować, myślą już o tym, żeby albo zrobić formę na Mistrzostwa Świata, albo jeszcze nawet o tym, żeby w ogóle się tam zakwalifikować, więc to też pokazuje, jaka będzie tutaj rywalizacja.
6: Tak, tutaj niektóre reprezentacje przywiozły po dwóch zawodników, po trzech zawodników i oni tutaj będą rywalizować o start na Mistrzostwach Świata, ale też tutaj trzeba o tych kwalifikacjach, które czekają nas już w przyszłym roku. Tutaj będą bardzo ciężkie, bo chyba w sumie będzie 6 turniejów zaliczanych do tych kwalifikacji, także one będą co 2 miesiące, co 1,5 miesiąca, także zawodnicy też już myślą, z tego co wiem, tak słucham i oglądam za granicą też, niektórzy odpuszczają sobie już Mistrzostwa Świata, żeby dobrze przygotować się do tych eliminacji, bo dla niektórych zawodników, którzy już są medalistami Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, nie są medalistami Igrzysk Olimpijskich, dla nich jest to priorytet i na pewno będą się przygotowywali, chcieliby się na pewno załapać, zakwalifikować jak najwcześniej, żeby im zostało więcej czasu już do przygotowania do samych Igrzysk Olimpijskich, bo jeżeli się zakwalifikuje pierwsze kwalifikacje, no to będą co prawda Mistrzostwa Świata, ale jeżeli podejrzewam, że na 3 turniejach tych kwalifikacyjnych zajmą pierwsze miejsca, to zrobią tyle punktów, że spokojnie już zakwalifikują się do Igrzysk Olimpijskich i będą przygotowywać się do samej imprezy.
5: Dużo tych gwiazd światowych zapasów, no ale dla polskich kibiców na pewno najważniejsze te polskie nazwiska. Tutaj też konkurencja spora.
6: W stylu klasycznym startuje 25 zawodników. Niestety nam tutaj chyba 4 zawodników na czele z Arkadiuszem Kłyniczem nie wystartuje, bo doznali kontuzję. A tak poza tym, no wszyscy, cała czołówka krajowa seniorów i też młodzieżowców będzie startować tutaj i na pewno będą chcieli się pokazać jak najlepszy stan.
7: Polskie Radio.
4: W najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się finał drużynowego Pucharu Świata w jeździe na żużlu. O tym Tomasz Kowalczyk.
8: Trener Stanisław Chomski specjalnie nie zaskoczył, chociaż powrót Macieja Janowskiego nie był wcale taki oczywisty. Jeszcze w lipcu zabrakło go w składzie na towarzyski mecz z Australią w Rybniku. Janowski prezentował się jednak świetnie na torze. Rundę zasadniczą Ekstraligi zakończył ze średnią 2,68 punktu na bieg, będąc jednym z najskuteczniejszych polskich zawodników rozgrywek. Obok Janowskiego zobaczymy Dominika Kuberę, Patryka Dudka i oczywiście kapitana ekipy, 6-krotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, który zdradza, że to dla niego szczególne zawody.
9: To wiadomo, że to cały dom siedział kibicowo i oglądał Puchar Świata i Polskę górą. No są to wyjątkowe imprezy, no bez dwóch zdań.
8: Rezerwowym będzie Kacper Woryna, który nie może doczekać się już

0: rywalizacji.
1: Wszyscy, myślę, pracują nad tym, aby prezentować wysoką i równą formę, no ale każdy robi swoje i czekamy po prostu z niecierpliwością na ten event.
0: A trener Stanisław Chomski liczy, że Polska po raz 10 zdobędzie drużynowy Puchar Świata.
2: No takie jest założenie, między innymi z jednych czynników, że zdecydowałem się na końcu swojej przygody trenerskiej objąć kadrę po moim poprzedniku Rafale, który zrezygnował. Ten puchar jest na narodowym, no tam mnie nie było jako trenera. Oczywiście byłem na kilku Grand Prix w różnych rolach, ale jako trener na pucharze tam i nie było tego Pucharu Świata i jest, no to było jednym z czynników, że się podjąłem, bo lubię takie wyzwania ciekawe i uważam, to jest zaszczyt i obowiązek, żeby no, nie odmówić.
3: Pana poprzednik Rafał Dobrucki tak zachowawczo mówił o Speedway of Nations. Może się uda, może się nie uda. Pan ma troszkę inną strategię. Właśnie tak odważnie, z otwartą przyłbicą jedziemy po to złoto. Może to jest metoda troszeczkę lepsza niż takie zawahanie.
2: Trzeba w świadomości zawodników to ukształtować, że jedziemy po konkretny wynik. I tu nie ma innego wyboru. To nie znaczy, że będziemy po trupach, że świat się zawali, jeżeli tego złota nie zdobędziemy, ale musimy jechać z jasnym przeświadczeniem i to ma zakiełkować w naszych umysłach, że musimy nie tylko w dniu zawodów, ale przed zawodami wszystko zrobić, żeby przygotować się jak najlepiej, żeby ten wynik osiągnąć. A czy osiągniemy, to już wtedy się okaże 29 sierpnia.
4: I to już wszystko w Kronice. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
5: Kronika sportowa.
6: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1. Są utrudnienia w rejonie Warlubia i Nowych Mars dla jadących z Trójmiasta w stronę Polski Centralnej, w stronę Grudziądza, Torunia i Łodzi. Droga ekspresowa S3, koniec kłopotów na odcinku węzeł Legnica Zachód, węzeł Legnica Południe w pobliżu 301 kilometra, gdzie motocyklista uderzył w bariery energochłonne. Nie ma już kłopotów na pasie w kierunku Legnicy. Skończyły się też utrudnienia na autostradzie A4, na odcinku węzeł Zgorzelec, węzeł Godzieszów, na 17 kilometrze na jezdni w kierunku Wrocławia. S8 w Warszawie, jeszcze niewielkie spowolnienia od koła po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa numer 12. Koniec kłopotów zarówno na odcinku Radom-Zwoleń w pobliżu Janowa na 527 kilometrze, jak i na Krajowej 12 między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem w pobliżu Włodzimierzowa na 409 kilometrze. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południu i południowym zachodzie okresami umiarkowane i duże. Na krańcach południowych i południowo-zachodnich okresami popada deszcz. Miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum i w obszarach podgórskich, do 12 stopni na zachodzie. Nad morzem miejscami 15 stopni.

0: Minęła 23. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od smutnej wiadomości ze świata muzyki. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country. O jej śmierci poinformowała rodzina.
1: Komunikat ogłosił siostrzeniec artystki Brian Seaver. Wpis opublikował na oficjalnym profilu piosenkarki w mediach społecznościowych. Parton zmagała się z problemami zdrowotnymi od kilkunastu miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów. Jeszcze w piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Mówiła, że zaniedbała własne zdrowie, gdy opiekowała się umierającym mężem. Dolly Parton urodziła się w Tennessee w 1946 roku. Miała 11 rodzeństwa, a rodzina żyła w biedzie. Zaczęła śpiewać w kościele dziadka, gdy miała 6 lat. Debiutancki album wydała w roku 1967. Jest najlepiej sprzedającą się artystką w historii muzyki country. Jej płyty rozeszły się w ponad 160 milionach egzemplarzy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krala powinien wystarczyć do pokrycia roszczeń pokrzywdzonych w sprawie, uważa obrońca prezesa Zonda Kryptoposeł KO Roman Giertych. TVP Info Adwokat powiedział, że nie wszyscy pokrzywdzeni zgłaszają się do prokuratury.
2: To jest ogromny sukces prokuratury, kierowanej przez pana ministra Żurka. To jest ogromny też sukces prokuratury katowickiej pod szefostwem pana prokuratora Marka Wełny, prokuratora referenta. Zabezpieczono bardzo dużą kwotę pieniędzy i myślę, że ta sprawa będzie trwała jeszcze bardzo wiele lat, albowiem nie wszystkie osoby, które są pokrzywdzone, się zgłosiły.
0: Roman Giertych reprezentuje Przemysława Krala bez pobierania wynagrodzenia. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy weryfikują również informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto, m.in. fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Sprawdzane są też informacje dotyczące finansowania Zonda Krypto działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Wcześniej obrońcą Przemysława Krala był mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. A w aktualnościach teraz o zarzutach wobec Grzegorza Brauna. Chodzi o słowa europosła, w których negował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie zagłady. Liderowi Konfederacji Korony Polskiej postawiono zarzuty zaprzeczania zbrodniom nazistowskim.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o tę sprawę, podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby Grzegorz Braun przed sądem odpowiedział za swoje słowa.
4: Dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę.
3: Obrońca polityka, mecenas Jacek Wilk, mówił z kolei, że kontekst wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany.
5: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu. Natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy.
3: Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy. Politykowi grożą 3 lata więzienia. Przemysław Lis, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz ważna informacja dla rolników. Starając się o zwrot akcyzy za olej napędowy, muszą złożyć 2 osobne wnioski. Dopiero po ich złożeniu przysługiwać będzie zwrot. Rolnicy mają dostać do 2 zł dopłaty do litra paliwa.
7: Wniosek o zwrot akcyzy w wysokości złotówki i 48 groszy za litr należy złożyć do końca sierpnia. Z kolei wniosek o zwrot pozostałych 52 groszy między 1 a 16 października. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zaznaczył, że dokumenty trzeba złożyć w 2 różnych miejscach.
8: Czyli w gminie składają swoje wnioski o zwrot akcyzy, a tu będą dodatkowe pieniądze, które zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
7: Minister sprecyzował, że potrzeba złożenia 2 wniosków wynika z różnych źródeł finansowania. Wraz z wnioskiem składanym do agencji rolnicy będą mogli starać się o zwrot części kosztów za nawozy. Pomoc ma objąć zakupy dokonane od 1 marca do 15 sierpnia. Szacowana stawka to nawet 500 zł za hektar. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: A na koniec przenosimy się do Włoch. Kamil Grabara został piłkarzem Juventusu. Włoski klub wypożyczył polskiego

0: bramkarza z Wolfsburga do czerwca 2027 roku. Po zakończeniu wypożyczenia Juventus może wykupić Grabary za 11,5 miliona euro. 27-letni zawodnik w ubiegłym sezonie rozegrał 34 spotkania w niemieckiej Bundeslidze. Kamil Grabara to sześciokrotny reprezentant Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Noc raczej chłodna, na termometrach od 6 do 12 stopni i przelotne opady deszczu. Popada też w ciągu dnia na północy i południu Polski. Będzie za to całkiem ciepło. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama. Autopromocja.
7: Co sądzimy o tatuażach?
8: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
9: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
7: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
10: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
11: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
7: Czy jesteśmy pracoholikami?
12: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
7: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
13: 7,5 minuty po 23:00.
1: Wieczór z reportażem.
13: Dobry wieczór. Kłania się państwu Maciej Jastrzębski. Dziś porozmawiamy o czy jesteśmy tolerancyjni, czy nie jesteśmy tolerancyjni, jak patrzymy na obcokrajowców albo ludzi, którzy są obywatelami Polski, ale różnią się od nas wyglądem. Ze mną w studiu dr Ksenia Homel, socjolożka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: I pan Piotr Skopiec z Fundacji Humanosz imienia Sławy Iska Wołosiańskich. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór państwu.
13: Proste, takie czasami można by było powiedzieć naiwne pytanie, czy my Polacy jesteśmy tolerancyjni, czy nie jesteśmy? Bo jak historycznie dzieci w szkole usłyszą od nauczyciela, to byliśmy narodem niezwykle tolerancyjnym, z którego cała Europa powinna brać przykład. Były momenty wzlotów i upadków w XX i w XXI wieku. A jak jest teraz? Pani Kseniu.
14: To jest niezwykle ciekawe pytanie, ale też złożone. Tak jak pan wspomniał, historia i aktualne czasy pokazują, że nie jest to proste pytanie i nasza opinia, opinia społeczna bardzo dużo się różni i też bardzo dużo czynników wpływają na to, jak reagujemy na pewne konteksty, na pewne wydarzenia. Bardzo ważnym jest tutaj też, jak kształtowana jest dyskusja o migracji, jak kształtowana jest też dyskusja o relacjach społecznych i tutaj bardzo dużą rolę odgrywają niestety media społecznościowe, media głównego nurtu i też bardzo dużą rolę mają politycy.
13: Panie Piotrze, a my nie nadużywamy w ogóle słowa tolerancja?
15: Wydaje mi się, że w pewien sposób nadużywamy tego słowa, ponieważ tak jak obserwuję to w ostatnich miesiącach, ta tolerancja, która powinna być w jakiś sposób pokazywana dużo większy, gdzieś w pewien sposób ginie, tak? I zachowania społeczeństwa, to co właśnie obserwujemy, patrząc na komentarze w mediach społecznościowych, no to ta tolerancja gdzieś w narodzie ginie.

0: Proszę Państwa, teraz posłuchajmy reportażu, który wpisuje się w temat naszej audycji. Bohaterka jest wokalistką, autorką tekstów i laureatką programu Voice of Poland. Koncertuje w kraju i za granicą. Współpracowała z wybitnymi muzykami polskiej sceny. Nagrywała w legendarnym studiu w Nowym Jorku oraz występowała na prestiżowych festiwalach i największych scenach. Jej tata pochodził z Mozambiku. Zmarł w Chicago, nim bohaterka reportażu zdążyła go poznać. Ewa Nowel opowie o tym, jak szuka śladów ojca i o tym, jak dorasta się w Polsce, gdy ma się inny kolor skóry. Zapraszam do wysłuchania reportażu Moniki Chrobek, Brakujący puzel.
1: Tęsknota za tym moim drugim domem to była od zawsze, od kiedy pamiętam. Za czymś z jednej strony nieuchwytnym tu i teraz, no bo nie mogę się teleportować, a z drugiej strony ja wiem, że ta tęsknota kiedyś zostanie, czuję to, że to już będzie za niedługo, że zostanie taka jakby troszkę utulona, tak bym to nazwała. To są zdjęcia od mojej kuzynki z albumu w większości, ale też znalazłam u mamy zdjęcia, więc od razu porwałam. I po prostu są u mnie już w moim posiadaniu. Dawne czasy, no jak patrzę na tą dziewczynkę, to sobie myślę, oj kobito, jeszcze jest dużo rzeczy, czeka w życiu. Tu mam taki malutki, nie wiem nawet co tu za zdjęcie, ale tu właśnie jak byłam z mamą w Ameryce, tuż w Polsce. Tutaj byłam u ciotki, mieszkałyśmy, u cioci Jadzi w Chicago. Nic z tego okresu nie pamiętam zupełnie, nic, ale super, że mam zdjęcia i mogę sobie do nich wrócić. Tu jesteśmy z moją mamą.
2: Tak. Bardzo ładne.
1: Tu miałam, nie wiem, z 2-3 miesiące.
2: Ale no. Urody słowiańskiej nie masz.
1: No nie, ja bym powiedziała, że mieszanka, bo ja nie mam takiej ciemnej, bardzo ciemnej karnacji właśnie, tylko jestem taka kawa z mlekiem po prostu. A moja mama ma bardzo jasną karnację, bardzo. Odstawiłam nad jeziorem Michigan z moją mamą i pamiętam, jak mama mi opowiadała, że karmiłyśmy kaczki i jedna z kaczek mnie ugryzła i potem całą drogę jej płakałam. Więc taka historia. I jak patrzę na te zdjęcia, to mi się... Wydaje, że Rita jest bardzo do mnie podobna, bardzo, bardzo.
2: Twoja najmłodsza córka?
1: Tak, tak, tak, tak. O, tu jakieś płacze. Tutaj z moją ciocią, u której się urodziłam i ciocia Jadzia jest mi bardzo bliska. I do niej pojechałam, jak miałam 28 lat. Wtedy pojechałam do Stanów. Jakby pierwszy raz taka wycieczka, podróż sentymentalna do miejsca urodzenia po tylu latach. I śmieszne to było, jak na lotnisku zapytali mnie to, gdzie ja do tej pory byłam, skoro mam obywatelstwo, mam paszport amerykański, ale ja tu w ogóle nie mieszkam. No i nie przepuściliby mnie przez granicę, gdybym nie miała paszportu polskiego. Więc to było dla mnie też takie dziwne doświadczenie. O, tu jest tata. I tu jest moja mama i gdzieś są na statku, pływają, taki szczupły, wysoki człowiek. Piękne oczy, ładna postura. Ja uważam, że on mógłby być modelem. Zdjęcie czarno-białe. Tata jest wpatrzony w obiektyw aparatu. Taki trochę zadumany, ale oczy ma wesołe. Oczy ma takie wesołe, szczęśliwe. Myślę, że takie chyba jak ja też mam bardzo często. Lubię to zdjęcie. Ono jest bardzo stare, ma już 40 lat, ponad 40 lat to zdjęcie, ale no jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i takie sentymentalne. I tak z twarzy jestem bardzo podobna, więc gdybyśmy stanęli obok siebie, to raczej on się mnie nie wyparł, ani ja jego.

0: więc pamiętam tatę jedynie ze zdjęć tak naprawdę. Mama nic nie mówi o tacie. Temat tabu po prostu. Nigdy to nie był temat taki do rozmowy, że tak to nazwę. Powiedziała, że był z Mozambiku, no i że zmarł na raka kości i że cieszył się z tego, że ja się urodziłam. No i tyle tak naprawdę.
1: Czyli nie dzieliła się żadnymi wspomnieniami?
0: Nie. No i wiem, że on jakieś moje zdjęcia też dostał tam z tych Stanów, mama mu wysłała. Podobno się bardzo cieszył, że się urodziłam, więc fajne mam wspomnienia z tatą, jakby takie, no że super, że on się cieszył.
1: A ile on miał lat, jak zmarł?
0: 28 chyba, czy 27? Bardzo młodo. Potem poszedł do lekarza i stwierdzili właśnie, że to jest nowotwór kości, rak kości. I bardzo szybko to postępowała ta choroba. I tata bardzo szybko zmarł właśnie. No więc staram się nawet w piosenkach mówić o tym, że jutra może nie być, a starość może nie przyjść, więc otwórz okno duszy. Mam też piosenkę Mama Ses, to jest piosenka, którą napisałam dla zespołu Lewi, tego mojego bluesowego krakowskiego zespołu. I ona mówi o tym, że jak byłam małą dziewczynką, to mama zabrała mnie nad rzekę i powiedziała, że tak jak ta rzeka płynie, tak płynie nasze życie, więc staraj się być dobrym człowiekiem, ciesz się każdą chwilą. Muszę sobie to chyba zaśpiewać. When I was a little kid, my mother took me to the bridge. She says, as the rivers flow after my daddy change is gonna come. I tu harmonika gra. She spoke a lot about life and said that everything will be fine. A może mam nawet na telefonie nagrane, jak publiczność ze mną to śpiewa?
1: Ale chyba mam. Kot mi tu wszedł.
0: Nie wiem, czy to jest ten utwór? Tak.

0: Jak to się stało, że urodziłaś się w Chicago?
1: Mama w ciąży wyjechała do Stanów. Właśnie w chórze miała kolegę, który... Jego siostra była tam w Stanach i wtedy to był czas lata 80. Znaczy z tatą poznali się w Niemczech, tam pracowali razem, ale potem mama przyjechała do Polski, była chwileczkę i miała okazję pojechać do Stanów, więc stwierdziła, że czemu nie skorzystać i pojechała. I tam ja się urodziłam, dokładnie 87 rok. Chyba po prostu wydaje mi się, że w Polsce to było źle widziane, że biała kobieta rodzi ciemnoskóre dziecko, więc lepiej było jechać do Stanów. Tak mi się wydaje, że jak się miało okazję, no to po prostu troszkę uciec i dopiero przyjechać już z dzieckiem. Na tej zasadzie, że to były takie czasy. A też wiem, że tata nie mógł raczej przekraczać granicy polskiej, nigdy tutaj nie był, tylko musiał właśnie, jak miał pozwolenie na pracę w Niemczech, no to z Mozambiku do Niemiec, z Niemiec do Mozambiku i tyle. No bo to takie były czasy, takie lata.
2: Jedziuś, jemy. O, jak ptaszki śpiewają, popatrz, i tak chcą cię obudzić. Jest inspiracja do śpiewania. Gliczunia, nie chcesz już jeść? Tyle? No to jeszcze napij się.
3: A ja słyszałam, że ty lubisz śpiewać z mamą. Tak mi mama opowiadała.
2: Tak, lubimy kobiety na przykład, tak? Może coś pośpiewamy, co? Zaraz, dobra? Okej? Okay. Piąteczka? No super. No i uwaga, śpiewamy. Uwaga. 3, 4.

0: Teraz.
1: O, czy dziś
0: ty i ja. Ty i
1: ja.
0: Pięknie. Gugunia i Gęcia wystąpiła w teledysku, tak?
2: Jak są dzieci, to śpiewam bardzo dużo, ale jak jestem już sama, to potrzebuję takiej ciszy też wewnętrznej i wsłuchania się w swoje ja. Myślę, że to jest taka melodia tożsamości, tak? Ciągłe poszukiwanie tej małej dziewczynki tak naprawdę, która gdzieś jest wewnątrz mnie. Dzikiej dziewczynki, tak bym to też nazwała. Tak jak czytałam kiedyś książkę właśnie Natalii de Barbaro o dzikiej dziewczynce i

0: Ale się rozpadało.
1: O rany, ale deszcz jest potrzebny, jest odżywczy i taki oczyszczający dla nas ludzi i dla natury. Chociaż najbardziej lubię słońce, ale deszcz też lubię i uważam, że jest taki inspirujący do pisania piosenek. Ja w ogóle zaczęłam śpiewać bardzo późno, bo w wieku 24 lat. Chodzi mi tutaj o śpiewanie takie na scenie, bycie na scenie. I na początku to było dla mnie bardzo trudne. Ja się nie mogłam doczekać, kiedy zejdę z tej sceny. Na początku nie mogłam się doczekać, kiedy wejdę. Jak już stałam tam, to się czułam tak skrępowana i tak źle. I byłam tak nieśmiałą osobą i gdzieś tam właśnie poprzez te doświadczenia też moje życiowe. Ciężko mi było wystać na tej scenie, po prostu być tam. Ale też cieszę się, że dalej robię to, co kocham

0: We mnie nigdy nie było poczucia bycia inną. To ludzie mnie jakby odrzucili, ale ja samej siebie nigdy nie odrzucałam. Ale już w przedszkolu doświadczyłam ataków rasistowskich, tak bym to nazwała. Dzieci rzucały we mnie zabawkami, nie chcieli się ze mną bawić, bo ja jestem czarna. Przezywali mnie, no i to się nasiliło bardzo w podstawówce. Byłam popychana na korytarzu, taki chłopak rzucił we mnie kamieniem, na przykład jak piłka uderzyła mnie w twarz, to się wszyscy śmiali. No to było bardzo, bardzo niemiłe. No i przezwiska tutaj nie będę mówić, jakie bardzo brzydkie. Najładniejsze to było ty małpo z Afryki, wracaj na drzewo, coś w tym stylu. To było takie najpiękniejsze to, co słyszałam, a reszta wyzwisk i przezwisk była brzydka. A nawet kiedyś od dziewczyny z klasy dostałam na Mikołajki, no Ewa, masz tu taką pomadkę, to ci trochę zmniejszy usta, bo masz za duże. I to dostałam na Mikołajki, więc pozdrawiam koleżankę. Więc to było bardzo niemiłe. W domu dla mnie wytchnieniem były koty, które miałam maleńkie koty, ja się im wypłakiwałam, ja je przytulałam. Bardzo nie chciałam chodzić do szkoły, bolał mnie brzuch. Tak mnie dzieci zniszczyły psychicznie, tak bym to nazwała. Chociaż teraz uważam, że dużo silniejsza jestem przez to, ale powiedziałam sobie, że nigdy nie pozwolę, żeby moje dzieci spotkały coś takiego, chociaż mój syn, będąc, tylko nie pamiętam, czy to już było przedszkole, czy szkoła podstawowa, zapytał mnie, że nie chce mieć takich kręconych włosów i chciałby, żeby jego skóra była jaśniejsza i czy po śmierci będzie jaśniejsza, więc już mi się czerwona lampka zapaliła, że już się coś zaczyna dziać, a tak naprawdę moim zdaniem wszystko to wychodzi z domu rodzinnego. No i przykre to jest, że 30, 40 prawie już lat temu ja byłam atakowana i teraz jest, kurczę, 2026 rok i moje dzieci doświadczają właśnie, że bo ty jesteś inny. Kurczę, to jest normalne, że jestem inny. No fajne to jest, że jestem inny. I ja się staram im tak powtarzać, że to jest super, że każdy jest inny, że to jest właśnie, to jest twoja niesamowita unikatowość. I tak samo myślę o swoim głosie, że ja nie będę Beyoncé, ale Beyoncé nie będzie Ewą Nowel. I jakby też mówię swoim uczniom, że to, że ty masz ten swój głos, że to jest twoja wartość największa i to jest nie do podrobienia.
1: Co prawda, co fałsz, nie pytaj mnie o puda. Wiesz o mnie więcej niż ja sama wiem. Kłamstwo.

0: bólu już nie ma. Jest, czasami sobie właśnie mam ochotę tylko samą siebie przytulić, to wewnętrzne dziecko, i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Że to się wszystko skończy happy endem. No i nie chcę takiego losu dla moich dzieci po prostu.
1: No to Max zaczyna...
2: I teraz samej zaczyna.
3: Nie, mama.
2: Mama? No ja bardzo lubię bębny. Uważam, że one uziemiają i, no i są takie pierwotne i lubię na nich grać.

Sopot 86, Bluszcz. Zespół istniejący już prawie 10 lat, Romek i Jarek Zagrodni. Polskie teksty i takie fajne brzmienia czerpiące z lat 80. Jakby państwo się wszukali w dyskografię, to tam to nie tylko te Lamparty czy lata 20, ale tam więcej jest tych płyt, więc tak proszę się nie zrażać poszukiwaniem. Ładne i mniej ładne piosenki w zestawie. Sześć, ale nie wiem, czy tych tematów się nie rozmnoży w trakcie, jak się nie rozgadam. To ad vocem też zdjęć, które zamieszczałem w wakacje do niektórych tematów, to specjalnie tak się nie odnosiłem, żeby one troszkę przyschły. Jeśli chodzi o tryptyk, to będzie pełnowymiarowy tryptyk 1, Słodkie chłopaki. To też a propos słodkości będzie. I będzie taki tryptyk w ogóle w godzinie trzeciej. I ta godzina trzecia będzie miała taką jedną klamrę. I to też temat, o którym już rozmawialiśmy. Głośniki, czyli muzyka do testowania głośników, które chcielibyśmy kupić. Co państwo na to? A właśnie. Na Mixcloudzie ten odsłuch, który ja zamieszczam, to nie jest plik FLAC. To jest MP3 320, jeśli to kogoś państwa interesuje. Więc tak do testowania wybitnego to się chyba nie nadaje. Ale jak do takiego testowania, że głośniki po prostu mają grać wszystko w różnych okolicznościach, to wydaje mi się, że spoko. No, ja nie wiem, czy to nie jest lepsza jakość niż on-air. Co? Błona? Błona pokiwał głową. Dobra, proszę państwa, żeby nie było tak, że znowu jakiegoś słowa nie dotrzymam, że na przykład gramy tylko polską muzykę w pierwszej godzinie. No, dzisiaj tak nie będzie, ale na razie tak. Mąciakiem w dół. W 1999 roku Grzesiek Nawrocki zakłada zespół, który zaczęto określać mianem pierwszego zespołu w Polsce grającego avant pop, czyli połączenie alternatywnego popu i rocka. Jak nie masz co ze sobą począć, to wymyśl jakąś kolejną definicję, czy włóż coś do szufladki i się doktoryzuj na ten temat. Są wierni w jednym wydawnictwie Finman Records i w zasadzie to jest dla mnie zespół jednej piosenki, takiej, która zaistniała i funkcjonuje. I jak to jest koniec wakacji, to no proszę nie mówić, że państwu się to z końcem wakacji nie kojarzy. Znaczy nie ma już kina Delfin takiego, jak był i Marek tam ścinał te lektury. Ale ja tą historię już mówiłem. Sissi Marcello. Sissi.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To kobiety, Sisi Marcello. Sisi, możemy już, proszę Państwa, chyba zacząć tak z tymi tematami się mierzyć. Może nawet dwa strzelimy teraz. Bo już mówiłem o kalendarzu, że trochę on mi się zaczyna nudzić. I tutaj temat, który podrzucił mi Piotrek, a propos zapisywania różnych rzeczy, chwalił się pan, że mieści się pan na jednej kartce. Widziałem nawet kiedyś zdjęcie na biurze piosenek znalezionych. No tak, robię sobie takie bazgroły. Nie piszę tego, co powiem, słowo do słowa. Ja wiem, że niektórzy tak robią, dla mnie to jest... ktoś powie, że to szacunek dla słuchacza, litości. Perfekcyjność, proszę Państwa, nie polega na tym, że my wszystko zrobimy, powiemy przez radio tak en i on. Fajnie, jeśli to jest poprawne, jeśli to no, nie jest nacechowane jakimiś takimi brudami, które nikogo nie interesują, ale poprawność to też jednak szczerość. I szczerością jest poprawność, poprawność jest szczerością. No właśnie. Ale ja sobie owszem przed naszymi usłyszeniami takie punkciki zapisuję, żeby no nie robić wiecznie, tylko żeby wiedzieć, od czego się odbić i że teraz to przychodzi pora na to, a reszta to z głowy, czyli z niczego. Więc robię sobie notatki i wiele lat tego nie robiłem. Polegałem tylko na swojej głowie, ale moja głowa już jest stara. I ja lepiej pamiętam to, co było 30 lat temu, niż to, co pomyślałem 10 minut temu. Więc prowadzę notatki. Kiedyś poprosiłem o taki fajny notes takiej bardzo kultowej firmy na M. Dostałem piękny w kolorze pomarańczowym. Ale to były czasy, kiedy tutaj pracowałem w Polskim Radiu za innego ugrupowania politycznego. W tym notesie sobie notowałem i z tym notesem mnie wywalono z roboty. Więc chyba ten notes przynosił mi pecha. Teraz mam taki notes o kalendarz, miejsce, w którym pracuję, co roku robi takie świetne kalendarze i my tam dostajemy. Znaczy trzeba się uśmiechnąć i można dostać. I tam jest i miejsce na notatki. I ja się tym posiłkuję, zapisuję sobie różne rzeczy. Potem często nie mogę ich znaleźć. A jak do audycji, to i owszem, na karteluszce. Ale uważam, proszę Państwa, że warto sobie prowadzić notatki. Fajne są te różne rozwiązania elektroniczne. Jestem w tym cienki w obsłudze tego kalendarza. Ja coraz więcej tam sobie wrzucam do tego gmailowego kalendarza. I on fajnie mi przypomina i już się mi z moją pocztą firmową synchronizuje. Jest wiele zalet tych elektronicznych rozwiązań. Zwykle smartfona mamy przy sobie. Ale co karteczka, to karteczka. Można wtedy mieć pióro. Sobie zapisywać. I to jest fajne. I a propos pióra, chciałem Państwu też od razu dorzucić temat, który sobie sam wymyśliłem. Temat o piórach już Państwu mówiłem, że tej firmy na P, to jak chodziliśmy jeszcze do szkoły, to mówiono nam, że to najlepsze. To mi się wydaje, że one wcale nie są najlepsze. I ja używam niemieckich na literę L, cztery litery w nazwie. Na naboje. Naboje można kupić w tych papierniczych sklepach internetowych. A stalówki to ja kupuję

0: internecie, u Amerykanów na A, bo mają najlepszą cenę z dostawą do paczkomatu i wymieniam średnio co półtora roku. Nie piszę dużo, ale jestem, jestem autystykiem i generalnie potrzebuję dosyć silnych bodźców różnych i też czasami nie mam takiego dobrego czucia w ręce, więc cisnę mocno. I ta stalówka szybciej się zużywa. 47 zeta na półtora roku to nie bankrutuje, jak poznać, że już jest nie halo. No już jak się zaczyna teraz grubsze te litery robić. Zaczynają, bo się stalówka wygięła i troszkę się rozjechała. Nie zasycha pióro. Proszę państwa, tej firmy pióro... No właśnie, te na P to zasychały. Tam 2 tygodnie nieużywania i dramat. To na L, to ja mogę 3 miesiące nie używać i jak atrament jest w naboju, to nic nie zasycha. Także to kwestia... Nie kosztowało 1000 złotych. Takie pióro za 300 można kupić. Naboje też nie są drogie, są różne fajne kolory. I czasami ktoś mówi, daj, bo muszę coś zapisać, to mówię, proszę bardzo, długopis, ołówek. Nie daję nikomu tego pióra. Nikomu. Nie wolno go dotykać, jest tylko moje. I to jest taka bardzo osobista rzecz. Państwu już mówiłem, że pióro to pióro. Także 2 tematy mamy z głowy, czyli z niczego. To teraz będzie piosenka, no, powinna być w cyklu listopadowym, ale pamiętają państwo pierwsze te 12 dni lipca? Nawet dłużej. Gorąco to było na samym starcie, a potem? No właśnie. Więc myślę, że piosenka It's Raining Today będzie w sam raz. Że była w tym fajnym serialu na podstawie książki Kuby Żulczyka, wiadomo. Ale że pięknie to Scott Walker zaśpiewał, a tak naprawdę Noel Scott Angel, który od 7 lat nie żyje. Potężny baryton. No i ogromna transformacja artystyczna. Od ikony popu i bożyszcza nastolatek do pioniera takiej awangardy. Ale ta piosenka to jeszcze w czasach bardziej popowych. It's raining today.
1: It's raining today. And I'm just about

0: Ale świetny ten Scott Walker, prawda? No właśnie, prawda. Piosenki do testowania głośników i parę słów o tym to w godzinie trzeciej dla najbardziej wytrwałych. Proszę państwa, były zdjęcia nie tak dawno, miesiąc temu ponad, jak to ja do tej pralni poszedłem. Mamy w domu kołdry i poduszki, nawet jak mieszkamy sami, prawda? Ale ja mam tych miejsc do mieszkania trochę więcej niż jedno. I czasem ktoś przyjedzie, no rzadko, bo rzadko, ale przyjedzie. Wiadomo, że zmieniamy pościel, ale też te kołdry jednak, to nie jest tak, że ta pościel to je tak w 100% chroni i tam się już w tych wkładach nic nie dzieje. No i jak to wyprać? Do pralki? No ja mam w domu 7-kilogramową pralkę, nawet mogę w niej suszyć. Wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie, ale no tak mam. I no ona nawet jeśli da radę, to taka kołdra to naciągnie tyle wody, że odwirowanie tego to jest potem o, dzwońcie wszystkie dzwony świata. Ja nie tak dawno postanowiłem hurtowo się rozprawić ze wszystkimi poduszkami i kołdrami i myślę ja sobie, ty chłopie, jedź do pralni. No i tam w Warszawie niedaleko, gdzie mieszkam, na ulicy Pełczyńskiego, sieciowa taka pralnia, tam zobaczyłem, jakie mają te maszyny. No to nie jest tak, że to za 5 zł się pierze. Mówię, wezmę mój ulubiony proszek i wezmę mój ulubiony pachnący płyn, bo można swój, nie trzeba tam kupować. I ja się z tym zmierzę. Ale to było fajne. Najgorsze to było z samochodu do tej pralni, bo tam słabo z miejscami do parkowania. No to na środku drogi stanąłem, awaryjny pyk. Zaniosłem, wrzuciłem wszystko tam na podłogę i potem tą furę gdzieś tam zaparkowałem. No i no proszę państwa, ja się zachwyciłem i to jest świetne rozwiązanie. Co ja będę tą moją pralkę w domu katował? Dam różne rzeczy, czasami piorę, koce. No 3 to jeszcze, ale tam takie duże kapy to nie za bardzo. A w tej pralni? Rewelacja. Nie wiem jak zrobić, jak się rozprawić z kołdrą taką specjalistyczną. Państwo wiedzą, że ja używam takiej specjalistycznej kołdry. No bo dobrze się z nią, w niej czuję, jak ona mnie tak uciska. I muszę jeszcze się upewnić, może to jeszcze w jakiś worek ochronny włożyć. I chyba też da radę taka ta największa pralka. Bardzo mi się to spodobało. Ja wiem, że w Ameryce w tych filmach, jak się ogląda, to oni to robią. W Szklarskiej też mamy pralnię. I ja się nawet zastanawiam, czy franczyzy nie zrobić i samemu nie prowadzić takiego biznesu. No są te pralnie, co tam hotele opędzlowywują, ale jak turyści przyjeżdżają? Muszę pomyśleć o tym. Hmm? No, nawet wiem chyba z kim. Dobra, proszę państwa, ja nie bez kozery tak tutaj o tej pralni. Jesień, znaczy schyłek lata to jest dobry moment. To my zagramy, znaczy już właściwie gramy, tak? Gramy.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: te brytyjskie kompozytorskie dzieło sztuki. Producenci, którzy odnosili ogromne sukcesy w pierwszej połowie lat 80. XX wieku, jedni z najbardziej rozchwytywanych producentów tamtej ery, tworzyli w Wielkiej Brytanii, współprodukowali tyle płyt, że to bym wymieniał z godzinę. Pop, synthpop, soul. Imagination to był taki ich największy chyba sukces, ale Bananarama to byli oni. Spandau Ballet to byli oni. Alison Moje to byli oni. No i tworzyli też muzykę pod własnym szyldem. A ja się zachwycałem instrumentalami, które na liście trójki były swego czasu bardzo, bardzo ważne. Drogi ich rozeszły się pod koniec lat 80. Tony Swain dla Kim Wilde produkował, a później został menadżerem w wytwórni Universal, a Jolly założył swoją wytwórnię płytową, a potem został skazany na więzienia za przestępstwa erotyczne. I tak to się skończyło. Autumn Leaves, to już jest ten moment. Tak, zdecydowanie. Jolly and Swain. Elektrycy byli na przełomie czerwca i lipca, zachwycili tymi utworami niekoniecznie znanymi. A dzisiaj z bardzo dobrej płyty utwór, który chyba nie jest specjalnie znany. Big Wheels.
1: Polskie Radio. Jedynka.

Jeff Lynne. To jest piękna historia. U mnie w wielu momentach na winylu. Super. Nie udało mi się z tą piosenką tydzień temu. No to dzisiaj się musi zmieścić. Bardzo to nagranie lubię i ono moim zdaniem świetnie zabrzmi. Jeszcze przed pierwszą. O pierwszej wiadomości, informacje dla tych, co na morzu. No a potem oczywiście znowu my.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Co sądzimy o tatuażach?
2: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
3: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
4: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
2: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
5: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski. Zapraszam dziś o 13:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura informuje o przełomie w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Prokurator generalny Waldemar Żurek na razie nie może ujawniać szczegółów, ale sprawdzane są związki polityków z przedstawicielami Zonda Krypto.
7: Czy politycy brali pieniądze od Zonda Krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali? Czy właśnie dofinansowanie fundacji pana Ziobry, czy też dofinansowanie fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na kształt polskiej legislacji? Bo to jest przykład

0: takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony. Więc my musimy wszystkie te wątki rozwiązać. Nie będę mówił o szczegółach, jeżeli będą już kolejne czynności dokonane, żeby ich nie spalić, to wtedy zwołam konferencję prasową i Państwa poinformuję.
1: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości kwestionuje wiarygodność prezesa Zondy Krypto. Jak powiedział Przemysław Kral, współtworzył przepisy ustawy dotyczące uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce, o czym informują prawicowe media.
2: Wygląda na to, że nie ma w tym elementarnej logiki. Zakładam, bo informacje są, bo są dokumenty na to, że uczestniczył w konsultacjach, a nawet właśnie w przygotowaniu tego aktu prawnego, więc rozumiem, że na tym etapie nie działał przeciwko swoim interesom, tylko zgodnie ze swoimi interesami, tak mi podpowiada logika. Więc teraz no jakby zaangażowanie go w drugą stronę wydaje mi się z tymi działaniami sprzeczne.
1: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się na Westerplatte, mówi pułkownik Piotr Jary.
3: Około godziny 4:42 u stóp pomnika obrońców Wybrzeża w głównym miejscu uroczystości zostanie złożony meldunek panu prezydentowi o gotowości wojskowej asysty honorowej. 4:45 rozlegną się syreny alarmowe, tyfony na okrętach przypominające atak na składnicę tranzytową na Westerplatte. I o godzinie 4:46 tak naprawdę rozpocznie się już uroczysty apel wciągnięciem flagi państwowej, odegraniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.
1: 1 września na Westerplatte odbędzie się również uroczyste zapalenie znicza pokoleń i odczytanie apelu pamięci. W Kutnie powstaną 2 schrony dla ludności cywilnej dla kilkuset osób. Pierwszy w kategorii S1 powstanie tuż obok jednostki Straży Pożarnej. To budowla, która wytrzymała falę uderzeniową, odłamki i wstrząsy. Drugi będzie schronem z prawdziwego zdarzenia, mówi starosta powiatu kutnowskiego Daniel Kowalik.
4: Będzie to schron kategorii S2 na 300 osób. Działka zlokalizowana jest nieopodal szpitala, między szpitalem a magazynem ochrony ludności, który powstał ostatnimi czasy.
1: Schron w kategorii S2 to budynek podziemny, który o wiele lepiej zniesie bombardowanie, ostrzał czy promieniowanie po wybuchu jądrowym. Ukraina chce zwiększenia tranzytu swojego zboża przez Polskę. Trwają rozmowy w tej sprawie, powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski, który zaznaczył, że jednocześnie jego resort sprzeciwia się temu pomysłowi.
5: Mamy swoje doświadczenia z 2022-2023 roku i nie chcemy do tej sytuacji doprowadzić, jaka była wtedy, że Polska została zalana ukraińskim zbożem, wtedy bez żadnej kontroli wpuszczanym zboże technicznym, zbożem, które nie spełniało żadnych norm jakościowych.
1: Wjazd ukraińskich produktów rolnych na polski rynek pozostaje zablokowany od września 2023 roku. Przepisy dopuszczają jednak przewóz tranzytowy. Atak żubra na Mazurach. Do szpitala trafiła kobieta w zaawansowanej ciąży. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki. Żubr uderzył głową w nogi turystki z Francji. Kobieta z podejrzeniem złamania nogi została przetransportowana do szpitala w Giżycku. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska przypomina, by uważać na dzikie zwierzęta.
6: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia.
1: Dorosły żubr może ważyć nawet 800 kg i biega z prędkością do 60 km na godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy na krańcach południowych opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 12 na zachodzie. W środę od 19 na północy, 22 w centrum, do 24 na zachodzie i na południu kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżu znad Skandynawii, Bałtyku i Polski utrzymuje się. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr wschodni 3 do 4, miejscami do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 17 stopni.

0: i widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-wschodni 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, miejscami 3, temperatura powietrza 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Pomorska, wiatr wschodni do północno-wschodniego 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr północno-wschodni do wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Gdańska, wiatr północny do północno-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr wschodni do północno-wschodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 w porywach do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni do wschodniego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W środowej audycji gościem będzie Luk, czyli Łukasz Rostkowski, muzyk i producent muzyczny, autor oprawy dźwiękowej Jedynki, który przygotował na finał Lata z Radiem wyjątkową niespodziankę.
3: Nawet ja musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, poczuć ten motyw. Sam miałem problem z tym, żeby to wszystko tak zagrać. To jest tak śmieszne, skoczne, ale zarazem trzeba być tak sprawnym pod względem manualnym. To jest tu paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
4: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Dziękujemy za wiadomości dla tych, co na morzu, za wiadomości z kraju, ze świata. Serwis informacyjny w jedynce w Polskim Radiu. Co godzinę, a w ciągu dnia nawet częściej. Szczególnie w poranku i po południu. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobestu. Jesteśmy z Państwem do trzeciej w ostatnią noc z wtorku na środę w sierpniu. Czyli w wakacje, mówiąc kolokwialnie. Na Warszawie Gdańskiej ruch kolejowy o tej porze niespektakularny, ale generalnie remont za remontem, więc znowu na tej Warszawie Gdańskiej za chwilę będzie tłoczno. Od Tilawu zaczynamy godzinę drugą.

tu biuro piosenek znalezionych, tu muzyka nocą, jedynka Polskie Radio. Jak się państwo miewają? To takie pytanie retoryczne, ale czemu nie? Proszę państwa, temacik, a potem tryptyk. Temacik będzie taki chyba, który na schyłku wakacji i przed tym całym sezonem roku szkolnego, akademickiego, no generalnie tak od września, jak my jakąś tam wiedziemy regularność podyktowaną rokiem szkolnym, bo mamy dzieci w wieku szkolnym, czy tam prawie szkolnym, czy przedszkolnym, to też się do tego jakoś tam dopasowywujemy. I temat, o którym już kiedyś miałem z państwem porozmawiać, bo wielokrotnie się państwo mnie podpytywali, bo ja się przyznałem, że korzystam z tych cateringów przywożonych do domu. Co wybrać? Spokojnie, ja tutaj nazw nie chcę państwu jakoś tak podrzucać, żeby nie było, że my tu mówimy, że ci są lepsi od tamtych. Natomiast ja korzystam już trzeci rok z tego rozwiązania. Jestem, albo byłem dość wierny pewnej firmie z jednym skokiem w bok. Natomiast nie ma chyba, proszę państwa, takiego jednego łatwego patentu, że ta firma i już. Są gracze tacy ogólnokrajowi, którzy dowożą wszędzie. Są firmy, które w pewnych miejscowościach ich usługi są niedostępne i tu u mnie w Szklarskiej nie wszystko dociera, nawet powiedziałbym, że prawie nic nie dociera. W dużych miastach mają państwo dużo łatwiej. Oczywiście wyzwaniem jest cena dla nas i są takie te ceny akceptowalne, powiedziałbym, dla większej grupy klientów i są też te cateringi takie bardzo snobistyczne, które są bardzo drogie i wcale nie są lepsze. Moja koleżanka z drugiej pracy

Sandra, to z tego najdroższego korzystała i ja tam podglądałem. Może ładniejsze, bardziej takie fancy są te pudełeczka, ale jak mi kiedyś do was próbować, to ja wiem. W każdym razie, proszę państwa, jak coś będzie bardzo tanie, no to dobrego, zdrowego jedzenia to się tanio nie da, moim zdaniem. Jak firma robi za dużo promocji i one są bardzo takie agresywne kwotowo, tam typu 45%, to od takiej ceny jakiejś i w kółko są te promocje, to też tu coś nie gra. Gdzieś przeciętna cena za taki, ja to nazywam miesięczny pakiet, czterotygodniowy, czyli 20 dni roboczych, będzie oscylowała na poziomie, moim zdaniem, 1600 zł z dostawą do 2000. No to tam już zależy i jakie te wartości kaloryczne, ile posiłków sobie wybierzemy. To decyduje o cenie. No i te wszystkie firmy w kółko robią promocje, zwykle tam 20-25%. I to jest rzeczywista wtedy wartość, czyli tam w granicach 1100-1200 zł da się. Natomiast, proszę państwa, no już ile potrzebujecie tych kalorii i czy wolicie no fish, czy no sweets, czy dietę z wyborem menu, to już państwa zostawiam rozwadze i decyzji. Natomiast proszę pamiętać o tym, że lepiej jest więcej porcji, ale mniejszych. Powiem państwu tylko tak ostrzegawczo, że firma, której byłem przez wiele lat wierny, przez dwa, to nie wiem, przez wiele, zorientowałem się, że coś jest nie tak, że mi się to menu znudziło trochę, to się zawsze znudzi, ale sprawdziłem inną ofertę i w tej innej ofercie wybrałem tyle samo kalorii, ale podzieliłem to na 4 posiłki, a nie na 5. I odkąd jestem z tą inną firmą, to mam takie wrażenie, że tego jedzenia jest mniej. I ono jest mniej takie nijakie, jest bardziej wyraziste, ale porcje są mniejsze. I zacząłem się zastanawiać, czy to przez 2 lata to tam było te 1500 kalorii, czy oni dawali ile im tam wyszło i to trochę tak na siłę. W czarnych pudełkach oni mają i w foliowych siatkach przywozili ci przez 2 lata, a teraz są w papierowych torbach. Nie będę wymieniał nazwy, mogę na privie państwu podrzucić propozycję, ale tu się proszę zastanowić, próbować, nie przywiązywać się i proszę pamiętać, że każdy się catering państwu znudzi. Opinie w internecie są często moderowane, ale są na Facebooku różne fajne grupy i moim zdaniem te grupy dyskusyjne to tam najwięcej mogą państwu podpowiedzieć i te opinie takich prawdziwych użytkowników. To jest okej. Dobrze, ładne chłopaki w tryptyku, to pogramy, bo dużo było gadania. I to rzeczywiście będą ładne chłopaki. Lata 90., proszę państwa. Boys bandy. I w ogóle pomysłem na to była zupełnie zapomniana grupa, na którą ja mówiłem po prostu 98, czyli 98 Degrees. Taki amerykański boys band, pop i R&B, Los Angeles, 97 rok, wtedy powstają. W przeciwieństwie do konkurencyjnych grup tamtych lat, Backstreet Boys, czy na przykład New Kids on the Block, zespół powstał niezależnie i nie był produktem stworzonym przez menadżerów czy wytwórnie. Muzycy się sami odnaleźli, a kontrakt z wytwórnią Motown podpisali dopiero później. To było 4 wokalistów ze stanu Ohio. Ohio? Ja tam może nie byłem jakimś wielkim fanem. Oni tam chyba 15 milionów z hakiem sprzedali płyt, 4 single w top 5 Billboardu, ale piosenka, którą ja bym państwu chciał zagrać, to w ogóle nie był singiel. Śliczna ballada I Do Cherish You. I ja to uwielbiałem. Potem zagramy sobie też amerykański zespół, bardziej R&B i soul, uznany za najbardziej utytułowany komercyjnie zespół R&B wszechczasów. Oni w 1985 roku powstali w Filadelfii. W latach 90. takie balladki i harmonijne śpiewanie a cappello, no 60 milionów płyt, no to wiadomo, że przebijają. No i cóż, jeszcze państwo nie wiedzą? Boys to Men. No i wiadomo, że End of the Road to był ich największy hit. 13 tygodni numer 1.

ten na billboardzie i to End of the Road. Takie moim zdaniem już zapomniane i stacje nie grają tego, to ja dzisiaj Państwu chcę przypomnieć. No a na koniec tryptyku też Amerykanie, 84 rok, Boston. No i oni są uznawani nie bez kozery za pierwszy i najważniejszy nowoczesny boys band w historii muzyki pop. No, znaczy Beatlesi chyba byli wcześniej. Gigantyczny globalny sukces, przełom lat 80., 90., prawie 100 milionów sprzedanych płyt, czyli, proszę Państwa, New Kids on the Block. Jak ja usłyszałem, If You Go Away, to też mi się kolanka ugięły. No to mamy w tryptyku 98 Degrees, Boys to Men i New Kids on the Block.

tu muzyka nocą, tu biuro piosenek znalezionych, słodziutko, boys bandy. No dobra, to z tym słodkim graniem jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę się pootulali. Czy chować już letnie ciuchy? Pisze pani Wioletta. Jeszcze chyba nie, ale już zrobić remanent. Proszę państwa, już niektóre rzeczy to chyba nam się nie przydadzą, chyba że państwo gdzieś do Grecji. No bo raczej to opalanko, że w ten ostatni weekend, a tam prognozy pogody.

No, ewentualnie. Ale czy państwo na Hel pojadą? No może, to fajny pomysł w sumie. Ale już chyba trzeba zacząć robić remanenty i proszę państwa, już się o wieczorem to... No nie, już o 20 już ciemno się robi, prawda? No właśnie, więc tutaj bym państwa przestrzegał zdecydowanie. Dobra, to zostańmy przy tych słodkich rzeczach. Też Amerykanie, ale takie lata 70. teraz będą. England Dant i John Ford Colley, duet grający soft rock, lata 70. No i tak, no to był Dan Wayland, czyli England Dan, oraz John Edwards, czyli John Ford Colley. Jedna piosenka jakoś tak w mojej głowie funkcjonuje, no ale to był ich największy przebój. 76. rok, tam chyba drugie miejsce na Billboardzie. I'd really love to see you tonight. No taka ładna, słodka piosenka. A uzupełnimy to Nicolettą, która też z Ameryki. Takie słodkie piosenki w 78 roku, wielki hit Lotta Love. No, na pewno państwo znają. A jak nie, to zaraz zagramy. Tak, to 78 rok. To ona tam z Neilem Youngiem się prowadzała i współpracowała i ta piosenka nie jest taka neilowo-youngowa. Połączę to słodkie granie z lat 70. z Ameryki.

Tu muzyka nocą, tu biuro piosenek znalezionych. Proszę Państwa, z cyklu tematy trudne, nie tam, czyli finanse osobiste. Jak Państwo sobie radzą ze swoimi bankowymi przygodami? Nie, nie z kredytem. Jak tam, bank oczywiście złożył apelację. No proszę Państwa, przecież wiadomo. I mimo, że te wszystkie kredyty frankowe, te sprawy są unieważniane i to już stwierdzono, że to było jedno wielkie nieporozumienie i jeden wielki szwindel po prostu, który zresztą Polska nie była pierwszym krajem. Na antypodach banki to zrobiły przed Polską. Pogoniono ich na cztery wiatry z tymi kredytami, przegrali tam wszystko. To przyszli do Polski. I teraz przegrywają wszystko. I nawet jak się dostaje wyrok, że tam nie ugrywamy jeszcze nic, albo prawie nic na odsetkach. Chcemy tylko, zwróćmy sobie to, co sobie pożyczyliśmy, wpłaciliśmy i już? Nie. No to no proszę bardzo, będzie dwa lata i tu ja w takim razie też z panem mecenasem złożyłem apelację i jedziemy z odsetkami. No skoro Austriakom nie szkoda kasy, drogi banku Raiffeisen, opamiętajcie się. No po prostu ludzie pękają ze śmiechu na forach. A wy? No pewnie tam Austriak zapłaci. No ale to wiem, że podobno PKO BP najbardziej jakoś tak podchodzi. No było, minęło, przeszarżowaliśmy. No to chyba z każdą rzeczą tak jest. Jak się zrobi głupotę, to się przeprasza. Próbuje się naprawić tą szkodę i już, no. Nie wszystko nam wychodzi. Wiadomo. Ale finanse osobiste miały być. Państwo mają jedno konto w banku? Tak? I wszystko na tym jednym koncie. Wypłata, oszczędności i tak. Co tam mamy, to mamy. A, że lokaty Państwo mają. No ja, proszę Państwa, mam inny patent. No ale ja jestem autystyczny i ja muszę trochę to sobie inaczej wytłumaczyć. Nie mam kompletnie wyobraźni. No i w banku, któremu jestem wierny od lat, ja mam tak zwanych kont dodatkowych kilkanaście. Ja je nazywam szufladkami. Czyli mam takie konto, gdzie tam przychodzi wynagrodzenie. I mam też takie konta, no to nie ma na nich żadnego oprocentowania, oczywiście, które nazywają się szufladkami. Na prezenty, na rower, na tam wydatki szkolne syna, na marzenia, na tańce, hulanki i swawole, na skuter, na sprzęt, na przyszłość, na pochówek. I ja sobie tam to dzielę wszystko. I tam to przelewam i tym zarządzam. I ja wtedy, jak otwieram tę aplikację, to widzę, a na pochówek to już mam tyle, a na tańce i hulanki nie mam, tam na te nieprzyzwoitości mam tyle, a na tym głównym koncie, to tam, gdzie pensja, no to takie...

bieżące, wiadomo, tam blik, żeby sobie kupić coś i tak dalej. I mi jest tak wygodniej. A jak państwo sobie z tym... No jeszcze zakładam lokaty też, wiadomo. I mam też konto walutowe, no na ten kredyt. A jak państwo w tej kwestii, proszę napisać, ja bardzo jestem ciekaw, czy też państwo sobie takie te szufladki robicie. Ja bym zwariował inaczej. A jeszcze mam cele. I tam od każdej transakcji z tego głównego konta mi się 3 złote odkłada. I tam człowiek ani się zorientuje, a tam 5 stówek przybyło. I można sobie kupić tam jakieś śrubki na przykład fajne. To jest bardzo miłe. Ostatnio sobie kolejne okulary sprawiłem. Oprawki za 100, proszę państwa. Ja szkła mam drogie, ale na to nie mam wpływu. Takie niebieściutkie, bo mi w niebieściutkim bardzo, bardzo jestem wtedy przystojny. Nie inteligentny, ale przystojny. No dobra. Pogadalim. To co my teraz zagramy? Taki znowu amerykański. Bluesik, gitarzysta, kompozytor. Wielokrotny zdobywca nagród Grammy. I jeden przebój, folkowe gawędziarstwo, ale był przebój More Than One Way Home, Keb Mo. I jeszcze dołożę piosenkę dobrą do testowania sprzętu grającego przez jeden akustyk, który nagłaśnia koncerty, bardzo go szanuję. On sobie włącza ten utwór i robi obchód obiektu, który nagłaśnia. Bardzo dobra piosenka Infinite Eyes, ale wcześniej ten przebój More Than One Way Home.

Tu Biuro Piosenek Znalezionych, tu Muzyka Nocą. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tematy, to te słodycze. Ja zrobiłem ten test tych jagodzianek. Jagodzianki z sieciówki, czyli z owada, no to w ogóle dziękujemy bardzo. Nie, to się nie nadawało do niczego. Była buła z jakąś paciaryją. Tam za 3 zeta, ale sorry. Z innej sieciówki piekarniczej, ale już całkiem niezłej. Tam po 7 coś. No, takie 3 z minusem. No i ja, proszę Państwa, postanowiłem sprawdzić panią Magdę Gessler. Pojechałem sobie... Teraz już mogę o tym mówić, bo już jest właściwie po jagodach. Więc to z marmeladą takie... Tak, bagietka z marmeladą u kalafiora. Z marmeladą, ale świeże jagody. U pani Magdy 38 zł w tym roku. No drogo jak cholipa. Wiem. I to wcale nie jest wielkie. I była kolejka. Ona chwilę ze mną pojeździła skuterem, zanim zjadłem. Pachniały pięknie i myślę, że takie świeżutkie są lepsze. Ale książulo nie kłamał. I ci inni. To nie każdy musi iść do pani Magdy. Ja poszedłem z ciekawości. Gdyby było 28, to bym regularnie chodził. 38 to jest dużo. No ale to już inna sprawa. Proszę Państwa, niebawem druga. Więc przed drugą jeszcze takie... No właśnie, to mi się bardzo podoba, to The Sonic Trees. I o drugiej wiadomości, a po wiadomościach muzyka do testowania głośników. I coś tam pogadamy.

0: reach the harbor. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał zarzuty za negowanie zbrodni nazistowskich. Mają one związek z wypowiedziami polityka, w których zaprzeczał istnieniu komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.
4: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o tę sprawę, podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby Grzegorz Braun przed sądem odpowiedział za swoje słowa.
5: Dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę, to musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem.
4: Obrońca polityka, mecenas Jacek Wilk, mówił z kolei, że kontekst wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat istnienia komór gazowych został zmanipulowany.
6: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu. Natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania.
4: Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy. Politykowi grożą 3 lata więzienia. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: Śledztwo w sprawie